0: koniecznie jej na to pozwalał. A ona po prostu dążyła do swoich celów, po trupach to złe słowo, ale z taką determinacją, z taką dobrą determinacją. Po prostu chciała być dla siebie dobra, chciała być szczęśliwa i myślę, że to jest takie przesłanie i dzisiaj bardzo aktualne dla kobiet na różnych zakrętach życiowych, że trzeba żyć dla siebie, że trzeba wyciągać z tego życia to, co najważniejsze, stawiać granice, potrafić mówić nie. Maria po prostu taka była.
1: Katarzyna Zyskowska mówiła na antenie Radia Opole o powieści biograficznej Alchemia, gdzie przybliża ona burzliwy etap życia podwójnej polskiej noblistki, pierwszej kobiety, która była profesorem na Sorbonie, Marii Skłodowskiej-Curie. I tak będziemy kończyć dzisiejszy program w Radiu Opole, sezon ogórkowy, niebawem wiadomości, później audycja Dobry Wieczór, tu Opole, gdzie ponownie się usłyszymy.

0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
3: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
2: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Reklama społeczna.

0: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. To jest audycja Dobry Wieczór tu Opole. Dzisiaj będziemy rozmawiać z psychoterapeutką, która zajmuje się też doświadczeniami okołoporodowymi, Justyną Dąbrowską, autorką książki Przeprowadzę Cię na drugi brzeg o porodzie, traumie i ukojeniu. To za chwilę, a teraz oczywiście, jak to zwykle bywa na początku audycji Dobry Wieczór tu Opole w piątki, kilka informacji. Dzisiaj będą takie, które być może przydadzą się podczas planowania wakacji. Coraz droższe paliwo na Bałkanach. Cena oleju napędowego w Albanii przekroczyła poziom 2 euro za litr. Kraj ten ma obecnie jedne z najdroższych paliw w Europie Południowo-Wschodniej. Inne kraje regionu wracają do rządowych programów hamujących wzrost cen.
1: Władze Albanii tłumaczą wzrost cen na stacjach benzynowych kosztami importu paliw oraz sytuacją na międzynarodowych rynkach energetycznych. Droga benzyna i olej napędowy wpływają nie tylko na kierowców, ale także na ceny transportu, żywności i usług. Na wzrost cen reagują sąsiednie państwa. Serbia zdecydowała się ponownie uruchomić mechanizmy wsparcia dla konsumentów, aby ograniczyć wpływ drogiej ropy na gospodarstwa domowe i przedsiębiorców. Według danych dotyczących rynku paliw, benzyna w Serbii również pozostaje na wysokim poziomie. Jej cena również zbliża się do 2 euro za litr. W sezonie letnim problem jest jeszcze bardziej odczuwalny. Większy ruch turystyczny zwiększa popyt na paliwo, a wyższe koszty transportu mogą przełożyć się na ceny usług i wypoczynku. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Wysokie temperatury we Włoszech nie odpuszczają i przynoszą coraz poważniejsze skutki. W miejscowości Olastra na Sardynii odnotowano wczoraj ponad 47 stopni Celsjusza.
2: W piątek temperatury we Włoszech mają wynieść od 34 do 45 stopni. Sardynia nadal pozostanie najgorętszym regionem kraju. Najwyższy poziom ostrzeżenia przed upałami wydano dla 17 miast, w tym Bolonii, Florencji, Perugii, Bari i Rzymu. W sobotę liczba miast objętych czerwonym alarmem ma wzrosnąć do 19. Ekstremalne upały we Włoszech powodują coraz poważniejsze konsekwencje. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, między 25 maja a 30 czerwca śmiertelność wśród osób powyżej 65 roku życia wzrosła o 3%. Upały doprowadziły także do rekordowego w tym roku zapotrzebowania na energię elektryczną. Straż Pożarna od 15 czerwca przeprowadziła ponad 21 tysięcy interwencji związanych z pożarami lasów. Spadek temperatur spodziewany jest na początku przyszłego tygodnia, gdy nad północne Włochy zacznie napływać chłodniejsze powietrze. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: I teraz przenosimy się do Wilna. Symbol miłości Zygmunta Augusta to jest tytuł wystawy w Wilnie, na której prezentowane jest niezwykłe dzieło należące do polskiego króla. Chodzi o dyptyk z wizerunkiem jego byłych żon. Bezcenne dzieło sztuki powstało na Dworze Królewskim w Krakowie lub w Wilnie.
3: Jak mówi Polskiemu Radiu Andrzej Kierulis, koordynator projektów z Pałacu Wielkich Książąt Litewskich, dyptyk był osobistą relikwią polskiego władcy.
4: Relikwia, którą uważa się, że nosił przy sobie, nosił przy sercu. Tak chcieliśmy trochę dodać romantyki, to właśnie w nazwie jest ten symbol miłości.
3: Dzieło przyjechało do Wilna z Muzeum Narodowego w Krakowie.
4: Tu warto zaznaczyć, że to pierwsza zagraniczna podróż tego eksponatu.
3: Dyptyk ma formę książki. Po jego otwarciu ukazują się portrety dwóch królowych. Po lewej jest wizerunek Elżbiety Habsburżanki, która zmarła w wieku zaledwie 19 lat. Po prawej zaś można zobaczyć Barbarę Radziwiłłów, na której historia miłości z Zygmuntem Augustem do dziś uznawana jest za jedną z najbardziej romantycznych w dziejach dawnego państwa polsko-litewskiego. Portrety oprawiono w bogato zdobioną okładkę przypominającą oprawę książki, pokrytą czerwonym aksamitem i ozdobioną frędzlami. Dyptyk można oglądać do 6 grudnia. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Królowa Elżbieta Habsburżanka i Barbara Radziwiłłówna spoczywają w podziemiach wileńskiej katedry. Ich trumny są umieszczone w mauzoleum znajdującym się pod kaplicą świętego Kazimierza. Za moment zapowiedziana rozmowa dzisiaj z psychoterapeutką Justyną Dąbrowską. To za chwilę w audycji Dobry Wieczór tu Opole.

0: Dzisiaj rozmowa o książce pod tytułem Przeprowadzę Cię na drugi brzeg, opowieści o porodzie, traumie i ukojeniu, której autorką jest psychoterapeutka, dziennikarka, swego czasu założycielka i redaktorka magazynu Dziecko, Justyna Dąbrowska. Odwiedziła ona Opole na zaproszenie Fundacji Liberta. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak kobiece ciało jest traktowane na porodówkach, z jakimi doświadczeniami spotkały się osoby, które Justyna Dąbrowska w swojej książce opisuje, i o tym wszystkim dzisiaj w programie.
1: No tak, mogłybyśmy bardzo długo o tym mówić, bo poród jest takim tematem, któremu się czuję bardzo oddana od wielu, wielu lat i miałam to szczęście, że mogłam też towarzyszyć kilku kobietom w porodzie, więc mam też takie poczucie, że nie mówię o czymś, moja wiedza nie jest tylko akademicka, to nie jest tylko wiedza z książek czy na podstawie własnego doświadczenia, anegdotyczna, ale myślę, że wiem, o czym mówię. I jestem przekonana, że poród może być doświadczeniem naprawdę transformującym w takim znaczeniu, może być jakimś żywiołowym upodmiotowieniem, takim, w którym kobieta doświadcza swojej siły, mocy, takiej kreatywnej mocy, ale też mocy polegającej na to, że przechodzimy przez coś trudnego, nie ukrywajmy, że skurczenie bolą. Owszem, bolą, nawet jeżeli otrzymamy znieczulenie zewnątrzoponowe, czy jakieś inne są metody redukowania bólu. No poród jest ogromnym wysiłkiem, trochę mi się kojarzy z czymś takim jak wejście na wysoki szczyt albo przebiegnięcie maratonu, ale jeżeli przez to przejdziemy z uznaniem i uznana będzie nasza podmiotowość, nasze decyzje, oczywiście w ramach tego, co nie zagraża niczyjemu zdrowiu ani życiu. Jeżeli przez to przejdziemy, przez takie trudne doświadczenia, ono może nas bardzo wzmacniać i jestem pewna, że może być taką trampoliną w macierzyństwo, które jest doświadczeniem również trudnym, tylko w inny sposób, rozciągniętym w czasie. Matkowanie noworodkowi, czyli takiej postaci, która wylądowała nagle u nas w domu, trochę właśnie sprowadzona z kosmosu, nie wiadomo kto to jest, nie wiadomo jakie ma potrzeby, nie wiadomo jak je odczytywać, bo mało śpi, bo to nie jest prawda, że śpi jak niemowlę, znaczy, że niemowlę śpi jak niemowlę, więc to jest trudne doświadczenie, wymagające też od nas jakiejś naszej wewnętrznej przemiany, poruszające w nas różne dawne, czasem bolesne doświadczenia, kiedy myśmy byli bardzo mali. No też o tym mogłabym długo opowiadać. W każdym razie, ponieważ doświadczenie macierzyństwa jest wyzwaniem, to dobrze byłoby wejść w nie z takim przekonaniem, kurczę, mam siłę, dam radę, nie boję się, po prostu nikt mi nie podskoczy. I pod satysfakcjonującym porodzie, przy czym jak mówię satysfakcjonujące, to mam na myśli to, co kobieta o nim myśli i o sobie w tym porodzie, a nie co ktoś z zewnątrz powie. Po satysfakcjonującym porodzie ona ma takie właśnie przekonanie mocy, siły, dam radę, po prostu mogę. No i to jest bezcenne, prawda? Jeżeli tego brakuje, jeśli ona z tego porodu wychodzi niepewna, taka wątpiąca właśnie we własną siłę, we własne kompetencje, już nie mówię straumatyzowana, bo pewnie o tym jeszcze będziemy rozmawiały, no to jest jej trudniej wchodzić w tą macierzyńską relację, prawda? Trudniej jest jej się tak z zaciekawieniem przyglądać temu swojemu kosmicie, tak się właśnie zaciekawiać nim, badać go, bo jest trochę obciążona swoimi własnymi uczuciami, myślami. O, nie wiem, czy dam radę, no nawet nie potrafiłam dobrze urodzić, usłyszałam, że źle parłam, może przeze mnie tam było, tam tętno się wahało tego dziecka. No jeżeli ona jest taka, zaczyna być pełna zwątpienia, to jakoś się może położyć cieniem na tej relacji z dzieckiem. Ja poza tym, że pracuję z kobietami w ciąży, psychoterapeutycznie pracuję z kobietami w ciąży, albo takimi, które starają się zajść w ciążę, takimi, które się boją porodu, to ja też się spotykam z nimi po porodzie. Wtedy, kiedy już mają to swoje dziecko po drugiej stronie brzucha i widzę, jaki jest związek między tym doświadczeniem właśnie urodzenia dziecka, wydania dziecka na świat. Nawet jeśli ono było, też chcę to jasno powiedzieć, urodzone cięciem cesarskim, ale również rodząc dziecko za pomocą cięcia cesarskiego, czy dzięki cięciu cesarskiemu, można też wyjść z tego doświadczenia wzmocnioną. A można wyjść taką z takim przekonaniem, no właśnie, no nie potrafię, moje ciało jest do niczego, jest we mnie jakiś defekt, to jest moja wina, trzeba było się lepiej przygotować, trzeba było zawalczyć, dlaczego ja nie krzyczałam, dlaczego ja nie wołałam, prawda? No i to może utrudniać. Znowu, nie musi, też nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jak jakiś taki determinizm, czy taka sytuacja zero-jedynkowa, bo to jest wieloczynnikowe i tu bardzo dużo na przykład zależy od tego, jaka jest sieć społecznego wsparcia dla tej kobiety, prawda, co ją spotyka, kiedy ona tam wraca do domu. Czy ona słyszy, ach, słuchaj, zapomnisz, najważniejsze, że dziecko jest zdrowe. Czy ona może komuś opowiedzieć o tym, co było dla niej trudnego i ta opowieść zostanie uznana, przyjęta. Ktoś powie, no bardzo mi przykro, że coś takiego cię spotkało. Czy dużo zależy od tego, jakie dziecko wylosowała na tej loterii genetycznej? Czy jej się trafił ktoś, no taki w miarę spokojny i z łagodnym charakterem, który z upodobaniem się tutaj gość rozgaszcza na tym świecie? Czy trafił jej się ktoś bardziej wymagający, kto więcej potrzebuje, więcej płacze na przykład, prawda? Więc też dużo zależy od tego, jak partner to wszystko znosi. Czy partnerka, bo też dzisiaj w Polsce się zdarza, że dwie kobiety wychowują malutkie dziecko, co jest po drugiej stronie, czy jest wsparcie, czy jest ktoś zalękniony. Więc oczywiście to jest cała konfiguracja, ale dobry, satysfakcjonujący, powtórzę, bo lubię tę metaforę, może być taką właśnie trampoliną w macierzyństwo.
0: W maju mają wejść nowe przepisy, wytyczne okołoporodowe, które będą obowiązywać szpitale. Tam jest między innymi zapis o tym, żeby unikać niepotrzebnej medykalizacji, czyli tego wymuszania, przyspieszania rodzenia przez przebijanie pęcherza płodowego albo przez nacinanie krocza. Natomiast jak się, wydaje mi się, weźmie realia sal porodowych, no to ma się poczucie, że tam pracują ogromnie zmęczeni ludzie pod wielką presją. I brakuje tej przestrzeni na to takie
1: czekanie.
0: Czekanie, właśnie, tak. Czekanie.
1: Czekanie. Nie wiem, czy pani miała okazję i czas przeczytać książkę Sabiny Jakubowskiej, Akuszerki.
0: Jeszcze nie.
1: Piękna, piękna powieść, która jest między innymi o tym, że no właśnie, że ten czas jest taki potrzebny i cierpliwość, co nie znaczy zaniechanie czy zaniedbanie, ale że patrzenie na zegarek jest wrogiem sali porodowej. I tak, zgadzam się, absolutnie się zgadzam, że na salach porodowych pracują zmęczone osoby, na ogół są to kobiety, bo na ogół przecież to są położne. I kiedy się ukazała moja książka o właśnie trudnych historiach porodowych kobiet, to bardzo często zadawano mi pytanie, no dobrze, no ale w takim razie co proponujesz, co się powinno zmienić, żeby takie sytuacje nie miały miejsca. I właściwie jedyna odpowiedź, która mi przychodzi do głowy, chociaż nie znam się na organizacji opieki zdrowotnej, to dotyczy właśnie, ta odpowiedź dotyczy położnych. To znaczy one muszą mieć lepsze warunki pracy i muszą być uznane za podmioty. Ich sytuacja musi być bardziej podmiotowa, autonomiczna. Żeby one miały poczucie, że to one decydują i że to jest w ich rękach. Żeby nie było tak, że położna zawsze podlega lekarzowi. Położna się zna na fizjologii i tego się uczy przez 5 lat. Lekarz się zna na patologii. I tego się uczy pewnie też krócej niż 5 lat, prawda, patologii porodu. I myślę sobie, że w takim idealnym świecie, a wiem, że takie światy są w Europie, dobrze by było, żeby oni się uzupełniali, żeby lekarze szanowali położne, a położne szanowały lekarzy, żeby się uzupełniali, żeby ze sobą współpracowali, żeby też uznano, i to jest druga rzecz, poza tym uznaniem kompetencji, żeby uznano też, ktoś, nie wiem kto, no chyba my wszyscy, że istnieje coś takiego jak życie psychiczne, to znaczy, że i ono ma wpływ na to, jak my pracujemy, czyli jeżeli położna przyjmuje poród, który był porodem, jeśli dziecko się urodziło martwe, mówiąc w wielkim skrócie, to naprawdę na nią wpływa i trzeba się nią zaopiekować. To nie może być tak, że ona ma natychmiast iść potem do porodu, do następnej sali, gdzie się rodzi dziecko, prawda, żywe, zdrowe. W otoczeniu rodziców spalą się świeczki, czy tam gra muzyka. No to nie jest niemożliwe po prostu. To znaczy, to jest możliwe, to się dzieje, ale żeby to zrobić, to ona musi na siebie założyć zbroję. Prawda? Ta położna musi się uzbroić, musi się stać takim taką w jakimś sensie nieczułą osobą. No i na to nie ma mojej zgody, bo jeśli ona się stanie nieczuła, to nie będzie mogła wejść właśnie w taką relację, która jest potrzebna do tego, żeby przyjąć dziecko na świat. I ci ludzie to wyczują, prawda? Przyszła do nas jakaś taka naburmuszona, taka jakaś niezadowolona. No nie była niezadowolona, tylko była po jakimś traumatycznym zdarzeniu. Więc myślę, że położnym się należy superwizja, że położnym się należy jakaś troska wtedy, kiedy mają do czynienia z tak zwanym niepowodzeniem położniczym, że trzeba to uznać, że pracują na pierwszej linii frontu. I wtedy sobie myślę, tak, i wtedy można zacząć wymagać, oczekiwać, że będzie bardziej, więcej ciepła, prawda, więcej kontaktu, więcej jakiejś takiej, myślę, że nawet czasem bliskości. Kobiety mówią, te kobiety, które są zadowolone ze swoich porodów, ja jestem w kapitule konkursu Anioły Rodzić po ludzku i mam to szczęście, że mogę czytać komentarze kobiet, które typują swoje położne na anioły. Piszą z całej Polski kobiety, piszą o swoich położnych. To jest wspaniała lektura, naprawdę. Serce rośnie i serce rośnie i się chce płakać, bo one tak pięknie opisują te swoje położne i w tym jest właśnie, o czym one piszą. One piszą, ona do mnie powiedziała takie wspaniałe zdanie, jak ty pięknie rodzisz, albo czułam się z nią bezpiecznie, siedziała cicho z boku, ale wiedziałam, że jakby co, to na pewno zainterweniuje. Mhm. Pytała się mnie, a czego ty potrzebujesz? Mówiła mi, widzę, że cię boli, ale jeszcze tylko pół godziny. Prawda? To są małe rzeczy, tak drogocenne, że potem zostają do końca życia z tą rodzącą kobietą. Ona potrafi po 10, po 20, po 30 latach przywołać te słowa, przywołać te zdania. Niestety potrafi również przywołać zdania raniące, które ktoś wypowiedział w tym momencie, bo może jeszcze warto, żebyśmy powiedziały, że istotą porodu jest to, że kobieta się otwiera. Ona się otwiera fizycznie, żeby wypuścić dziecko na świat. Jej miednica się otwiera, jej macica się otwiera, jej pochwa się otwiera, wychodzi dziecko na świat. Ale ona się też otwiera emocjonalnie, jest bardziej otwarta, no również po to, żeby potem przyjąć tego ludzika, który się urodzi, prawda, żeby go przyjąć, mimo że właśnie jest za nią trudne doświadczenie, tak jakoś to zrobiła natura, że jesteśmy wtedy wyjątkowo wrażliwe, wyjątkowo otwarte, też dzięki oksytocynie naturalnej, która płynie w naszej krwi. W związku z tym, że jesteśmy takie otwarte, no to też jesteśmy bardzo podatne na zranienia, prawda? Można przez tą otwartą furtkę wnieść coś dobrego, ale można też kogoś właśnie zranić. Myślę, że czasem naprawdę nieintencjonalnie. Ja nie zakładam, że na salach porodowych pracują jakieś nieczułe osoby, tylko myślę, że te krzywdy są zadawane nieświadomie, z braku właśnie wiedzy, że jest połączenie między psychiką a działaniem, a zachowaniami, że to jest taki właśnie takie okno, kiedy jesteśmy wyjątkowo otwarte i bardzo wiele, bardzo zależne, o może to jest dobre słowo, jesteśmy wtedy bardzo zależne od otoczenia. I myślę, że otoczenie musi sobie zdawać z tego sprawę.
0: No właśnie pani w wywiadach często podkreśla też, że ten poród to jest doświadczenie też seksualne i to też jest bardzo ważne, jak to ciało kobiety jest traktowane. Jest jedna z bohaterek w tej książce, która mówi, że ona bardzo się przygotowywała do porodu i chciała chronić krocze, a ono zostało nacięte właściwie wbrew jej woli, mimo tego, że plan porodu tego nie zakładał i nie została o to zapytana. Mam takie poczucie żalu. Z drugiej strony myślę sobie, że ciągle myślę o tym ludziach, którzy pracują i pewnie mają tych obowiązków na głowie za dużo jednocześnie.
1: Z nacięciem krocza to jest osobny temat, bardzo ważny, bardzo, bardzo mnie nurtuje ten temat od dawna, od kiedy jeszcze pracowałam w Dziecku jako redaktorka, to żeśmy też się zastanawiały, jak to jest możliwe, że w zaleceniach WHO jest mowa o tym, że powinno być około 15% nacięć krocza, a realnie wtedy w Polsce było ich ponad 90%, czyli niemal każda rodząca kobieta miała nacinane krocze, czyli ktoś przychodził z nożyczkami do najbardziej intymnego, najdelikatniejszego miejsca w jej ciele. I pamiętam opór lekarzy wtedy, że jak to, ale w ogóle przecież to jest oczywiste, że trzeba nacinać. No jak trzeba, kiedy nie trzeba. I jest mnóstwo wiedzy naukowej, która pokazuje, że właśnie nie trzeba nacinać każdej kobiety, tylko że Nie możemy wyjąć tego jednego, jakby jednego aspektu, jednej sprawy z całości opieki okołoporodowej, bo te nacięcia są prawdopodobnie wywołane tym, czy spowodowane tym, że wiele, wiele kobiet wciąż w Polsce rodzi należąco. I wtedy rzeczywiście niefortunnie się rozkładają te ciężary i te napięcia, jeśli chodzi o drogi rodne, jeśli chodzi o krocze. I jest trudniej wypchnąć dziecko na świat. Gdyby było tak, że jest pełna zgoda do tego, że w drugim okresie porodu, czyli kiedy właśnie jest parcie, kobiety mogą rodzić na stojąco, na klęczki, na czworaka, uwieszone na partnerze, uwieszone na drabinkach, co by wymagało od strony personelu na przykład też klęknięcia, prawda, czy gdzieś, no, przyjęcia jakiejś takiej niezbyt wygodnej pozycji, to myślę, że tych nacięć krocza byłoby o wiele mniej, prawda, bo wtedy w pozycji wertykalnej krocze się rozciąga trochę tak jak golf w swetrze, równomiernie i nie ma tego ryzyka, że tak bardzo pęknie w jednym miejscu. Wyobraźmy sobie, że kobiety rodzą tak jak chcą, chodzą, wieszają się, klęczą, są na czworakach. No, na razie nie ma na to za bardzo przyzwolenia, prawda? Nie jesteśmy w Holandii, gdzie po pierwsze około 30% kobiet wciąż rodzi w domu, a po drugie większość rodzi w takich przyszpitalnych właściwie centrach porodu jakby domowego. No i one tam przyjmują takie pozycje, jakie chcą. I w Holandii nie ma tylu nacięć krocza. Więc dlatego tak się o tym rozgaduję, żeby pokazać, że to jest element większej całości, którą bym nazwała jakoś tak, że to chodzi, trochę nawiązując do pani pierwszego pytania, że chyba chodzi o to, żeby może bardziej zaufać kobietom, że wiedzą, co robią, że mogą pójść za swoim instynktem, za tym, co im ciało podpowiada, że może bardziej można im zaufać, a nie je infantylizować, czyli traktować jak małe dzieci, które no tak naprawdę to po prostu chce tego, chce tamtego, ale to nie wie, co jest dla niego dobre. My powiemy jej, co jest dla niej dobre, bo my wiemy lepiej, prawda? Jest bardzo dużo tego rodzaju narzucania, gdzie niektórzy nazywają już przemocą, narzucania swojego zdania, narzucania swojej woli, mówienia to zrób tak, to zrób tak. Tak jak pani powiedziała, to jest też jakaś taka aktywność, no, seksualna w tym znaczeniu. Po pierwsze, to są te same hormony, które są w seksie. Ta sama oksytocyna właśnie, taki hormon, który nas otwiera, na bliskość, ale który też powoduje to, że jesteśmy takie właśnie rozmiękczone, niespecjalnie myślimy, kora czołowa się wyłącza, jesteśmy takie właśnie bardziej zmysłowe, otwarte na to, co się dzieje w ciele, więc oksytocyna, no, drogi rodne, te same miejsca w ciele, jakiś rodzaj pulsacji, takiego rytmu, w który kobieta wchodzi w porodzie. No i teraz trochę zależy od tego, dużo zależy od tego, jaki ona ma stosunek do tej całej sfery seksualnej, prawda? Czy ona ze swoją seksualnością jest zaznajomiona, zaprzyjaźniona, czy lubi to, czy to wywołuje jakiś w niej opór, czy lęk? Myślę, że bywa różnie w Polsce.
2: Właśnie kobietom często się wmawia, że są rozhisteryzowane. Ja już poruszając ten temat, czasami słyszę takie głosy, że lekarz albo położna, że oni wiedzą, co ma się zadziać, a kobieta, która rodzi, jest w emocjach, jest w stresie, więc ona nie może rządzić na sali.
1: No byłoby idealnie, gdyby oni mogli ze sobą współpracować, prawda? To znaczy, jeśli o kimś mówimy, że histeryzuje, no to tak go właśnie trochę infantylizujemy, bo mówi się, dwulatki histeryzują, prawda? Dzieci histeryzują. Kobieta w porodzie jest w emocjach. No tak, oczywiście, że jest w emocjach, ale to są wehikuły do tego, żeby móc przez ten poród przejść. Ona nawet nie powinna być za bardzo racjonalna w porodzie, bo kora czołowa, co pokazuje wiele badań, raczej hamuje akcję porodową. W akcji porodowej jesteśmy trochę odłączone od kory czołowej, od myślenia, a jesteśmy bardziej w tych procesach nieco bardziej pierwotnych, czy takich, powiedziałabym, nawet zwierzęcych, instynktownych. I poród idzie dobrze wtedy, kiedy kobieta się czuje bezpiecznie. Jest taka, tak się czuje właśnie, otoczona ludźmi, którzy jej sprzyjają. Wiemy też, że lepiej, żeby było ciepło niż zimno. Wiemy, żeby lepiej, żeby światło było takie, no żeby to nie było jaskrawe światło, chciałam powiedzieć przyciszone, ale to chyba nie to słowo. Wiemy, że dobrze, żeby były wokół osoby, których też jest raczej więcej oksytocyny niż na przykład adrenalina. Dlatego zdarza się, że kiedy wchodzi na salę porodową partner, który jest taki właśnie poddenerwowany, ale w takim znaczeniu, w takiej mobilizacji, taki, że tu robimy i ma tej adrenaliny wysoko, to doświadczone położne opowiadały mi, że wtedy mówią, wie pan co, a może by pan poszedł tam za róg, tam jest sklep, kupi pan wszystko na rosół, żeby jednak tą adrenaliną jakoś nie nasycać atmosfery w pokoju. Ale oczywiście są też partnerzy, którzy niezwykle wprost wspierają swoje partnerki i się rozpływają razem w tym. No w każdym razie myślę sobie, że znowu idealnie byłoby, gdybyśmy mogli w tej sytuacji współpracować, to znaczy, żeby i wiem, że to się dzieje, przecież są takie właśnie, są takie położne i są też tacy lekarze położnych, takich znam bardzo wiele, które współpracują z kobietą i czasami idą krok za nią, bo widzą, że ta kobieta widzi, co się z nią dzieje i jakoś idzie przez ten poród i trzeba ją tylko tak troszeczkę podeprzeć, ale czasami trzeba ją rzeczywiście tak troszeczkę pokierować w tym znaczeniu, na przykład zadać pytanie, słuchaj, to teraz byś chciała tak czy tak, bo ja widzę, a może byś spróbowała to, a połóż się tutaj na boku i zobacz, czy tak ci będzie wygodniej. Oczywiście, że tak, bo położna jest tą osobą, która ma więcej doświadczenia, widziała wiele porodów, może coś podpowiedzieć, ale to zależy, z jakiej pozycji to robi, prawda? Czy z pozycji władzy, przestań histeryzować, ja tutaj dyryguję, ja wiem, co jest lepsze dla ciebie, tak dalej. Pani nie wie jeszcze, co to jest poród, pani nie wie jeszcze, co to są skurcze, pani nie wie, jak mogłoby boleć. Czy to jest z pozycji władzy, czy to jest z pozycji jakiejś takiej właśnie współpracy partnerskiej z kimś, kto jest taką przewodniczką, która może nas na drugi brzeg przeprowadzić. Bo ta metafora, która jest w tytule mojej książki, ona ma wiele różnych znaczeń. Trochę chciałam ja pomóc kobietom przejść na drugi brzeg trudnego doświadczenia. Mam nadzieję, że może w kilku przypadkach mi się to udało. Jakieś takie dostaję listy od kobiet, które mnie bardzo wzruszają. Ale też to jest o położnej, po prostu o jej zawodzie, o tym, co ona robi. Ona idzie razem z kobietą przez taką, no dosyć powiedziałabym, przez wartki strumień, żeby nie powiedzieć rzekę. I ona jej podaje ramię, patrzy, czy się wszystko dobrze, prawda, dzieje, no bo od tego ma swoją wiedzę na temat fizjologii. I dodaje ducha tej kobiecie, przeprowadza ją na ten drugi brzeg, mówiąc na przykład, no teraz to, co się dzieje, to jest to i to i to. To, co moje bohaterki często, prawda, opowiadają. Ja nie wiedziałam, czy to, co się ze mną dzieje, to jest normalne. Czy to nie powinno tak boleć? I pytałam i nikt mi nie odpowiadał. Więc ta położna z tej naszej opowieści o partnerstwie, rozumiem, że będzie taką osobą, która powie, słuchaj, to jest zupełnie zrozumiałe, że tobie się teraz wydaje, że ty umierasz, bo to jest kryzys, na 7-8 centymetrze zwykle to się zdarza, masz dosyć wszystkiego, chciałabyś się spakować i stąd wyjść. Większość kobiet, z którymi rodziłam, tak miała. Zaufaj mi, to się za chwilę skończy, szykujesz się do parcia. Po prostu to jest taka reakcja organizmu, kiedy siły opadają, bo szykujesz się do wielkiego wysiłku, żeby w końcu zacząć rodzić.
2: Jest taki piękny esej Jolanty Brachczajny właśnie w tomie Szczaliny, która opowiada o tym, że to jest właśnie najgłębsze doświadczenie bytu, najbardziej filozoficzne i ono dotyczy kobiet, bo nie jest dostępne w ogóle dla tej męskiej sfery. Ale co pani by doradziła kobietom, które znajdują się już właśnie w tej sytuacji porodu i spotykają, ja wiem, że to jest taki czas, że się nie ma przestrzeni na myślenie, ale jak sobie radzić, jeżeli na przykład to otoczenie nie jest zbyt przyjazne, że spodziewaliśmy się lepszego zaopiekowania?
1: Ja myślę, że w porodzie nasza moc decyzyjna jest naprawdę niewielka i ja bym nie oczekiwała w ogóle, zdjęłabym z kobiet takie oczekiwanie, no słuchaj, jak tam się znajdziesz, to wiesz, to, musisz tamto, zadbaj o to, zadbaj o tamto. Nie, ja bym to z niej zdjęła. Zrobiłabym natomiast wszystko przed porodem, wszystko, co w naszej mocy, żeby ona się do tego dobrze przygotowała, ale przez dobre przygotowanie niekoniecznie rozumiem pójście na jedną czy drugą szkołę rodzenia, a na pewno nie czytanie w internecie wielu blogów, bo informacje w internecie, jak to w internecie, są sprzeczne. Przez dobre przygotowanie rozumiem kontaktowanie się z kobietami, które mają za sobą dobre doświadczenie porodowe i słuchanie ich opowieści, jak to zrobiłaś, że to było dla ciebie dobre doświadczenie, co ci pomogło, co się takiego wydarzyło przedtem, co mogę od ciebie wziąć. Więc otaczanie się dobrymi opowieściami porodowymi i kobietami, które mają już jakieś doświadczenie, przez to przeszły i mogą opowiedzieć, jak to mniej więcej u nich było. Myślę, że też dzisiaj, i mówię to ze smutkiem, bo bym wolała, żeby było inaczej, ale po tylu, tylu latach pracy w tym obszarze, muszę to powiedzieć, wydaje mi się, że trzeba zapewnić sobie osobę towarzyszącą, profesjonalną przy porodzie. Ja wiem, że to dzisiaj kosztuje, chociaż powinno być w koszyku świadczeń gwarantowanych, że po prostu rodzimy z osobą wykwalifikowaną, która będzie nam życzliwa, ale to się może nie udać. Więc zamiast kupować, nie wiem, super fajny wózek, albo żeby rodzina się zrzucała na wspaniałe łóżeczko, to może jednak warto się zastanowić nad dulą, żeby przy mnie była dula, która ma doświadczenie i która przeprowadzi mnie na drugi brzeg od strony psychologicznej. Czyli wiem, że między dulami a położnymi bywa różnie, że niektóre czują jakiś rodzaj rywalizacji, ale widzę też, bo jakoś im towarzyszę w rozwoju temu środowisku duli w Polsce i widzę, jak bardzo to są profesjonalne kobiety, jak dobrze się znają na swojej pracy i że naprawdę robią coś trochę innego niż położne, oddają położnym ich pole. Natomiast to jest taka osoba, która mnie zna, pozna mnie przed porodem, z którą ja się ileś razy spotkam, która mnie wypyta o to, jaką jestem osobą, czy taką bardziej właśnie, że potrzebuję trochę bardziej dyrektywnych wskazówek, czy potrzebuję, żeby wszyscy mi dali święty spokój, niech nikt do mnie nie mówi, jak chcę iść swoją drogą, to jest mój drugi poród, ja wiem, czego potrzebuję. Czy to jest... Te rozmowy służą temu, żeby się trochę lepiej rozpoznać samemu, samej sobie. Więc dula ma czas, i dula to zrobi, a potem przyjedzie do tego porodu i będzie ze mną. I może będzie tylko mnie trzymać za rękę, a może będzie mi mówić właśnie te dobre słowa, a może mi wyjaśni, co się ze mną dzieje, bo położna będzie zabiegana i tak jak pani wspomniała, może być zmęczona, po prostu będzie pod naporem różnych obowiązków. A dula się zna na tym, co się dzieje, będzie mi to wyjaśniać, też właśnie mnie trochę poznała, będzie taką, powiedziałabym, zastępczą akuszerką z dawnych czasów, czy taką zastępczą mamą może. No, dzisiaj kobiety dosyć rzadko rodzą ze swoimi mamami, co ja rozumiem, chociaż sama miałam to szczęście, że towarzyszyłam mojej córce w jej wspaniałym absolutnie porodzie, chociaż umawiałyśmy się, że absolutnie nie będę razem z nią, że nie chciałam jej tego zepsuć, ale los zdecydował inaczej. Matki dość rzadko są ze swoimi córkami, bo my jesteśmy z pokolenia, które miało fatalne porody. Więc nie bardzo mamy, nie możemy być za bardzo wsparciem dla naszych córek, ale dule tak, bo dule zwykle są kobietami, które miały dobre porody.
2: Teraz trochę zmienię temat, bo pani też się zajmuje tymi trudnymi doświadczeniami, traumą związaną z porodem i dopiero w tych standardach, które wchodzą od maja, to mnie zszokowało, kobiety, które doświadczyły poronienia, urodziły martwy płód albo chorego noworodka, nie będą na sali z kobietami, które urodziły zdrowe dzieci. Co musiało być bardzo traumatyzującym doświadczeniem i takim brakiem przestrzeni na żałobę, brakiem przestrzeni na smutek. Tutaj też się pojawia historia kobiety, której zakryto rękami usta, kiedy krzyczała z bólu. Myślę sobie o tym, że w ogóle ta przestrzeń szpitala jest jakoś za mało wydzielona do misterium rodzenia czy przeżywania właśnie tak bardzo fundamentalnych doświadczeń życiowych.
1: Wszystkich, prawda? Przywitania dziecka i przywitania go, poznania go, ale też żegnania się z nim. Tak, zgadzam się i jest mi przykro, że rozmawiamy o tym w 2025 roku, 35 lat po transformacji ustrojowej. Mnie się wydawało, że to powinny być pierwsze rzeczy, które się zmieniły, prawda? A już na pewno dzięki akcji Rodzić po ludzku. No minęło 30 lat od pierwszej akcji Rodzić po ludzku, a my dzisiaj dopiero wywalczamy te zmiany, ale z drugiej strony no może lepiej teraz niż w ogóle, więc staram się być bliżej takiej jakiejś satysfakcji, że to się w końcu te zmiany wejdą w życie, ale jest mi bardzo przykro z powodu kobiet, które, no właśnie, których których uczucia nie zostały uznane, bo trochę wracamy do tego wątku, że musielibyśmy się wszyscy zgodzić, że życie psychiczne istnieje i ma znaczenie. I że żałoba istnieje i ma znaczenie, i że może można zapytać było ludzi, na przykład, którym się przydarzyło takie nieszczęście, a jakbyście państwo chcieli się pożegnać, bo my tutaj możemy tak, albo tak, albo tak, jest to możliwe, czy tamto. Dopiero wchodzimy w ten etap w tej chwili.
2: To żeby tak się wczuć w to, że można inaczej, to proszę opowiedzieć o tych dobrych doświadczeniach z Europy, które no chcielibyśmy mieć tutaj też w Polsce.
1: No tych doświadczeń jest bardzo dużo, więc jest też z czego czerpać. Myślę, że ta Holandia jest takim moim wzorem. Może dlatego, że znam wiele położnych holenderskich i śledzę też, co się dzieje w dyskusji w Holandii wokół tematyki okołoporodowej. Miałam przyjemność rozmawiać z położną, z holenderską położną Beatrice Smulders. Rozmowa z nią jest też w tej książce. To jest taka, myślę, że ona dziś, na dziś to pewnie przyjęła na świat, nie wiem, z 9 tysięcy dzieci pewnie już, jak nie więcej. Taka ich nauczycielka położna, która głównie pracuje przy porodach domowych. No i myślę, że to takie właśnie laboratorium porodu domowego, które zwyczajowo w Holandii kobiety rodziły w domu, które daje nam wgląd właśnie w poród fizjologiczny, że z tego możemy bardzo dużo wynieść. Oczywiście dzisiaj tych porodów domowych jest mniej i mniej i będzie ich coraz mniej. Będą się kobiety przenosić do domów narodzin, również ze względu na położne, które mówią, że nie mają siły wnosić po tych stromych schodach holenderskich tych wielkich toreb ze swoimi akcesoriami. I no i tam zawsze szpital jest obok, też jesteśmy trochę innej rzeczywistości, bo kobiety są coraz starsze, kiedy rodzą swoje pierwsze dziecko, więc to też jakoś ma wpływ, prawda, na przebieg tego porodu. Ale to, o czym one wszystkie mówią, to powiedziałabym, że one mówią o takim ogromnym szacunku i do kobiety, która rodzi, i do natury. Mhm. O zaufaniu do tych procesów fizjologicznych, że o tym, że ciało kobiety właśnie zostało stworzone do tego, żeby rodzić dzieci, co nie znaczy, że każda kobieta w sobie ma pragnienie, żeby zostać matką, ale że to nasze ciało jest jakoś tak zrobione, właśnie zdolne do takiej twórczości, do stworzenia czegoś dobrego i potem do wydania tego dziecka na świat. W tym jest bardzo dużo szacunku, zaufania, dużo jest dialogu, dużo jest rozmowy, przestrzeni do rozmowy, żeby się dowiedzieć o tej kobiecie trochę więcej. Czyli jest też o takiej niepofragmentowanej opiece okołoporodowej. Czyli ta sama położna opiekuje się nami, kiedy jesteśmy w ciąży, potem przyjmuje dziecko na świat albo odsyła do lekarza, jeśli coś jest, zaczyna być niefizjologiczne, ale wtedy jest z tym lekarzem w kontakcie, prawda, i mu opowiada, jak poznała tę kobietę, nie pacjentkę, co o niej wie i co myśli. A potem się rodzi dziecko i znowu ta sama położna przychodzi do domu i się tym dzieckiem i tą kobietą opiekuje. No czyli właściwie, prawda, coś takiego, co się wydaje oczywiste, że w tym czasie dosyć wrażliwym, czasem krytycznym jest ktoś, kto nam towarzyszy, kto nas na ten drugi brzeg przeprowadza, kto jest bardzo kompetentny i kto potrafi z innymi współpracować. A nie jest tak, że jesteśmy w jakimś takim pofragmentowanym świecie, gdzie w dodatku ta pozycja położnej wciąż jest taka jakaś, no, mało podmiotowa. Nie wiem, czy pani wie, sprawdzałem to niedawno, to jest wciąż tak samo, jak było, kiedy pisałam książkę. Położna za wizytę patronażową w domu kobiety, która urodziła dziecko, dostaje 33 zł za godzinę.
2: To bardzo głodowa stawka.
1: Ja nie wiem, czy ktoś zarabia dzisiaj w Polsce takie pieniądze za godzinę. I o czym to jest? To nie chodzi mi o to, że ja się tutaj teraz, prawda, chcę podzielić jakąś sensacją, tylko to jest o tym, jak my wyceniamy, jak my jako społeczeństwo wyceniamy wagę tej pracy, którą ona wykonuje. A ona jedzie do domu, gdzie jest kobieta, która właśnie urodziła dziecko, która może mieć za sobą bardzo różne przeżycia, które się mogły pootwierać, różne jej przeżycia, i która właśnie jest tym malutkim człowiekiem. Czasem to jest pierwszy noworodek, jakiego ona widzi w życiu. Z bliska, bo dzieci jest w Polsce mało, w ogóle w Europie się rodzi mało dzieci, więc te noworodki to jest taka coraz większa egzotyka i rzadkość. No i ona ląduje w domu, no miejmy nadzieję, że tam partner ma to, ojciec dziecka ma te 2 tygodnie urlopu, różnie z tym bywa, potem jest sama. Więc położna jest absolutnie kimś absolutnie na wagę złota, również z powodów takich społecznych. To znaczy może na tej wizycie patronażowej na przykład ocenić, czy nie ma jakiegoś ryzyka depresji poporodowej, prawda? I wiemy znowu z innych badań, to są brytyjskie badania, że dobrze wyszkolone położne, jeśli przeprowadzą 3 do 4 rozmów z kobietą, która jest zagrożona ryzykiem depresji poporodowej, to objawy tej depresji się redukują i nawet leków nie trzeba. To o czym my rozmawiamy? My rozmawiamy o profilaktyce zaburzeń więzi. Bo jeżeli ta kobieta dostanie oparcie i nie musi to być psychoterapeutka, to może być położna, tylko musi być dobrze wynagrodzona, prawda? Żeby jej się chciało tam siedzieć te 1,5 godziny. Jeżeli ta kobieta dostanie wsparcie i pomoc, to być może nie zachoruje na depresję poporodową, nie będzie w związku z tym jakichś trudności w rozwijaniu się więzi między nią a tym dzieckiem i możemy sobie dalszy ciąg dopowiedzieć. To ta kobieta nie wróci potem do ochrony zdrowia jako pacjentka, to dziecko nie przyjdzie do nas jako 7-latek, 10-latek, 14-latek, prawda, bo nie będzie, bo będzie miało za sobą doświadczenie dobrej więzi, poczucia bezpieczeństwa.
2: Rodzą kobiety, położne to jest sfeminizowany zawód i mimo tego, że mamy 2025 rok, kiedy nagrywamy tę rozmowę, to wciąż jeśli chodzi o stanowiska, które mają władzę, o rząd, to są w przeważającej mierze mężczyźni. Co my kobiety możemy zrobić, żeby się upomnieć o poprawę statusu, o poprawę tego, jak się w Polsce rodzi?
1: No to jest odpowiedź. Są organizacje pozarządowe, które się zajmują rzecznictwem na rzecz kobiet rodzących. Nie wiem, czy wymienię wszystkie, ale na pewno to jest Fundacja Rodzić po Ludzku i na pewno to jest Fundacja Matecznik, gdzie pracują absolutnie fantastyczne kobiety kobietom. Natomiast obie te fundacje mają kłopoty finansowe, ponieważ nie otrzymują żadnych środków ze strony instytucji publicznych. Nie są w żaden sposób ze strony wspierane przez instytucje publiczne. Więc myślę, że to, co możemy zrobić, to pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, to się po prostu co miesiąc opodatkować na rzecz jednej czy drugiej fundacji, płacić 50 zł. Raz w miesiącu, systematycznie, tak żeby te nasze przedstawicielki, tam są prawniczki, tam są psycholożki, tam są po prostu rzeczniczki, które się bardzo dobrze na tym całym obszarze znają i robią interwencje w szpitalach, żeby one też mogły opłacić swoje rachunki. Myślę, że to jest pierwsza i podstawowa rzecz, którą możemy zrobić, czyli wspierać organizacje działające na rzecz kobiet.
2: Bardzo dziękuję. Justyna Dąbrowska dzisiaj gościła w programie.
1: Dziękuję bardzo.
2: I tak kończymy dzisiejszą audycję w Radiu Opole. Za uwagę dziękuję i kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia.

0: bo ja będę za półtora godziny.
1: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
2: Daj mi tą książkę.
3: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
4: Pani doktor, na początek taka zemsta na obcokrajowcach. Wrzeszcz, tczew, trząść, kłaść, barszcz, klops, pstrąg, trzmiel, grzyb.
5: No właśnie, to wyrazy trudne do wypowiedzenia, jak powiedział pan redaktor.
4: Nie tylko dla obcokrajowców.
5: Tak, dla nich przede wszystkim, ale również dla rodzimych użytkowników języka. Można by zapytać, co łączy te wyrazy. Oczywiście pierwsze skojarzenie jest takie, wrzeszcz i tczew to nazwy własne. Dzielnica Gdańska, w której siedzibę ma Radio Gdańsk i miasto niedaleko Gdańska. Kolejne dwa to czasowniki, czyli trząść i kłaść. Następne barszcz, klops, nazwy potraw. Pstrąg, trzmiel czy grzyb, no to już nazwy odsyłające nas do świata przyrody, ożywionej i nieożywionej. Jest taka piosenka z bliskiego mi kabaretu starszych panów, w której przewijają się wyrazy barszcz i grzyb. To zagadka dla pana redaktora i dla słuchaczy, w której piosence te dwa wyrazy pojawiają się. A na razie idźmy dalej. My skupimy się tutaj na trudnościach z wymową tych wyrazów. Zawierają one połączenia spółgłosek i tylko jedną mówimy o wymowie, a nie o zapisie, samogłoskę. W języku polskim sporo mamy takich połączeń, które nazywane są grupami spółgłoskowymi. Na najmniejsze grupy składają się dwie spółgłoski, a na najliczniejsze, występujące na pograniczu wyrazów, nawet 8. Tak jak jest to na przykład w wyrażeniu przestępstw strasznych. Gdybyśmy policzyli sąsiadujące ze sobą spółgłoski na pograniczu wyrazów, to byłoby ich aż 8 i to rzeczywiście jest ogromne wyzwanie dla obcokrajowców.
4: To już brzęczy Szczykiewicz się kłania.
5: Mniej więcej, tak, to prawda. To jest podobna skala trudności. Takie nagromadzenie spółgłosek może stanowić trudność w wymowie, o czym świadczy chociażby to, że jeśli jest nam zbyt trudno takie połączenia wypowiedzieć, to po prostu pomijamy niektóre głoski i dzieje się to w wyrazach, w których właściwie moglibyśmy powiedzieć, że na pierwszy rzut oka tych połączeń nie jest zbyt dużo i nie są one zbyt trudne. Na przykład w wyrazie wszystko pomijamy często t. Pomijamy też d w takich wyrazach jak na przykład pierwszorzędny i wówczas przybiera on postać niestaranną, pierwszorzędny. Pomijamy też bardzo często ł na końcu wyrazów w takich wyrazach jak na przykład zjadł czy poszedł. Upodabniamy też do siebie te spółgłoski w taki sposób, żeby było nam łatwiej poradzić sobie z ich wymową. Na przykład odśnieżyć zamiast odśnieżyć. Słyszymy ostrzeżenie zamiast ostrzeżenie. Odczucie zamiast odczucie. Czy zdziwić zamiast zdziwić. Kłopoty z wymową połączeń spółgłoskowych mają zarówno dzieci uczące się języka polskiego, jak i dorośli, o czym powiedziałam przed chwilą. Ale tak jak na początku zauważył pan redaktor, te kłopoty mają przede wszystkim cudzoziemcy uczący się języka polskiego i dla nich wypowiedzenie nazwy wrzeszcz może być naprawdę dużym wyzwaniem.
4: Pomyślałem przy okazji, że pierwszorzędny to może być piękny neologizm, bo to jest taki pierwszy do zrzęcia.
5: A, pierwszorzędny, tak, to prawda. Natomiast forma rządź jest już dzisiaj rzeczywiście bardzo rzadko używana. I pierwszorzędny, no, gdyby się zastanowić, można by było uznać za neologizm, chociaż językoznawcy pewnie weszliby w dyskusję z nami.
3: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: przy rodzinnym stole.
1: Dobry wieczór Państwu, przy rodzinnym stole Krzysztof Dobrowolski i mój gość, bardzo młody człowiek, ale z bardzo piękną pasją. Dodam tylko, że na co dzień jest farmaceutą, ale przede mną jest folder zatytułowany Apteka Muzeum pod Orłem Mateusza Danielczyka. Tak więc, jak się Państwo domyślają, pan Mateusz Danielczyk jest z nami w studiu, przyniósł jakieś tajemnicze pudełka, w którym pewnie są artefakty. Dobry wieczór, panie Mateuszu.
2: Dobry wieczór.
1: Proszę w ogóle wyjaśnić, a nawet się wytłumaczyć słuchaczom, z jakiego powodu wpadł pan na pomysł, żeby założyć Muzeum Farmacji. Na razie ono jeszcze mieści się, albo się mieściło w Bełchatowie, ale przybył pan już na stałe, na swojej drodze życia do Opola. Chce pan tutaj pozostać. Jeszcze przed sobą ma pan studia wymarzone, ale zacznijmy właśnie od tego zamiłowania do farmacji. Skąd to się u pana wzięło?
2: Moje zamiłowanie pielęgnuję już od dziecka, od szkoły podstawowej. Zaczęło się to wszystko dokładnie, jak dobrze pamiętam, w szóstej klasie szkoły podstawowej, kiedy byłem to na zielonej szkole, w pięknym regionie Małopolski, niedaleko Gorlic, Jodłówka Tuchowska, i byliśmy na wycieczce w Bieczu. To jest wyjątkowe miasteczko, wyjątkowa miejscowość dla mnie, dla mojego życia na mapie Polski, ponieważ w Bieczu mieści się Muzeum Aptekarstwa. W zabytkowej kamienicy, tak zwanym domie z basztą, mieściła się niegdyś najstarsza apteka na Podkarpaciu, otwarta w XVI wieku. I mając lat 13, będąc na tej wycieczce na zielonej szkole, właśnie w Bieczu, w tymże muzeum, tak bardzo zafascynowałem się tym, co tam zobaczyłem, że postanowiłem pójść właśnie drogą, moją życiową drogą, na której postawiłem sobie farmację. Na początku było to zainteresowanie chemią, kółka chemiczne w szkole, kółka przyrodnicze później. Koniec końców okazało się, że zwiąże się to również z moją decyzją stricte zawodową.
1: To bardzo ciekawe, ale też pewnie miał pan różne komentarze. No bo przepraszam, że tak kolokwialnie nazwę, no był pan dzieciakiem, a ten już taki poważny, stary, maleńki mówi, będę farmaceutą. Mówiąc potocznie, aptekarzem. Tak chciałem zapytać, jak pana rodzina to w ogóle przyjęła, że pan z taką powagą podszedł do swojej przyszłości w wieku lat już 13, miał zbudowaną historię i scenariusze do końca życia.
2: Ja miałem bardzo

0: nie było żadnych tradycji. Jestem pierwszy, jedyny. Więc mogę to tak określić, że humorystycznie ujmuję to, ponieważ urodziłem się 14 maja w Światowy Dzień Farmaceuty, więc to jest tak naprawdę...
1: Naznaczony pan został.
0: Trochę mogę tak to ująć. Natomiast piękne jest to, że po tej wycieczce do Biecza, 16 lat później, wróciłem do tej samej sali, gdzie wszystko to się zaczęło, z własną wystawą, z własną ekspozycją już jako właściciel moich muzealnych zbiorów swojego prywatnego Muzeum Farmacji.
1: No to przechodzimy do tych zbiorów, bo przyznam, że ciekawość mnie zżera i podniesiemy w tym momencie współczynnik dramaturgii zainteresowania u naszych słuchaczy. Jedno pudełko, tak oceniam, pudełko po butach mniej więcej, a drugie to taka kasetka, szkatułka. No, 1/4 tego, może zegarek by się tam zmieścił. Panie Mateuszu, proszę nie trzymać nas aż w takim napięciu. Już zdam się na pana wyczucie, co pierwsze opiszemy z tego dużego pudełka czy z tej szkatułki.
0: Zacznijmy może od dużych gabarytów.
1: Proszę bardzo. Uwaga.
0: Więc w tym oto pudełku...
1: Jakieś drewno.
0: A, niekoniecznie.
1: Nie, no ja tak mam półtora... Korzeń.
0: Dokładnie.
1: Ale no przedmiot z drewna. No, chociaż dokładnie korzeń. Cóż to takiego?
0: To jest osławiony korzeń mandragory lekarskiej. Myślę, że nie ma drugiego takiego symbolu, który byłby tak mocno naznaczony zarówno farmacją, zielarstwem, medycyną, historią nauk medycznych, ale i zwyczajnym ludzkim życiem. Historią czarownic, wierzeniami, magią. I myślę, że bardzo warto przedstawić tak naprawdę, czym jest ów korzeń mandragory i jaką rolę pełnił w rozwoju nauk medycznych, historii farmacji, bo jest to bardzo ciekawe, uważam.
1: No przynajmniej ten egzemplarz, który pan przyniósł, to mniej więcej fragment długości 30 cm. Powiedziałbym tak jak męskie przedramię. Taka jest tego grubość. Ile to może ważyć? Bo domyślam się, że jest to już korzeń wysuszony.
0: Dokładnie. Ten egzemplarz, który trzymam w swojej ręce, pochodzi z Krety, ponieważ mandragora jest rośliną klimatu śródziemnomorskiego. Tam naturalnie występuje i tam rośnie. Ten korzeń waży około 700 gramów. Jest dosyć ciężki.
1: Mogę wziąć do ręki?
0: Oczywiście.
1: No to teraz, o, rzeczywiście jest dużo cięższy, niż by mi się wydawało. Jest to, no, dosyć twarde drewno. Próbuję tutaj dłubać. Gdybym tak się dobrał w środku, to można by poskubać troszeczkę, ale nie zrobię tego oczywiście. Natomiast ta zewnętrzna podłowa jeszcze jest dość twarda. No to tak, to podzielmy na dwa wątki. Jeden magiczny, a drugi taki już naukowy. Może zacznijmy od tego magicznego. Co na przestrzeni dziejów przypisywano korzeniowi mandragory? Jakie magiczne cechy?
0: Może ja teraz zadam pytanie, co panu przypomina ten korzeń? Jaką postać?
1: To, gdybym tak patrzył na to figurę, no to jest tak. Albo jakaś sowa, albo jakieś zwierzątko, albo postać ludzką. Z tym, że ta postać ludzka to byłaby na przykład... Tak mi się wydaje tutaj, takie biodra kobiece, sukienka, nogi, jest odwrócona tyłem, fryzura no lekko opada na ramiona, a tutaj jakiś kok albo coś takiego. Z tym, że mówię, ja to oczami wyobraźni tak identyfikuję. Albo, jeżeli w drugą stronę, to z kolei byłby to, no teraz to pan mnie zaskoczył, no ale zawsze jakaś postać ze świata przyrody, albo zwierzę. Może czasami nawet przypomina głowę sowy. Tutaj będzie pan miał tyle odpowiedzi, ilu ludzi. Ale jakieś skojarzenia można sobie tutaj zrobić i wyobraźnia podpowiada różne obrazy.
0: Ma pan bardzo dobre wyczucie. Ta trzecia opcja, którą pan wybrał, czyli postać ludzka, jest jak najbardziej adekwatna do tego, co przypisywano mandragorze i jak ją postrzegano. Ponieważ według wierzeń hebrajskich to właśnie z korzenia mandragory Bóg pragnął stworzyć człowieka. Kiedy porzucił ten zamiar, mandragora została obdarzona niezbyt dobrymi mocami i od tej pory bywa postrzegana jako taki archetyp, symbol czarnej magii, w tym takim znaczeniu mitologicznym, magicznym, wierzeniowym. Wiąże się z tym

0: bardzo ciekawy sposób pozyskiwania tego korzenia. Ponieważ w średniowieczu korzeń mandragory był na wagę złota. I to dosłownie. Był bardzo drogi, był bardzo często podrabiany i trzeba było się bardzo natrudzić, żeby ten prawdziwy korzeń mandragory, zwany również alaraunum, pozyskać. Cały sposób pozyskiwania, zbierania tego korzenia był owiany grozą tajemniczości, podszywanej aurą niepewności i niebezpieczeństwa, jak również takiej ciekawości, prawda? Wierzono, że podczas wyrywania korzeń mandragory wydaje przerażliwy krzyk i tym krzykiem zabija człowieka, który pragnie pozyskać ten korzeń. Znaleziono sposób, żeby jednak uchronić się od tego przerażliwego jęku wyrywanej żywcem mandragory. Mianowicie obowiązkowo przy pełni księżyca, kiedy wybierano się na poszukiwania, na pozyskanie korzenia mandragory, brano ze sobą czarnego psa. Przywiązywano jeden koniec sznura do szyi psa, drugi koniec sznura przywiązywano do części mandragory między korzeniem a liśćmi, bo pamiętajmy, mandragora jest rośliną, która nie posiada łodygi. Liście wyrastają jakby z ziemi, więc trzeba bardzo umiejętnie przywiązać do tej części rośliny tak, aby móc ją wyrwać. Więc kiedy przywiązano już sznur do psa i do korzenia, psa wabiono mięsem, rzucano mu tam gdzieś w inną stronę.
1: Żeby popędził za tym.
0: Tak, żeby popędził kawałek mięsiwa. Poszukiwacz, amator, zielarz zatykał sobie uszy.
1: Żeby nie usłyszeć łkania tej biednej mandragory.
0: Tak, żeby nie usłyszeć jęku, płaczu mandragory. Pies zrobił swoją robotę. Zielarz, poszukiwacz ocalał i miał cudowny skarb.
1: Wszyscy zadowoleni.
0: Wszyscy zadowoleni. Poszukiwacz miał zapewniony dobrobyt, bogactwo do końca życia, bo takie właściwości przypisywano mandragorze. Przypisywano jej pomnażanie bogactwa, pomnażanie majątku, takie właściwości przyciągające bogactwo, przyciągające dobrobyt w sensie pozytywnym. Zwróćmy uwagę, że nie były to tylko negatywne aspekty, ale również pozytywne. Osoba, która taki korzeń miała przy sobie, była strzeżona przed złymi mocami, miała zapewnione także szczęście w miłości, płodność, także bardzo wiele pozytywnych aspektów.
1: To tak chciałem zapytać, czy pan z premedytacją ten korzeń teraz przechowuje, ale to bardziej gatunek pytań osobistych, a poważnie mówiąc, skąd akurat pochodzi ten egzemplarz korzenia mandragory? Czy pan zna jego historię?
0: Ten egzemplarz pochodzi z Krety. Został pozyskany 3 lata temu w jednym z gospodarstw na terenie tej wyspy, które zajmują się taką hodowlą takich roślin. A nie jest to rzecz łatwa, ponieważ tak jak wspomniałem, mandragora wymaga klimatu śródziemnomorskiego, ciepłego, nie znosi opadów, musi mieć klimat również suchy. W polskich warunkach jedyna hodowla znajduje się na Bielanach Włocławskich. Jedyna w Polsce jest taka hodowla. Z takich botanicznych ciekawostek przejdźmy już może do tego aspektu stricte naukowego, farmakologicznego, związanego z farmacją. Mandragora lekarska należy do rodziny psiankowatych. Do tej samej rodziny należą znane nam wszystkim ziemniaki, pomidory, jak również inne rośliny o podobnych właściwościach, które zaraz omówię, takie jak chociażby pokrzyk wilcza jagoda, bieluń dziędzierzawa, lulek czarny. Wszystkie te rośliny są roślinami bardzo silnie trującymi. Zawierają alkaloidy tropanowe, które są zarówno bardzo silnymi truciznami, ale są też w małych dawkach substancjami leczniczymi. Na przykład atropinę, która występuje w korzeniu mandragory, znajdziemy w kroplach do oczu. Więc tutaj mamy taki dualizm. Z jednej strony śmiercionośna trucizna w dużych dawkach, a z drugiej strony lekarstwo. I to jest właśnie w farmacji piękne.
1: Ale to chyba taka stara tradycja już historyczna i podawana na pokolenia, że wszystko może być i trucizną, i lekarstwem, wszystko zależy od dawki.
0: Tak, tylko dawka czyni trucizną.
1: A jeżeli chodzi o ten korzeń, czy pan ma jakieś zamiary wobec akurat tego przedmiotu? Mam tu na myśli zastosowanie lecznicze. Czy on będzie tak już po wsze czasy zdobił pana zbiory, a może mieszkanie?
0: To jest takiego rodzaju kuriozum moje muzealne, taka ciekawostka, która przyciąga od razu wzrok i będzie po wsze czasy częścią moich zbiorów. Niech cieszy ludzkie oczy i przypomina o tych pradawnych, otoczonych magią, mistycyzmem dziejach farmacji, medycyny. Niech tak będzie.
1: A mogę jeszcze dopytać, jaką drogą on trafił do pana, ten korzeń akurat?
0: Historia jego pozyskania do moich zbiorów dotyczy wycieczki koleżanki farmaceutki, która zdecydowała się odwiedzić to gospodarstwo i po prostu przywiozła mi go.
1: Można kupić?
0: Można kupić.
1: A uchyli pan rąbka tajemnicy, ile to kosztuje, żebym już był spokojny, że nie tyle co złoto?
0: Koszt takiego korzenia, oczywiście to jest wszystko według wagi, natomiast za taki duży okaz, bo to jest wiadomo sztuka później ususzyć to, to jest koszt około 200 euro.
1: No to jednak sporo to kosztuje. A czy do dziś wykorzystuje się jego właściwości terapeutyczne? Czy odeszliśmy od naturalnych preparatów? No bo syntetycznie w zasadzie przy dzisiejszej technologii można zrobić wszystko. Zamiast na przykład, nie wiem, kory, wierzby, chodzi o kwas acetylosalicylowy, no to można sobie wziąć taką tabletkę słynną, słynnej firmy.
0: Z krzyżykiem.
1: Żeby było weselej, to w ogóle chyba jest to robione w Polsce, a tam pakowane, no ale mniejsza z tym. Natomiast właśnie, czy te wszystkie składniki lecznicze, które zawiera ten korzeń, do dziś się stosuje, bo na przykład jest z jakiegoś powodu niezastąpiona?
0: Jeżeli chodzi o korzeń mandragory, to odeszliśmy już od jego stosowania. Natomiast cały czas mają zastosowanie w medycynie i w farmacji jej krewniaczki, czyli pokrzyk wilcza jagoda, z którego pozyskujemy atropinę, jak również w mniejszych ilościach bielun dziędzierzawa i lulek czarny. Wszystkie te trzy rośliny są stosowane do pozyskiwania głównie atropiny, która jest cenioną substancją o działaniu rozkurczowym, jest stosowana w jaskrze, w różnego rodzaju stanach skurczowych, więc tutaj mamy do czynienia jednak z zastosowaniem innego rodzaju roślin z tej samej rodziny. Natomiast od mandragory odeszliśmy. Jedynym znanym mi krajem europejskim, gdzie jest jeszcze używana mandragora, to są Niemcy. Tam jeszcze jest jeden jedyny rodzaj użytku mandragory, jeśli chodzi o choroby stawów. Dlatego, że już Teofrast, wielki grecki lekarz, zalecał mandragorę przy chorobach zwyrodnieniowych stawów.
1: I to jest stosowane zewnętrznie? Jako jakieś madzidło, maść, tego typu postać?
0: Można stosować wewnętrznie, oczywiście z dużą dozą ostrożności. Można również stosować w postaci maści, okładów.
1: Czyli tak się domyślam, jeśli wewnętrznie, no to będzie miało zastosowanie przeciwzapalne. Takie właściwości przynajmniej powinno mieć.
0: Przeciwzapalne, jak również hamujące procesy zwyrodnieniowe. Bardziej działa po prostu na samą przyczynę powstawania tych stanów zwyrodnieniowych.
1: Jest jeszcze jeden aspekt, o którym się często zapomina, a warto go wziąć pod uwagę. Zjawisko zwane bioprzyswajalnością, że ta sama z punktu widzenia chemicznego substancja, jeżeli jest wytworzona syntetycznie, jest trochę inaczej traktowana, mówiąc tak na skróty, przez organizm i albo w mniejszym stopniu, powiedzmy na 1 gram czystego składnika, zostanie to przyswojone przez organizm, a w przypadku naturalnej postaci jest to wielokrotnie wyższa przyswajalność, czyli inaczej mówiąc, te naturalne bywają bardziej skuteczne i mniej toksyczne, bo stosujemy niższe dawki. Czy w przypadku mandragory też zachodzi taka prawidłowość?
0: W przypadku mandragory mamy kilka substancji czynnych obecnych w jej korzeniu. Nie tylko atropina, ale również inne związki o podobnym działaniu, więc tutaj obawiałbym się, że ten efekt może być zwielokrotniony.
1: No to nie będziemy eksperymentować na razie. Rozumiem, że to będzie jeden z najważniejszych eksponatów, zawsze taki znak rozpoznawczy Mateusza Danielczyka i jego muzeum.
0: Dokładnie.
1: Pod Mandragorą na przykład może się nazywać pańskie muzeum. No to zanim otworzymy tę szkatułkę, podbije trochę, wie pan, współczynnik dramaturgii. Przeniósł pan się z Bełchatowa do Opola i zdaje się, że to będzie miejsce na świecie, w którym pan zagości na parę lat, a może i dłużej. No i dobrze byłoby to muzeum gdzieś wyeksponować w Opolu. To teraz taki płomienny apel do może kogoś, kto ma taki nieduży obiekt w centrum miasta najlepiej. W zasadzie jeden pokoik, gdzie można by właśnie tego typu muzeum uczynić. Tak, uczynię dygresję, że będąc w Holandii widziałem w wielu miasteczkach, w cudzysłowie, muzea wielkości tego studia. Potrafią tam z niczego, w cudzysłowie, zrobić coś. Chodzi o to, żeby był tylko jakiś pokój, drzwi i ktoś się o tym pasjonująco opowie. I to już jest muzeum. Może i w Opolu się znajdzie właśnie tego typu lokal, nieduży, no bo przed audycją mi pan opowiadał, że to wystarczy po prostu zwykły, normalny pokój. I już można zrobić muzeum. Dobrze mówię?
0: Dokładnie. Trzeba tylko dobrze zaaranżować przestrzeń i wszystko jest gotowe.
1: Czy to tak mniej więcej 12-16 metrów kwadratowych wystarczy?
0: Myślę, że około 25 będzie dobre.
1: Będzie lepiej.
0: Będzie no, lepiej, tak.
1: Dobrze, 25 metrów kwadratowych. Poszukujemy lokalu na zorganizowanie muzeum. Ja panu tak gratis to dodaję, muzeum pod Mandragorą. Może tak się nazywać.
0: Może być. W Krakowie podczas mojego etapu krakowskiego, kiedy 2 lata pracowałem, mieszkałem w Krakowie, miałem zaszczyt pracować w aptece Mandragora, więc...
1: Byłaby i kontynuacja, a poza tym, no wie pan, taka symbolika w nazwie już byłaby intrygująca. Sama nazwa ciekawie brzmi w języku polskim. No to w takim razie, jeżeli ktoś z państwa ma pomysł, jak muzeum pod Mandragorą zainstalować w Opolu, bardzo proszę do mnie napisać. Na wszelki wypadek, jak zwykle przypomnę, adres poczty radiowej krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. A my kontynuujemy spotkanie z panem Mateuszem Danielczykiem. No i tak spoglądam teraz na tę szkatułkę i nie wiem, co tam za diabły wyskoczą z tego małego pudełeczka.
0: Panie Krzysztofie, słodkie diabły.
1: Słodkie, a to widzi pan, to podstępne. Liczył pan kiedyś może ilość diabłów na szpilce?
0: Oj, powiem
1: panu. Słynna sprawa, wie pan.
0: Słynna sprawa, którą zajmowali się notabene średniowieczni uczeni właśnie. Takie mieli dysputy na uniwersytetach. Ile diabłów może się zmieścić na główce od szpilki, albo ile aniołów?
1: No to ja bym wybrał anioł jednak. Ale no to dobrze, ulegnę pokusie, może nie zgrzeszę za mocno. To co? Odważymy się to otworzyć?
0: Pewnie.
1: Panie Mateuszu, to proszę bardzo. Skrzyneczka taka, no powiedzmy 5 na 10 centymetrów wysoka.
0: Wiecza.
1: Piękna jest, z naturalnego drewna. Prześlicznie wygląda to. No i teraz co tam jest słodkiego w środku?
0: W środku jest marcepan. Własnej roboty marcepan, wytworzony przeze mnie w Muzeum Marcepanu Piotrkowie Trybunalskim.
1: To pan jest człowiekiem renesansu. To trzeba było powiedzieć, że pan z marcepanem przyjedzie. To by jeszcze coś przygotował tutaj, chociaż o tej porze no, kawa byłaby dobra do tego, ale tylko trochę późno. Ale pięknie jest to jeszcze opakowane. To jest bardzo...
0: Mogę
1: spojrzeć, dziękuję bardzo. Marcepan jest opakowany w kolorową bibułkę. Natomiast jest wielkości kurzego jajka, mniej więcej w tej bibułce. Ślicznie wygląda. Czy możemy po audycji wykonać fotografię z tym marcepanem? Bardzo chętnie zamieszczę to na stronie audycji przy rodzinnym stole, razem z pana postacią. A skąd u pana słabość do marcepana? Bo ja też chciałem się pochwalić, że mam słabość, ale do jedzenia marcepanu. Bardzo lubię ciasto marcepanowe. A to z kolei jak trafiło w pana ręce, ten marcepan?
0: Tak jak wspomniałem, ten marcepan wytworzyłem osobiście w Muzeum Marcepanu.
1: Nawet nie wiedziałem, że taki obiekt istnieje.
0: Zachęcam, w Piotrkowie Trybunalskim na Starym Mieście mamy Muzeum Marcepanu, gdzie można taki marcepan samemu stworzyć. Każdy czeladnik, który wytworzy sobie taki marcepan, dostanie certyfikat, że oto został mistrzem tworzenia marcepanu, więc jak najbardziej można poczuć się jak w renesansie, w XVI wieku, kiedy to jednym z przywilejów królewskich aptekarzy było wytwarzanie ciasta marcepanowego. Bo pamiętajmy, że dawniej słodycze, jak również cukier, wanilię, wszelkiego rodzaju przyprawy korzenne, można było nabyć w aptekach. I apteki cieszyły się wieloma przywilejami królów, w tym również królów polskich, na sprzedaż tego typu delicji słodkości.
1: No widzi pan, skoro mówimy o aptekarzach i słodkościach, to od razu mi się przypomniała historia jednego z najbardziej znanych na świecie napojów koloru brązowego, musującego. To nie było nic tam, wie pan, wożonego przez ogromne czerwone tiry w okresie świątecznym. Jeszcze tam parę elfów. Tylko to był jakiś napój leczniczy, jeśli dobrze pamiętam.
0: Dokładnie. Ma pan na myśli oczywiście Coca-Colę.
1: A, nie słyszałem, no dobrze.
0: Jest to taki smaczek historii farmacji, ponieważ amerykański farmaceuta John Pemberton, który cierpiał na straszne bóle głowy, nie mógł sobie już niczym pomóc, szukał rozwiązania, remedium, właśnie stworzył ten napój, który jest jednym również z moich ulubionych.
1: A on rzeczywiście ma takie właściwości przeciwbólowe, może rozkurczające przy okazji, bo prawdopodobnie jakiś tam może ma związek ze skurczem naczyń, niedokrwieniem i tak dalej, i tak dalej. No bo zawiera kofeinę, to chyba jest główny czynnik działający tutaj leczniczo. A może jakieś inne jeszcze są?
0: Dokładnie, potwierdzam. Dzisiaj zawiera dosyć dużą dawkę kofeiny, natomiast w czasach Pembertona, jeszcze na początku XX wieku, nie była to sama kofeina, ale również była i kokaina, ponieważ John Pemberton w oryginale dodawał do przepisu, do receptury wyciąg z liści koki, więc mieliśmy potężną dawkę środków przeciwbólowych.
1: I do tego jeszcze niedozwolonych obecnie.
0: Oczywiście, dokładnie. Oczywiście później receptura została zmodyfikowana i dzisiaj została nam tylko kofeina. Ale nadal jest to związek o właściwościach leczniczych, przeciwbólowych, więc tutaj mamy dużą część działania zostawioną.
1: Panie Mateuszu, pochwalę się. Może nie jestem jakimś dobrze zapowiadającym się młodym farmaceutą, ale mam w takiej doniczce drzewko, które przywiózł mi znajomy i mówił, słuchaj, to jest drzewko kolowe. Tak na to powiedział. Prawdę mówiąc, nie zadałem sobie trudu, żeby sfotografować to i tej sztucznej inteligencji, a czasami pół inteligencji, wie pan, podrzucić do rozpoznania, ale jeżeli weźmie się to, przypomina to koperek. Małe drzewko koperkoidalne, tak to nazwę. Jeżeli pan weźmie taki fragment, właśnie taki przypominający koperek i zetrze w rękach, od razu pan ten charakterystyczny, piękny zapach poczuję. I to jest właśnie to drzewko, które prawdopodobnie służy do wyrobu tego tajemniczego napoju. Chociaż przyznam się, że nie próbowałem go odtworzyć. Proch ktoś wynalazł. Niech mu będzie.
0: Akurat to jest zupełnie inna roślina. Nie służy do wyrobu Coca-Coli, natomiast rzeczywiście po roztarciu ma bardzo intensywny aromat do złudzenia przypominający Coca-Colę, więc stąd wzięła się nazwa. Właśnie popularna drzewko coli, natomiast to jest roślina, która należy do tej samej rodziny, co koper włoski.
1: Czyli ten kształt akurat łodyżek, stąd jest łudząco podobny do kopru.
0: Dokładnie.
1: No to widzi pan, jak to dobrze pana było zaprosić. Przynajmniej się dowiedziałem, że mam jakiś rodzaj kopru do słynnej coli. To jeszcze mile całe.
0: Kopru kolowego.
1: Rozumiem. No to wracamy do tego jednak marcepana, bo powiedział pan, że to był jeden z takich produktów, który mogli wyrabiać farmaceuci.
0: Aptekarze wtedy.
1: Aptekarze,
0: jeszcze, tak.
1: Tak. No więc mam takie wrażenie, że rola aptekarza nawet 100 lat temu, czyli nie tak strasznie dawno na przestrzeni historii, była dużo większa niż dzisiaj. Bo dzisiaj mamy w zasadzie sprzedawcę gotowego produktu. Ja jeszcze pamiętam, że no powiedzmy sobie 40-50 lat temu na Wydziale Weterynarii był taki przedmiot jak farmakologia i tam na przykład były receptury właśnie naturalne. Robiło się osobiście różnego rodzaju maści, mazidła, różnego rodzaju preparaty pochodzenia roślinnego, które były stosowane w leczeniu zwierząt. Więc to nic nowego. W zasadzie to ssak, to ssak. No my jesteśmy tylko w królestwie zwierząt tymi ssakami naczelnymi i to nas różni. No oprócz fizjologii, bo inaczej, jeżeli chodzi o przeżuwacze, czyli krówki, baranki, trochę inaczej w przypadku mięsożernych. Ale w gruncie rzeczy te substancje lecznicze są stosowane w przypadku leczenia i ludzi, i zwierząt.
0: Dokładnie. Należy pamiętać, że przede wszystkim dawni aptekarze byli wytwórcami leków. Sporządzali leki od podstaw zarówno dla własnych potrzeb, jak i potrzeb pacjentów. Ale farmaceuta tudzież aptekarz nie był tylko zwykłym sprzedawcą, wytwórcą medykamentów. To była osoba bardzo poważana w lokalnej społeczności. Taki wzór cnót, sprawiedliwości. Aptekarz był bardzo cenioną osobą, jeśli chodzi o elity dawnych miast. Bardzo często aptekarze byli wzywani na świadków sądowych, na świadków przy podpisywaniu różnych ważnych dokumentów, edyktów, gdyż cieszyli się opinią ludzi bardzo moralnych, sprawiedliwych, takich członków, byli takimi filarami lokalnych miast, społeczności. Mówi się, że w dawnej Polsce lekarz, aptekarz, zawiadowcy kolejowy i ksiądz to była taka elita, prawda, tych miasteczek przedwojennych. No, nie trudno się z tym nie zgodzić. Również aptekarz należał do takiej elity, nazwijmy to będącej na świeczniku, ale również służącej lokalnej społeczności. Aptekarze nie byli tylko farmaceutami zawodowymi pracującymi w aptece. Bardzo często byli to szefowie lokalnych straży ogniowych, czyli dzisiejszych straży pożarnych, byli szefami kół gimnastycznych, przewodzili różnym dziełom charytatywnym, lokalnym, także mieli taki aspekt działalności społecznej i to było bardzo doceniane. To było doceniane przez miejscową ludność. Wiele farmaceutów jest upamiętnionych na tablicach, przy różnych budynkach, więc ten taki aspekt, ten wydźwięk tej działalności takiej społecznej, dobroczynnej na rzecz lokalnych społecznościach był bardzo, bardzo silny. Po części jest do dzisiaj.
1: No właśnie pana, chciałem zapytać o kontynuację tej pozycji społecznej, no zawód zaufania społecznego mimo wszystko, no bo przecież nazwijmy, że to nic innego jak przedłużenie przecież tego łańcucha terapeutycznego. Najpierw lekarz, rozpoznanie, później zalecona terapia, no i ewentualnie aptekarz, który może czasami być osobą podpowiadającą jakieś rozwiązania. Chociażby od takiego najprostszego, że może pan zaproponować zamienniki, bo na przykład są tańsze, kogoś nie stać, co niestety jest, jak pan pewnie wie z praktyki codziennej, czymś na porządku dziennym niestety w Polsce. Natomiast jest taką osobą właśnie, która może też poradzić. Bo nie każdy idzie od razu do lekarza, można się źle poczuć, przyjść do apteki i poprosić coś na ból głowy, coś na jakieś tam inne dolegliwości. No i pan w tym momencie całą wiedzą dysponuje i też bardzo ważne, musi tu iść w parze ten kodeks etyczny. Chyba niezwykle ważne, ciężar odpowiedzialności za to. Czy tego się uczy do dzisiaj?
0: Każdy farmaceuta składa przysięgę na koniec studiów, że będzie stawiał dobro chorego jako pierwsze prawo, jako coś najważniejszego w swojej pracy. Więc jest to na pewno swego rodzaju misja. Ja zawsze powtarzam, że zawodu farmaceuty, aptekarza nie należy traktować tylko jako zawodu, bo to jest misja. To jest misja, to jest powołanie, więc jest to bardzo ważny aspekt, z którym tutaj się z panem w zupełności zgadzam. To jest postawienie pacjenta w tej pierwszorzędnej roli, najważniejszej. Jego dobro, jego wyzdrowienie powinno być celem priorytetowym tutaj. I z tym się tu w zupełności zgadzam.
1: No to tak teraz pozwolę sobie przeskoczyć do takiej mniej już uduchowionej sfery, a raczej prozy życia. Z tego, co się orientuję, to przodujemy w ilości pożeranych leków przeciwbólowych, tych wszystkich, które są w reklamach i tych wszystkich, które możemy kupić na stacji paliw, tak samo jak różne napoje wyskokowe. To jest, wie pan, w ogóle fenomen i dla mnie jest paradoks, że tam, gdzie przyjeżdżają kierowcy, tam się sprzedaje w nocy te napoje o charakterze zakazanym, przynajmniej w tym momencie. No i te reklamy chyba działają na ludzi, bo w paru krajach Europy Zachodniej, jak tak przyglądałem się, to przy półkach sklepowych nie ma ani paracetamolu, ani ibuprofenu, ani kwasu acetylosalicylowego pod różnymi nazwami handlowymi. Nie jesteśmy trochę tak, wie pan, lekolubni?
0: Tak jesteśmy. Się, tak? Jesteśmy i to bardzo lekolubni.
1: Wynika... I tak na własną rączkę, wie pan, i tak czasami bez wyobraźni, ani wiedzy o tym, że na przykład przedawkowanie albo długotrwałe przyjmowanie paracetamolu może zrujnować wątrobę, mówię w skrócie. No to są rzeczy takie trochę przykre i świadczące trochę o ignorancji. No tak się przejechałem teraz po nas trochę, ale proszę pana jako fachowca.
0: Ja myślę, że to wynika przede wszystkim z kilku przyczyn, zarówno i takiej natury społecznej, jak i kulturowej, różnych nawarstwiałości też historycznych. My jako Polacy bardzo lubimy być samowystarczalni, lubimy po swojemu, lubimy na skróty, więc to tutaj da się zauważyć.
1: Ta improwizacja, wejdę panu w słowo, jest chyba rodem jeszcze z poprzedniego ustroju.
0: Myślę, że
1: gdzie
0: tak.
1: Nawet nauczyciel matematyki czy lekarz medycyny, jak nie było pana Antka, to sam musiał wymienić żarówkę, naprawić ewentualnie ten żyrandol, a nawet coś tam w instalacji elektrycznej podłubać, co w społeczeństwie niemieckim, no wie pan, budziło przerażenie i grozę. Stąd też ta zdolność improwizacji, złotych rączek, jakoś się tak namnożyła. No taki mamy klimat, że tak powiem, i cechy narodowe bardzo możliwe. I to się możliwe, że przeniosło też, tak jak pan tu zauważył, na te zdolności samolecznicze. Niezbyt to chyba fortunne jest tak w gruncie rzeczy. Nie ubolewa pan nad tym?
0: Ubolewam nad tym, że mamy w naszym kraju jednak bardzo nisko rozwiniętą profilaktykę, czyli zapobieganie chorobom.
1: Zdrowy tryb życia.
0: Wiedzę, jak radzić sobie zarówno z prostymi dolegliwościami, ale przede wszystkim jak tym dolegliwościom, tym chorobom zapobiegać. Jak prowadzić zdrowy styl życia bez używek jednak. Jak dbać o aktywność fizyczną, jak dbać o zdrowy sen, jak dbać o dobrostan psychiczny, emocjonalny. Uważam, że to powinno być na piedestale. I jestem pewien, że jednak to nadużywanie lekarstw, szczególnie przeciwbólowych, nie tylko, wynika właśnie stąd, że my kompletnie nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby stosować jeszcze profilaktykę.
1: No widzi pan, a ja sobie teraz przypomniałem, że jeszcze chyba 10 lat temu, gdyby pan poprosił lekarza o przepisanie takiego dość mocno działającego środka przeciwbólowego na literkę K i L na końcu, to popatrzyłby na pana tak srogo i powiedział, nie ma potrzeby. To tak w przypadku naprawdę jakichś czynników bólowych mocnych się przepisuje. A wie pan dobrze o tym, że chyba od paru lat to samo można kupić w tableteczkach niebieskich bez recepty. To też jakiś znak czasu.
0: I to bardzo istotny znak czasu, bardzo widoczny znak czasu, dlatego że w związku z galopującym postępem technologii, dostępem do internetu, do wiedzy internetowej, która nie zawsze jest rzetelna, nie zawsze jest prawdziwa i o wiele częściej szkodzi niż pomaga niestety, mamy taki wysyp tak zwanych pacjentów tytułujących się doktorem Gogol.
1: No tak, ten profesor to wie pan, wszystko wie i najlepiej.
0: Okazuje się, że jednak nie wszystko i nie wie na pewno najlepiej, chociażby sądząc po ilości przyjmowanych lekarstw i kombinacjach, jakie są przyjmowane, prawda? To naprawdę przyprawia czasem o zawrót głowy i to mi pokazuje, że jednak rzetelna wiedza niekoniecznie pochodzi z tych źródeł skąd powinna pochodzić.
1: A ma pan takie sytuacje, przepraszam bardzo, w pracy, że pan po prostu odradza komuś stanowczo, no i trochę pan się naraża w tym momencie temu klientowi, bo pan mówi, sorry, ale na przykład to w połączeniu z tym daje takie interakcje i może być jeszcze gorzej niż bez tych leków nawet.
0: Ja akurat bardzo lubię edukować moich pacjentów, wprowadzać w takiej zwykłej rozmowie w pracy takie elementy profilaktyki tudzież edukacji i akurat nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby jakiś negatywny odbiór był, natomiast potwierdzam, że są takie sytuacje, gdzie jednak pacjenci no niezbyt tak ochoczo przyjmują te uwagi, jednak sprawdza się jeszcze ta rola, gdzie pacjent przychodzi i mówi poproszę to i tak ma być.
1: Bo ja wiem lepiej.
0: Myślę, że jest to poniekąd prawdziwe stwierdzenie.
1: No to na koniec jeszcze 5 minut naszej audycji zapytam pana o takie zioło, roślinkę, którą też akurat mam w ogródku, w takiej małej doniczce, bardzo modna. Tylko chciałem pana zapytać, czy jest przereklamowana i czy służy do tego, żeby mieć więcej energii, czy właśnie, żeby tonować nasz układ nerwowy. Ashwagandha.
0: Tak, ashwagandha, czyli indyjski żeńszeń. Tak. Należy do tej samej rodziny botanicznej co mandragora, rodziny psiankowatych. Jest to bardzo modny obecnie preparat. Rzeczywiście ma właściwości wyciszające, tonizujące, bez takiego nadmiernego pobudzenia, przyspieszenia procesów energetycznych, prawda, takiego przysłowiowego kopa mocnego od razu. Natomiast trzeba oczywiście tą roślinę stosować racjonalnie, tak jak każdą. Dlatego, że w przypadku ashwagandy należy robić co jakiś czas przerwę. Oczywiście są też obostrzenia, gdyż ashwagandy nie wolno stosować z niektórymi rodzajami leków, na przykład lekami przeciwdepresyjnymi czy uspokajającymi. Także tutaj przeważa zasada rozsądek ponad wszystko.
1: Bardzo panu dziękuję za to niezwykle interesujące spotkanie. Tak po cichu już, tak wie pan, żeby nie wszyscy słyszeli. Jeżeli sobie tak raz na tydzień urwę taki listek ashwagandy i ją zjem i zagryzę jeszcze stewią, bo obok stoi doniczka ze stewią, takim naturalnym słodzikiem, to nic tam złego nie narobię.
0: To musi pan dokopać się do korzeni akurat ashwagandy, bo leczniczo stosuje się korzeń.
1: No to dobrze. Poprzestanę w takim razie na tym listku. Serdecznie panu dziękuję i kończę naszą audycję płomiennym apelem po raz drugi. Jeśli ktoś ma 20-25 metrów takiego pomieszczenia w Opolu albo gdzieś blisko, żeby uczynić muzeum farmacji Mateusza Danielczyka pod tytułem Muzeum Apteki pod Mandragorą, proszę do mnie napisać krzysztof.dobrowolski@opole.pl. Dziękuję bardzo, dziękuję panie Mateuszu i życzę powodzenia i wielu, wielu ciekawych jeszcze doświadczeń swojej pracy.
0: Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Dobranoc państwu.
2: Przy rodzinnym stole.

0: Poranna rozmowa Radio Opole.
1: A gościem Radio Opole jest dzisiaj pan Dominik Grabowski z Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Panie Dominiku, czy hulajnogi elektryczne to dzisiaj bardzo poważny problem, jeśli chodzi o ruch drogowy?
2: To znaczy tak, hulajnogi elektryczne już od jakiegoś czasu pojawiają się na polskich drogach i z jednej strony pojawiły się one również w przepisach ruchu drogowego, więc ktoś już zauważył problem parę lat temu. Tych hulajnóg przybywa. Jest coraz więcej, ale to nie tylko hulajnogi elektryczne, ale również wszystkie elektryczne pojazdy, które pojawiają się na polskich drogach. Więc hulajnogi elektryczne to już są pojazdy, do których powoli się przyzwyczajamy, ale problemem stają się właśnie rowero-motocykle, które niestety rozwijają znaczne prędkości i to jest już coś, co nie obejmuje polskie prawo.
1: To zatrzymując się na chwilkę przy tych hulajnogach, mam tutaj trochę danych, to są dane Komendy Głównej Policji o wypadkach właśnie z hulajnogami. No i tak porównując rok 2024 do 2025, było o 54% wypadków więcej z użytkownikami hulajnóg. Rok 2024 11 osób, no, śmiertelne wypadki. W 2025 to jest już wzrost też o ponad 120%, także rośnie to, że hulajnóg jest coraz więcej i rośnie liczba wypadków z ich udziałem.
2: No jest to dosyć naturalne, że jeżeli pojazdów przybywa, to przybywa też użytkowników tych pojazdów, no i w związku z tym coraz więcej zdarzeń. No samo to, że hulajnogi elektryczne, bardzo często z tych pojazdów korzystają osoby młode, oczywiście starsi też korzystają, ale osoby młode, które nie posiadają doświadczenia, rozwijają duże prędkości, mimo tego, że hulajnoga ma pewne ograniczenia, powinna mieć pewne ograniczenia, przepisy również to ograniczają. No niestety duża prędkość i duża ilość hulajnóg elektrycznych powoduje to, że tych zdarzeń będzie dużo i niestety na dzień dzisiejszy, jeżeli użytkownicy no, nie podejmą decyzji o tym, żeby jednak odpuścić tą manetkę gazu, no, wydawać by się mogło, że tych zdarzeń będzie dalej dosyć dużo.
1: A czy nadąża za tym wszystkim prawo?
2: Niestety polskie prawo nie nadąża za nowinkami technologicznymi. Tak jak wspomniałem, hulajnoga elektryczna to jest coś, do czego się przyzwyczailiśmy. Pamiętajmy o tym, że mamy również urządzenia transportu osobistego. To są wszystkie te pojazdy elektryczne, nie będące hulajnogą elektryczną, czyli Segwaye, hoverboardy, monocykle. To są te pojazdy UTO, czyli urządzenia transportu osobistego. No ale tak jak powiedziałem, codziennie oglądamy w telewizji, słuchamy w radiu, w mediach, że pojawiają się właśnie te rowero-motocykle. To jest coś, czego chyba obawiają się nie tylko policjanci, ministerstwo, jak i osoby, które zajmują się edukacją w zakresie bezpieczeństwa.
1: A na czym polega problem z tymi rowero-motocyklami?
2: Przede wszystkim chyba problem polega na tym, że duża część tych pojazdów, bo na razie mówimy o pojeździe, który nie jest dopuszczony do ruchu, bardzo dużo tych pojazdów jest niedopuszczonych do ruchu, nie ma homologacji, czyli nie spełnia wymogów technicznych, warunków technicznych pojazdów, który może zostać dopuszczony do ruchu. To jest pierwsza rzecz. Skoro nie ma homologacji, to kolejna rzecz, no, nie jest zarejestrowana, nie ma ubezpieczenia, nie mamy uprawnień do tego, czyli osoba, która na to siada, nie wiadomo, jakie uprawnienia powinna posiadać, więc no tutaj chyba apel do osób, które decydują się na zakup takiego pojazdu dla swojego dziecka, bądź też jeżdżąc jako dorośli, zwróćmy uwagę na to, że pojazd, który nie jest pojazdem dopuszczonym do ruchu, no, stwarza problem kwestii mandatowych zdarzenia drogowego, więc no to jest bardzo poważny temat.
1: Czyli nie wiadomo, jak to kwalifikować tak naprawdę.
2: To jest bardzo poważny temat, czyli nie wiadomo, jak kwalifikować na dzień dzisiejszy.
1: A to jest coś pomiędzy rowerem a motocyklem, tak?
2: Tak, bardzo mocno przypomina motocykl. Osoby, które zakupują te pojazdy, twierdzą, że jeżdżą na rowerach, jeżdżą po drogach dla rowerów, po bulwarach, po chodnikach. No tego nie powinno być, więc jednak apelowałbym do tego, żeby te pojazdy przede wszystkim kupować homologowane, żeby zarejestrować taki pojazd i ewentualnie wtedy jeździć normalnie po jezdni.
1: Mhm. Są pewne ograniczenia wiekowe, jeśli chodzi o hulajnogi. Czy tutaj należałoby wprowadzić być może coś bardziej restrykcyjnego, testy, bo chyba też karta rowerowa jest tutaj potrzebna, no ale pytanie, czy to tak naprawdę w praktyce.
2: No i tutaj chyba szukamy pewnego takiego, dotknęliśmy takiego tematu bardzo poważnego, gdzie karta rowerowa, no może to wybrzmi bardzo źle, karta rowerowa w polskim prawie prawie to fikcja. Osoby, które mają kartę rowerową, nie mają pojęcia na temat przepisów ruchu drogowego. Jeżeli chodzi o hulajnogi elektryczne, rzeczywiście sama karta rowerowa uprawnia do tego, żeby jeździć w wieku od 13 roku życia do 18, jeździć hulajnogą elektryczną, więc jest taki wymóg, ale obawiam się, że osoby, które mają 13 lat, mają kartę, mimo tego, że nawet mają kartę rowerową, wiedzę na temat przepisów ruchu drogowego, w zakresie tych pojazdów, no niestety nie mają, bo te przepisy są bardzo mocno zagmatwane.
1: Co należałoby zrobić? Jakieś dodatkowe testy, egzaminy?
2: Myślę, że cały czas mówimy o edukacji, czyli jeden z filarów w ogóle bezpieczeństwa ruchu drogowego jest edukacja. Jeżeli zajmujemy się, chcemy kupić, chcemy jeździć danym pojazdem, motocyklem, samochodem, bądź też hulajnogą elektryczną, bądź też nawet rowerem elektrycznym, wypadałoby, żeby zapoznać się z przepisami dotyczącymi danego pojazdu, czyli tym, czym chcemy jeździć, żeby nie było tak, że kupujemy, a później zastanawiamy się, jak ja powinienem tym pojazdem w ogóle się poruszać. To jest bardzo ważne, żeby zanim kupię, zanim zacznę jeździć, dostosować swoją wiedzę do tego, czym będę jeździł. Na dodatek nie szukałbym wiedzy, no niestety, w takiej ogólnej wiedzy dostępnej w internecie, czyli mówimy o sztucznej inteligencji, bo chyba jestem jedną z osób, która szuka między innymi takich informacji w czacie GPT czy i tak dalej. I niestety tam te informacje są błędne, bo one są po prostu zagmatwane.
1: No więc... Właśnie to jest pewna podpowiedź, prawda? Ale no właśnie nawet są też adnotacje, że może to zawierać błędy, także
2: więc
1: tutaj
2: jeżeli szukamy informacji, owszem, internet jest do tego, żeby sobie z tym radzić, pomagać nam, ale jednak jeżeli chcemy zasięgnąć takiej szczegółowej wiedzy, no jednak odnośnik do prawa ruchu drogowym, warunków technicznych pojazdów i jeżeli to chodzi o warunki techniczne, to przestudiowałbym dosyć mocno, zakupując dany pojazd.
1: Panie Dominiku, Macedonia Północna poszła chyba dosyć mocno z przepisami, bo mają takie nowe przepisy, zgodnie z którymi kierować hulajnogą elektryczną będzie mogła tylko osoba, która ukończyła 18 lat. Wcześniej to była granica 14 lat. Za mocno, czy?
2: Myślę, że... Znaczy, ja jestem takiego zdania. Jeżeli mówimy o tym, czy mocno restrykcyjnie zabierać hulajnogi i tak dalej, uważam, że nie. Ja jestem z takiego zdania, że dopuśćmy młodych, niech jeżdżą, ale oni muszą być wyedukowani. Oni muszą mieć świadomość, ja jestem tego zdania, że jeżeli dziecko chce, niech jeździ pod okiem rodzica, opiekuna prawnego. Przecież rodzic może jechać na wycieczkę rowerową, hulajnogą z dzieckiem, więc zakazywanie osobom do 18 roku życia skorzystanie z hulajnóg, myślę, że troszeczkę za mocno.
1: A ja się tak zastanawiam, bo mówił pan o edukacji dzieci, być może edukacja rodziców również.
2: Chyba bardziej niż tych dzieci, więc jednak zapraszałbym osoby dorosłe, czyli niekoniecznie seniorów, chodzi również seniorów do tego, żeby edukowali się chociażby w każda możliwość podwyższenia uprawnień na prawo jazdy, bądź też zajrzenie do przepisów. Jeżeli rodzic wie, to będzie dobrym wzorem do naśladowania dla swojego dziecka.
1: Zapytam teraz tak, czy miasta, gminy powinny jakoś też się włączać w te regulacje, nie wiem, współpracować z operatorami, bo można też swoje tutaj przepisy robić. W Sopocie na przykład są takie sezonowe ograniczenia, że na deptakach nie mogą się hulajnogi pojawiać.
2: Myślę, że każda sytuacja, która włodarzy miast, włodarzy gmin zaangażuje do tego, żeby wspólnie poprawiać bezpieczeństwo, to są bardzo dobre rozwiązania. Pamiętajmy o tym, że każde miasto rządzi się innymi, może nie prawami, ale każde miasto ma inną specyfikę. I teraz,
1: bo też Sopot a Opole to trochę
2: tak,
1: co innego.
2: Tak, Sopot to co innego niż Opole, ale przecież na przykład okres Festiwalu Opolskiego, więc może ograniczenia czasowe. To są rzeczy, które można wprowadzać i bardzo ważne jest to, żeby włodarze miast chcieli słuchać osób, które są branżowe, czyli mówimy o osobach, które zajmuje się tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.
1: A widać dzisiaj taki dialog? Czy go brakuje troszkę?
2: Dyplomatycznie odpowiem tak, jeżeli jest taka wola, oczywiście my chętnie współpracujemy.
1: Dominik Grabowski z Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest gościem Radia Opole, a naszą dalszą dyskusję przenosimy teraz do internetu. Panie Dominiku, w Ministerstwie Infrastruktury też zdaje się, że problem gdzieś jest już zauważany. Pojawił się projekt, który przewiduje obowiązek konstruowania hulajnóg elektrycznych i tych urządzeń transportu osobistego, o których też pan mówił, w sposób uniemożliwiający zwiększania ich maksymalnej prędkości ponad 20 km na godzinę poprzez ingerencję mechaniczną, elektroniczną lub programową. I to ma być wymóg, który obejmie pojazdy wyprodukowane po 31 marca w 2027 roku. Dobry pomysł?
2: Świetnie, że ministerstwo pracuje nad rozwiązaniami, które mogłyby poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego. Z jednej strony może dobre rozwiązanie, ale pamiętajmy o tym, że warunki techniczne pojazdów, które dopuszczają hulajnogi elektryczne do ruchu drogowego, już od jakiegoś czasu są i tam są zapisy, które mówią o tym, że hulajnoga elektryczna nie może ważyć więcej niż 30 kg, że nie może rozwijać prędkości większej niż 25 km na godzinę. Druga sprawa, skoro są takie przepisy, a dzisiaj nikt tego nie egzekwuje, obawiam się, że ten zapis, nad którym pracuje ministerstwo, może być przepisem dosyć martwym, dlatego że jeżeli ktoś będzie chciał taki pojazd zakupić, będzie chciał taki pojazd posiadać, no może po prostu ten zakup wykonać za granicą i przywieźć go po prostu do Polski. Więc to, że ograniczymy możliwość produkowania, to fajnie. Może trzeba było pomyśleć o ograniczeniu możliwości sprzedaży takich pojazdów, no bo to jest produkcja jedno, sprzedaż drugie, ale pamiętajmy o tym, że przecież te pojazdy, chyba warto zwrócić uwagę, że ten pojazd może służyć również do tego, żeby jeździć poza drogami publicznymi. No przecież może te dzieci potrzebują jakiegoś toru, na którym będą mogły pojeździć szybko, potrenować. No przecież są zawody, gdzie ścigają się na hulajnogach elektrycznych, na urządzeniach transportu osobistego. Przecież młode dzieci siadają na motokrosy, czyli motocykle, które są dosyć szybkie i nikt nie zabrania produkcji czegoś takiego. Mhm. Owszem, zakaz jeżdżenia po drogach publicznych, zakaz zjeżdżania na chodniki, na drogi dla rowerów. Tak jak wspomniałem, może lepiej zrobić homologację takiego pojazdu, zarejestrować, ubezpieczyć i osoba, która tym jeździ, powinna mieć uprawnienie do tego, żeby móc się tym poruszać.
1: Czyli kwestia odpowiedniej infrastruktury, która mogłaby powstać taka specjalnie, jakby dedykowana dla osób chcących pojeździć po prostu.
2: Tak, tylko pamiętajmy, że hulajnoga elektryczna bądź urządzenie transportu osobistego z jednej strony ma to być zabawka, czyli żeby ktoś się pobawił, bądź też pod względem sportowym, czyli pościgał się, ale pamiętajmy, że hulajnogi elektryczne i urządzenie transportu osobistego to jest elektromobilność, czyli rozszerzenie wachlarza możliwości do dotarcia do pracy, do szkoły, żeby nie stać w korkach. Mhm. My wszyscy walczymy o tym, żeby był mniejszy smog, mniejsze zakorkowanie miast, więc z jednej strony narzekamy na hulajnogi elektryczne, narzekamy na rowery, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że one rozkorkowywują nasze miasta.
1: No właśnie, żebyśmy też nie demonizowali, no przecież to są urządzenia, które tak jak pan mówi, no pomagają w rozładowaniu korków.
2: Zgadza się, dlatego te pojazdy, my musimy troszeczkę się do nich przyzwyczaić, może trzeba pomyśleć nad tym, czy przypadkiem te pojazdy nie powinny, co niektóre, ja nie mówię, że wszystkie, trafić na jezdnię z odpowiednim wyposażeniem, kierunkowskazami, ale żeby osoba, która jedzie tym pojazdem, miała odpowiednie uprawnienia do tego, żeby tędy się poruszać. Dlatego, że wpuszczenie dziecka w wieku 13 lat na jezdnię pomiędzy samochody na hulajnodze elektrycznej w dzisiejszym ustawodawstwie, no niestety wyglądałoby to bardzo niebezpiecznie.
1: No internet też jest pełen filmów, prawda? Kiedy to młodzież nawet nagrywa swoje wyczyny, to biorę w cudzysłów.
2: No tak, tylko bardzo często te wyczyny są nagrywane właśnie na drogach dla rowerów, na chodnikach. No ostatnio byłem świadkiem, gdzie pod Pruszkowem dwóch młodzieńców chyba w wieku, bo tak zna moje oko, około 14 lat, testowało swoje hulajnogi na drodze wojewódzkiej, gdzie obok był ciąg pieszo-rowerowy, ale oni chyba sprawdzali prędkość, z jaką mogą jechać tą hulajnogą, więc poruszali się po jezdni. Myślę, że prędkość tej hulajnogi w tym przypadku wynosiła około 70 km na godzinę. Myślę, że rodzice, którzy wypuścili w tym czasie dzieciaki na przejażdżkę, nie byli świadomi tego, co robią młodzi.
1: Niezmiennie apelujemy o rozwagę u rodziców i u dzieci.
2: Chyba bardziej w tym przypadku do rodziców.
1: U rodziców. Dziękuję pięknie za rozmowę. Pan Dominik Grabowski z Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego był gościem Radia Opole.
2: Dziękuję pani.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Zbliża się godzina 6 w sobotę, 18 lipca. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Ustawa PESEL-owa rozpocznie reformowanie ochrony zdrowia. Najpiękniejsze ciężarówki Europy zaparkowały pod Opolem, wystartował Master Truck. Odra Opole sprawdza formę przed ligą, dziś także oficjalna prezentacja drużyny na nowy sezon piłkarskich rozgrywek.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Ustawa PESEL-owa rozpocznie reformowanie systemu ochrony zdrowia, ale lekarze analizują ewentualne zaskarżenie jej do unijnych instytucji. Prezydent podpisał ustawę wiążącą zarobki lekarzy z numerami PESEL. Ustawa ułatwi podejmowanie ważnych decyzji finansowych w ochronie zdrowia, podkreśla rzeczniczka resortu zdrowia Anna Choszcz-Sędrowska.
2: Mam tutaj na myśli oczywiście przede wszystkim pracowników pracujących na kontraktach. Dzięki tej wiedzy predestynowane do tego instytucje takie jak OUTMIT, Narodowy Fundusz Zdrowia czy Ministerstwo Zdrowia będą mogły podejmować konkretne decyzje dotyczące kwestii finansowych.
0: Natomiast rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej Jakub Kosikowski mówi, że do ustawy są pewne zastrzeżenia.
3: Poza ustalaniem wycen ministerstwo może użyć do innych celów te dane. My się cały czas zastanawiamy, co są za inne cele i ministerstwo nie jest w stanie nam powiedzieć poprzez ten zapis. Też zastrzeżenia co do tych zapisów ma UODO, więc to nie jest tak, że tylko my sobie wymyśliliśmy, że nie do końca tej ustawie jest wszystko tak, jakbyś powinno. Chociażby to, że najsłynniejsi obecnie w Polsce neurochirurdzy tą ustawą nie będą objęci, bo ona nie obejmuje spółek.
0: We wtorek rząd zajmie się kolejnymi projektami ustaw, które dotyczą reformy systemu ochrony zdrowia.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
0: Kierowców podróżujących do gminy Turawa czekają utrudnienia związane z pracami na linii kolejowej. Do przyszłej środy, 22 lipca, zamknięty będzie przejazd w Kotorzu Małym na ulicy Opolskiej, potem w Kotorzu Małym na ulicy Węgierskiej, w Osowcu Nadworcowej i w Zawadzie na Wodociągowej. Remonty mają potrwać do początku sierpnia. Te zamknięcia przejazdów mają związek z inwestycją na linii kolejowej Opole-Kluczbork, mówi Dominik Pikos, wójt Turawy.
4: Też bardzo ważny przejazd tutaj dla rowerzystów w obecnej ciągu ścieżki pieszo-rowerowej i tu gmina z powiatem właśnie z zarządem PLK cały czas prowadzi rozmowy. My również będziemy chcieli partycypować w kosztach projektu i wiemy, że będzie to uwzględnione tak, aby obecnie przejeżdżający przez gołe torowisko rowerzyści, piesi, zarówno mieszkańcy, jak i turyści będą bezpiecznie mogli się przemieszczać ścieżką pieszo-rowerową ujętą w torowisku.
0: To dzieła sztuki, tak o pojazdach premium, które pojawiły się na tegorocznym Ultramaster Truck Show w polskiej Nowej Wsi, mówią organizatorzy tego wydarzenia. Tym razem można tam podziwiać blisko 1000 pojazdów. Przy ocenie każdemu podoba się zwykle co innego, mówi Andrzej Wachowski, organizator.
5: Bierze się właśnie ten silnik, czy on jest tuningowany, wydech się bierze, nagłośnienie, ile tych głośników jak zagrają i też się mierzy. I w środku trzeba też zobaczyć, jaka jest ta tapicerka, czy tam jest skóra, czy to jest dobrze zrobione, czy dobrze uszyte, jak każdy detal jest brany.
0: Nagrody właścicielom najpiękniejszych pojazdów wręczone będą jutro. Dodajmy, że także nasza rozgłośnia przyzna Puchar Radio Opole za najlepszy zestaw Car Audio.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Do inauguracji nowego sezonu BetClick pierwszej linii pozostał tydzień. Przed Odrą Opole jeszcze ostatnie sprawdziane formy. Dwa mecze kontrolne już dziś z Banikiem Ostrawa na Itaka Arenie oraz z Piastem w Gliwicach, a potem oficjalna prezentacja. Jak mówi trener Odry Opole Łukasz Tomczyk, sparing z Banikiem otwarty będzie dla kibiców.
6: Wszyscy komentują, że ostatni mecz jest zamknięty, nie możemy przyjść zobaczyć, drony latają, nic nie można, no to my otworzyliśmy ten mecz. Jest możliwość dla kibiców przyjścia, pokazania się, dania dopingu, stworzenia jak najbardziej warunków emocjonalnie meczowych.
0: Po meczu z Banikiem Odra zagra w Gliwicach z ekstraklasowym Piastem i wróci do Opola na wieczorną prezentację o godzinie 20 na schodach przy kościele na Górce. A pierwszy ligowy mecz Odry z Arką Gdynia za tydzień, 24 lipca o 21 na Itaka Arenie. Polska wygrała w Chicago z Brazylią 3-0 w meczu grupowej fazy Ligi Narodów. To drugie zwycięstwo biało-czerwonych na turnieju w Wietrznym Mieście. Wcześniej Polacy pokonali Bułgarów także w trzech setach. Z dorobkiem 8 zwycięstw i 2 porażek biało-czerwoni zajmują trzecie miejsce w tabeli i zapewnili sobie awans do finałowych zawodów, które odbędą się na przełomie lipca i sierpnia w Ningbo w Chinach. W Chicago podopieczni trenera Nicoli Grbicia zagrają jeszcze z Francją dziś od 23 czasu w Polsce oraz z USA w nocy z niedzieli na poniedziałek.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W dzień zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Możemy się spodziewać przelotnych opadów deszczu, a miejscami burz. Niewykluczony jest też grad. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 24 do 26 stopni. Na razie na termometrach prawie 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie sięga 1011 hektopaskali. Wiatr jest słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Rodzina Cimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
1: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
8: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
9: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
1: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
10: Pamiętasz tę piosenkę?
11: Jesteś legendą.
10: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
1: Reklama społeczna.
12: Reklama.
13: Cześć sąsiad, jak firma?
14: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
13: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
14: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
13: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
14: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
12: Po reklamie.

przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. Dzień dobry. Zaczynamy Agroradio. Mimo wysokiej podaży ceny w skupach mleka nadal są na bardzo niskim poziomie. Za litr mleka w skupie otrzymamy 1,80 zł. Odpowiedzią na trudne czasy dla producentów mleka jest m.in. mlekomat, który pozwala na zakup mleka prosto od rolnika. I takie urządzenie pojawiło się m.in. na targowisku w stolicy regionu. Przypomnijmy, to już trzecie urządzenie opolskiego rolnika, które jak widzimy cieszy się dużym powodzeniem. Będziemy także z wizytą gospodarską w Grodzisku w powiecie strzeleckim. To miejscowość, która rywalizuje w konkursie Piękna Wieś Opolska. Będziemy sprawdzać, czy efekt wizualny ma wpływ na ocenę komisji konkursowej i co w tym roku jest przede wszystkim brane pod uwagę. Nie zabraknie również najważniejszych wiadomości z agroświata, a powiemy m.in. o zapowiadanym przez ministra rolnictwa wsparciu dla rolników, którzy ucierpieli na skutek suszy oraz gwałtownych opadów. Będzie również o tym, że Polska nie zniesie na razie zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy. To wszystko i wiele innych ciekawych wiadomości przez najbliższą godzinę będzie można usłyszeć przez najbliższą godzinę, dlatego warto z nami zostać do godziny siódmej.

0: Mlekomat. Tym razem mowa o targowisku Cytrusek. Urządzenie jest czynne całą dobę i umożliwia zakup krowiego mleka w butelkach szklanych lub plastikowych. Inwestycja w mlekomaty to także odpowiedź na niskie ceny mleka w skupach. Tam średnia cena za litr to obecnie 1,80 zł. Choć rejestracja takiej działalności nie była skomplikowana, to już prowadzenie ewidencji i dokumentów wiąże się z większym nakładem pracy. Opolski rolnik musi prowadzić zapisy temperatur transportu. Doszedł też obowiązek prowadzenia rejestru dezynfekcji samochodu. Jak przyznaje pan Damian, obowiązki administracyjne wzrosły. Pracy przy tych urządzeniach też jest więcej. Przykładowo sam dój trwa około godziny, schładzanie to kolejnych 60 minut. Tyle samo trwa też butelkowanie 240 litrów mleka.
1: Nazywam się Damian Morcinek i prowadzę rolniczy handel detaliczny.
2: To już kolejne takie urządzenie, więc jakby ten pomysł na dotarcie do klientów prosto od rolnika chyba się sprawdza.
1: Teraz po pół roku działania już od otwarcia pierwszego mlekomatu mogę śmiało powiedzieć, że się w sposób sprawdza.
2: To zdradźmy trochę szczegółów, jeśli chodzi o ten automat, jaką ma pojemność, jak działa, jak często go pan będzie uzupełniać.
1: Dostawy mleka są codziennie, a automat ma pojemność 120 butelek litrowych.
2: Tutaj to mleko, rozumiem, wytrzymało nawet te największe upały w poprzednich urządzeniach.
1: Oczywiście, wytrzymało i te mrozy styczniowe oraz upały czerwcowe również.
2: Zdarza się, że jeszcze ktoś odwiedza gospodarstwo z tymi tradycyjnymi baniaczkami i przychodzi po takie mleko prosto od rolnika, czy jednak no właśnie trzeba stawiać na nowe technologie, na to, żeby dotrzeć do tych ludzi z miasta i to jest to, co się sprawdza?
1: Raczej moje gospodarstwo jest zlokalizowane ponad 40 km od Opola na wiosce, która dominuje hodowlą bydła mlecznego, także niestety tutaj w moim przypadku sprzedaż lokalna byłaby znacznie utrudniona, żeby znaleźć zbyt na te mleko z gospodarstwa, a tutaj właśnie w Opolu one zostało bardzo docenione przez klientów.
2: To proszę powiedzieć, bo jak ostatnio rozmawialiśmy, to jeszcze się pan zastanawiał, czy zostać tylko przy mleku, czy może się tutaj nie rozwinąć w jakieś inne mlekopochodne produkty, czy to dalej aktualne?
1: Na Płużaka już można spotkać deserki z naszych jogurtów naturalnych oraz kefiry.
2: Jeszcze na koniec zapytam, bo jak ostatnio otwieraliśmy mlekomat na Płużaka, no to też mówiliśmy o tych wysokich cenach paliw. Była chwilowa obniżka też ze względu na obniżenie VAT-u. Teraz znowu kierowcy narzekają na ceny paliw. Jak to w pana przypadku wpływa na ten biznes?
1: No tutaj niestety ceny paliw, można powiedzieć, pochłaniają większość zysków i stanowią największy koszt jakby, bo dziennie dowożę tutaj, robię ponad 100 km, także koszty paliw są ogromne, no ale się staram w miarę możliwości nie podnosić cen, tylko amortyzuję to własną pracą.
2: Na jakie mleko się pan zdecydował, w jakiej butelce i czy to taki dobry pomysł?
3: Mleko w butelce szklanej, bo właściwie powinno się w szkle w większości, chociaż nic mi przeszkadza plastik, bo to szybko się go po prostu trzeba przelewa i powinno użytkować. No a dłużej, jeśli po prostu gdzieś by stało w lodówce, to oczywiście w szklanie.
2: Takie mleko prosto od rolnika, to dużo smaczniejsze.
3: Zrobić i kwaśne i można uzyskać niedużo, bo to z litra niewiele śmietany. No i na pewno jest inne, nie ma tych po prostu sztucznych rzeczy.
2: A jak pan ocenia taką instalację tutaj?
3: Ja uważam, że to jest praktyczne i bardzo dobre. W każdej chwili każdy może po prostu wybrać sobie swoją godzinę po pracy, czy po wieczorze, przed wieczorem i kupić sobie mleko.
4: Monika Jotko, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim.
2: Ta ścieżka prosto od rolnika do konsumenta, to skracanie łańcucha dostaw, to jest chyba to, co sprawdza się na te dzisiejsze czasy.
4: Tak, skracanie tej ścieżki od producenta do klienta, tak, to jest to, na czym nam bardzo zależy i jako tutaj inicjatywa Opolskie ze Smakiem będziemy starać się to wspierać jak najbardziej i promować. Pan Damian należy do Opolskiego ze Smakiem i właśnie budki są ologowane. Jest to też tutaj nasz wkład i nasza promocja.
2: Jak sprawdza się ta inicjatywa?
4: Inicjatywa cieszy się bardzo dużym powodzeniem i teraz w tym roku będziemy kolejne osoby przyjmować. Mamy już kilkanaście zgłoszeń.

0: Więc proszę czekać na informacje z końcem roku. Kolejne osoby dołączą do tego grona.
1: A konsumenci właśnie doceniają to? Podążają tym szlakiem opolskie ze smakiem?
0: Tak, podążają za nami. Mieliśmy tego przykład na Święcie Województwa. Mamy tego przykład również w sklepie na Ozimskiej, gdzie te produkty są dostępne dla wszystkich.

0: Zgodnie z zapowiedzią będziemy teraz szukać tej jedynej, najpiękniejszej, wyjątkowej miejscowości w naszym regionie. Komisje konkursowe odwiedzają poszczególne sołectwa, które stanęły do rywalizacji o miano najpiękniejszej opolskiej wsi. A celem tego wieloletniego już konkursu jest promocja obszarów wiejskich oraz docenienie i promowanie rozwiązań na rzecz miejsc. Konkurs ten, przypomnijmy, jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Jedną z wizytowanych miejscowości było Grodzisko w powiecie strzeleckim. Mieszkańców Grodziska pytaliśmy o walory tego sołectwa oraz o to, co sprawia, że ta miejscowość powinna zdobyć tytuł najpiękniejszej wsi.
1: Roman Gawlik, sołtys wsi Grodzisko. Mogę się tak pochwalić, że Grodzisko stanęło, mi się wydaje, na wysokim poziomie. Mieszkańcy, z których mogę być dumny, wysprzątali, wyglancowali całą wieś. Myślę, że komisji się podobało. Znaczy, byśmy oprowadzali komisję po tych miejscach naszych, które uważamy, że są dla nas ważne i warto o nich powiedzieć i pokazać je. Czyli byliśmy w straży pożarnej, w szkole, w niepublicznej szkole podstawowej, w kościół odwiedziliśmy, plac na ulicy Wolności, nasza nową izba tradycji, którą mamy od 2 lat, która jest teraz wciągnięta to do Polskiej Izby Dziedzictwa Wsi. No później jechaliśmy na boisko zaprezentować chłopaków z LZS-u. Tam jak dzieci grają w golfa, się uczą grać w golfa. No i...
0: Który raz bierzecie udział w tym konkursie?
1: Za pierwszym razem w 2020 roku zdobyliśmy 3. miejsce.
0: Co się zmieniło od tamtego czasu i czy to 3. miejsce było też taką motywacją do większego działania, zaangażowania się tutaj we wsi?
1: Znaczy trochę się zmieniło, bo w 2020 roku nie było izby tradycji, ten plac rekreacyjny był jako był, ale tutaj było tylko była łąka i było parę drzewek zasadzonych i nic więcej, a to co tutaj teraz stoi, to jest wszystko nowe, to komisja jeszcze nie widziała.
0: Jeśli chodzi o zaangażowanie mieszkańców i tych młodszych pokoleń?
1: No jak widać, mieszkańców tutaj jest około, nie wiem, 40-30 na pewno, no i wszyscy się angażowali, bo wszyscy jakby nie było sprzątali koło swoich posesji. Ja wczoraj przejeżdżałem wieczorem, to myślałem, że jutro jest niedziela, bo wszyscy sprzątali, a to kurde był czwartek.
0: Czyli pan też gospodarskim okiem jeszcze doglądał, zanim tutaj komisja przyjechała?
1: Tak, zawsze tam coś sprawdzałem. Staram się tak jeździć po wiosce co jakiś czas, oglądać jak tam wygląda, czy ktoś czegoś nie potrzebuje. Staram się być na bieżąco. Tak.
2: Basia Feluks, przewodnicząca Rady Sołeckiej.
0: Ale w kole gospodyń też pani działa?
2: W kole gospodyń też działam, nie tylko w kole gospodyń, gdzie wszędzie, gdzie, jak to mówią, diabeł nie może, tam. tak, tam Basia wysyła.
0: Czym to Grodzisko zachwyca? Dlaczego powinno być najpiękniejszą opolską wsią?
2: Najpiękniejszą? No nie twierdzę, żeby musiało to być tak naprawdę. No jest piękna, bo każdy chwali swoje, każdy powinien chwalić swoje, ale myślę, że my tutaj mamy coś takiego, co jest tylko nasze. Nasze, czyli nasze centrum, jest kościół, jest szkoła, jest straż pożarna, jest nasz plac integracyjny, mamy boisko, jest teraz nasza izba tradycji wymarzona na naszej starej farze i tam naprawdę zachęcamy, żeby nas odwiedzać, żeby przyjść obejrzeć, jak my to tam wszystko rozmieścili, ulokowali, powspominać przede wszystkim. My szczególnie starsi mogą powspominać to, co było kiedyś, a młodsi mogą przyjść i obejrzeć, jak żyli ich i ojcowie, bo mamy właśnie taki pokój, czy też izba PRL, ale jest też coś, co mieli od nich umarć, czyli bifeje, stare szolki i tak dalej.
0: Proszę jeszcze powiedzieć, jak się przygotowywaliście na dzisiejszą wizytę komisji konkursowej?
2: Oj, przygotowania bały, trwały bardzo długo, no bo wiadomo, każdy chce mieć i posesję fajnie wystrojone, może nie wystrojone, ale wysprzątane przede wszystkim, wykoszone trawy, teren oczywiście przygotować, ale to wszystko już i tak jest. To wszystko jest, tutaj nic nie było robione właśnie tak na ostatni moment, chociaż jest, tu bym akurat ocyganiła, bo mural właśnie powstał właśnie w ostatnim tygodniu, z czego naprawdę jesteśmy bardzo dumni, bo taki mural zawsze nam się marzył, no ale nigdy jakoś tak nie było z nim po drodze, a teraz się udało, więc tego chyba najbardziej.
0: A z czego najbardziej jesteście dumni jako miejscowość?
2: Oj, myślę, że chyba ze wszystkiego. Nie ma chyba takiej rzeczy, bo na przykład kościół i legenda naszego jelenia, czyli legenda na rogach przeniesioną, jest nasz kult świętego Walentego. Jest nasza straż, którą też już jest bardzo wiekową. Jest nasza szkoła, którą też jest bardzo wiekową, bo jakby nie było, jest zabytkową. Nasz plac rekreacyjny, który, jak dobrze pamiętam, to jest chyba 10 lat, może niecałe nawet. I to wszystko powstało z niczego, czyli kiedyś tu było ściernisko, dzisiaj, jak to w tej piosence możemy powiedzieć, że to jest takie nasze grodziskie samo. Francisco, boisko po reaktywacji. No i ogólnie, tak jak powiedział, wszystkie zabudowania, że ludzie też dbają o to, co jest przy domu, czy na ogródkach i tak dalej.
0: Ale tego wszystkiego właśnie nie byłoby bez zaangażowania lokalnej społeczności.
2: przyszły takie czasy właśnie, że kiedyś te ogródki wyglądały inaczej, bo kiedyś na ogródku jak się wchodziło, to było wszystko. Była marchewka, była pietruszka i to wszystko otwierało jakby te wrota, tak, do każdego domu. Przed każdym domem ławka wtedy stoła też, nie na takie zwane klachy z Ołma, czy tam sąsiadki i tak dalej. Teraz tego nie ma, bo teraz są najpierw piękne ogrody, czyli ta zieleń, wykoszone trawy właśnie, żeby tak wyeksponować swoje domy, ale w ogóle tutaj nikt nie odbiegł od tego i wszyscy też jeszcze mają te pamiątkowe, może nie pamiątkowe, ale tradycyjne ogródki właśnie z warzywami, z owocami, z drzewami owocowymi, z krzewami, żeby dbać właśnie o to. Zawsze możemy na siebie liczyć, jest tak zwaną ekipa z graną, jak całe grodzisko i wystarczy tylko jeden SMS, czy tam jedna wiadomość na WhatsApp, czy też jeden telefon i wszyscy się zlatują właśnie tutaj do naszego centrum dowodzenia tak zwanego i wtedy sołtys mówi, a słuchajcie, jest takie i takie coś tam do załatwienia, czy też do zrobienia, kto jest chętny, no i wtedy nikt nie odmawiał, naprawdę wszyscy przylegają, wszyscy pomagają, no i z tego jesteśmy najbardziej dumni, z integracji całej wsi.
3: Ryszard Wilczyński, pełnomocnik Zarządu Województwa Opolskiego do spraw rozwoju wsi. Kolejny rok, kiedy w kryteriach konkursowych, w tytule konkursów i kategoriach uwzględniamy bardzo ważne elementy, a mianowicie kwestie dziedzictwa, tożsamości i wspólnoty. One się przewijają przez motto konkursu, przez kategorie. No a więc czego szukamy? No właśnie tego, jak wspólnota żyje dzięki temu, że potrafi zachowywać swoją tożsamość, rozwijać swoją tożsamość, pielęgnować wspólnotę, bo to wyróżnia wieś przede wszystkim od tego, co mamy w miastach. No i jak tworzy miejsca, bo miejsca kreowane z myślą o tym, żeby jednoczyły, żeby były tą przestrzenią wspólną, używaną przez wspólnotę, budują zwrotnie tożsamość. No i cóż, szukamy zawsze takich bardzo kompleksowych zdarzeń, kiedy widzimy, że to, co powstaje w przestrzeni, wynika z pomysłu, z koncepcji, konsekwentnej koncepcji, wynika z potrzeb i jednocześnie jest używany, użytkowany. Patrzymy, czy rzeczywiście to są miejsca w tym sensie autentyczne, że wyrastają i z potrzeby, i z tożsamości, i z ducha, no i chęci utrzymania i pielęgnacji wspólnoty.
0: No i tutaj mamy właśnie taką wieś w pigułce. Mamy blisko kościół, blisko szkoły, blisko straż, plac taki, gdzie może się ta lokalna społeczność spotykać. Chyba więcej nie trzeba do szczęścia.
3: Grodzisko jest wsią bardzo pięknie położoną wśród pól. Można powiedzieć, stąd się da wyjść na pole. To nie jest takie częste. Ta przestrzeń otwarta, wiejska, teraz ze złocącym się zbożem, jest po prostu dostępna, można ją kontemplować. Wieś, która jest rozłożona na wiele ulic, można powiedzieć, że w jakimś sensie jest wielodrożnicą, rzeczywiście ma te elementy, o których pani powiedziała. Niezwykle ważną jest szkoła stowarzyszeniowa. To jest jak gdyby też serce wspólnoty, no bo wokół szkoły ogniskuje się ta aktywność mieszkańców, czy jako rodziców, czy jako dziadków. I można powiedzieć, szkoła najlepiej cementuje. No i to również te przestrzenie, które są ze szkołą związane, też tętnią życiem. Więc Grodzisko ma to szczęście, że potrafiło utrzymać szkołę. To jest szkoła nieduża, 50 dzieci, ale ucząca języka tutaj ojczystego. W tym wypadku mamy kształcenie w języku niemieckim i 4 przedmioty są w języku niemieckim. Jest tutaj też przedszkole, więc jesteśmy pod wrażeniem właśnie tej umiejętności zbudowania takiego życia wspólnotowego, który przejawia się imprezami, przejawia się meczami, przejawia się życiem poszczególnych stowarzyszeń. No i widać, że jest tutaj ta relacja międzypokoleniowa. Wita nas kilkadziesiąt osób, zarówno tu, jak w Rozmierce, a więc to jest autentyczne. Ludzie przywiązują wagę do tego konkursu, do tego, jak się prezentują i co o sobie mówią. I to jest też ogromna wartość tego konkursu, bo nie sądzę, żeby którykolwiek region w Polsce mógł się pochwalić właśnie tego typu szacunkiem dla już pewnej tradycji, jaką stworzył samorząd województwa, właśnie tego konkursu Piękna Wieś Opolska.
4: Mam na imię Tobiasz Impolok.
0: Tobiasz, i powiedz, czym to Grodzisko zachwyca, że powinno być najpiękniejszą opolską wsią?
4: Na przykład boiskiem.
0: A co Tobie się najbardziej podoba w Grodzisku?
4: Rzeki i stawy.
0: I co tam robisz?
4: Łowię ryby.
2: Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Jeżdżąc jako komisja w konkursie Piękna Wieś Opolska, widzimy, że bardzo się ludzie starają, bardzo się przygotowują. Mam nadzieję, że to też sprawia, że czują się jeszcze większą wspólnotą niż są, bo to, na to też patrzymy właśnie. Z jednej strony dziedzictwo, tradycja, ale z drugiej strony wspólnota. Czy to jest wszystko budowane właśnie na wspólnocie, na współpracy, na takim międzypokoleniowym też przekazywaniu sobie wartości. I widzimy tutaj, że są zaangażowani najmłodsi mieszkańcy i średnie pokolenie, ale też ci, którzy są tutaj tym najstarszym pokoleniem. Każde pokolenie tutaj ma swoją rolę do odegrania, ma swoje miejsce, którym się opiekuje, ma swoje zajęcia, swoje tradycje, które przekazuje innym. Także jak najbardziej takie działania budują wspólnotę.
0: Z roku na rok jest coraz trudniej znaleźć tą najpiękniejszą opolską wieś, no bo to już wieloletnia tradycja tego konkursu. No właśnie, już mniej może zwracacie Państwo uwagę na ten efekt wizualny.
2: Tak, konkurencja duża w tej kategorii. Mamy 10 wsi w tym roku zgłoszonych, ale też co roku staramy się, aby było jakieś motto przewodnie. Należy pamiętać, że my nie patrzymy na to, czy wieś jest wysprzątana, wyzamiatana i bardzo taka uporządkowana, ale patrzymy na to, co na tej wsi robią ludzie. Dla innych, dla społeczeństwa, dla właśnie tego przekazywania tradycji.
0: A ja tylko dodam, że laureatów konkursu Piękna Wieś Opolska 2026 poznamy 6 września podczas dożynek wojewódzkich w Kluczborku.

0: Czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. Rolnicy, którzy ucierpieli na skutek suszy oraz gwałtownych opadów, nie pozostają bez pomocy, deklaruje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Minister zapewnia, że w budżecie zarezerwowano pieniądze na wypłaty odszkodowań dla producentów żywności, których uprawy zostały zniszczone.
1: Najważniejsze jest dla nas, żeby jak najsprawniej, jak najszybciej spłynęły protokoły z szacowania strat. I tutaj w budżecie mamy zabezpieczone środki, żeby takiej pomocy udzielić. To zależy wszystko, ile tych strat oszacują komisje w całym kraju. Nie zostawimy bez pomocy tych, których te straty są znaczne, bo oczywiście to wszystko musi być odpowiednio oszacowane.
0: Podczas konferencji prasowej w Świętokrzyskiem Stefan Krajewski wskazał, że obecnie trwa szacowanie strat, a wysokość pomocy będzie zależała od skali zniszczeń. Minister Stefan Krajewski zaznaczył, że na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy ucierpieli zarówno na skutek wiosennych przymrozków, jak i późniejszej suszy czy nawalnych opadów gradu. Przenosimy się teraz za granicę. Włochy uczą swoich obywateli zdrowego odżywiania się. To odpowiedź na wyniki badań, z których wynika, że Włosi mają z tym problem. Według niektórych badań wielu Włochów regularnie sięga po śmieciowe jedzenie. 45% badanych je słone przekąski co najmniej raz w tygodniu, 34% wybiera słodycze, a 31% pakowane ciastka. Z kolei 16% ankietowanych regularnie kupuje napoje energetyczne. Problem jest szczególnie widoczny wśród młodych ludzi, dlatego zainicjowano program Campagna Amica per la Salute. Przy szpitalach, które do niego przystąpiły, będą organizowane targi, na których pacjenci, rodziny i personel będą mogli kupić świeże, lokalne produkty od rolników. Kampania ma promować zdrowe odżywianie i dietę śródziemnomorską jako ważny element profilaktyki zdrowotnej. Pierwszy taki targ stworzono przy Szpitalu Klinicznym Gemelli w Rzymie. Kolejne będą m.in. w Mediolanie, Genui czy Neapolu. W programie bierze udział ponad 70 szpitali. I zmieniamy temat. Polska nie zniesie na razie zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy. Poinformował o tym w Brukseli wiceminister rolnictwa Adam Nowak. Od listopada obowiązuje nowa umowa handlowa Unii z Ukrainą i teoretycznie wszelkie jednostronne zakazy powinny być zniesione. Ale Polska, podobnie jak Słowacja i Węgry, utrzymuje embargo w trosce o interesy swoich rolników. Wiceszef resortu rolnictwa podkreślił, że zwłaszcza teraz sytuacja przed żniwami jest szczególna. Ceny zbóż są najtańsze, bo rolnicy nie mają możliwości magazynowania.
2: Nie widzimy możliwości zniesienia tego jednostronnego zakazu, ponieważ byłby on niekorzystny dla polskich rynków rolnych, dla polskich rolników i co najważniejsze, również w naszej ocenie dla konsumentów, bo Ukraina zyskała zliberalizowany dostęp do europejskich rynków bez konieczności spełnienia tych wygórowanych standardów, które musieli spełnić i spełniają polscy rolnicy, więc na ten moment nie widzimy takiej perspektywy. To jest jedyny ratunek dla stabilizacji rynku rolnego w Polsce.
0: W tej sprawie na Polskę, Słowację i Węgry kilkakrotnie naciskała Komisja Europejska. Teoretycznie mogłaby rozpocząć postępowanie o naruszenie unijnego prawa, ale na razie wstrzymuje się z decyzjami, bo wie, że to sprawa delikatna. I zmieniamy temat. Mazowieccy plantatorzy i rolnicy otwierają swoje sady i pola. Samozbiory zyskują na popularności, szczególnie w powiatach grójeckim, wareckim, płońskim i piaseczyńskim. Można samodzielnie zebrać m.in. czereśnie, wiśnie, borówki, maliny, a nawet ogórki i cukinie. Dorota Omen z Marysina w powiecie grójeckim tłumaczy, dlaczego taka forma sprzedaży jest korzystna zarówno dla rolników, jak i klientów.
3: To jest szokujące wręcz, ponieważ tutaj 1/10 upraw przetrwa przymrozki wiosenne, więc podaż jest znacznie mniejsza polskiego towaru, ale tak ogólnie podaż na rynku owoców miękkich w Polsce jest dużo większa na przykład niż była w zeszłym roku z tego powodu, że wzrósł import.
0: Do udziału w samozbiorach zachęca Urszula Krzysztosiak, która razem z bratem prowadzi plantację czereśni wianówku w powiecie piaseczyńskim. Jak tłumaczy, ten sezon jest dla polskich producentów szczególnie trudny, dlatego warto ich wspierać.
4: Po pierwsze, to jest większa pewność, że to nie jest gdzieś z Łubianki do Łubianki przesypane, gdzieś za granicę, tylko nasze, jak się przyjedzie samemu, zerwie z drzewa. Po drugie, my mamy mniej wtedy pracy, nie musimy zatrudniać pracowników. Osoby, które przyjeżdżają, mają pewność, że to jest polska odmiana.
0: Cena owoców z samozbioru jest znacznie niższa niż w sklepach. Kilogram wiśni kosztuje 5 zł, a czereśni 10. To nawet dwa razy mniej niż w marketach czy na bazarach. A jeśli mowa o sadownikach, to jest to trudny rok dla właścicieli sadów i rolników uprawiających warzywa oraz owoce, a także producentów rolnych ze względu na anomalie pogodowe. Tak uważa Anna Cieszyńska z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Największe straty odnotowali sadownicy, ponieważ wiosną były przymrozki, co lokalnie spowodowało przemrożenie kwiatów.
5: Wielkość strat szacowana jest między 40 a nawet 100% w uprawach sadowniczych. Natomiast jeśli będziemy mieć poprawę pogody pod względem uwodnienia, opadów, deszczu, to te gatunki późniejsze owoców, warzyw, plony będą zdecydowanie lepsze, ale nie porównywalne do lat poprzednich.
0: Mniejsze problemy są z warzywami lepiej znoszącymi przymrozki, takimi jak marchew, pietruszka, fasola czy sałata. Większe straty odnieśli rolnicy, którzy zbyt szybko wysiali warzywa ciepłolubne, jak cukinia czy dynia. Na tych plantacjach zostało niewiele roślin. Taka sytuacja oznacza, że musimy spodziewać się wysokich cen zarówno owoców, jak i warzyw, dodaje Anna Cieszyńska.

koniec jeszcze krótkie ogłoszenie. Ja przypomnę, że w poniedziałek i wtorek, czyli 20 i 21 lipca w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie będą organizowane podstawowe szkolenia dla początkujących pszczelarzy. O tym informowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany założeniem pasieki, zgłębieniem wiedzy na temat prowadzenia uli, chorób pszczół i otrzymywania produktów pszczelich, na pewno warto z takich szkoleń skorzystać. Obowiązują zapisy, ale jak deklarowała dyrekcja ośrodka, jeśli będzie duże zainteresowanie, na pewno zostaną otwarte jeszcze kolejne terminy. A skoro już jesteśmy właśnie przy terminie 20 lipca w poniedziałek, to zaraz po szkoleniu dla pszczelarzy Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odwiedzi minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, który będzie tam opowiadał o założeniach programu Aktywna Wieś. Relacja z tego spotkania już w kolejnym wydaniu Agroradia, a ja przypomnę, że my słyszymy się w każdą sobotę po godzinie 6. Tymczasem życzę spokojnego weekendu. Do usłyszenia.

0: Tu Radio Pole, godzina 7 na zegarze, mamy sobotę, czas na wiadomości.
1: Rosną ceny paliw, ale rząd nie wraca na razie do programu CPN. Społeczność LGBT krytykuje prezydenckie weto do ustawy o osobie najbliższej. Otwarty dla publiczności sparing od Reopole na Itaka Arenie, a wieczorem oficjalna prezentacja drużyny przed nowym sezonem pierwszoligowych rozgrywek.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Katarzyna Plewnia.
1: Najpierw jednak Opole, ulica Wojska Polskiego pod wiaduktem. Przy stacji Opole Zachodnie pojawiła się woda, to efekt wczorajszych obfitych opadów deszczu. Na miejscu działa jeden zastęp straży pożarnej. Programu ceny paliwa niżej na razie nie będzie, zapowiedział premier. Donald Tusk uzależnia decyzję o wprowadzeniu obniżek VAT i akcyzy w ramach CPN od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Kierowcy mają nadzieję, że nie będzie więcej podwyżek. Więcej na ten temat Piotr Durys.
3: Ceny paliw rosną po tym, jak Stany Zjednoczone i Iran zerwały czerwcowe porozumienie na stacjach benzynowych. Kierowcy mają nadzieję, że sytuacja się nie pogorszy.
4: Tak, na razie widzę, że to jeszcze jakoś się trzyma. Mam nadzieję, że nie będą rosły.
5: No odczuwam, drogo jest, drogo. Jeżdżę, no i cóż, nic nie mogę więcej zrobić.
3: Analitycy rynku paliw studzą jednak te emocje. Ich zdaniem przy dalszej eskalacji konfliktu ceny na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
1: Przedstawiciele społeczności LGBT krytykują weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o osobie najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Rządowy projekt gwarantował parom jednopłciowym m.in. wzajemny dostęp do informacji medycznej, możliwość wspólnego rozliczania podatków oraz prawo do renty rodzinnej. Ustawa była absolutnym minimum, komentuje Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii.
6: My w tej chwili myślimy o równości małżeńskiej. Widzimy, że pary decydują się na wyjazd za granicę, by wziąć ślub i transkrybować swoje małżeństwa. Jakoś polski system prawny i polskie społeczeństwo jest w stanie wytrzymać małżeństwa tej samej płci. Czekamy, aż politycy zrozumieją, że to jest ten krok, który muszą się podjąć i prezydent też powinien to zrozumieć.
1: Według prezydenta ustawa tworzyła instytucję zbliżoną do małżeństwa i mogła podważyć jego szczególny status. Mimo swojego weta Nawrocki wyraził gotowość do dalszych rozmów w sprawie statusu osoby najbliższej, a w związkach nieformalnych żyje nawet 2 miliony Polaków. Na tory w regionie wracają kolejne zmodernizowane pociągi spalinowe, a przebudowa składów przebiega szybciej niż zakładano. Pasażerowie mogą już zresztą podróżować tymi składami. Do ruchu wrócił właśnie trzeci z 5 odnawianych pociągów należących do samorządu województwa, a obsługiwanych przez Polregio. W pociągach gruntownie wyremontowano silniki i skrzynie biegów, zamontowano też nowe fotele, odnowiono ściany, wymieniono oświetlenie na energooszczędne. Zmodernizowane składy obsługiwać będą niezelektryfikowane linie kolejowe. Dwie odnowione jednostki już kursują, m.in. na trasie Opole-Nysa. Kolejne dwa składy mają wrócić na tory we wrześniu i w listopadzie. Mamy sobotę, 18 lipca.
2: To przyniesie dzień.
1: Prawdziwe dzieła sztuki motoryzacyjnej można podziwiać na Ultor Master Truck Show w polskiej Nowej Wsi. Tym razem można tam zobaczyć blisko 1000 pojazdów. Sobota jest drugim dniem 22. edycji tej imprezy. Oficjalne otwarcie bram dla publiczności o 10:00, a w programie dziś m.in. pokazy driftu, trial motocyklowy, konkursy i koncerty. Nagrody właścicielom najpiękniejszych pojazdów wręczone będą jutro. Regaty na Jeziorze Otmuchowskim dziś i jutro to zawody rangi pucharowej, a rozegrane będą w 5 klasach regatowych. Do zdobycia jest Puchar Polsko-Czeskiego Pogranicza. Organizatorzy wszystkim natomiast gwarantują wyśmienitą atmosferę żeglarskiego spotkania i dobrą zabawę. Odra Opole przystąpi do dwóch ostatnich sprawdzianów formy przed rozpoczęciem ligowej rywalizacji. Pierwszy mecz kontrolny z Banikiem Ostrawa, otwarty dla publiczności, dziś na Itaka Arenie o 11:00, potem o 16:00 niebiesko-czerwoni zmierzą się z ekstraklasowym Piastem w Gliwicach, a o 20:00 oficjalna prezentacja zespołu na schodach przy kościele na Górce w Opolu. Czy wojskom polsko-litewskim uda się ponownie pokonać Zakon Krzyżacki? Tego dowiedzą się uczestnicy 28. inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem, która rozpocznie się tamże o godzinie 15:00 w 616. rocznicę tej jednej z ważniejszych bitew średniowiecznej Europy.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Dzisiaj temperatura od 24 do 26 stopni Celsjusza. W najcieplejszym momencie dnia aktualnie mamy w okolicach 18. Dzisiaj może też trochę miejscami popadać albo zagrzmieć. Jeśli burze wystąpią, to wiatr w porywach nawet do 80 km na godzinę. Noc od 14 do 16 kresek, jutro 25 maksymalnie i też okresami opady deszczu, miejscami burze.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A w Radio Opole rozpoczynamy poranny program. Kłaniamy się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka, za konsoletą Paweł Oliwa. Dzisiaj oczywiście za chwilę obierze świat Barbary Tyslik. Także warto być gotowym na kolejną podróż razem z Radiem Opole.

0: Reklama społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl. Reklama.
5: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
6: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auto amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17-18-19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
7: Odkrywaj Cieszyn. Miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
4: Po reklamie.

stałym słuchaczom magazynu Obierze Świat mogłoby się wydawać, że podczas naszych wirtualnych podróży do brzegu poznaliśmy wszystkie wyjątkowe miejsca. Do czasu niedawnej wizyty w tym mieście też tak myślałam. To wyjątkowe miejsce jest integralną częścią Zamku Piastów Śląskich, będące największą nekropolią Piastów. W magazynie Obierze Świat o dawnym kościele kolegiackim pod wezwaniem świętej Jadwigi więcej dowiemy się od cenionego przez słuchaczy historyka, pracownika Brzeskiego Muzeum, a z pasji badacza historii lokalnej, autora wydanej niedawno książki Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, burzliwe losy książęcej rezydencji, Marka Pyzowskiego.

0: Brzego.
1: Wszędzie pięknie, ale w Brzegu najpiękniej. Nie ma co się dziwić, że nasze miasto, położone na lewym, wysokim brzegu rzeki Odry, zostało nominowane w konkursie na Cuda Polski National Geographic w tamtym roku i w województwie opolskim wygrało mi wśród 16 innych miejsc w Polsce. Naszym miastem, a w szczególności najcenniejszym zabytkiem, czyli Zamkiem Piastów Śląskich, byli zauroczeni twórcy znanego serialu 1670. W ubiegłym roku realizowano u nas zdjęcia, a w tym roku będziemy mogli zobaczyć Brzeski Zamek w trzecim sezonie 1670. Zamek jest niezwykłym dziełem sztuki architektury, bardzo ważny dla historii. Warto przyjaciół, by zobaczyć bezcenny zabytek, jakim jest brama wjazdowa do Brzeskiego Zamku z XVI wieku, zachowano oryginalnie. Na niej książę Jerzy, żyjący wtedy, wychwala siebie i swoją rodzinę. Dodatkiem do bramy jest dziedziniec, wspaniały dziedziniec z krużgankami, no i oczywiście wnętrza, gdzie możemy podziwiać oryginalne sarkofagi książęce, dawne sale i dowiedzieć się o tym, jak ta rodzina tutaj żyła, jak też ta rodzina się kończy, bo to właśnie w Brzegu w 1675 roku umiera ostatni pełnoprawny przedstawiciel męski dynastii Piastów, czyli Jerzy IV Wilhelm, a w dodatku w średniowiecznym kościele zamkowym świętej Jadwigi w krypcie grobowej znajduje się największa nekropolia dynastii Piastów w Polsce.
2: Kościółek jest na co dzień zamknięty.
1: Na co dzień tak. Ewentualnie jak są jakieś wydarzenia religijne, to jest otwierany albo zwiedzający. Z audioprzewodnikiem mogą wejść, albo z przewodnikiem. Możemy sobie tutaj usiąść. Kościół zamkowy świętej Jadwigi w Brzegu to wyjątkowy obiekt. My wiemy o tym, że jakaś kaplica gdzieś tutaj przy naszym zamku istniała być może w XIII wieku. Nie wiemy tak naprawdę, gdzie ona by się znajdowała.
2: Być może w tym miejscu.
1: Gdzie dzisiaj się wchodzi do kościoła, raczej nie, bo wiemy, że ta część została wzniesiona w XIV wieku. Być może ta kaplica znajdowała się bliżej tak zwanej wieży Lwów, czyli najstarszego miejsca w naszym zamku. Musiała już istnieć za czasów księcia Bolesława III Rozrzutnego, czyli pierwszego władcy bezpośrednio naszego księstwa. Książę z rodu Piastów musiał przy swojej rezydencji mieć jakąś kaplicę. Wiemy, że jak władzę przejmuje tutaj po nim jego syn, Ludwik I Sprawiedliwy, to jakaś kaplica tutaj istnieje, ale z czasem książę Ludwik I decyduje się, aby tą kaplicę przebudować na duży kościół kolegiacki, kościół zamkowy. I kościół, który my dzisiaj widzimy, to tak naprawdę jest tylko część tego, jak to wyglądało dawniej. Jak książę tutaj funduje taką instytucję kolegiata. Kolegiata to jest bardzo prestiżowa instytucja w hierarchii kościelnej, jest ważniejsza od kościoła parafialnego, więc ja zawsze mówię, że jak zwiedzamy Brzeg i główny kościół, który robi największe wrażenie, kościół świętego Mikołaja, ogromna bazylika z XIV wieku, to był kościół parafialny, ale hierarchicznie jeszcze ważniejszy kościół to był właśnie ten kościół zamkowy, bo to był kościół kolegiacki pod wezwaniem świętej Jadwigi.
2: Dlaczego
1: no i właśnie tutaj mówimy o śląskiej księżnej, żonie księcia Henryka Brodatego, która pochowana jest w Trzebnicy. Święta Jadwiga, żona Henryka Brodatego, była babką Ludwika I Sprawiedliwego. I akurat zbliżał się jubileusz, dokładnie 100 lat od kanonizacji księżnej Jadwigi na świętą Jadwigę Śląską. To był naprawdę obszerny kompleks, dlatego że jak dzisiaj jesteśmy w kościele zamkowym w Brzegu, patrzymy się w kierunku ołtarza, to pierwotnie tego ołtarza nie było w tym miejscu, nie było ściany, gdzie teraz jest ołtarz. Kościół był dłuższy i tam była nawa kościoła. I z tamtej strony, która dziś część kościoła nie istnieje, tam było główne wejście dawniej do kościoła. Wchodziło się do kościoła od cmentarza przykościelnego. Dzisiaj ten teren zajmuje ogródek piwny od hotelu, który jest obok hotelu Arte i to jest taki skwer z ławeczkami i murkami charakterystycznymi, które są obok naszego zamku. Jak ktoś wchodził przez główne wejście do tej nawy w tym kościele, to jak się popatrzył w kierunku ołtarza, ołtarz był w kierunku dzisiejszego placu zamkowego. I dzisiaj w tym miejscu, w miejscu dawnego ołtarza stoi konfesjonał. Tylko układ murów w tej części kościoła przypomina nam, że kiedyś to była część prezbiterialna tej świątyni, ale ołtarza już dzisiaj w tym miejscu nie ma. Dlaczego, to oczywiście jeszcze za chwilę opowiem. Co tu było ważnego w tym kościele, to na pierwszym piętrze możemy zobaczyć 3 okna charakterystyczne z ostrymi łukami. Tam nam się pojawia balkon książęcy. On był połączony z komnatami na zamku. Najprawdopodobniej książę z rodziną wychodzili ze swoich komnat i stamtąd słuchali nabożeństwa. Są też przypuszczenia, że ten dzisiaj nazywany balkon książęcy, że tam mogła być też taka prywatna kaplica tylko dla księcia, ale to już są nasze przypuszczenia, my na to mówimy balkon książęcy, a dokładnie pod tym balkonem znajdowała się sakrystia, skarbiec dla duchownych z tego kościoła. Dzisiaj to jest taki przedsionek, miejsce, gdzie nikt by nie przypuszczał, że tam mogła być sakrystia, ale jak najbardziej tak to wyglądało najprawdopodobniej dawniej. Do kościoła były dobudowane takie domki. Dzisiaj wszyscy, którzy przyjeżdżają do brzegu, zwiedzają brzeg, no to widzą, że obok kościoła zamkowego jest hotel Arte. Często turyści się zastanawiają właśnie, co tutaj taki nowoczesny budynek robi obok brzeskiego zamku. No, historia jego jest dosyć starsza, bo to, że on dzisiaj wygląda na budynek współczesny, no to nie znaczy, że powstał tutaj od podstaw, od nowa, tylko już w średniowieczu w XIV wieku, właśnie zaraz obok kościoła, czyli w miejscu dzisiaj jest hotel Arte i aż takim łukiem w kierunku ulicy Długiej, w kierunku, gdzie dzisiaj stoi obok naszego zamku potężny budynek szkoły książęcej, gimnazjum piastowskiego, mieściły się zabudowania duchownych z tego kościoła kolegiackiego świętej Jadwigi. To była naprawdę obszerna fundacja, to były potężne budynki. No i oczywiście ci duchowni nie mieli tam tylko swoich mieszkań, również bibliotekę i szkołę, także browar. Co ciekawe, duchowni oczywiście też sprzedawali piwo i można było tam przyjść napić się piwa w browarze u duchownych. To była naprawdę potężna instytucja i trzeba mieć świadomość, że takie instytucje jak kolegiata powstawały w takich najważniejszych ośrodkach. W średniowieczu kolegiaty istniały we Wrocławiu, w Świdnicy, w Legnicy, w Raciborzu, właśnie w Brzegu, w tych stolicach książęcych w XIV wieku. Właśnie duchowny z kolegiaty świętej Jadwigi, Piotr Zbyczyny, jak na niego mówimy, stworzył dzieło, którym była Kronika Książąt Polskich, która opisywała właśnie losy książąt z dynastii Piastów, z tych czasów najdawniejszych do czasów księcia Ludwika I, kiedy on żył. To jeszcze są czasy, kiedy raczej nie mówi się na książąt, że są książętami piastowskimi, tylko właśnie Kronika Książąt Polskich, dlatego że jedyni władcy starodawni, którzy mieli prawo do rządzenia na terenach ziem polskich, to byli książęta z dynastii Piastów. To było oczywiste, że to są książęta polscy. Jak się powie, że książęta polscy, to automatycznie chodzi nam o książąt piastowskich. Sytuacja zaczęła się zmieniać później, kiedy Piastowie już po Kazimierzu Wielkim nie rządzą w koronie Królestwa Polskiego, rządzą kolejne dynastie, jak Jagiellonowie na przykład. I trzeba jakoś rozróżnić, bo jak się powie królowie polscy, to już nie jest to jednoznaczne, czy to są ci z Piastów, czy to chodzi o Jagiellonów. Więc z czasem już w XV-XVI wieku utrzymuje się, aby nazywać na całą rodzinę tych prawowitych, prastarych władców Polski Piastami, od legendarnego Piasta. I to promują książęta Brzescy, którzy chwałę swojej rodziny, swojej dynastii wszędzie, gdzie się dało, promowali. I dopiero później mówi się na Piastów Piastowie, co nam się wydaje dzisiaj całkowicie oczywiste. Kronika Książąt Polskich to jest wielkie dzieło, z której my historycy też bierzemy bardzo dużo informacji, ciekawostek, które później możemy opowiedzieć zwiedzającym. Oczywiście na te kroniki średniowieczne trzeba brać poprawkę, bo potrafili pisać...
2: W zależności, kto rządzi.
1: Oczywiście, ale przez nasze badania, naszą wiedzę naukową, my oczywiście sobie rozdzielamy, co jest bardziej prawdopodobne, co jest mniej prawdopodobne. Tak się śmiejemy, że i tak mamy łatwiej, niż ludzie będą mieć za 200 lat i będą nasze dzisiejsze gazety musieli czytać i nie wiem, jak oni zinterpretują pewne wydarzenia, bo każdy pisze po swojemu, więc tych źródeł średniowiecznych jest jednak mniej i jednak mniej głowa boli przy interpretacji tamtych czasów, chociaż to też nie jest tak naprawdę jakieś łatwe, bo każde czasy mają swoją specyfikę.

0: kolegiata, ten kościół zamkowy tutaj funkcjonuje, aż do czasów, kiedy tutaj rządzi książę Fryderyk II. Książę Fryderyk II, jeśli ktoś do nas do Brzegu przyjedzie, na pewno się dowie, że najwybitniejszym władcą naszego księstwa był Jerzy II. A Fryderyk II to był ojciec Jerzego II, rządzi na tych terenach w pierwszej połowie XVI wieku i Fryderyk II przechodzi na luteranizm. I od jego czasów kolejni książęta, którzy tutaj w Brzegu rządzą, to będą już książęta protestanccy. Książę Fryderyk II likwiduje tą kolegiatę. Ten kościół staje się takim prywatnym, dworskim kościołem dla księcia, dla jego rodziny. Część duchownych, którzy tutaj podlegali pod biskupa wrocławskiego, jednak wyjeżdża z Brzegu. Część duchownych przechodzi na wyznanie księcia, znajdują nawet żony, no i tutaj są duchownymi protestanckimi. Ten okres kolegiaty się kończy w tym kościele i Fryderyk II, wiemy, że raczej jeszcze nie zmienia wystroju tej świątyni w czasach, kiedy on tutaj rządzi. Mamy informację, że tutaj funduje jakieś organy, ale to raczej nie jest jakaś generalna, duża przebudowa. Dopiero za czasów jego syna, czyli Jerzego II, o którym wspomniałem, znanego z bramy wjazdowej do zamku, Jerzy II dokonuje tutaj no takiej dużej przebudowy wnętrza tego kościoła. Mówi się, że on tu tworzy takie no rodowe wręcz mauzoleum dla jego rodziny. Oczywiście książę Jerzy II chwalił się wszędzie, że jest tej znanej rodziny z dynastii Piastów i wiemy o tym, że ten władca buduje tutaj nowy wielki kamienny ołtarz. Ozdobą tego ołtarza były naturalnej wielkości pomniki całej rodziny książęcej, które stały
1: tutaj, tak, w kościele.
0: Tak, tutaj w tym kościele. Możemy, jak jesteśmy w tym kościele, to sobie można mniej więcej wyobrazić. Też mamy informację, że ołtarz miał oczywiście sceny biblijne, więc w miejscu, gdzie oryginalnie stał ołtarz, dzisiaj z tyłu tego kościoła, po bokach ścian, no my to tak sobie wyobrażamy, były figury członków rodziny książęcej naturalnej wielkości, które skierowały się w kierunku głównego ołtarza. Książę, jako bardzo bogata osoba, ma swoje różne pomysły, ma swoje zachcianki, to proszę sobie wyobrazić, w skład księstwa brzeskiego wchodziło miasto Strzelin. Strzelin do dzisiaj jest znany z ogromnego kamieniołomu. To był kamieniołom książąt brzeskich. Książę Jerzy wymyślił, aby ze Strzelina, czyli to około 30 km od brzegu, przeciągnąć z kamieniołomu ogromny, surowy blok kamienia. Ten blok kamienia 16 koni miało ciągnąć właśnie ze Strzelina tu do kościoła zamkowego w brzegu. Ustawiono go w tym kościele i artyści książęcy mieli wyrzeźbić z tego surowego bloku kamienia ambonę. Ambona była wielkim, wielkim dziełem sztuki. Tej ambony niestety dzisiaj już nie mamy. Co się z tym wystrojem stało, to ja za chwilę oczywiście jeszcze opowiem. Książę ten kościół bardzo bogato ozdabia. Wiemy, że jego sklepienie było malowane na niebiesko, dekorowane złoconymi gwiazdami, żeby wyglądało jak niebo. No, tutaj możemy też zobaczyć na dawnym balkonie książęcym. Mamy na łukach malowidła. To są odkryte pod tynkami malowidła XVI-wieczne, czyli możemy sobie wyobrazić, jak kościół wyglądał dawniej w czasach świetności. I co jest jeszcze bardzo ciekawe, to w tym kościele od średniowiecza chowano władców pod posadzką i książę Jerzy II nakazuje tutaj pod posadzką wznieść kryptę grobową w 1567 roku. W tej krypcie grobowej oczywiście są chowani władcy, którzy już wcześniej byli pochowani i później chowa się tu księcia Jerzego i jego następców. I krypta jest zachowana do dzisiaj. Szacuje się, że tutaj pochowano do nawet 40 przedstawicieli rodziny Piastów. To jest największa taka liczba w stosunku do innych miejsc pochówków w Polsce. I co jeszcze robi książę Jerzy? Oczywiście ta kolegiata, która tu funkcjonowała, była utrzymywana przez majątki, które dawali wcześniej władcy i na podstawie tego, że kolegiata została rozwiązana przez ojca Jerzego II, czyli Fryderyka II, książę Jerzy II każe obok swojego zamku wznieść w miejscu zabudowań kolegiaty budynek szkoły książęcej, znany budynek gimnazjum piastowskie i właśnie ten majątek, który posiadała kiedyś kolegiata, tak jakby przekazuje teraz na utrzymanie budynku szkoły książęcej, czyli 11 wsi miało wspierać funkcjonowanie tej placówki, więc ta kolegiata miała bardzo ważne znaczenie dla szkolnictwa w brzegu, co też należy zwrócić uwagę. Ten kościół, w którym my jesteśmy teraz, funkcjonuje jako kościół taki książęcy, kościół dworski do wymarcia dynastii Piastów. Jak wymiera ostatni Piast w 1675 roku, kościół przejmuje król czeski, którym jest cesarz Leopold Habsburg. Wszyscy znamy nazwisko Habsburgowie. Oczywiście cesarz Leopold wysyła niedługo po śmierci ostatniego Piasta misję jezuitów do brzegu, aby nawracali protestantów na katolicyzm, a sam jak przejmuje władzę w tym kościele, przemianuje kościół na kościół katolicki. Raczej wiemy, że też tu wielu zmian nie ma w tym kościele w tamtym czasie, po prostu nabożeństwa są katolickie, może lekkie modyfikacje we wnętrzu. Tak to funkcjonuje. Katastrofa przychodzi w roku 1741. W kwietniu 1741 dochodzi do bitwy pod Małojowicami i pod Brzegiem. W czasie I wojny śląskiej wojska pruskie w bitwie pod Małojowicami pokonują wojska habsburskie cesarzowej Marii Teresy i następnie król pruski podchodzi pod Brzeg, zaczyna miasto bombardować od strony Wrocławia, dzisiaj od strony powiedzmy Zielęcic, Brzeziny. Kiedy jest ten silny ostrzał, najbardziej zniszczona jest ta część miasta, oczywiście najbliżej Wrocławia. Płonie wtedy szkoła książęca, płonie wtedy zamek książęcy i cała część kościoła, która była wysunięta najbliżej Wrocławia, czyli tam, gdzie mówiłem, gdzie pierwotnie było główne wejście, były ławy dla wiernych, ona się po prostu zawaliła. I została tylko część kościoła, w której dzisiaj jesteśmy, gdzie był dawniej ołtarz, ta część nie była zniszczona, wiemy, że ołtarz się zachował, ale kościół w takim stanie półruiny istnieje przez 40 kolejnych lat. I po 40 latach kościołem zaczynają się opiekować jezuici, duchowni z kościoła, którego mamy tutaj obok naszego zamku, z kościoła Podwyższenia Świętego Krzyża. Oni ten kościół uratują tak naprawdę, wyremontują. Nie mamy pewności, czy on by się zachował do naszych czasów, gdyby jezuici się nim nie zajęli. Nieszczęście w tym szczęściu jest takie, że ci jezuici uznali, że ten wystrój książęcy, który się uchował, czyli ołtarz z figurami rodziny książęcej, to jest wystrój książęcy, książęta byli protestantami. Nie jest to za bardzo ładne w kościele katolickim i to jest niestety niszczone. Ten piękny, oryginalny wystrój mamy opisany w kronikach, jak pomniki rodziny książęcej są wyciokane na plac przy kościele, rzuca się w nie kamieniami, rozbija się po prostu na gruz te wszystkie pomniki, później wmurowuje się to w fundamenty pod posadzkę tego kościoła. Historia jest rzeczywiście prawdziwa, bo 100 lat temu, w 1908-1909 roku był remont kościoła, zdjęto płyty i pod posadzką odkryto fragmenty dawnej dekoracji porozbijane. Najlepiej były zachowane figury ewangelistów i dzisiaj mamy je na ścianie przymocowane w naszym kościele. Jak ktoś wejdzie do kościoła, od razu na nie zwróci uwagę, bo one stylistycznie są inne od całego wystroju. Renesansowe z XVI wieku, jeszcze z warstwą malarską, ale to są oryginalne elementy jeszcze z czasów kościoła książęcego protestanckiego. I z tego gruzowiska pod posadzką odkryto różne destrukty. I też jeden dobrze zachowany to jest takie popiersie księżnej, które my dzisiaj prezentujemy w piwnicach na wystawie Brzeskiego Zamku. Prawdopodobnie właśnie jedno z tych rzeźb, które przedstawiały rodzinę książęcą. No ale niestety po wyczyszczeniu wnętrza z tego protestantyzmu książęcego przez jezuitów, jezuici nie mieli na tyle pieniędzy, aby w całości kościół odbudować tak jak był dawniej. I w miejscu, gdzie dawniej były ławki, gdzie była nawa, budują po prostu taką półokrągłą ścianę i tworzą tam całkowicie nowy ołtarz, nową ambonę, obraz nad ołtarzem, przepiękny, święta Jadwiga Śląska, charakterystyczna z mitrą książęcą, z modelem klasztoru, ale to już jest część nieoryginalna, prawda? To jest część XVIII-wieczna. Jezuici, kiedy dokonują odbudowy tego kościoła, w miejscu, gdzie dzisiaj jest konfesjonał, też przebijają mur i robią główne wejście do świątyni. Starsi mieszkańcy Brzegu na pewno pamiętają, że kiedyś wejście do kościoła zamkowego było właśnie przez miejsce, gdzie dzisiaj jest po prostu mur, a nie tymi małymi drzwiczkami, które teraz mamy obok zamku. Kościół przyjmuje charakter takiej kaplicy bardziej, której my dzisiaj mówimy często kaplica. Ja często mówię kościół, żeby pokazać, że to jednak była duża świątynia, miała swoją rangę, no ale w powszechnej świadomości jest to kaplica zamkowa. No i w takiej formie ta świątynia funkcjonuje nam od XVIII wieku już do czasów współczesnych, chociaż, tak jak mówię, kiedyś wejście było w miejscu, gdzie dzisiaj jest ściana, dlatego że w latach 70. jest remont tego kościoła, regotyzacja. Dlatego, że ten kościół, kiedy jezuici go remontowali, odbudowali po zniszczeniach w XVIII wieku, to oni także fasadę kościoła przerobili na taką barokową i w latach 70. uznano, że trzeba przywrócić ten gotycki charakter chociaż do tej najstarszej części kościoła. I tak naprawdę ze względów konserwatorskich to trzeba powiedzieć, że to dzisiaj to byłaby zbrodnia, gdyby coś takiego ktoś zrobił, bo tak naprawdę zniszczono też oryginalne, zabytkowe elementy z XVIII wieku, żeby przywrócić coś, co się po prostu bardziej podobało, czyli gotyckie z średniowiecza. Dlatego po tych pracach zamurowano to wejście, które stworzono w XVIII wieku. No i dzisiaj część kościoła od strony bramy wjazdowej do zamku, od strony placu zamkowego jest ceglana, gotycka, z ostrymi łukami, charakterystyczna, a część kościoła z XVIII wieku, czyli ta to budówka taka, o której mówiłem, którą jezuici znieśli w XVIII wieku, ją pozostawiono otynkowaną na biało, posiada okna z takimi łukami pełnymi. Od razu czuć, że to jest nie gotyckie, to jest barokowe, XVIII-wieczne. W latach 80. XX wieku, czyli także stosunkowo niedawno, doszło do włamania do tego kościoła w czasie remontu. No i niestety zostały zrabowane pochówki książęce w krypcie książęcej, wyciągnięto sarkofagi, uznano, że te najcenniejsze sarkofagi są zbyt cenne, żeby ponownie chować je w krypcie grobowej, żeby nikt ich nie widział. Z najcenniejszych sarkofagów wyciągnięto szczątki, w urnach pochowano ponownie w krypcie grobowej, a same sarkofagi jako wspaniałe dzieła sztuki są do podziwiania we wnętrzach Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Jeden tylko sarkofag barokowy trafił z krypty do wnętrza kościoła. Można go zobaczyć po lewej stronie od ołtarza. Sarkofag barokowy księżnej brzeskiej Elżbiety Marii Karoliny. A część sarkofagów, tych, które uznano, że są mniej cenne, pozostawiono w krypcie i do dzisiaj leżą tam szczątki książęce. Więc kościół o bardzo bogatej historii, bardzo znaczący dla historii Brzegu, ale nie tylko, bo chciałbym zwrócić uwagę, to jest bardzo istotne, że książęta protestanccy, którzy tutaj rządzili, Fryderyk II i Jerzy II, oni wprowadzali tak jakby pewne trendy na cały Śląsk. Jak oni ozdobili swój kościół zamkowy w Brzegu, w jakiej formie go ozdobili, to później było to kopiowane na pomniejszych kościołach, w innych miastach i tak dalej, bo oni byli takimi przewodnikami, prowadzili ten ruch protestancki, gdzie ich zwierzchnikami byli władcy habsburscy, arcykatolicy. No i to jest opowieść na kolejny w ogóle naszą, na jakąś audycję. Jak wyglądały te relacje między książętami protestanckimi, a ich zwierzchnikami, czyli władcami z dynastii Habsburgów. Ale ważne jest to, że ten kościół w XVI wieku był naprawdę takim wzorem dla innych protestanckich świątyń na Dolnym i na Górnym Śląsku. Więc bardzo, bardzo ważne dla historii naszego regionu.

O dawnym kościele kolegiackim pod wezwaniem świętej Jadwigi przylegającym do zamku Piastów Śląskich w Brzegu opowiadał edukator historii lokalnej Marek Pyzowski. Na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Obieży Świat prezentujemy oprócz dźwiękowego zapisu audycji również zdjęcia wzbogacające opowieść Marka Pyzowskiego. Zachęcamy również do spacerów po Głuchołazach. Za tydzień, 25 lipca o godzinie 10, na chętnych poznania historii tego miasta, głuchołazcy przewodnicy będą oczekiwali na rynku pod Lipą. Wakacyjne spacery z przewodnikiem po Głuchołazach są bezpłatne. Życząc udanego weekendu, nisko się teraz Państwu kłaniam, dziękując za wspólnie spędzony czas. Barbara Tyslik. Do usłyszenia za tydzień.

to teraz przeniesiemy się poza nasz region, do Gniezna. Tam dzisiaj rozpoczyna się największa w roku impreza plenerowa z historią w tle, jeśli chodzi o to miasto. Kolejna koronacja królewska poświęcona jest roli kobiet w średniowieczu. Na placu Świętego Wojciecha turyści będą mogli oglądać walki wojów i rzemiosło pokazywane przez 450 rekonstruktorów. Bitwy wojów, bitwy o mosty to cały dzień aktywności w rejonie machin oblężniczych. Dla kobiet zaś przygotowana została polana szeptuchy, gdzie będzie wróżbiarka i będą motanki kobiece, a także całodniowe warsztaty perfumiarskie. Wieczorem zaś spektakl ukazujący znaczenie kobiet w średniowieczu. Festiwal Kultury Słowiańskiej w Gnieźnie potrwa do niedzielnego popołudnia.

0: pragną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Realne kompetencje i umiejętności. Symulacyjny oddział szpitalny to rzeczywistość, w której możesz ratować życie. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do zespołu przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz. Po reklamie.
2: Tu Radio Pole, godzina 8 na zegarze. Kolejna porcja informacji już teraz.
3: Reforma systemu ETS, ulga dla przemysłu. Prudnicki Szpital komentuje prokuratorskie zarzuty dla lekarki i pracownicy medycznej. W Miami dziś mecz o trzecie miejsce na mundialu. Francuzi zmierzą się z Anglikami.
4: Wiadomości Radio Pole.
2: Katarzyna Plewnia.
3: Bruksela zaproponowała złagodzenie w systemie ETS, czyli opłatę za emisję zanieczyszczeń, co daje przemysłowi więcej czasu na spełnienie norm w dążeniu do neutralności klimatycznej. Wraz z publikacją reformy ETS rozpoczyna się batalia o ostateczny kształt przepisów wśród unijnych krajów. Więcej na ten temat Beata Płomecka.
5: W systemie funkcjonującym od 20 lat potrzebne były zmiany. Świat się znacznie zmienił. Kluczowe europejskie gałęzie przemysłu stoją w obliczu nierównych warunków konkurencji. Mówił komisarz do spraw klimatu Wopke Hoekstra. Ma pozostać fundusz modernizacyjny na inwestycje w transformację energetyczną, co jest dobrą wiadomością dla Polski. Podobnie jak spowolnione tempo redukcji uprawnień do emisji CO2, a także utrzymanie bezpłatnych pozwoleń w przemyśle energochłonnym i ma być ich więcej, ale połowę dochodów z ETS państwa będą musiały przeznaczyć na dekarbonizację.
4: Wiadomo. Wiadomości Radio Opole.
3: Osiąganie korzyści majątkowych poprzez manipulowanie pacjentami to m.in. zarzuty stawiane podejrzanym 54-letniej lekarce i 30-letniej pracownicy medycznej z Prudnickiego Szpitala. Kierownictwo placówki twierdzi, że w tej sprawie nie było żadnych sygnałów od pacjentów, mówi Paweł Rubiński, prezes Prudnickiego Centrum Medycznego, które zarządza szpitalem powiatowym.
6: Szpital nie jest stroną dochodzenia ani w żaden sposób zaangażowany. Zarzuty dotyczą aktywności indywidualnej. Niemniej jednak przeprowadzimy audyty. Jeżeli będzie potrzeba, to nawet jakiejś organizacji zewnętrznej.
3: Podejrzana w tej sprawie jest pulmonologiem, była też ordynatorką oddziału wewnętrznego. Według prokuratury lekarka miała wywoływać u pacjentów poczucie zagrożenia życia i zdrowia i nakłaniać do zakupu urządzeń wskazanych dystrybutorów, stwarzając pozory nabywania tych urządzeń od szpitala. Prudnicki Szpital nigdy nie sprzedawał aparatów do wspomagania bezdechu sennego, twierdzi prezes.
6: Te aparaty są użytkowane w szpitalu. Są pacjenci, którzy w sposób długoterminowy są leczeni w warunkach domowych i oni są pod nadzorem szpitala i oni mają przez szpital przekazywany ten koncentrator. Pacjent nie płaci za to.
3: Podejrzane nie przyznały się do stawianych im zarzutów. Mają policyjny dozór oraz zakaz opuszczania kraju. Lekarkę zawieszono też w wykonywaniu zawodu. Za stawiane kobietom zarzuty grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Czy mieszkańcy Węgier pod Opolem doczekają się remontu tamtejszego mostu? Obecnie jest tam wąsko, więc kierowcy muszą uważać. Zarząd dróg powiatowych w Opolu deklaruje, że inwestycje ma w planach, ale kluczowe są pieniądze.
7: Chcielibyśmy go zrobić, natomiast jest tak odpowiednio drogi, że bez pozyskanych zewnętrznych środków, na przykład z Ministerstwa Infrastruktury, z rezerwy ogólnej, tego nie ruszymy. To jest około 8-10 milionów, w zależności jak się przetarg otworzy. Także planujemy to zadanie w przyszłości.
3: Mówił Piotr Rybczyński, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.
4: To przyniesie dzień.
3: Odra Opole przystąpi dziś do dwóch ostatnich sprawdzianów formy przed rozpoczęciem ligowej rywalizacji. Pierwszy mecz kontrolny z Banikiem Ostrawa, otwarty dla publiczności na Itaka Arenie o 11. Z kolei o 16 niebiesko-czerwoni zmierzą się z ekstraklasowym Piastem w Gliwicach, a o 20 oficjalnie zaprezentują się kibicom na schodach przy kościele na Górce w Opolu. Pierwszym rywalem Odry w nowym sezonie Betclic pierwszej ligi będzie Arka Gdynia. Ten mecz w piątek, 24 lipca o godzinie 21 na Itaka Arenie. Przedostatni mecz na tegorocznym mundialu o 20.00. trzeciej czasu w Polsce. Francja zagra z Anglią w Miami w meczu o trzecie miejsce. Więcej na ten temat Jan Pachlowski.
8: We will not stop chasing.
9: Pomimo porażki nie przestaniemy teraz gonić za sukcesem. Nie przestaniemy poszukiwać i rzucać wyzwań. Mówi przed spotkaniem z Francją szkoleniowiec Anglików Thomas Tuchel. Mecz o trzecie miejsce jest stałym elementem tradycji Mistrzostw Świata, choć zazwyczaj rozgrywa się go w cieniu rozczarowania. Zdarzają się jednak wyjątki, jak podczas mundialu w 1994 roku, kiedy Szwecja pokonała Bułgarię w starciu dwóch drużyn, dla których sam awans do półfinału był już wielkim sukcesem. Podobnie było w 2002 roku, gdy Turcja wygrała z Koreą Południową, notując najlepszy występ w historii na Mistrzostwach Świata.
3: Meczem o trzecie miejsce z Francją pożegna się jej selekcjoner Didier Deschamps. 57-latek prowadził Le Bleu przez 14 lat. W 2018 roku Deschamps wygrał z Francją mundial w Rosji. A na koniec dwa zastępy strażaków w białej Nyskiej usuwają konar wiszący nad jezdnią na ulicy Nyskiej. Strażacy w regionie po wczorajszych ulewnych deszczach i burzach wzywani byli do około 20 zdarzeń, głównie właśnie do usuwania wiatrołomów.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Dzisiaj słonecznie, ale też mogą wystąpić szlotne opady deszczu i burza. Jeśli takie się pojawią, to wiatr nawet do 80 km na godzinę. Na razie spokojnie, słonecznie, 21 kresek na termometrach w nocy w okolicy 16. Jutro podobnie jak dziś, choć trochę więcej może popadać.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: A to oczywiście, o ile prognozy pogody się sprawdzą, bo jak się nie sprawdzą, to będzie inaczej. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Paweł Oliwa za konsoletą. Zapraszamy.

0: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Po reklamie.

0: bardziej znana na świecie niż tutaj u nas na Śląsku albo w Polsce, a znana dlatego, że robi grawerunki naprawdę do niezwykłych osób, na przykład do króla Anglii, do królowy Holandii i też w wielu miejscach na świecie prezentowałaś swoje prace, bo grawerujesz na rozmaitych rzeczach, robisz też biżuteria, no i w Krampie masz też swoje studio, co tam te różne rzeczy robisz. No to trochę nam powiedz o tym, jak to się stało, żeś trafiła na dwór królewski do Anglii, a potem też do Holandii.
1: No ja bym bardzo chciała powiedzieć, czy w ogóle powiedzieć, jak to się dzieje, ale to oni sami mnie znajdują. Ja mam tam jakiś Instagram, gdzieś tam nie prowadzę nawet jakichś live'ów i no wciepuję ta moja robota, co się tam, jak to mój foter gołdą, co się tam poryjam, ale to się tak nie gołdą i no się graweruje. I no po prostu tak to się dzieje, że oni po prostu szukają takich rzemieślników, co to jeszcze poradzą rynkom coś zrobić i poradzą tymi gerejtoma tak obrócać, żeby fajny łobrowski na tym metalu powstały.
0: A to no, nie jest też taki einfach, bo dużo osób robi albo z laserem, albo z jakimiś innymi technicznymi rzeczami, a ty to wszystko robisz ręcznie.
1: Ja, no ganz genau, jak teraz poszłabyś do jakiego jubilera albo złotnika, no to oni ci grawery zrobią na obrączce i no laserowe. Tam nie ma u nas w Polsce chyba grawera, który robi to tak naprawdę ręcznie, bo ganz ciężko je tak wejść sztychel i ten sztychlem w tym złocie równą kreską tak wygrawerować. I jeszcze równą kreską, ale ładnie okrągłe literki zrobić, to już blank odpadał. Więc ja tak jak sobie powiedziała kiedyś, że jak już wszyscy idą ta sztuczna inteligencja, to ja chcę, to jeszcze nie było sztucznej inteligencji, uwaga, to jest rok 2014 tak naprawdę. Ja sobie pomyślałam, dobra, jak wszyscy chcą tego rozwoju technologicznego, to ja chcę być ten dinozaurem. Jak wszyscy będą tam się robić na tabletach, to ja chcę ołówkiem na kartce. I tak też zostało. I chyba to najbardziej mnie cieszy, że tak naprawdę to powstaje ludzką ręką. Że to nie jest wytwór jakiejś nowej generacji, nowej technologii, no to jest takie coś, co płynie z serca, coś, co jest przemyślane, coś, co jest przeanalizowane przez człowieka, bo no, mamy teraz takie różne, wiecie, obrazki, to, co pokazywałaś kiedyś na prezentacji, że taką koronę ładną, to jest wypluty z AI, ale teraz jak to zrobić, to trzeba mieć do tego kogoś, kto ma fach w rynku.
0: Ale też i wyobraźnia, nie? Że sobie te, kto wymyśli, co chce pokołzać i to jest związane i z naturą, no bo ty robisz też takie rzeczy, bo grawerujesz różne rzeczy. To są i noże, to i broń, to są i inkrze.
1: Tak, biżuteria. Są obcinacze do cygar, są popielniki do cygar, są długopisy też niekiedy. Ostatnio też grawerowałam właśnie też biżuteria.
0: Bransoletki,
1: tak. No to jest wszelkiego rodzaju personalizacja, żeby... To ja bardzo tak lubię opowiadać też historia w moich rzeczach. To nie jest no wygrawerowała se tam liście jakiejś tam arabeski, nie? To jest na przykład, jest bardzo dużo symbolika w tym wszystkim, że liście na przykład arabeski to jest ten tak zwany krąg życia, że na wiosnę wszystko rośnie, potem zakwitą, owocuje, a potem przemiją i te liście zaś opadają. I takie same historię opowiadam w moich grawerunkach.
0: Trochę jak w sztuce ludowej,
1: dokładnie,
0: nie?
1: Tak. To też inspirowała się na przykład obrazami Hieronima Boscha, holenderskiego malarza, że na przykład w jego malarstwie martwą natura to jest śmierć. Owady, insekty to jest też jakby przejście na tą drugą stronę. Uciętą róża to jest na przykład śmierć w miłości. Ucięty mak to jest śmierć przez sen. A na przykład obcięty tulipan to jest zguba w pieniądzach. Bo handlarze tulipanów tam w XVI czy tam XVII wieku bardzo szybko się wzbogacili, ale bardzo szybko stracili też te swoje fortuny. I to takie historie lubiam. Ja lubiam też zamykać takie rzeczy i też lubiam gdzieś ukrywać na przykład jakieś litery albo jakieś owady w tych moich pracach. I ją tak jakby lubiam przemyśleć i też jak mam takie zamówienie indywidualne bardzo, to też się pytam tych klientów, co im się podobał, co jest do nich ważne, jaki mają na przykład kiedy data urodzenia, żeby konstelacja gwiazd gdzieś tam zawrzeć jako diamenty, albo jako złoto, albo jako punkty jakieś. To wszystko się spina w taką całość i jest takie przemyślane, co uważam, że jest bardzo dużą zaletą w dzisiejszych czasach, bo wszyscy teraz szybko lecą, wszystko z Chin sprowadzają i wszystko takie, żeby było tanio, szybko, byle jakie. Ja nie lubię tego. Ja lubię mieć, wiesz, jakość to też jakość. Nie? To ja stawiam na jakość. Żeby to było

0: co też pozostanie na lata, coś, co będzie przekazane młodszemu pokoleniu, coś, co ewentualnie będzie w galeriach pokazywane albo w muzeach kiedyś, żeby to nie były no, takie rzeczy bezwartościowe, żeby to miało historię, żeby jak się spotkał na przykład mój klient ze swoim kolegą, że mógł też opowiedzieć, widzisz tutaj pod liściem jest 3-milimetrowy insekt skludzony. Umiesz go znaleźć. Niekiedy dowód moim klientom lupa, żeby się znaleźli, to szukają, a potem po trzech dniach piszą, że nie umiem znaleźć, żeby im pokazała, i to było.
1: No ja, no bo to są też takie alegorie, co były i w sztuce, jak się popatrzy też na te XIX, XVIII, albo jeszcze wcześniej, no to wiadomo, nie, że se opowiadamy historia przez symbole. No ty też skończyłaś Wydział Sztuki w Opolu, no to też ta historia kunsztu znowuż dokładnie i mogłaś się też to wszystko wybierać, plus jeszcze te śląskie takie elementy, nie? Bo też tak myślę, to się też tak nie dał nie opowiadać o tej ziemi, o tym miejscu, o tym wszystkim, co je dookoła. Bo nasze oczy to pamiętają.
0: No
1: nie?
0: Ja, no totalnie.
1: Ja oglądamy jakiś obraz w galerii, no 5-10 minut, ale to, co widzimy przez okno, to, co widzimy kole nos, to je cały czas w nas, to jest nasza wrażliwość.
0: Ja ci teraz powiem coś takiego, wiesz, Instagram VS Reality. Ja robiłam super fajne filigranowe rzeczy, ale kroszonki to ci nie poszkrobiam. Nie wiem czemu, ale kroszonki nie umiem poszkrobać. No jakoś poszkrobiam, ale wyglądać to nie baje. I ja je taką blank ze wsi i ja nie mam problemu z tym, żeby iść szkubać pierzy, bo u nas się to dalej robi, bo starzyki mają jeszcze tam swoje kury i no to jest takie moderne, nie? Że nie tak jak dycki było, no już takie bardziej rancho, bardziej agrokulturystyka, że to jest takie, no że się nie wstydzisz tego, że ci słoma z butów wystołą, że tam możesz iść w laciach, bo je tak czysto. Na tej zasadzie.
1: Ja to myślę, że to jest właśnie wielką taką sztuką, że się tak możemy zintegrować i też wejść to, co mieli i nasi ojcowie, i praojcowie, i to, co u nas było, i w różnych wioskach, i w doma, i w rodzinach, że możemy się to po prostu wejść i no też to jakoś przesztalować na te czasy, które teraz są.
0: No to jest takie trudne, no bo wszyscy lecą tak naprawdę w tej pogoni za pieniędzmi. Wszyscy chcą jak najbardziej żyć tym życiem instagramowym, że tak by da się odnosić do tego Instagrama, ale tak jest. Ludzie się porównują, ludzie chcą szybkiego zarobku, chcą być influencerami, chcą być youtuberami, ale tak naprawdę ją nikt by nie chciała się pokazywać, czy jakby żyć w ten sposób, bo do mnie nie ma nic piękniejszego niż stanąć rano i gołymi nogoma iść po trawie i se napić tej ciepłej herbaty i popatrzeć po oddychać, popatrzeć na wschód słońca, na tam mgła, co się unosi jeszcze nad polem. No nie ma nic przyjemniejszego. Są ludzie, którzy, nie wiem, ze stolicy uciekają na wieś, bo nie mają tego w tych betonowych miastach. A my to mamy. My tutaj od Opola dosłownie 30 minut i ja mam las, ja mam sarny, ja mam ptoki, ja otworzę sobie okno w moim werkcojgu i powiem, słyszę te ptaki, które śpiewają. To jest, nie ma nic piękniejszego tak naprawdę.
1: Ja, twoje prace były pokazywane i za oceanem, i w rozmaitych miejscach, i w Arabii Saudyjskiej. Też się tam cieszysz wielką popularnością, bo że się uznawano i jako artystka, i jako też taki rzemieślnik, co też tak poradzi połączyć te dwie rzeczy. I mogłabyś mieszkać wszędzie. I w Anglii, i w Holandii, i tam robić na te dwory, pałace, a jednak wybierasz sztukę śląską.
0: No to jest takie, że wiesz, ludzie jak ptaki, nie? Polotać naokoło, ale na noc do tego samego gołębnika. To ja tak trochę do tego gołębnika jednak bych przyleciała. No wiadomo, są też tutaj rodzice i rodzina, i dziadkowie. Jak się mieszkał za granicą, i oczywiście nie ukrywam, że ja bym chciała mieszkać na przykład, nie wiem, przez miesiąc w Bieszczadach albo przez ileś tam czasu i se wrócić tutaj, ale ja mam też tutaj rodzinę i to jest do mnie bardzo ważne jednak. Oni niekiedy mnie wspierają, niekiedy nie, niekiedy wią, co ją tam graweruję, a niekiedy nie są tym zainteresowani, ale to jest jednak ta rodzina, to poczucie przynależności, to, że wiecie, no, póki mogę spędzać czas z rodzicami, czy tam z moimi starzykami, czy tam z moim rodzeństwem i są jakby do mnie obecni, to chcę to z tego korzystać, bo nie chciałabym kiedyś przyjść i se, wiecie, pluć w broda, że ja i ty żeś lutała po świecie, trzeba było spędzać czas z rodzicami, bo teraz ich nie ma. Bo ten czas też kiedyś przyjdzie, nie godą, ja jestem blank model, moje starzyki też, starzyki też są młodzi, jak to brzmi w ogóle. No ale, ale mimo wszystko chciałabym spędzać jednak czas z nimi, mieć ta chwila po prostu, wiecie, ten kafej na dworze albo w kuchni, albo z mamą nudle porobić, albo tam te pierzy poszkubać. To są takie fajne rzeczy, przy których się jednak człowiek umie, że tak powiem, zresetować, ale też wiązać tą bliskość z rodziną. Nie? To jest jednak ważne.
1: A mogę się trochę podpytać, co żeś nagrawerowała królowej Holandii Maksimie? Bo to jest też do mnie ciekawe. Czy mogłaś też o tym powiedzieć?
0: No właśnie, ją mam takie klauzule poufności, że nie bardzo mogę o tym opowiadać. No ale powiem tak, królowa zrobiła patent łowiecki, strzelecki, więc trzeba było jej wygrawerować broń. Więc trzeba było monogramy nagrawerować i numery, bo oczywiście na...
1: Znodła ciebie.
0: Nie wiem, jak to się dzieje, po prostu ja tam w tej Holandii byłam na chwilę, wystawiałam się na jednych czy tam dwóch targach, takich luksusowych, żeby pokazać się z tymi moimi rzeczami. No i to było w 2018 roku i są my 8 lat później i ona mnie znajduje i ona przychodzi do mnie, żeby jej też wygrawerować, więc no też z drugiej strony w Holandii też nie ma tego rzemiosła, nie? Tam no nie ma ludzi, którzy to robią, bo ja też szukała i dla siebie, żeby się uczyć czy coś. Nie ma jakby takiego młodego pokolenia, co by to dalej chciało się uczyć i dalej by chciało to też robić. No a z drugiej strony to tak powiem, że długi czas myślała, że ta komunika jest w co drugim domu, że każdy tak poradzi, że każdy się tam weźmie na łonaczy i już będzie. A to tak naprawdę dopiero moja mama mi uświadomiła, że czy ją nie wiem, kim ją jestem, bo ją tego tak nie postrzegam, że ją jestem jakoś wyjątkowo. Ja po prostu ją sobie siadam i po prostu se tam bastlujam, potem se tam sztychlem graweruję i nie uważam tego, że to jest jakieś takie wyjątkowe. Do mnie to jest normalne.
1: No to jest coś wyjątkowego, no, to nie takie einfach, że sobie ktoś tam porobi coś w domu.
0: No ja, no i dostałam w zeszłym roku Nagroda Ministra Kultury w ogóle za pracę, osiągnięcia i w ogóle, no to fajny, to mnie naprawdę podbudowało i to był zaszczyt, ale dalej się nie czuję jakoś wyjątkową. To jest i dalej w dalszym ciągu tak uważam, że każdy tak umie, każdy tak poradzi, ale potem jak prowadzę jakieś warsztaty, albo ktoś przyjdzie do mnie do pracowni, żeby się pouczyć i widzę, że tam piąty dzień i on tam ledwo kryska umie postawić, to sobie myślę, dobra Monika, to może jednak ty coś umiesz, że jednak to jest wyjątkowe. No i byłam w Monachium na targach i Norgenta, że się uparła, że pojadam, że się pokołżam, no i się okazało, że właśnie para noży, to też jest takie, taką symbolika powiem, jako zawarła w tych nożach. Mam brata bliźniaka i zainspirowała się Patkiem Filipem, bo Patek Filip na rynek japoński, w Japonii liczba 2 jest szczęśliwą. I oni na rynek japoński zawsze robili para zegarków, nie jeden, no para. I były to lustrzane odbicia, tak jak ręce, lustrzane odbicia. I ja sobie pomyślałam, no ja też jest w komplecie z moim bratem, bratem bliźniaka mam. I sobie pomyślałam, no to zrobiłam takie noże, które są jakby totalnie takie same, mają dwa różne pudełka i na tych pudełkach zrobiła trzmiela, bo to w ogóle jest też dobra historia, bo z telewizji, że się dowiedziała od mojej mamy, że była wcześniakiem, że w ogóle nie powinna żyć, że w ogóle mnie to powinno nie być i totalnie jakoś drama życiową wyszła, że jak to jest, że ją takie rzeczy robią. No i na tych pudełkach są trzmiele, bo trzmiel tak naprawdę, nawet nie wiem jak to się nazywał.
1: Ja niektórzy go udają ćmiel, albo bąk, nie, to się też różnie tłumaczy.
0: No ja kojarzę bąk, nie? Bąk, ja. Ale bąk to też taka zabawka do dzieci, nie?
1: Ja to też taką je.
0: No tak, no ja teraz nie wiem. Teraz nie wiem, czy ja go dam po śląsku, czy trochę po niemiecku, czy jeszcze po jakiemu.
1: Ci słuchacze, co wiedzą, to prosimy, żeby napisali do mnie, jak to je, jak się ubostysz gordo. Ćmielia.
0: No i ty noże wystawiła tam do konkursu i się okazało, że znalazły się w finale. Więc była wielką gala w BMW Welt i te noże pokazywali. No nie wygrała niestety, bo wygrały jakieś takie łańcuszki a la drut kolczasty. No ale jakby...
1: Ja, zostało to zauważone.
0: Zostało zauważone i to było fajne, że jak pokazywali te filmiki z moich noży, bo no ja zawsze jak robię jakiś produkt, to też robię fajne zdjęcia do tego, fajne wideo, no bo jakby ja pracuję nad tym 2 miesiące i za chwilę tego nie ma i ją potrzebują też mieć dobre materiały, żeby też ewentualnie pokazać klientom, albo mieć też dla siebie, że to powstało coś takiego jako dokumentacja. Fajne to było uczucie, jak była na tej gali i pokazują, wiecie, na wielkim ekranie, tam jest mnóstwo ludzi i nagle jest takie wjeżdżają noże i takie i cisza na sali takie i słychać ten pogłos tych ludzi, jak im szczęki opadają. No bo to jest coś, czego tam naprawdę już nie ma. No ten grawerunek, on no niestety, ale to już jest taką, no rzemiosło, które wymarło. Ja jestem chyba jedyną w Polsce, którą graweruję na nożach i bardzo mało jest takich ludzi, którzy co to poradzą robić i by chcieli to robić. Większość to już jest takie, wiecie, 80+. Dawno na emeryturze.
1: A chcę się jeszcze zapytać jedną rzecz, bo też tak mi się zdaje, że ja za 100-200 lat to takie noże grawerowane, co ty robisz, to one będą w muzeach, nie? Bo ja takie noże to widzę, jak tak jeżdżę na jakichś Ausstellungach, to się oglądał te noże z XVIII-XIX wieku, one są takie też grawerowane, nie? To taką sztuka, my na to też tak patrzymy, że to coś takiego unikatowego i się tak zastanawiam, czemu dzisiaj w XXI wieku ludzie też takie coś chcą mieć?
0: Blank, trudne pytanie. Ja już się nie umiał na nie odpowiedzieć, ale mam takiego klienta w Polsce, bo robiła taką serię noży, kobiety. Kobiety jako żywioły, kobiety jako matki ochraniające, kobiety jako energia, kobiety jako takie wsparcie, ochrona i były żywioły, nie? Woda, ogień, powietrze i ziemia. No i na tym nożu z ziemią był lis, były takie zwierzęta, co to w ziemi żyją, jakieś tam gryzonie, żmije. Potem było powietrze, to były ptołki, co to lecą wysoko, furgają, pióra i takie kobiety właśnie z piórami. Potem i ten klient, powstał pierwszy nóż i to powiem klient z Polski, nie? Żeby nie było, że to jakiś, wiecie, nie wiadomo kto. Chociaż i tak to jest bardzo, moim zdaniem, bardzo poważny klient. Zrobiła pierwszy nóż, no to się sprzedał od razu. A zrobiła ta seria nie na zamówienie, po prostu tak mi popłynęło z serca, tak chciała i tak poczuła, że chciałam to zrobić. Bo to mi było takie bliskie, nie? Zrobiła drugi nóż, ten drugi nóż został sprzedany zanim w ogóle pojechał do sklepu, zanim w ogóle się pokołzał na rynku, a trzeci i czwarty to już w ogóle nie wszedł do sklepu do sprzedaży, bo ten klient sobie kupił cały zestaw. Ja się zastanawiałam, czy on to kupił do swoich kolegów, czy on sobie zrobił taki prezent. No mi zaimponowało to, że my w Polsce mamy takich klientów, którzy są tacy wrażliwi na sztukę i chcą takie coś posiadać, bo ja się też zastanawiałam, no ją jak robią te noże, no bo gadamy o nożach, ale robią też biżuteria, różne inne przedmioty i też nie chcą się tak kierunkować ino na noże. Ale te noże są w pełni użytkowe i można nimi chleb mazać, pasztet albo wóżdź kroić.
1: Do mnie nie ma
0: to jakiegoś tam większego znaczenia. To są to w pełni użytkowe noże. To nie jest coś, co się stawia do gabloty i się na to tylko patrzy. No można tak zrobić, można też używać. Ja nie wiem, do czego ten klient to używał, czy on to kupił do siebie, czy jako prezenty do swojej rodziny, czy do swoich dzieci, czy jako podarki, czy prezenty, czy geszynki. Ale miałam takiego klienta na przykład z Warszawy, który zamówił sobie taki nóż z inskrypcjami swoimi i swojego syna, bo to będzie takie coś, co będzie przekazywane z pokolenia na pokolenie. I za 5 pokoleń, żeby mogli powiedzieć, że mój pra opa zamówił se i to oznaczał to i tamto. Więc to jest taki przedmiot, który ma bardziej takie sentymentalne znaczenie.
1: Ja, ale też tak sobie myślę, nie, że my są dzisiaj w takich czasach, że się tak produkuje te rzeczy, to takie fast fashion, szybko i one są na jakiś okres krótki, ale mój opa zrobił taki stół, co też stół, stolout no, w rodzinie i to jest właśnie to, nie? I to wszyscy wiedzieli, że to opa zrobił i ten stół był wytrzymały z dobrego drewna, on to robił rękoma, nie? To też i historie były z tym związane, jak to opa tam szukał tego drewna, jak to go tam pod tym robił. To jest też taką wielką siłą.
0: No bez to, ja też te noże dowodzą takich pudełek i wszystko omawiam z tymi klientami, więc oni tam mają swoje daty urodzenia, jakiś swój monogram, literki, symbole, to co im jest bliskie. I oni to też chcą przekazać swoim dzieciom. Teraz na przykład robiłam biżuteria dla pani, którą ma dwie wnuczki i będzie to łańcuszek z dwoma kwiatami hortensji. Jeden kwiat hortensji będzie z diamentami, drugi będzie grawerowany w złocie, w białym złocie. I ona sobie zażyczyła, żeby ty, w sumie my tak z rozmowy zaproponowała, że jakby ona się miała stracić już jakby miała odejść z tego świata, to żeby ty łańcuszek podzielić na dwa i żeby każdą z wnuczek miała swoja część po babci. żeby to nie było, że tam jedna córka weźmie całą biżuterię, tylko żeby wnuczki dostały coś po babci i od dołu będą wygrawerowane daty ich urodzenia i żeby to było coś, co mają po tej ołmie. Takie historie też są właśnie teraz, nie?
1: Mamy taką artystkę tutaj u nas na Śląsku i też my są bardzo radzi, że te u nas też na Śląsku tutaj takie rzeczy mogą powstawać. Bardzo Ci dziękuję za to, za tą rozmowę i wiele sukcesów, wiele nagród, nie, niech Ci się tam darzy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Monika Kala była naszą gościnią. Bardzo dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję.

0: Mamy weekend.
1: Słuchajcie, Radia Opole, teraz będziemy mówić o proteście, który odbywa się dzisiaj w rejonie Morskiego Oka. Turyści powinni spodziewać się utrudnień na tej trasie. Obrońcy praw zwierząt planują całodniowy protest, żądają całkowitego zakończenia pracy koni na tym odcinku. Jednocześnie domagają się odwołania minister klimatu oraz dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pytany o te postulaty starosta tatrzański Andrzej Skupień powiedział, że konie na tej trasie to tradycja, która trwa od przeszło 150 lat i chyba bardziej kuriozalny argument trudno jest znaleźć. Mamy rok 2026. W ocenie starosty jednak nie ma mowy, by mogło dojść do zlikwidowania takiej formy transportu.
2: Zgadzam się z tym, że należy, tak jak do tej pory, mieć regulamin, kontrolować, ile te konie powinny ciągnąć i to się zgadza. Te zmniejszenia ilości osób na wozie miały miejsce. Regulamin jest dosyć restrykcyjny. Jest również regularne badanie koni, więc one są lepiej przebadane niż nie jeden z nas. To nie może być tak, że ktoś sobie tutaj przyjedzie z zewnątrz i będzie narzucał nam, jak my mamy żyć. Jesteśmy u siebie.
1: W proteście udział zapowiedzieli także przedstawiciele organizacji Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, a Katarzyna Topczewska, mecenas Fundacji Viva, mówi o tym, że to nie jest praca dla koni, nie na takiej trasie i nie przy takim obciążeniu.

0: Reklama. Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
1: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
0: Po reklamie.
2: Słuchajcie, Radio Opole, to już godzina 9, teraz wiadomości.
3: Prawie 600 interwencji Straży Pożarnej w związku ze zjawiskami pogodowymi. Do września powstanie mapa potrzeb transportowych w powiecie opolskim. W tym serwisie także sport, a w nim dużo piłki siatkowej i nożnej.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: Katarzyna Plewnia.
3: W ciągu ostatniej doby Straż Pożarna interweniowała 582 razy w związku ze zjawiskami pogodowymi. Najwięcej interwencji odnotowano na zachodzie kraju. Jak mówi rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Gralec, po burzliwym piątku noc była jednak spokojna.
5: Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie województwa wielkopolskiego 132, lubuskiego 127 i dolnośląskiego 96. Od północy do dzisiejszego poranka 18 lipca odnotowaliśmy 60 interwencji spowodowanych czynnikami atmosferycznymi.
3: W Opolskiem strażacy minionej doby i dziś do 7.30 wzywani byli do 19 zdarzeń, głównie do usuwania wiatrołomów. Takie działania prowadzą także dzisiaj i tak w Białej Nyskiej usuwali konar wiszący nad ulicą Nyską. Teraz w Odrowążu na ulicy Szkolnej, to powiat krapkowicki, usuwają powalone drzewo, które opiera się o inne. Także dziś synoptycy ostrzegają przed burzami w prawie całym kraju.
4: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
3: Do września ma powstać mapa potrzeb transportowych w powiecie opolskim. To odpowiedź starostwa na list intencyjny samorządowców z opolskich gmin. Chodzi o powołanie Związku Powiatowo-Gminnego zajmującego się komunikacją, dzięki czemu z mapy powiatu miałyby zniknąć komunikacyjne tzw. czarne dziury. Już w maju zwróciliśmy się do gmin powiatu o dane potrzebne do opracowania mapy transportu publicznego, mówi Henryk Lakwa, starosta opolski.
6: Gminy zadeklarowały, że dadzą pieniądze na wyłonienie firmy, zapłacenie w 1.15, bo mamy powiat opolski w komplecie, plus mamy gminę Lewin Brzeski, która również chce przystąpić do tego naszego stowarzyszenia. Wiemy, że dzisiaj 3-4 miejsca na terenie powiatu są takie, że z wioski nie można się dostać, szczególnie do Niemodlina, ani do Opola, ani do siedziby gminy.
3: Uważam, że jest to przełom i cieszę się, że starostwo opolskie jest przychylne, dodaje Dominik Pikos, wójt Turawy.
7: Gminy wstępnie wyraziły też zainteresowanie partycypacją w kosztach opłaty takiego pracownika. Oczywiście czekamy teraz na ustalone na spotkaniu takie wzory porozumień, ale też i uchwały intencyjnej. I wszystkie gminy jednogłośnie uznały, że idziemy w tym kierunku. Ja liczę, że do końca września, zgodnie z zapowiedziami tu starostwa powiatowego, dostaniemy takie wzory i będziemy już przedstawiali radnym swoich gmin.
3: A ustawa o publicznym transporcie zbiorowym ma wejść w życie w przyszłym roku.
4: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Kijów otwiera się na historyczny dialog z Warszawą. Tak część ukraińskich blogerów skomentowała piątkowe oświadczenie Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy napisał na Telegramie, że dla zażegnania konfliktu historycznego z Polską otworzy archiwa, ułatwi poszukiwanie miejsc pochówku ofiar zbrodni wołyńskiej i podejmie działania na rzecz pogłębienia dialogu Kijowa z Warszawą. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski.
8: Był ambasador Polski w Kijowie, Bartosz Cichocki, w rozmowie z Polskim Radiem nazwał oświadczenie Zełenskiego elementem komunikacji strategicznej. Jak dodał, nie wiadomo, czy za deklaracjami pójdą czyny.
9: Cieszy to, że ekshumacje nie padły ofiarą napięcia politycznego, że będą kontynuowane. Archiwa są już dostępne. Martwi taka sugestia, gdzieś niedopowiedziana, że można się czegoś innego dowiedzieć z dokumentów, które mają być ujawniane, niż to, co już wiemy. My o zbrodni wołyńskiej wiemy dostatecznie dużo, by jednoznacznie stwierdzić, kto za to ludobójstwo był odpowiedzialny.
8: Wołodymyr Zełenski, mówiący, że jego decyzje mają poprawić stosunki z Polską, wskazał na podjęcie działań na rzecz rozszerzenia formatu wspólnego dialogu ukraińsko-polskiego.
3: Nie jest jasne, w jakim stopniu, o ile w ogóle, dym z pożarów lasów w Kanadzie unoszący się nad Nowym Jorkiem wpłynie na przebieg jutrzejszego finałowego meczu Mistrzostw Świata. świata między Hiszpanią a Argentyną. Według prognoz Światowej Organizacji Zdrowia jakość powietrza w East Radford w stanie New Jersey, gdzie znajduje się stadion MetLife, ma się poprawić do poziomu umiarkowanego. A więcej informacji o mundialu już za chwilę w sporcie.
4: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
3: 4 minuty po godzinie 9.
4: Sport w Radiu Opole.
10: Grzegorz Frankowski, zapraszam. Polska wygrała w Chicago z Brazylią 3-0 w meczu grupowej fazy Ligi Narodów. To drugie zwycięstwo biało-czerwonych na turnieju w Wiecznym Mieście. Wcześniej pokonali Bułgarów także w trzech setach, mówi środkowy polskiej drużyny Jakub Nowak.
11: Trochę nie spodziewaliśmy się, że to tak szybko te dwa mecze nam zlecą. To nie znaczy, że z tego się nie cieszymy. Cieszymy się, bo 2 razy 3-0 to jest nas dobry wynik. To też pokazuje, że jesteśmy mocną grupą i rywale z nami nie mają łatwo.
10: Polacy z dorobkiem 8 zwycięstw i 2 porażek zajmują trzecie miejsce w tabeli i zapewnili sobie awans do finałowych zawodów, które odbędą się na przełomie lipca i sierpnia w Chinach. Teraz futbol. Dzisiaj w Miami Francja i Anglia zagrają o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. Mały finał lub finał pocieszenia nie zawsze jednak wzbudza entuzjazm wśród zainteresowanych, o czym przypomina Tomasz Kowalczyk.
12: Akurat w Polsce mamy do tych meczów szczególny sentyment. W 1974 roku biało-czerwoni pokonali Brazylię 1-0. 8 lat później także sięgnęliśmy po trzecie miejsce po zwycięstwie z Francją. Francuzi byli wtedy rozbici po półfinałowej porażce z RFN. Teraz też nie są w najlepszej formie psychicznej i nawet Mbappé, który walczy o koronę króla strzelców, ma na treningach niezbyt dużo energii. Niewiele żaru też u Anglików. Może kiedy mecz się zacznie, w piłkarzy wstąpi lepszy duch.
10: W niedzielę w Nowym Jorku w finale mundialu Hiszpania zagra z Argentyną. Zmieniamy temat. Finn Sami Pajari jest liderem po pierwszym dniu rajdu Estonii. To 9. runda samochodowych mistrzostw świata WRC. Drugie miejsce ze stratą blisko 15 sekund zajmuje Szwed Oliver Solberg, a trzecie Francuz Adrian Formeau. Lider cyklu Brytyjczyk Elfyn Evans plasuje się na 9. pozycji. Jedyny Polak w stawce Tymoteusz Abramowski jest 31, ale w kategorii WRC 3 znajduje się na 1. pozycji. Okres przygotowawczy do startu sezonu BetClick pierwszej ligi wkracza w decydującą fazę. Odra Opole rozegra dziś 2 ostatnie sparingi przed startem sezonu. Najpierw na Itaka Arenie zmierzy się z czeskim Banikiem Ostrawa, a następnie wyjedzie do Gliwic na spotkanie z Piastem. Nowy trener Łukasz Tomczyk podkreśla, że w ostatnich tygodniach udało się zmienić sposób pracy zespołu i podnieść wymagania wobec zawodników.
13: Jeśli chodzi, co udało się zrobić, to na pewno wysoki pressing poprawić, podnieść intensywność treningową, przesunąć trochę granic i sufit zawodnikom, pobyt w klubie, czas, ilość dodatkowych obowiązków i rzeczy takich, które muszą zrobić. Oni podeszli do tego bardzo tak rzetelnie i robią, realizują.
10: Mecz z Banikiem na Itaka Arenie rozpocznie się o 11:00. Dzisiaj Odra zagra jeszcze w Gliwicach z ekstraklasowym Piastem, a wieczorem o 20:30 odbędzie się oficjalna prezentacja zespołu na schodach przy kościele na Górce w Opolu.
4: Pogoda.
2: 22 stopnie Celsjusza na termometrach, dzisiaj maksymalnie do 26. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu czy miejscami burze z mocnym podmuchem wiatru. Nocą od 14 do 16, jutro 25 kresek na termometrach i okresami więcej deszczu.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Kłaniamy się w kolejnej godzinie porannego programu w Radiu Opole. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, za konsoletą Paweł Oliwa. Koloseum w Rzymie odwiedzimy, a tam ze względu na upały najlepiej udawać się nosą i takie zwiedzania są dostępne już.

0: Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem. Po reklamie.

0: Zapraszamy weekend z Radiem Opole.
1: To teraz przeniesiemy się do rzymskiego Koloseum we Włoszech. Chwała upałów najgoręcej jest na Sycylii. W Rzymie dzisiaj 37 stopni, ale później po weekendzie temperatura spadnie do 34 albo 32. Czyli wciąż gorąco, a rzymskie Koloseum można zwiedzać po zmroku, także w nocy. Wizyty są jednak ograniczone, a bilety trzeba rezerwować wcześniej. Nocne zwiedzanie Koloseum to propozycja dla mieszkańców i turystów, którzy chcą zobaczyć ten słynny zabytek z innej perspektywy w nocnej scenerii. Wizyty, zatytułowane Una notte al Colosseo, organizowane są dwa razy w tygodniu, we wtorki i w czwartki od godziny 20 do 23, zawsze z przewodnikiem. Trasa rozpoczyna się przy północnym wejściu, niegdyś zarezerwowanym dla cesarza. Prowadzi przez arenę, z której można zobaczyć całą widownię, a także podziemia. Spacer przybliża historię wielkich starożytnych

0: w ten weekend naprawdę sporo się dzieje w naszym regionie. W Głuchołazach mamy Kropkę, czyli 18. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej. O godzinie 12 rozpoczyna się przegląd utworów z charakterem w Muszli Leśnej, a od godziny 17 kolejne koncerty. Jutro Tramska Chudba, to jest dzień tradycyjnie dla zespołów m.in. z Czech czy Słowacji. Wstęp na to wydarzenie w Głuchołazach jest bezpłatny. Bezpłatny jest także wstęp na koncerty, które odbywają się w Forcie Prusy w Nysie. Tam zawitał w tym roku festiwal Rogam Palast, czyli coś dla miłośników sceny alternatywnej i muzyki rockowej do niedzieli. To wydarzenie trwa właśnie tam. A jutro w pałacu w Roskochowie pierwsze targi sztuki i rzemiosła artystycznego połączone z odbywającą się tam cyklicznie giełdą staroci. Więcej o tym wydarzeniu w pałacu w Roskochowie, to jest gmina Walce, powiat krapkowicki, powie właściciel pałacu Grzegorz Wnęk.
1: Mimo bardzo już rozwiniętego remontu na lewym skrzydle naszego pałacu, nie zaniechaliśmy działalności. Mamy dostępną część pałacu i przez cały czas staramy się być aktywni kulturalnie i startujemy z nową inicjatywą. Będzie pierwsza edycja Art Palace. To są targi sztuki i rzemiosła artystycznego. Będziemy zawsze te targi, wystawy mieli w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Serdecznie zapraszamy wszystkich wytwórców ludowych, rzemieślników, wszyscy, którzy coś tworzą. Można przyjechać, wystawić się. Nie obowiązują żadne opłaty. Można spędzić niedzielę w pięknej, słonecznej atmosferze i także spotkać wielu ludzi, którzy pewno będą chcieli poglądać nasze dzieła i wielu z nich pewno zakupi od nas różnego rodzaju rzeczy, które stworzyliśmy w zaciszu naszych domów czy pracowni.
0: Giełda Staroci i Targi Sztuki startują jutro w pałacu w Roskochowie w gminie Walce o godzinie 8. Potrwają do godziny 14. Te stoiska artystyczne i rzemieślnicze nawet do godziny 16 będzie można tam spotkać. Zaplanowano też inne wydarzenia, na przykład warsztaty malarskie inspirowane postacią Ferdynanda von Haracha, czyli malarza, który urodził się przed wojną właśnie w tym pałacu w Roskochowie. Regularnie na miejscu także działają oprowadzenia po pałacu, czy pilates, albo yoga, albo różnego rodzaju wydarzenia artystyczne i kulturalne, takie promujące lokalną sztukę.

0: Słuchacie Radia Opole, teraz mamy dla Was oczywiście stały cykl prezentowany na antenie właśnie w niedzielę, czyli Medialny Tygiel.
1: Medialny Tygiel.
2: Ireneusz Prochera, dzień dobry. Media społecznościowe wyprzedziły tradycyjne źródła informacji. Takie wnioski przynosi najnowszy raport Digital News Report 2026 przygotowany przez Reuters Institute for the Study of Journalism, który pokazuje, że media społecznościowe i platformy wideo po raz pierwszy stały się popularniejszym źródłem informacji niż telewizja oraz serwisy tradycyjnych redakcji. Coraz więcej osób, zwłaszcza młodych, czerpie wiadomości z YouTube, TikToka, Instagrama czy Facebooka, a materiały wideo stopniowo wypierają tekst. Raport wskazuje również na rosnącą rolę sztucznej inteligencji jako narzędzia do wyszukiwania i streszczania informacji. Jednocześnie spada zaufanie do mediów, wynosi ono obecnie około 37%. Respondenci coraz częściej obawiają się dezinformacji, treści generowanych przez AI oraz trudności w odróżnieniu wiarygodnych źródeł od niezweryfikowanych informacji publikowanych w internecie. Autorzy raportu zwracają także uwagę na zjawisko świadomego unikania wiadomości oraz rosnący wpływ influencerów i niezależnych twórców, którzy dla wielu odbiorców stają się równie ważnym źródłem informacji jak tradycyjne media. Komisja Europejska chce wprowadzenia unijnego zakazu mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13 lat. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała, że konkretne propozycje przedstawi jesienią. Potem ten zakaz będą musiały jeszcze przyjąć unijne kraje i Parlament Europejski. O szczegółach Beata Płomecka.
3: Eksperci przestrzegają przed agresywnymi algorytmami i negatywnym wpływem platform internetowych na najmłodszych. Szefowa Komisji Europejskiej jest podobnego zdania. Portale społecznościowe nie są zabawką. Ursula von der Leyen mówiła, że obecny stan jest nie do utrzymania. Świat, w którym nadal pozwalamy wielkim korporacjom technologicznym na nieograniczony dostęp do naszych dzieci, skazuje kolejne pokolenie na problemy ze zdrowiem psychicznym, uzależnienia i nieszczęście. Z danych komisji wynika, że młodzi Europejczycy spędzają przed ekranami od 4 do 6 godzin dziennie, a blisko 60% dzieci ma w związku z tym zaburzenia snu, depresję, lęki, doświadczyło cyberprzemocy i miało kontakt z nieodpowiednimi treściami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Brytyjski Departament Kultury, Mediów i Sportu ogłosił plany zwiększenia widoczności uznanych nadawców i firm medialnych na platformach takich jak Instagram, YouTube i TikTok. Powodem są obawy związane z dezinformacją i fałszywymi informacjami rozpowszechnianymi w internecie. Zgodnie z propozycjami, o których jako pierwszy poinformował Financial Times, treści pochodzące od takich nadawców jak BBC, ITV czy Channel 4 miałyby być częściej promowane przez algorytmy mediów społecznościowych. W okresach wzmożonych napięć społecznych mogłyby również obowiązywać specjalne zasady. Konsultacje społeczne dotyczące tych propozycji opublikowane w ubiegłym miesiącu mają zakończyć się 31 sierpnia. Krytycy wskazują jednak, że te rozwiązania stworzyłyby hierarchiczny system informacji, w którym media wspierane i legitymizowane przez brytyjski rząd znajdowałyby się na szczycie, a wszystkie pozostałe redakcje i niezależni dziennikarze poniżej. Dodają też, że ich zdaniem uzasadnienie reform koniecznością zwalczania dezinformacji i fałszywych informacji budzi niepokój, ponieważ uważają, że europejscy regulatorzy wielokrotnie wykorzystywali takie pojęcie jak dezinformacja i fałszywe informacje do uzyskiwania większej kontroli nad wypowiedziami w internecie oraz ograniczania rozpowszechniania poglądów politycznych, które nie cieszą się ich aprobatą. Jak donosi The Guardian, amerykańskie giganty technologiczne rozpoczęły intensywny lobbying przeciwko tym planom brytyjskiego rządu. David Wildon, dyrektor do spraw relacji rządowych i polityki publicznej YouTube w Europie, stwierdził, że przepisy dotyczące promowania określonych źródeł zmusiłyby platformę do priorytetowego traktowania kanałów wybranych przez rząd zamiast treści, które użytkownicy rzeczywiście chcą oglądać. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko dwóm influencerom, którym zarzuca niedozwoloną presję zakupową skierowaną do dzieci. Prezes Łokik wskazuje, że prowadzący YouTube'owe serwisy o grach Wojan i Palion, relacjonując swoje rozgrywki, nakłaniają dzieci do zakupów w swoich sklepach internetowych. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Krusny podkreśla, że dzieci podlegają szczególnej ochronie prawnej w kwestii reklamy.
4: Postawiłem influencerom, znanym jako Wojan i Palion, zarzuty stosowania agresywnej reklamy wobec dzieci. Prowadzą oni popularne kanały o grze Minecraft, a jednocześnie sprzedają artykuły szkolne, odzież, napoje i inne produkty, których reklamy wplatają w swoje materiały. Dzieci podlegają szczególnej ochronie prawnej. Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do zakupu rodziców i innych dorosłych.
2: Tomasz Chrustny wskazuje, że obaj influencerzy stosują niedozwolone praktyki marketingowe.
4: Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów. Robią to, wywołując na dzieciach presję hasłami typu już wszyscy kupili, czy też zamawiajcie póki jest. Agresywna reklama staje się częścią rozrywki, a niekiedy wręcz jej głównym elementem. Dzieci muszą być przed tego typu praktykami chronione.
2: Jeśli zarzuty stawiane twórcom internetowym się potwierdzą, kara dla każdego z nich może wynieść do 10% obrotu ich sklepów internetowych. Dodatkowo osobie zarządzającej Voyant Group grozi kara w wysokości 2 milionów złotych. Według najnowszego raportu Luminate liczba odtworzeń muzyki na platformach streamingowych osiągnęła historyczny rekord. Coraz większą popularność zdobywają gatunki Latin i Country, a Netflix pozostaje liderem wśród platform oferujących oryginalne produkcje wideo. Raport wskazuje również na stopniowy wzrost obecności muzyki tworzonej z pomocą sztucznej inteligencji. Tymczasem największe organizacje reprezentujące przemysł muzyczny proponują wprowadzenie specjalnych oznaczeń dla utworów powstałych przy udziale sztucznej inteligencji. Nowe rozwiązania miałyby pomóc słuchaczom odróżnić muzykę stworzoną przez ludzi od nagrań wygenerowanych całkowicie przez algorytmy. Krytycy tych propozycji zwracają uwagę, że ustalanie jednoznacznych kryteriów oznaczania może być trudne, ponieważ sztuczna inteligencja jest wykorzystywana na różnych etapach.

I to już wszystko w dzisiejszym programie porannym, ale niebawem oczywiście samorządowa loża Radia Opole, samorządowe forum, może bardziej tak powinnam powiedzieć, czyli sami rządzą. Tę audycję poprowadzi dzisiaj Joanna Matlak, a później Science bez fikcji. Dzisiaj Krzysztof Dobrowolski będzie po świecie nauki nas oprowadzał. A ja już bardzo serdecznie dziękuję za to poranne spotkanie i kłaniam się. Przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka, Paweł Oliwa audycję zrealizował. Do usłyszenia, dobrego weekendu.

0: Reklama.
1: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
0: Po reklamie.
2: Zbliża się godzina 10. Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na serwis informacyjny. Jest alert przed burzami dla całego regionu. Zmieni się od środy tymczasowa organizacja ruchu obwodnicy północnej Opola. Francja z Anglią grają dziś na mundialu o trzecie miejsce.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Ostrzeżenie pierwszego, najniższego stopnia przed burzami wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziś od godziny 11 do 19 prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą opady deszczu od 15 do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest grad. Ostrzeżenie dotyczy całego województwa. Zmieni się już od najbliższej środy tymczasowa organizacja ruchu przy budowanym węźle na obwodnicy północnej Opola u zbiegu z ulicą Partyzancką. Jej ostatni fragment od wjazdu do Makro aż do obwodnicy wyłączony będzie z ruchu. Dotyczy to również łącznicy od ulicy Partyzanckiej w kierunku mostu na Odrze, czyli prawoskrętu w kierunku Bytomia. Przejadą tamtędy tylko miejskie autobusy. Wprowadzenie zmian jest konieczne, mówi Mariusz Chałupnik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
4: To między innymi ostatnie prace związane z układaniem mas bitumicznych, także ostatnie prace z wykończeniem wysp rozdziału. Rozpoczną się także pierwsze działania, jeżeli chodzi o oznakowanie poziome. No i jeszcze jest jeden istotny element prac, które będą realizowane w tym czasie. Chodzi o wykonanie urządzenia przesłony przeciwpowodziowej.
2: Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do końca lipca.
3: To są wiadomości Radio Opole.
2: Inwestycja nieduża, ale znacząca dla pacjentów. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie zyskał pochylnie. Osobom na wózkach inwalidzkich czy mającym problemy z chodzeniem umożliwi ona wyjazd do ogrodu czy udział w zajęciach na świeżym powietrzu. Staraliśmy się o pochylnie od półtora roku, mówi dr Elżbieta Szlenk-Czyczerska, dyrektorka Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Niemodlinie.
5: Szukanie osoby, która wykona projekt, osoby, która mnie wspomoże w zgodzie konserwatora zabytku, bo tu mamy tereny zabytkowe, więc to nie jest proste. Szukanie wykonawcy, na szczęście udało się.
6: Elegancko, delikatnie się zjeżdża.
7: Często będzie pan wyjeżdżał?
6: No jak będzie trzeba na pole, to będę wyjeżdżał. I pozdrawiam pana Andrzeja za tę robotę.
2: Dodaje pan Mieczysław, jeden z mieszkańców ZOL-u w Niemodlinie. Placówka ma 77 pacjentów.
3: To dzieje się teraz w regionie.
2: To dzieła sztuki motoryzacyjnej, tak o pojazdach premium, które pojawiły się na tegorocznym Ultramaster Truck Show w polskiej Nowej Wsi, mówią organizatorzy tego wydarzenia. Tym razem można tam podziwiać blisko 1000 pojazdów. Przy ocenie każdemu podoba się zwykle co innego, mówi Andrzej Wachowski, organizator.
8: Bierze się właśnie ten silnik, czy on jest tuningowany, wydech się bierze, nagłośnienie, ile tych głośników jak zagrają i też się mierzy. I w środku trzeba też zobaczyć, jaka jest ta pizerka, czy tam jest skóra, czy to jest dobrze zrobione, czy dobrze uszyte, jak każdy detal jest brany.
2: Sobota jest drugim dniem 22. edycji Master Truck Show. Oficjalne otwarcie bram dla publiczności właśnie teraz o 10:00, a w programie dziś m.in. pokazy driftu, trial motocyklowy, konkursy i koncerty. Nagrody właścicielom najpiękniejszych pojazdów wręczone zostaną jutro. Nasza rozgłośnia przyzna Puchar Radia Opole za najlepszy zestaw Car Audio.
3: To przyniesie dzień.
2: Mecz Francji z Anglią rozstrzygnie, kto zdobędzie brązowy medal piłkarskich mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Oba zespoły miały większe aspiracje, ale poniosły porażki w półfinale. Francja przegrała z Hiszpanią, Anglia musiała uznać wyższość Argentyny. Polscy kibice z meczami o trzecie miejsce mogą mieć tylko dobre wspomnienia. Biało-czerwoni wygrywali małe finały w 1974 roku oraz na mundialu w 1982 w Hiszpanii. Wtedy w polskiej reprezentacji największą gwiazdą był Zbigniew Boniek. Jak mówi, kluczowa w takim spotkaniu jest motywacja.
9: Pamiętam przed meczem w Alicante, kiedyśmy wygrali z Francuzami, tośmy tak się usiedli razem z chłopakami i puściliśmy sobie takie hasło: panowie, to był dobry mundial, zrobiliśmy wszystko dobrze, ale jak nie wygramy tego meczu o trzecie miejsce, to tak jakby nas tutaj nie było. I wydaje mi się, że to dotarło do nas wszystkich i to spowodowało, że mieliśmy ten poziom adrenaliny jeszcze na bardzo wysokim poziomie i potrafiliśmy się jeszcze raz zmobilizować.
2: A początek meczu Anglia-Francja w Miami o 23 czasu w Polsce na jutro w East Radford w stanie New Jersey zaplanowano finał mundialu, w którym broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z mistrzem Europy Hiszpanią. A na koniec w Krapkowicach przy ulicy Wrzosowej strażacy gasili pożar drewnianej wiaty na terenie strzelnicy. Ogień szybko został opanowany, wprawdzie na miejsce skierowano 6 zastępów strażaków. Nikt w tym zdarzeniu nie został poszkodowany.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Temperatura oscyluje już w granicach 22 stopni Celsjusza. Zapowiadane na dziś maksimum to między 24 a 26 stopniami. Zachmurzenie ma być dziś umiarkowane i duże. Może też z tych chmur przelotnie popadać. Mogą wystąpić burze, jak słyszeliśmy. Może też spaść grad. Prognozowana wysokość opadu do nawet 25 mm. Ciśnienie teraz na poziomie 1011 hektopaskali. Wiatr jest słaby i umiarkowany. Wieje z południowego zachodu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: lokalne kompetencje i umiejętności w czasach dynamicznych zmian i zagrożeń. Współczesne systemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Nowoczesna flota dronów. Ratownictwo taktyczne. Cyberbezpieczeństwo. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do zespołu przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz.
1: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
2: Po reklamie.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Joanna Matlak. To jest program Sami Rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole, w którym rozmawiamy z wójtami, burmistrzami, z prezydentami, z radnymi. Dzisiaj skupimy się na Niemodlinie i naszym gościem już za chwilkę będzie Bartłomiej Kostrzewa, burmistrz Niemodlina, a porozmawiamy o bardzo ważnych kwestiach, bo o najważniejszych inwestycjach, planach, remontach, rozbudowach, wszystko to, co dzieje się już lub będzie się dziać w najbliższym czasie w Niemodlinie. Bardzo ważna kwestia, bo także transport publiczny. Tutaj nastąpiły ważne zmiany w prawie. Jak się okazuje, gminy muszą wręcz wchodzić w taką mocniejszą współpracę, zawiązywać stowarzyszenia, muszą powstawać związki powiatowo-gminne po to, aby ten transport dla mieszkańców móc realizować i żeby były na to pieniądze. Powiemy też o tym, że jest nadzieja na powstanie zbiornika na Ścinawie Niemodlińskiej. Tutaj mamy w pamięci oczywiście powódź z 2024 roku, ale nie tylko. I tu ważne rozstrzygnięcie, bo Wody Polskie zorganizowały przetarg, który wydaje się, że zaowocuje tym, że powstanie dokumentacja. A dokumentacja to już bardzo ważny krok ku temu, aby zbiornik móc budować. Zapytamy też o szansę na budowę przedszkola w Niemodlinie, a także o przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zapraszam Państwa do słuchania. Jesteśmy razem do godziny 11:00.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
1: I tak jak Państwu zapowiadałam, gościem Radia Opole jest dziś Bartłomiej Kostrzewa, burmistrz Niemodlina. Witam serdecznie, panie burmistrzu.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: I zrobimy sobie taki przegląd tego, co w Niemodlinie się dzieje, tego, co słychać w tej gminie podopolskiej. Na początek chyba dobra informacja, bo są postępy w sprawie zbiornika na Ścinawie Niemodlińskiej. Tutaj ten przetarg wkroczył już w taką dobrą fazę, że się tak wyrażę, bo są dwie oferty i obie się mieszczą w tym budżecie, które Wody Polskie mają.
2: Tak, bardzo nas to cieszy, bo to jest milowy krok w przygotowaniu tej inwestycji do realizacji. Nas też bardzo cieszy fakt, że będzie to przygotowane w kontekście także różnych koncepcji i różnych wariantów tego zbiornika, bo dla gminy Niemodlin, myślę też, że dla pozostałych gmin numerem jeden jest kwestia ochrony przeciwpowodziowej. Natomiast nie ukrywał tego ani burmistrz Korfantowa, ani Prudnika, że oni chcieliby mieć zbiornik mokry. Ja myślę, że to trzeba bardzo mocno wyważyć i zorientować się, czy tego typu zbiornik ma rację bytu, czy może funkcjonować, dlatego że ten zbiornik będzie mimo dużej powierzchni, kilkudziesięciu hektarów, on będzie stosunkowo płytki. I tu trzeba faktycznie zrobić też tą analizę taką biologiczną, co tam do niego będzie dopływało, bo nikomu chyba nie zależy na tym, żeby zrobić z tego zbiornika odstojnik, który będzie co roku zakwitał i zamiast wody będzie do nas leciała zielona breja. Tak więc ja się cieszę, że ta dokumentacja będzie zrobiona w sposób kompleksowy, która pokaże wszystkie warianty i także zagrożenia, bo nie można mówić tylko o tym, co byśmy chcieli, ale o tym, co jest realne, co jest możliwe
1: i co jest dobre
2: dla przyrody i co jest dobre.
1: O tej płytkości to faktycznie.
2: No tak, tak, bo ja pamiętam taką koncepcję z 2011 roku jednej z poznańskich firm, która wskazywała na tym, że średnia głębokość tego zbiornika to będzie 1,90 m, więc on byłby stosunkowo płytki, jeżeli poszedłby w tym wariancie, mając na uwadze, że jest ta zlewnia Ścinawy w dużej mierze nieskanalizowana, no to prosimy się o problemy. Więc ja się cieszę, że ta dokumentacja obejmuje te wszystkie takie analizy przedprojektowe, które pokażą, jaki wariant wybrać. Czy wybrać ten wariant zbiornika mokrego, czy wariant zbiornika suchego? I to jest dla nas bardzo istotne, to co do nas będzie, jaka ta woda będzie do nas dopływać. My niczego nie przesądzamy, zostawiamy tą sprawę fachowcom. My tylko jako gminy leżące w dorzeczu Ścinawy i powiaty zobowiązaliśmy się też do partycypacji finansowej. My dajemy po 30 tysięcy złotych na te prace koncepcyjne, więc także się włączamy w ten proces i chcemy jak gdyby być na bieżąco też informowani, więc tutaj póki co cieszę się, że Wody Polskie, oddział RZGW Wrocław tak sprawnie przeprowadza te działania i że one uwzględniają wszystkie ewentualne także zagrożenia i ryzyka.
1: Wydawałoby się tutaj, że presja ma sens, bo panowie burmistrzowie mocno o to zabiegali. Zresztą też tutaj na naszej antenie była debata na ten temat.
2: Tak, odbyła się taka duża konferencja w Ścinawie, w gminie Korfantów, gdzie pokazywaliśmy straty, jakie ponieśliśmy w ostatniej powodzi z 2024 roku. I można wysnuć z tego taki wniosek, że de facto jedna powódź na Ścinawie tego typu jak w 2024 roku i straty, jakie ponosimy, zrekompensowałoby budowę takiego zbiornika. Wobec tego wydawałoby się, że nie ma nad czym się zastanawiać, ale problem tkwił właśnie w tych środkach finansowych, stąd też ta nasza deklaracja o partycypacji w przygotowaniu tej dokumentacji i cieszę się, że jednak decydenci uznali, że naprawdę powstanie tego zbiornika ma sens. Bo pani redaktor, dzisiaj akurat jest dzień,

0: kiedy ogłaszamy przetarg na odbudowę popowodziową budynku, w którym mieszczą się nasze organizacje pozarządowe wraz z otoczeniem. Będziemy rewitalizować park w Niemodlinie. Jest wyremontowana siedziba naszej jednostki ratowniczo-gaśniczej w Niemodlinie. Jest wyremontowana siedziba postoju karetki w Niemodlinie. Te wszystkie obiekty były zalane w czasie powodzi i gdybyśmy je teraz, będziemy je odnawiać, rewitalizować, albo już to jest zrobione i jest to już wykonane, no i za jakiś czas przyjdzie powódź, bo ona wcześniej czy później przyjdzie. No i jaki byłby sens robienia tego wszystkiego, jeżeli tego zbiornika retencyjnego by nie było?
1: A mieszkańcy pytają, czy jest sens właśnie?
0: Nie, bo wiedzą i liczą na to, że ten zbiornik powstanie. O tym zbiorniku nie mówi się od wczoraj. O tym zbiorniku mówi się co najmniej od lat 70. i myślę, że my wykorzystaliśmy też ten moment, że kiedy, bo on pierwotnie w ogóle wyleciał z programów tutaj rewitalizacyjnych, on miał być nierobiony, renaturalizacyjnych, rzeki Odry i jej dopływów. I miał być nierobiony, natomiast no, powódź pokazała, że jednak ten zbiornik być powinien i tak jak na Nysie Kłodzkiej tworzy się ten zbiornik Kamieniec Ząbkowicki, tak na Ścinawie ten zbiornik Piorunkowice, Ścinawa Mała musi powstać, żeby
1: jeszcze zbiornik Mora, więc tak widać, że powódź no, zmieniła trochę myślenie.
0: Uruchomiła pewne procesy, bo jak gdyby no okazało się, że musimy mieć taki zbiornik, jeżeli chcemy chronić gminy leżące w dorzeczu naszej rzeki.
1: A ta dokumentacja to też jest istotna z tego powodu, że mając ją, no jest już taki duży podstawowy argument do tego, żeby po prostu budować. No bez dokumentacji ktoś może powiedzieć, no nie macie nawet dokumentów, to z czym do ludzi?
0: No właśnie, nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji, że będzie już ta dokumentacja zrobiona, by była jakaś koncepcja, tak jak mówię, ja pamiętam tą koncepcję wziumowską z 2011 roku, ale nigdy nie byliśmy tak daleko. Mając dokumentację, można szukać źródeł zewnętrznych dofinansowania i myślę, że to już będzie oczywiście rola Wód Polskich, ale będzie zdecydowanie łatwiej, mając dokumentację, takie dofinansowanie otrzymać. Nie mając dokumentacji, można sobie tylko rozmawiać o tym, co jest potrzebne. Nie, to jest milowy krok w kierunku takim, aby ten zbiornik w takim czy innym kształcie powstał.
1: To teraz o samej gminie Niemodlin i jego sercu tak naprawdę, czyli rynek. Tutaj no lada dzień tak naprawdę. Kiedy rozpocznie się ta inwestycja dotycząca przebudowy?
0: Ja miałem zapewnienie wykonawcy, firma Hucz, dosyć duży przedsiębiorca branży drogowej, że te prace rozpoczną się być może jeszcze w miesiącu lipcu, może na początku sierpnia. Wczoraj została nam przekazana koncepcja komunikacyjna na czas budowy. My ją aktualnie analizujemy. Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu spotkamy się z wykonawcą i sobie jeszcze na ten temat porozmawiamy. No i liczymy na to, że lada moment właśnie te prace się rozpoczną. Przebudowy południowej pierzei rynku, która to pierzeja jest drogą gminną i na którą to pierzeję mamy dofinansowanie z rządowego programu przebudowy dróg lokalnych. Liczymy, że zrealizujemy tę inwestycję w tym i w przyszłym roku. Mamy świadomość trudności związanych z realizacją tej inwestycji, bo jesteśmy w ścisłym centrum miasta. Mamy tam bardzo dużo handlowców, mamy wiele punktów usługowych i musimy to prowadzić w taki sposób i przy podpisaniu umowy zwracałem na to uwagę wykonawcy, że musi bardzo pilnować porządku, czystości, ale także dostępności do tych obiektów.
1: A to będzie jakoś podzielone na etapy?
0: Tak, będziemy na pewno to robili od fragmentami. Podzielone jest to jakby na takie cztery mikroetapy. Po to, żeby to nie wykonawcy ma być komfortowo i dobrze, bo on na pewno chciałby mieć wszystko zamknięte i realizować
1: sobie robi na
0: i sobie robić na spokojnie i nie liczyć się z otoczeniem. Nie, mamy takie otoczenie, jakie mamy i musi realizować te inwestycje w możliwie najmniej uporczywy sposób. Oczywiście trudności będą, to nie ma się co oszukiwać, ale robimy to po to, żeby było lepiej, a nie gorzej. Przy okazji też wymieniamy sieć gazową, bo gazownicy także będą wymieniać swoją infrastrukturę i tym samym no, mamy nadzieję, że już ta część, fragment tego rynku będzie no, w zupełnie innym standardzie, aniżeli nasze miasto. Natomiast przestrzegam przed jedną rzeczą. Ja nie nazywam tego rewitalizacją rynku, bo to jest słowo zdecydowanie na wyrost. To jest przebudowa jednej z uliczek wewnętrznych, znaczy gminnych, ale jednak to jest nieco ponad 200 metrów długości, więc to nie jest jakaś wielka rewitalizacja, to absolutnie bym tak nie powiedział, natomiast mamy nadzieję, że poprawi się i estetyka, i funkcjonalność tego rynku w sposób absolutnie zdecydowany.
1: A są jakieś zamysły, czy też plany na to, aby ten rynek wyglądał troszkę inaczej, żeby właśnie nie był taką drogą przez środek
0: miasta? Wie pani co, problem polega na tym, że nasz rynek to tak naprawdę 3 pasy drogowe. Północna i południowa Pierzeja.
1: Jest to problematyczne, przyznaję.
0: To drogi gminne. Natomiast przez środek rynku leci droga wojewódzka, kiedyś droga krajowa, wraz z terenami zielonymi, które też w znacznej części zajmuje Zarząd Dróg Wojewódzkich. W związku z powyższym jakieś takie mówienie o takiej rewitalizacji by wymagało po prostu przebudowa jakby całości rynku i nie patrzenie na to, że są tam drogi, byłoby możliwe chyba tylko wówczas, gdyby tam nie było Zarządu Dróg Wojewódzkich i gdyby drogę zmienić użytek z drogi na teren ogólnodostępny. Czy na to byłaby kiedykolwiek zgoda Zarządu Dróg Wojewódzkich? Trudno mi się w ogóle o tym wypowiadać. Wydaje mi się, że nie. Mamy takie uwarunkowania, jakie mamy. Ten rynek jest specyficzny, on ma wrzecionowaty kształt. Ta droga zawsze przechodziła przez ten rynek i dlatego nie jest łatwo to zrobić, a mając na uwadze jeszcze jedne względy. Względy techniczne oraz względy konserwatora zabytku. Bo w latach 60. na tym rynku powstały pasy zieleni i my teraz nawet projektując tą południową Pierzeję natknęliśmy się na bardzo duży opór konserwatora zabytków, gdy idzie o jakieś próby pomniejszania tego terenu zielonego. I może i dobrze, dlatego że odchodzi się w tej chwili od zabetonowywania powierzchni rynkowych, więc ta zieleń jest pewnym atutem, ale ona nas w niezwykły sposób, w znaczący sposób ograniczyła możliwości projektowe, bo my musimy tak naprawdę poruszać się między licem budynku kamienic, a tym terenem zielonym. I musimy w tym miejscu zmieścić i miejsca do parkowania, bo dzisiaj samochody parkują wjeżdżając na chodnik, co jest katastrofalne w ogóle. Przejście przez chodnik jest bardzo często z tego powodu utrudnione i musimy zmieścić miejsca parkingowe, musimy zmieścić chodniki, musimy zmieścić drogę, małą infrastrukturę i to jest skomplikowane. To te pasy zieleni spowodowały, że jesteśmy ograniczeni, gdy idzie o możliwości tutaj przygotowania tego projektu w inny sposób. A na końcu jest jeszcze zawsze pytanie o pieniądze, bo gdyby tak pomarzyć sobie i myśleć życzeniowo o tym, że a jakby super było, gdyby ten rynek był zupełnie inny, mówimy o dziesiątkach milionów złotych, więc ja lubię rozmawiać o konkretach, i dlatego cieszę się, że uzyskaliśmy to dofinansowanie i będziemy tak kroczek po kroczku ten obszar zmieniać. Tak zakładam.
1: A ta przebudowa ile ma potrwać? Kiedy to się wszystko zakończy?
0: My mamy umowę przygotowaną w cyklu dwuletnim, dlatego że to jest dużo dłubania, to jest układanie kostek granitowych, to naprawdę będzie...
1: Jeszcze ta wymiana sieci to też trochę
0: wymiana sieci,
1: trwa.
0: Więc to na pewno potrwa, ale wykonawca chciałby gro tych prac zrobić w tym roku, a czy tak będzie, to się okaże. Tu dużo będzie zależeć też od warunków atmosferycznych, ale nie robimy tego tu i teraz, tylko już na dłuższy czas, więc mam nadzieję, że zgodnie z umową ma to robić w cyklu dwuletnim, natomiast chciałbym, żeby gro tych prac zostało wykonane w tym roku.
1: Panie burmistrzu, przedszkole, na jakim jesteśmy etapie?
0: Tak, gdy idzie o przedszkole, ja może przypomnę słuchaczom, że mówimy o tej sytuacji, która miała miejsce w lutym 2024 roku, kiedy doszło do spalenia starego przedszkola. W jego wyniku powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał wyburzyć to przedszkole i ono zostało wyburzone i gmina miała przygotowane programy funkcjonalno-użytkowe na budowę nowego przedszkola. My żeśmy te plany zmodyfikowali. Jeszcze w tamtym roku składaliśmy wniosek do Ministerstwa Edukacji o wsparcie finansowe na budowę nowego przedszkola. Nie otrzymaliśmy takiego wsparcia, dlatego że na tamten czas, w ubiegłym roku, nie można było dostać środków finansowych na przedszkola. Taka była informacja z Ministerstwa Edukacji, a w tym roku, na początku roku z delegacją byliśmy w Ministerstwie Edukacji, żeśmy na ten temat usłyszeli, że nie było takiej możliwości. W związku z powyższym przygotowaliśmy się i złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do wojewody opolskiego, o te środki z tak zwanej rezerwy celowej. Wniosek sam opiera, wartość zadania opiewa na 14 milionów złotych. My możemy w ramach tej dotacji otrzymać do 7 milionów złotych i najnowsza informacja jest taka, że ten wniosek dostał pozytywną opinię kuratora oświaty, Ministerstwa Edukacji oraz wojewody opolskiej i został skierowany do Ministerstwa Finansów. Ja mam nadzieję, że dostaniemy dofinansowanie. Ono nie jest takie, jakie zakładaliśmy, bo przyznam, że ja bardzo liczyłem na środki unijne w ramach FEO dla Opolskiego na lata 2021-2027, bo było tam takie działanie, ale ze względu na sytuację tą międzynarodową, na sytuacje kryzysowe, te pieniądze z infrastruktury oświatowej zostały przekazane na te inwestycje podwójnego zastosowania, inwestycje związane z ochroną i tak dalej. I ja tam liczyłem na 85% dofinansowania. No nie udało się, nie z naszej winy, bo to działanie zostało, że tak powiem, zmienione. Dlatego też tak naprawdę to będzie duże wyzwanie. Jeżeli nawet dostaniemy te 7 milionów, na co liczę, ja sobie w ogóle nie wyobrażam sytuacji, w której my takiego dofinansowania byśmy nie dostali, bo my byliśmy poszkodowani też w wyniku zdarzenia losowego o negatywnym charakterze. Więc nie biorę pod uwagę, żebyśmy tych pieniędzy nie dostali, ale tak czy inaczej wkład własny 7 milionów trzeba będzie zabezpieczyć. No i to będzie duży wysiłek dla naszej gminy.
1: Już budżecie państwo szukają, gdzie można by te 7 milionów zbierać?
0: Mamy pomysł, jak to zrobić. Oczywiście będziemy korzystać ze środków zwrotnych, z instrumentów finansowych. Nie ma tutaj żadnej tajemnicy, że na wkłady własne będziemy musieli zaciągać zobowiązania, ale musimy to zrobić, dlatego że to jest inwestycja, która musi w tej kadencji zostać zrealizowana.
1: Ja się zastanawiam, panie burmistrzu, czemu z resortu edukacji nie przeznaczono tych środków? Nie ma pieniędzy na budowę przedszkoli?
0: To były względy proceduralne. Tak, proszę sobie wyobrazić, że nie ma, ale ja taki dawałem przykład w Ministerstwie Edukacji zespołu szkolno-przedszkolnego na 120 osób, które też uległo spaleniu bardzo szybko tam była reakcja, bo same ministerstwo zadzwoniło do tej gminy i zaproponowało wsparcie i takie wsparcie zostało udzielone, ale właśnie ze względu na to, że to była szkoła też. I tu był jakby problem, bo my rozmawialiśmy z dyrektorem finansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej i on nam to wyjaśnił.
1: Na inwestycje szkolno-przedszkolne tak, ale same przedszkolne nie.
0: Nie. Taka była zasada w ubiegłym roku. W związku z powyższym, przy czym tam też byłoby dofinansowanie do 50%, więc nam jest wszystko jedno, z jakiego my źródła finansowego te pieniądze otrzymamy. Czy to będą środki z rezerwy celowej budżetu państwa, czy środki z rezerwy Ministerstwa Edukacji. Nam zależy, żeby te pieniądze otrzymać. Zrobiliśmy to, co do nas należało. Zweryfikowaliśmy nasz projekt, zrobiliśmy projekt. My nie mamy już PFU, my mamy projekt budowy nowego przedszkola. Dostosowaliśmy go do wielkości, odpowiadającemu temu przedszkolu, które się spaliło, więc tu nie robimy niczego nadmiarowo. Mamy to policzone, jesteśmy przygotowani, stoimy w blokach startowych, mamy ważne pozwolenie na budowę.
1: Czyli tylko teraz decyzja.
0: I teraz tylko decyzja w tej chwili już Ministerstwa Finansów i możemy ogłaszać przetarg i rozpoczynać realizację.
1: Czy to jakieś refinansowanie nie wchodzi w grę?
0: W sensie?
1: No w sensie takim, że państwo wybudują, a potem ewentualnie będzie można te środki jakoś odzyskać, zwrócić z tej rezerwy.
0: To na ten temat najpierw niech nam przyznają, natomiast to są technikalia. Czy to się odbędzie w formule, że najpierw my będziemy musieli wyłożyć pełną kwotę, a potem będzie refinansowanie, czy to będzie sposób zaliczkowania. To jest kwestia wtórna. My oczekujemy na tą dobrą decyzję, którą mamy nadzieję, że zapadnie.
1: Kwestia teraz transportu publicznego. To też temat, który ostatnio jest mocno poruszany przez samorządowców, zwłaszcza z powiatu opolskiego. Parę spotkań było, parę pism się zadziało i wydarzyło. Co jest dzisiaj?
0: Jesteśmy po spotkaniu poniedziałkowym u pana starosty, wszystkich samorządów wchodzących w skład powiatu opolskiego. Dla nas jest to kwestia niezwykle istotna, dlatego że patrząc na powiat opolski, my jako gminy w większości, poza dwiema gminami, wszystkie pozostałe gminy realizują przewozy komunikacyjne w ramach swoich kompetencji na swoim terenie, względnie mając zawiązane porozumienia z gminami sąsiednimi. Mhm. Tak jak my zaczęliśmy jeździć od 1 lipca ubiegłego roku, pierwsze pół roku zbieraliśmy doświadczenie i wiedzieliśmy, że musimy mieć od stycznia tego roku porozumienie z Tułowicami i mamy takie porozumienie z Tułowicami i być może przydałoby się mieć kolejne porozumienie z gminą Dąbrowa, a może nawet z gminą Lewin Brzeski. Tyle tylko, że to nie załatwia nam problemu, bo o ile mamy faktycznie bardzo dużo tych busików jeżdżących po gminie, komunikujących poszczególne sołectwa, mam ich 27, z siedzibą gminy, z Niemodlinem, o tyle zaczęło być problematyczny dojazd od Niemodlina do Opola, czy od Niemodlina do Nysy. I to już nie jest transport publiczny lokalny, tylko to już jest transport publiczny ponadlokalny. I w nowej ustawie, która będzie między innymi decydować o tym, kto dostanie dofinansowanie na przewozy, bo my mamy duże dofinansowanie z tego rządowego programu przewozowego, zmieniona została struktura i hierarchia potrzeb, bo dotychczas było tak, że gminy były na pierwszym miejscu, tak teraz gminy będą na samym końcu, powiedzmy sobie szczerze, będą bez szans de facto na uzyskanie dofinansowania z tego rządowego programu. Mhm. W związku z powyższym tam preferowane są powiaty oraz związki powiatowo-gminne i my nie mamy innego wyjścia, aniżeli powołać związek powiatowo-gminny, na którego czele powinna stać osoba delegowana przez starostę opolskiego, po to, abyśmy ten transport publiczny zapewnili zarówno na poziomie tym lokalnym, to co dzisiaj mamy, ale także na poziomie ponadlokalnym, bo to co właśnie mówimy, PKS Opole zaczął ograniczać liczbę przewozów, dlatego że nie mógł się ubiegać o te środki i pojawił się duży problem. U mnie w gminie też się pojawił duży problem z tym związany i dlatego no, to już musi być zrobione z wyższego pułapu, to nie jest transport lokalny, więc...
1: A proszę powiedzieć, sama ta zmiana, że jakby gminy spadły na sam dół, to jest dobra zmiana, bo tak się zastanawiam, czy faktycznie być może jest lepiej, żeby w ramach dużego organizmu, że tak powiem, zająć się tym transportem publicznym, a nie gminy same próbują sobie poukładać te siatki.
0: No tylko co mieliśmy zrobić, bo wie pani co, tam gdzie w powiatach zostały PKS-y, to tam sobie gminy na pewno współpracują w ramach powiatów. Natomiast no, w przypadku takiego powiatu jak nasz powiat ziemski opolski, który przez naszą gminę przebiega no, główna droga krajowa i z niej korzysta PKS Opola, PKS Nysa, jeszcze nasz GTV w tej chwili, no to jak to wszystko połączyć, tak? Tym bardziej, że no to gdybyśmy tak patrzyli, to musielibyśmy mieć porozumienia, na przykład Sonenysy, że tak patrzę szybko, Łambinowice, Skoroszyce, Pakosławice, to doszłoby do absurdu. My jesteśmy gminą, każda gmina, jednostka samorządu ma wykonywać swoje zadania, a nie z motyką na księżyc uderzać. Więc ja uważam, że to jest chyba dobry kierunek, pod warunkiem, że na terenie gminy, bo nie chciałbym też takiej sytuacji, że te główne przewozy z Niemodlina do Opola i Nysy, to będzie ich dużo i to będzie zapewnione, a my znowu nie będziemy mieli transportu po samej gminie. I tu musimy szukać takiego złotego środka i takiego rozwiązania, żeby przynajmniej częściowo tą częstotliwość i te linie utrzymać. I dlatego my w tej chwili będziemy przygotowywać, jeszcze zanim nawet powstanie Związek Powiatowo-Gminny, przygotowujemy taką koncepcję transportu, gdzie wkłady dadzą wszystkie gminy powiatu opolskiego po to, żeby z tego wypracować jedną koncepcję, a też wydaje mi się, że marszałek województwa jako ten główny zarządzający transportem w województwie opolskim, który patrzy także na kolej, że on z tego będzie musiał z tych klocków powiatowych złożyć to w jeden system, taki, który no, będzie sensowny, który spowoduje, że nie będzie białych map na mapie Opolszczyzny. Niemodlin był taką białą mapą, my nie mamy transportu kolejowego i mamy nadzieję, że te zmiany
1: to tym bardziej
0: spowodują,
1: chyba tam musi być wzmocniony ten transport, no, tak by się wydawało.
0: No tak by się wydawało, dlatego my nie mamy wyjścia. Jeżeli chcemy od 2028 roku, bo ja jeszcze mam środki finansowe na przyszły rok jeszcze z tej starej perspektywy, ale od 2028 roku musi być już ten powiatowo-gminny związek i my musimy mieć dofinansowanie do tych linii zarówno na terenie gminy, jak i ten transport ponadgminny, czyli głównie połączenie z miastem Opole w dobrej ilości, w dużej ilości takiej, żeby no po prostu ten transport spełniał swoją rolę.
1: Czyli każda gmina teraz ma jakby za zadanie wypisać, jakie ma potrzeby i później kto to wszystko zepnie? Pan starosta?
0: Myślę, że zewnętrzna firma wybrana przez...
1: Specjaliści?
0: I będziemy się na nią składać, wszystkie samorządy wchodzące w skład powiatu opolskiego, dlatego, że to jest bardzo specjalistyczna praca i tutaj trudno też oczekiwać, że którykolwiek samorząd na swoim terenie, mam już duże doświadczenie i wiemy, jakie mamy potrzeby, natomiast to trzeba zrobić w skali powiatowej, mając na uwadze także nasze otoczenie, bo musimy gdzieś z tyłu głowy mieć, że mamy też powiat Nyski, że mamy powiat Brzeski obok i inne powiaty, tak żeby to wszystko miało ręce i nogi. Trudna praca,
1: bardzo trudna.
0: Do wykonania.
1: Ten związek powstanie w przyszłym roku?
0: Ja mam nadzieję, że ten związek powstanie jeszcze w tym roku, natomiast ta koncepcja w zasadzie będziemy, już jesteśmy po tej pierwszej rozmowie z panem starostą i już na pewne rzeczy się umówiliśmy, nie ma na co czekać, trzeba przygotowywać tą dokumentację, trzeba przygotowywać tą siatkę rozkładu jazdy i te prace zaczną się na pewno już od jesieni.
1: A jakieś konsultacje z mieszkańcami, którzy przecież mają użytkować ten transport?
0: Tylko, że proszę zauważyć, że większość z gmin, na 13 gmin 11 miało ten transport, więc ja zakładam, że z kolei my mamy już na tyle duże rozeznanie,
1: jakie
0: że poradzimy sobie, jakie są potrzeby, ale oczywiście jak już ten projekt zostanie wdrożony, to tak jak każda rzecz, trzeba będzie ją ewaluować, sprawdzać, czy funkcjonuje tak, jak powinno to funkcjonować. I mam nadzieję, że oczywiście będziemy tu zawsze otwarci na głos mieszkańców, bo to dla nich robimy. To oczywiste.
1: Kwestia Orlika, czyli teraz inwestycje sportowe. Taki czas średnio fortunny chyba na inwestycje, ale z tego, co czytałam, to już wyjścia nie było. Trzeba było to zrobić.
0: Tylko kiedy byłby fortunny ten czas? Bo na pewno nie w okresie jesienno-zimowym, a z kolei wczesna jesień, wiosna, to też korzystają z tego Orlika, bo on jest zlokalizowany przy szkole podstawowej, więc dzieci w czasie zajęć szkolnych też z niego korzystają, więc tak naprawdę nie ma dobrego czasu na przebudowę tego typu obiektów, to sobie powiedzmy uczciwie. My staramy się, aby to zrobić stosunkowo szybko, wykonawca jest już na placu budowy, dostał 3 miesiące na realizację tego przedsięwzięcia i ono było konieczne, dlatego że nasz Orlik przy szkole podstawowej numer 1 w Niemodlinie właśnie skończył, uzyskał pełnoletność. Ma 18 lat i nic tam się przez ten czas nie działo. To świadczy o tym, że był bardzo dobrze wykonany, ale z drugiej strony no musimy sobie szczerze powiedzieć, że już ta murawa, już ta nawierzchnia poliuretanowa nie spełniała swoich, no była już mocno zdegradowana, coraz bardziej zdegradowana i nadszedł czas na jego renowację. Mamy na to także 50% środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki i przepraszam za uciążliwości, ale nie robimy tego, to już robimy na kolejne, mam nadzieję, nie wiem czy 18 lat, ale kilkanaście lat i trzeba było to zrobić, a czas, jak mówię, zawsze byłby niefortunny, no bo czy robić to w czasie roku szkolnego, to też byłyby głosy, że to nie jest odpowiedni czas,
1: a
0: w zimie z kolei ze względów technologicznych nie można byłoby tego zrobić, więc no wakacje bolą, to na pewno użytkowników trochę boli, ale naprawdę proszę wierzyć, że to był najlepszy ze złych terminów.
1: Ja tak sobie myślę w ogóle przy okazji przebudów, remontów i innych takich, tego typu inwestycji, no zawsze pojawia się ten element dyskomfortu, prawda, no ale musimy się zastanowić i wyważyć, czy chcemy mieć dyskomfort z powodu tego, że coś nie działa albo funkcjonuje źle, czy chwilę się przemęczyć, jak to się mówi, i później będzie już całkiem dobrze.
0: I właśnie to drugie zdanie bardzo mi pasuje, panie redaktor.
1: Panie burmistrzu, kwestie jeszcze mamy przydomowych oczyszczalni ścieków. Tutaj pewna nowość.
0: Tak, jako gmina wystartowaliśmy w konkursie do Urzędu Marszałkowskiego i udało nam się pozyskać blisko 1 400 000 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Niemodlin. To jest taki program, który zastąpił program rozwoju obszarów wiejskich w gospodarce wodno-ściekowej, który umożliwiał tylko i wyłącznie pozyskanie środków na przydomowe oczyszczalnie ścieków. No i wielkość możliwych pozyskanych środków to 1,5 miliona i my prawie żeśmy ten nasz limit wyczerpaliśmy. Wyczerpalibyśmy go do końca, gdyby nie to, że tam na końcówce dwóch beneficjentów zabudowy wielorodzinnej nam niestety musiało zrezygnować. Nie są to wielkie pieniądze, patrząc na potrzeby gminy, ale cieszymy się, że w 49 lokalizacjach te przydomowe oczyszczalnie ścieków powstaną. I dla nas to jest o tyle istotne, że nasza gmina jest bardzo duża terytorialnie, dlatego że to jest miasto i 27 miejscowości i my żeśmy z góry przyjęli, że tych przydomowych oczyszczalni ścieków nie będziemy lokalizować wszędzie. Na pewno nie będziemy lokalizować na terenie, gdzie jest komunikacja, gdzie jest kanalizacja zbiorcza, no bo to byłoby bez sensu. Natomiast my też mamy taką koncepcję kanalizacji gminy Niemodlin, która mówi, które jeszcze miejscowości zostaną docelowo włączone do kanalizacji zbiorczej. To jest miejscowość Gracze, to jest miejscowości, przy których przechodzi kolektor ściekowy z Graczy na oczyszczalnię ścieków w Gościejowicach, takie jak Molestowice, Szydłowiec Śląski, Rzędziwojowice, a także miejscowości Lipno i Jaczowice. I w tych miejscowościach z góry uznaliśmy, że nie będziemy zgadzać się na to, aby wyrażać zgodę na budowę tych przydomowych oczyszczalni ścieków. My generalnie mamy zrobioną taką starą dokumentację, gdzie badaliśmy poziom wód gruntowych i morfologię gruntu pod kątem właśnie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i wykorzystaliśmy to teraz w tym przypadku, gdzie zaproponowaliśmy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w tym miejscowościom, które wdające się przewidzieć w przyszłości nie będą miały tej kanalizacji zbiorczej i które mają odpowiednie warunki gruntowe i wodne. I stąd żeśmy właśnie wybrali Sarny Wielkie, Brzęczkowice, Michałówek, Grabin, Radoszowice, Magnuszowiczki, Roszkowice. Te miejscowości, a i tak te 1 500 000 nie zapewniło środków dla wszystkich chętnych, no ale nic już z tym nie zrobimy, bo taki był limit środków. I mówię o tym tutaj mieszkańcom, dlatego że dużo było pytań, a dlaczego w tej miejscowości, a dlaczego nie w tej miejscowości. Jeszcze raz podkreślam, decydowało o tym względy związane z przyszłymi inwestycjami w zakresie kanalizacji zbiorczej oraz gdy idzie o warunki, morfologia gruntu, tak, też i wysokość wód gruntowych. Gruntowych, tak.
1: A poziom generalnie z kanalizowania tak procentowo to da się określić w pana gminie?
0: My mamy 60 kilka %, więc nie jest on może mały, ale na to się składa przede wszystkim miasto i miejscowości obok miasta, bo to jest miejscowość Wyderowice, Gościejowice, Piotrowa, w tej chwili Sady, bo żeśmy z KPO zakończyli etap drugi i częściowo skanalizowane są Gracze. Wobec tego też patrząc na harmonogram działań, w pierwszej kolejności będziemy chcieli kontynuować kanalizację miejscowości Gracze, bo to duża miejscowość i warto byłoby ją zrobić, a potem najprawdopodobniej Lipno z Jaczowicami, dlatego że tam dosyć mocno postępują procesy urbanizacyjne i należałoby tych mieszkańców stosunkowo szybko także wyposażyć w kanalizację zbiorczą.
1: To zapytam przy okazji, bo to też się z tym łączy. Właśnie sporo się pojawia nowych mieszkańców, nowych domów?
0: Są miejscowości, w których widzimy intensywną zabudowę, no i są miejscowości, w których nie dzieje się nic, które są położone dosyć mocno peryferyjnie, więc czy się pojawia dużo mieszkańców? My co roku tracimy mieszkańców i jest to około 100 osób, ale ciekawostką jest to, że mniej wyludniają nam się obszary wiejskie, a bardziej wyludnia nam się miasto. I no to proszę. Jest też właśnie ciekawy wniosek i powód, dla którego trzeba o pewne rzeczy przemyśleć, gdzie też lokować inwestycje.
1: Panie burmistrzu, jeszcze mamy sprawę z lutego. No, wydawałoby się, że bardzo dawno temu, ale tutaj nie dopytywaliśmy w międzyczasie. Była kwestia martwych łabędzi, które znaleziono. 23 sztuki. Co się dalej wydarzyło? Bo tutaj pamiętam, kiedyś też rozmawialiśmy. No jest kosztowny problem z utylizacją takich zwierząt.
0: To prawda, ale biorąc pod uwagę odpowiedzialność za stan fitosanitarny gminy, musieliśmy te zwierzęta zutylizować, przekazać firmie zajmującą się utylizacją padłych zwierząt. Doszło do tego, ponieśliśmy wydatki, no i staramy się, aby te wydatki były zrefinansowane przez służby wojewody, dlatego że dzikie zwierzęta, łabędzie są dzikimi zwierzętami, należą teoretycznie do Skarbu Państwa i wydaje nam się, że to jednak Skarb Państwa powinien tego typu koszty pokrywać, ale póki co, nie czekając na nic, zrobiliśmy to niejako, no cóż mieliśmy innego zrobić? Zrobiliśmy to...
1: Trzeba takie rzeczy robić tu i teraz.
0: Tu i teraz.
1: Się nie czeka.
0: I dlatego, żeśmy zutylizowali te zwierzęta zgodnie z zaleceniami też powiatowego inspektora weterynarii. Mamy nadzieję, że w przyszłości tego typu rzeczy nie będzie, no ale przyroda jest jaka jest i tu było to ognisko skoncentrowane na jednym zbiorniku wodnym w miejscowości Wydrowice. Oczywiście w skali województwa w różnych miejscowościach dochodziło do ognisk zapalnych i te ptaki padały. No ale cóż, taka jest przyroda, nic z tym nie zrobimy. My tylko, biorąc pod uwagę, że poniesiemy te straty finansowe, więc liczymy na to i uśmiecham się tu do służb wojewody,
1: że
0: może uda się przynajmniej chociaż trochę nam to zrefinansować.
1: Panie burmistrzu, to tak podsumowując, może nakreślając trochę te plany na kolejne miesiące, chociaż to też trochę wybrzmiało, takie top of the top dla pana, które trzeba w najbliższych miesiącach załatwić.
0: Bardzo liczę na to, że otworzy nam się droga do budowy nowego przedszkola, bo to jest absolutnie kluczowa inwestycja. Cieszy mnie fakt, że przystępujemy do przebudowy południowej Pierzei Rynku. Dzisiaj ogłaszamy przetarg na przebudowę budynku domu trzeciego sektora. Czekamy jeszcze na wykładnię Krajowej Izby Skarbowej dotyczące VAT-u, dlatego że musimy ponowić przetarg na rewitalizację rynku. Składamy jeszcze wniosek w przyszłym tygodniu na przebudowę, czy może renowację murów miejskich wspólnie z Zamkiem w Niemodlinie, wspólnie z Powiatem Opolskim, wspólnie z Kościołem, parafią rzymskokatolicką w Niemodlinie, więc mógłbym tych topów wymieniać, ale tak, to byłaby ta chyba pierwsza piątka najistotniejszych inwestycji i zadań, które przed nami.
1: A te mury to dziedzictwo kulturowe, tak?
0: Tak,
1: to środki ministerstwa?
0: Nie, to są środki aglomeracji opolskiej. Jest tam nieco ponad 7 milionów na całą aglomerację opolską i my wspólnie z naszymi partnerami chcielibyśmy te środki w całości skonsumować.
1: Do tego życzę panu, życzę też mieszkańcom, aby wszystko się udało i poszło sprawnie. Dziękuję pięknie za rozmowę. Bartłomiej Kostrzewa, burmistrz Niemodlina.
0: Dziękuję pani redaktor, ale pozwolę sobie wykorzystać okazję, bo nie samymi zadaniami, inwestycjami
1: właśnie
0: żyjemy.
1: Tak.
0: W ostatni weekend wakacji serdecznie państwa zapraszamy na sobotę i niedzielę na Dni Miasta, dlatego że kontynuujemy przygotowanie i robimy te Dni Miasta. One się cieszą ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Uważam, że warto je robić i będziemy je robić. A w tym roku mamy naprawdę bardzo fajnych artystów, bo mamy Karle Fernandez, mamy Landberry, mamy Mezo, mamy bardzo dobrych DJ-ów i naprawdę myślę, że to będzie świetna zabawa dla wszystkich. Wszystkich państwa serdecznie zapraszam do Niemodlina. Takie piękne zakończenie wakacji.
1: Ostatni tydzień, tak? Ostatni weekend?
0: Ostatni weekend wakacji. To jest 29-30 sierpień.
1: To Niemodlin poleca się na zakończenie wakacji. Jeszcze raz pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu.

0: Radio Opole 105.1 w Strzelcach Opolskich.
1: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
6: Na FM, w internecie i DAB+ słuchają Państwo Radio Opole, a że na zegarach godzina 11 to pora na wiadomości. Nożownik w rękach małopolskiej policji. Mocne brzmienia w Nyskim Forcie Prusy. Dziś drugi dzień festiwalu Rock and Palace. To z kolei piosenka turystyczna i poetycka rozbrzmiewa w Głuchołazach. Tam 18. Festiwal. Kropka. Już pełnoletni.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Katarzyna Plewnia. Nożownik, który w małopolskiej Zdyni zaatakował w czwartkowy wieczór mieszkańca gminy Ujście Gorlickie, jest w rękach policji. 46-letni obcokrajowiec zaatakował nożem 37-letniego mężczyznę. Napastnik w chwili zatrzymania był pijany, miał 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. O szczegółach zdarzenia mówi podkomisarz Gustaw Janas, oficer prasowy policji w Gorlicach.
7: Sprawca zadał ciosy nożem 37-letniemu mieszkańcowi gminy Ujście Gorlickie. Poszkodowany został przewieziony do gorlickiego szpitala. Obrażenia, które odniósł, nie zagrażają jego życiu. Natomiast w związku z incydentem zatrzymany został 46-letni obcokrajowiec. Mężczyzna ten przebywa w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach.
6: Jak ustalił reporter Radia Kraków, między napastnikiem a poszkodowanym doszło najprawdopodobniej do sprzeczki. Służby Polskich Linii Kolejowych pracują na szlaku Wierchomla-Piwniczna. W nocy dźwig podniósł 2 wykolejone wagony. Wczoraj w okolicach stacji kolejowej Wierchomla pociąg wykoleił się do rzeki Poprad. Nikt nie został ranny. Służby techniczne przy wsparciu ciężkiego sprzętu intensywnie pracują nad jak najszybszym przywróceniem ruchu kolejowego na tej linii. Dopiero po odtworzeniu infrastruktury i zapewnieniu bezpiecznych warunków prowadzenia pracy możliwe będzie rozpoczęcie operacji wydobycia wagonów znajdujących się w rzece Poprad. Dla pasażerów pociągów Polregio i PKP Intercity kursujących na tym szlaku uruchomiono zastępczą komunikację autobusową.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Deszczowy wieczór nie przeszkodził wczoraj uczestnikom 5. festiwalu Rock and Palace w Nyskim Forcie Prusy. Tegoroczna impreza trwa przez cały weekend. W tym czasie wystąpi 13 zespołów wybranych spośród 460 rockowych grup muzycznych, które zgłosiły się z całej Europy, a nawet z USA. Do tej pory imprezę organizowano w pałacu w Roskochowie. W tym roku pierwszy raz odbywa się festiwal w Forcie Prusy. Mówi Natalia Rygiel, prezeska Stowarzyszenia Opolska Scena Alternatywna.
8: Infrastruktura jest na pewno dużo lepiej przygotowana niż pałac. Mamy więcej dużych pomieszczeń, dlatego mogliśmy w tym roku odpalić jedną scenę jeszcze w środku. Będzie tutaj rokoteka i będzie tutaj jam session. Także zapraszamy też na nocne after party, nie tylko koncerty. Mamy tutaj jeszcze drugi festiwal. Mieścimy się tutaj. No wiadomo, nie jest już to pałac.
9: Myślę, że fajna odmiana, zawsze coś nowego. No i zobaczymy, jak będzie. W Roskochowie też zawsze było fajnie, ale nowości też są okej.
6: Dodaje jedna z uczestniczek festiwalu, a wstęp na Rock and Palace jest wolny. Można też bezpłatnie skorzystać z pola namiotowego. Kropka jest już pełnoletnia. W Głuchołazach trwa 18. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej do jutra. Miejscowość jest miejscem spotkań miłośników piosenki turystycznej, poetyckiej i folkowej. Dziś natomiast w samo południe w Centrum Kultury imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu wystartuje przegląd utworów z charakterem, czyli konkurs dla wykonawców prezentujących autorską twórczość. Od 17 w Muszli Leśnej w Parku Zdrojowym występować będą natomiast m.in. Szumiłonka, Na Bani, Małżeństwo z Rosą i Kuba Blokerz oraz grupa Na Swoim. Festiwal zakończy się jutro koncertem Tramska Hudba. Od godziny 16 w Muszli Leśnej wystąpią Skumsmeto, Lautrek, Wehiba oraz Czerwony Tulipan.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Indyjski startup Skyroot Aerospace z powodzeniem wystrzelił pierwszą w historii kraju prywatnie opracowaną rakietę kosmiczną. Na pokładzie znalazły się ładunki klientów oraz sprzęt do eksperymentów przeprowadzanych na orbicie w ramach misji nazwanej Mission Agaman. Oznacza to, że prywatna firma z Indii samodzielnie przeprowadziła udaną misję orbitalną, co dotąd było domeną państwowych agencji kosmicznych. Lot miał charakter testowy i pozwolił sprawdzić działanie najważniejszych systemów rakiety przed rozpoczęciem regularnych lotów komercyjnych.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Na niebie dzisiaj sporo chmur. Teraz to zachmurzenie jest umiarkowane, ale tych chmur może przybywać. Możliwe są też przelotne opady deszczu. Miejscami wystąpić mogą burze. Może też spaść grad. Temperatura cały czas rośnie. W Opolu teraz na termometrach przeszło 23 stopnie Celsjusza, prawie 24 na południowych krańcach województwa, a maksymalnie ma być dziś do 26 stopni Celsjusza. Ciśnienie wciąż na poziomie 1011 hektopaskali. Wiatr teraz słaby i umiarkowany. Południowo-zachodni, ale w czasie burz może wiać z prędkością do 65 km na godzinę.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Go Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama społeczna.
2: Pamiętasz tę piosenkę?
3: Jesteś legendą.
2: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
4: Rodzina Cimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
5: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
6: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
7: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
5: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
8: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
8: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
10: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
9: O nie, proszę, nie.
8: Co się stało? Gdzie jest tata?
11: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
1: Reklama społeczna.
12: Reklama. Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17-18-19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
13: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.

0: Seks bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Dobrowolski i mój gość, autor wybitnej pracy doktorskiej. Mówiłem to jakieś 2 tygodnie temu, ale nic się od tej pory nie zmieniło, zatem przed nami dr Jerzy Bosowski, Uniwersytet Opolski, niegdyś Radio Opole. Dzień dobry, szanowny doktorze Jurku.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tobie.
1: Nic się nie zmieniło, jesteś nadal autorem wybitnej pracy doktorskiej. Skoro byłem na jej obronie, to mogę za to świadczyć, iż usłyszałem od największego autorytetu w tej dziedzinie, czyli już świętej pamięci księdza profesora Langkamera.
2: Ojciec profesor Hugolin Langkamer, tak, świętej pamięci, ale na mojej obronie jeszcze był i wypowiedział te słowa.
1: A ja pozwolę sobie pójść tak za ciosem, bo już po audycji przyszło mi parę myśli, jak to zwykle bywa. I pomyślałem tak, nie zadałem Ci podstawowego pytania dotyczącego całego procesu badawczego. Dlaczego spośród tylu ksiąg Biblii, książki grubej na jakieś 4-5 centymetrów w zależności od wydania, Ty się skoncentrowałeś na takiej dość niepozornej objętościowo, bo można to przeczytać chyba w kilkadziesiąt minut, księdze Ezechiela. Na wszelki wypadek dodam starotestamentowej. Co takiego magicznego jest w tym tekście?
2: Oj, długo by mówić. Po pierwsze, praca doktorska musi mieć jakiś aspekt nowości. Inaczej mówiąc, musi coś wnieść do nauki polskiej i też światowej. Dlaczego księga Ezechiela? Prorok Ezechiel należy do proroków wielkich, obok Izajasza, Jeremiasza i Daniela. Jest ich 4. Jest jeszcze 12 mniejszych proroków. Natomiast prorok Ezechiel wśród tych wielkich proroków jest postacią nietuzinkową. Po pierwsze, jedyny prorok, który został powołany na wygnaniu, na obczyźnie. Dopiero jak został deportowany do Babilonii, tam go Bóg powołał. Wszyscy inni prorocy byli powoływani na terenie ziemi Izraela. Po drugie, prorok Ezechiel, deportowany 597 przed Chrystusem, czyli przed naszą erą, bo to jest dokładna data, jest w połowie dziejów narodu wybranego, czyli Żydów. Jeżeli przyjąć datę wyjścia z Egiptu, 1200-1250 mniej więcej, to jest najczęściej przyjmowana data, a Mesjasz urodził

0: swojego Boga, mieli obiecaną ziemię, że szli do Kanaanu. Więc wtedy stali się narodem tak naprawdę. Wcześniej byli właściwie pasterzami błąkającymi się po pustyni ze względu na głód panujący. Przyszli do Egiptu, tam się rozmnożyli tak naprawdę. Początkowo jeszcze Józef ich przyjmował. Józef był w dobrych układach z Faraonem. Faraon go szanował, ponieważ przetłumaczył sny, wyjaśnił te sny, które Faraon miał. Natomiast później faraonowie się zmieniali i ta niewola trwała około 400 lat. Później Żydzi pracowali fizycznie przy budowie miast, tam piramid i tak dalej, ale to była ciężka praca fizyczna do tego stopnia, że właściwie byli niewolnikami. Natomiast Mojżesz wyprowadził ich z Egiptu, z niewoli egipskiej, a wcześniej działo nad rzeką Nil. Ezechiel co prawda nie wyprowadza Żydów z niewoli babilońskiej, natomiast zapowiada to wyprowadzenie i to się spełniło.
1: Czyli to jest de facto księga prorocza, a jego zdolności profetyczne okazały się celne?
0: Tak. I Ezechiel działa nad rzeką albo kanałem Kebar. Automatycznie Ezechiel jest figurą Mojżesza i automatycznie Ezechiel staje się figurą Jezusa, który działał nad rzeką Jordan i wyprowadził nas z niewoli prawa, z niewoli grzechu. Więc to jest nietuzinkowa postać, natomiast komentarzy do księgi Ezechiela jest około z ostatnich 50 lat, około 140. Mój promotor, ojciec profesor, doktor habilitowany Andrzej Sebastian Jasiński, OFM, franciszkanin, napisał komentarz. Sam komentarz to jest 10 tomów. I kiedy mój kolega przyszedł do mnie i zapytał, już wiedział, że będę pisał pracę, a jaki temat? No mówię, że z księgi Ezechiela.
1: To już tak, chyba wszystko napisano, co ty jeszcze chcesz. Ja bym tak chyba zapytał.
0: Z taką ironią zapytał, czy można coś jeszcze napisać na temat księgi Ezechiela.
1: Po kimś takim jak profesor promotor twój, no postać znana w świecie.
0: Tak, on jest uznawany za specjalistę od księgi Ezechiela, ponieważ to jest największy i najnowszy komentarz. Dla porównania na przykład są zachodni z Ameryki, z Francji komentatorzy, którzy napisali 2 tomy. Było 700-800 stron, ale zmieścili to wszystko w 2 tomach. Natomiast tu jest komentarza bardzo szerokiego. Jest co najmniej 10 tomów plus 3 tomy wstępu, gdzie część pierwsza wstępu była na początku, a część druga wstępu była pisana już później na końcu. Percepcja księgi Ezechiela w różnych środowiskach i w różnych latach. Moje zadanie polegało na tym, żeby podejść do księgi Ezechiela zupełnie inaczej. Zastosowałem metodę retoryki hebrajskiej, która współcześnie nazywa się semicką retoryką biblijną. To jest zupełnie inna metoda niż wszystkie metody, którymi komentatorzy opracowali księgę Ezechiela. To jest metoda porównawcza, która porównuje teksty zarówno wewnątrz księgi, jak i tę księgę z innymi księgami starotestamentalnymi, a tak samo Nowego Testamentu. Na przykład Apokalipsa pełnymi garściami czerpie z księgi Ezechiela. Jest takie pytanie, to jest w czytaniach liturgicznych i pewnie słuchacze będą to kojarzyli. Ci odziani w białych szatach, kim są? I wizjoner odpowiada, Panie, Ty wiesz. U Ezechiela w Dolinie Suchej Kości Bóg pyta proroka, Synu Człowieczy, czy ożyją kości te? Ezechiel odpowiada, Panie, Ty wiesz. Pytanie, odpowiedź i jest dokładnie to samo.
1: To kopuj w klej.
0: Niemalże. Jest zarówno w księdze Ezechiela jest nowe miasto, idealne, nowa świątynia. Tutaj trzeba dodać, że prorok Ezechiel był synem kapłana Buziego. Wtedy kapłaństwo było dziedziczne, więc prawdopodobnie sam był kapłanem. Nie wiemy tylko, czy już sprawował kult w świątyni. Mogło tak nie być, bo on mówi o 30 roku, ale to już jest wtedy w niewoli, więc on się przygotowywał do kapłaństwa, no ale cała para poszła w gwizdek, Pan Bóg miał wobec niego inne plany. I on to zadanie wykonał. To było bardzo trudne zadanie, bo Bóg już na początku jego powołania mówi, że to są ludzie o bezczelnych twarzach, że mają twarde czoła.
1: Co to znaczy, tak przekładając na język współczesny?
0: Że są po prostu uparci. Że są po prostu uparci i nie będą chcieli słuchać.
1: Ale czekaj, tak przepraszam, chwycę cię może za słowo, ale czy tego typu sformułowania znajdziesz właśnie w księdze Ezechiela? Takie, no powiedzmy, aroganckie wręcz, prawie że wulgarne.
0: prorok nie przebierał w słowach. To jest jedna sprawa.

0: Druga sprawa, język hebrajski jest bardzo dosadny.
1: Czyli można powiedzieć, że brzydkie wyrazy w rozumieniu polskim tam się pojawiają na porządku dzielnym i nie wywołują takiego zgorszenia jak u nas, gdybyś powiedział na przykład, że no coś jest do D.
0: Tak, w języku hebrajskim tak, natomiast później to trzeba tłumaczyć na języki współczesne, czyli na przykład na język polski i czasami się używa eufemizmów. Na przykład jest taka groźba wobec Izraelitów, gdzie właśnie w polskim tłumaczeniu kolana ich będą miękkie jak woda, ze strachu. Oni się po prostu posikają ze strachu.
1: Czyli dosłownie w tekście trzeba by przetłumaczyć tak jeden do jednego.
0: Tak, natomiast to w tym momencie by zaburzało, powiedzmy, 16 rozdział. To jest wręcz ociekający seksem. Jest tak, że mężczyźni mają zakaz czytania 16 rozdziału Księgi Ezechiela, chyba że wcześniej się ożenią i wtedy sprawy seksualności małżeńskiej nie są im obce i wtedy mogą czytać.
1: Czyli dozwolone od lat 18, mówiąc tak na dzisiejsze czasy. Przymrużeniem oka.
0: Wśród Izraelitów od lat 30 dopiero, albo jeżeli się ożeni. Dlatego, że jest tam historia dziecka, dziewczynki znalezionej na pustyni i to jest taki obraz Boga Ojca, który znajduje tą dziewczynkę i ją wychowuje, a później ona jak dorośnie, to uprawia nierząd ze wszystkimi innymi narodami. To jest symbol idolatrii Izraelitów.
1: Ciekawe te historie biblijne sprzed tysięcy lat. Czego się możemy dowiedzieć o przeszłości z księgi chociażby Ezechiela? Przypomnę, że dr Jerzy Bosowski poświęcił właśnie tej postaci i tej księdze swój doktorat, a ja za chwilę zapytam, czego możemy się dowiedzieć o ludzkości właśnie na podstawie tej jednej, nomen omen, wybranej księgi Starego Testamentu.

0: Science. Bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Doktor Jerzy Bosowski opowiada dzisiaj o historii narodu wybranego w mało eleganckich słowach, ale to nie dlatego, żeby był źle wychowany, wręcz przeciwnie, po prostu dosłownie oddaje tłumaczenie Starego Testamentu, a konkretnie Księgi Ezechiela. No, jeżeli ktoś tam tak pisze, że ze strachu będzie miał miękkie kolana, a tak dosłownie, to przepraszam, ale siku zrobi...
2: Odda mocno, można to eufemistycznie.
1: Tak się strasznie wystraszył, taka fizjologiczna reakcja.
2: Tak, bo ze strachu można się posikać.
1: Ale widzisz, ty odbyłeś takie kursy w Izraelu językowe i chciałem cię zapytać, przechodząc na moment do współczesności, czy język hebrajski dzisiejszy w potocznym użyciu jest dalej taki dosadny, że właśnie jakbyś powiedział posikasz się ze strachu, to nie będzie niczym eleganckim, a może jeszcze mocniejsze są sformułowania?
2: Tak, są bardzo eleganckie przekleństwa.
1: Proszę, jeżeli można, bo to dozwolone od lat 18, teraz oko puszczamy.
2: Natomiast takie przekleństwo brzmi, obyś miał 100 pałaców, a w każdym pałacu po 100 pokoi, a w każdym pokoju po 100 łóżek. I żeby cię cholera ciskała z jednego łóżka na drugi, żebyś nie mógł zasnąć. Ładne?
1: Powiem uczciwie, nieładne, to brzydkie życzenie i trochę przydługawe.
2: To jest życzenie, natomiast tak, język hebrajski nadal jest dosadny, język hebrajski ma specyficzne uwarunkowania, nie ma czasu teraźniejszego.
1: Jakoż to?
2: Nie wiem, czy tylko język hebrajski, ale hebrajski na pewno nie ma czasu teraźniejszego. Podstawową formą jest czas przeszły. Natomiast stąd jest problem z tłumaczeniem imienia Boga, który się przedstawia, to w Biblii Tysiąclecia jest jestem, który jestem.
1: No i tu jest czas teraźniejszy dobitnie.
2: Tak, natomiast w hebrajskim to są trzy słowa. Echije, asher, echije. To asher to jest zwyczajny który, które, która. Natomiast pierwsze i trzecie słowo jest dokładnie to samo. To jest forma czasownika być. I zapisane jest to w formie perfektum, czyli doskonałej. Można by to było przetłumaczyć jako byłem, który będę. Nie ma czasu teraźniejszego. Czas teraźniejszy jest domyślny. Ale żeby oddać to perfektum, to można by przetłumaczyć nie stałem się, który nie skończę się. I stąd to dogmatycy fundamentaliści wysunęli wniosek, że Bóg nie ma początku i nie ma końca. Natomiast Bóg objawia swoje imię, ale jednocześnie jest to tajemnicą. On po prostu jest. Uczeni żydowscy, którzy w III, II wieku przed Chrystusem tłumaczyli księgi hebrajskie na język grecki, a w języku greckim jest czas teraźniejszy, to wyrażenie echie, asher, echie przetłumaczyli na ego eimi. Po prostu ja jestem. I stąd w greckim, często stąd w Biblii Tysiąclecia jestem, który jestem. Septuaginta, właśnie te teksty greckie dla biblistów są genialne, dlatego że jeżeli mamy jakiś termin w tekście hebrajskim, który nie wiemy jak przetłumaczyć, bo to jest tak zwane hapax legomena, czyli jeden raz występujący w Biblii w ogóle, to mamy kontekst tego, ale nie bardzo wiemy, jak tłumaczyć. Patrzymy wtedy właśnie do Septuaginty. Jak uczeni żydowscy zrozumieli to słowo? I wersję grecką czasami się tłumaczy wtedy na wersję polską. Ponieważ ta Septuaginta, czyli ten zbiór ksiąg hebrajskich przetłumaczona na grekę, nie jest tłumaczeniem dosłownym, tylko tłumaczeniem sensu.
1: Czyli w zasadzie chyba ważniejszym, bo oddaje istotę, oddaje ducha, nie jest taki może dosadny wprost, ale rozumiemy dzięki temu ten kontekst, czyli dobrze rozumiemy intencje nadawcy.
2: Dokładnie tak i dlatego to jest, że tak powiem, genialne rozwiązanie, dzięki temu to zachowało się, dlatego że wiele literatury hebrajskiej z średniowiecza i późniejszych nie zachowało się w czasie prześladowań Żydów. Księgi były palone jako heretyckie. Natomiast język grecki nikomu nie przeszkadzał i Septuaginta została do dzisiaj. Więc tych ksiąg greckich nie palono, nie było prześladowań Greków, przynajmniej w Polsce.
1: Mam do ciebie pytanie natury takiej formalnej, bo na ogół współczesne języki no, dzielą się na takie dwie grupy, przynajmniej te nam jakoś bliższe. Język polski na przykład to język, w którym decyduje odmiana, czy jest to język fleksyjny, oraz na przykład języki germańskie, czyli języki pozycyjne, gdzie szyk wyrazów decyduje na przykład o tym, czy jest to zdanie oznajmiające, czy pytające. U nas odmiana jest absolutnie decydująca o zrozumieniu, ale ładnie to zakręciłem, no ale jak wygląda ten formalny podział, jeżeli chodzi właśnie o język hebrajski? Pozycyjny czy fleksyjny?
2: Język hebrajski należy do grupy języków semickich, obok aramejskiego, to jest ten język, którym Jezus się posługiwał, mówiąc do uczniów, przemawiając do ludu. Do dzisiaj na południu Libanu jest kilkadziesiąt wiosek, gdzie ludzie używają tego języka. Jest diaspora w Indiach, którzy też tam używają tego języka. Język arabski też jest językiem semickim. W hebrajskim Abraham, a w arabskim Ibrahim. Nie ma samogłosek w tych językach semickich, więc to trzeba wymowę, że tak powiem, usłyszeć. I to Abraham, Ibrahim, a i, tu tylko różnica, ale to trzeba zrozumieć. Pierwotnie tekst hebrajski był bez samogłosek, natomiast masoreci, czyli tak zwani tradycjonaliści, no właściwie trzymający straż nad tradycją, o tak by to trzeba było nazwać, zaczęli wprowadzać samogłoski i to była masora palestyńska i babilońska. One się różniły umieszczeniem tych systemu kropek i kresek. W babilońskiej było nad literami, w palestyńskiej było pod literami, a czasami w środku litery. Ostatecznie zwyciężyła masora palestyńska i stąd mamy dzisiaj możliwość odczytania tego. Ostatnim kodeksem już, czyli formą księgi, jest kodeks z Aleppo, z IX wieku. Aleppo obecnie Syria, no tam były walki, ale wcześniej ten kodeks bez ingerencji Mazoretów. Dlatego, że Mazoreci działali już po powstaniu, oni to nazywają sekty Jezusa z Nazaretu. Kościół katolicki wywodzi się z judaizmu, dlatego Stary Testament też czytamy. Jeżeli ktoś mówi, że Żydzi nie uwierzyli, że Jezus z Nazaretu jest obiecanym Mesjaszem, to zdanie nie jest prawdziwe. To właśnie Żydzi uwierzyli. Nie wszyscy, to prawda, ale wszyscy apostołowie byli Żydami. Matka Jezusa, a nie, ona była Polką, tak.
1: I to z Częstochowy.
2: Z Częstochowy, tak. Tak. Żartuję. Ona była też Żydówką. Pierwsi papieże, Piotr, był Żydem. Pierwszym poganinem, który przyjął chrzest, był Korneliusz. To już jest opisane w dziejach apostolskich, gdzie Piotr jest w domu Korneliusza, setnika rzymskiego, i on przyjmuje chrzest. Ale pierwotny kościół był składający się z Żydów, którzy już posługiwali się językiem greckim, ale ciągle tkwili w Starym Testamencie. Oni ciągle czekali na tego Mesjasza i oni się przekonali, że Jehoszua Minneceret, to jest hebrajskie określenie Jezusa z Nazaretu, Jehoszua to imię w skrócie Adonai zbawia. Mówię Adonai, żeby nie... Tam jest skrócony tetragram, czyli te cztery litery
1: JHWH. To tak, słynne.
2: Żeby, i po powrocie z niewoli babilońskiej był zakaz wymawiania tego imienia, stąd najczęściej Żydzi zastępują to Adonai. Pan po prostu. Czasem są teksty takie, że jest Adonai i później tetagram. I Żyd to czyta Adonai, Adonai. I wszyscy wiedzą, że...
1: To ten pan.
2: Że to ten pan o tym dokładnie imieniu. Neceret to jest hebrajska nazwa Nazaretu, a Żydzi chrześcijan nazywają Nocrim, czyli pochodzący z Nazaretu. No, ta końcówka im to jest liczba mnoga męska. Tylko że nie ci, którzy urodzili się w Nazarecie, tylko zwolennicy Jezusa z Nazaretu. I to jest właśnie Nocrim. Ja słucham w pracy radia Reshet Bet i po hebrajsku to wszystko jest, bo ciągle się uczę tego języka. Natomiast czasami ktoś właśnie używa tego terminu Nocrim i już wiem, że chodzi o chrześcijan. Natomiast jeżeli chodzi o odmianę, odmieniają się tylko czasowniki. I znowu jest zupełnie inna odmiana. Próbowano przystawić odmianę łacińską do języka hebrajskiego, to spaliło na panewce. Mają o swoje odmiany, które mają swoje własne nazwy. Natomiast rzeczowniki i przymiotniki, w zależności od tego, o jaka jest osoba użyta w rzeczowniku, to wtedy mają taką formę.
1: Czyli można zaryzykować, że trochę prostszy jest ten, niż nam się wydaje, bo jeżeli popatrzysz na te znaki graficzne hebrajskie, brak samogłosek, no to dla nas czarna magia. Natomiast jeżeli popatrzysz na strukturę tego języka, jego konstrukcję, no to w tej chwili po twoich słowach to mam wrażenie, że skoro odmienia się tylko czasowniki, a nie rzeczowniki, no to w gruncie rzeczy jest nawet prostsze.
2: Gorzej, bo jest jeszcze pisane od prawej do lewej.
1: No tak, to dodaje pikanterii.
2: To jest problem przy składaniu tekstu, przy różnego rodzaju publikacjach. Edytory tekstu zazwyczaj przyjmują ten zapis. Jeżeli się na przykład kopiuje z jakiegoś programu z tekstem hebrajskim jakieś zdanie, to ten program to przyjmie. Natomiast programy do składania tekstu muszą mieć specjalną obsługę do języków bliskowschodnich. Jeżeli tego nie ma, to jest później problem. Niedawno było 70-lecie powstania w getcie warszawskim, parę lat temu. Zaproszeni byli 70 dziennikarzy z Izraela. Wszyscy dostali takie pakiety powitalne z taką wkładką wydrukowaną po hebrajsku. Tak się wydawało. Natomiast wszystkie litery były właśnie w odwrotnej kolejności. Czyli pierwsza litera była ostatnią, druga litera była przedostatnią. I zamieniona kolejność. Ktoś tego nie dopilnował. Ktoś pewnie dostał tekst w jakimś edytorze. To zostało wrzucone przez składacza do programu. Tylko nie zauważył. No litery hebrajskie, to hebrajskie. Nie znał tych liter, ale widział, że są litery hebrajskie.
1: Że też do ciebie nie zadzwonili i nie poprosili o krótką, fachową konsultację.
2: Nie musieli do mnie. Mogli skonsultować z jakimkolwiek księdzem biblistą, ale to już jest inna sprawa, że po prostu dali plamę.
1: Ewentualnie telefon do Adonai. Nie wiem, czy ktoś ma.
2: No więc właśnie, ale prośba do Ducha Świętego, żeby natchnął, no to mogłoby być, ale wydaje mi się, że to było dość szybko robione i dlatego z takim błędem i wszyscy dziennikarze, jak to zobaczyli, to po prostu się uśmiechali.
1: Czyli powiem tak a propos Pisma Świętego, co nagle, to po diable.
2: No to jest takie powiedzenie polskie, natomiast...
1: Kiedy się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy.
2: Tak.
1: Jeszcze tutaj mamy spory zasób tego typu repertuaru.
2: Oczywiście dzieci się uczy, żeby się nie huśtały nogami pod ławką, bo na tych nogach się diabeł kołysze. I tak dalej, i tak dalej.
1: Tego nie wiedziałem, ale to widzisz, warto zaprosić doktora biblistę, żeby się dowiedzieć, co się pod ławką kołysze. Mam propozycję, żebyśmy w drugiej części audycji, już po wiadomościach Radia Opole, porozmawiali o twojej pasji, która może jakoś w parze czasami gdzieś tam z twoim doktoratem też się mija. Chodzi mi o genealogię. Zjawisko bardzo modne, ale też myślę, że i bardzo pożyteczne, no i oczywiście pasjonujące.
2: Oczywiście.
1: Jerzy Bosowski, doktor Jerzy Bosowski, autor wybitnej pracy doktorskiej, jest naszym gościem audycji, której brzmienie przetłumaczę na swojski. Nauka bez ściemy.
3: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mówić.

0: a Radio Opole gra nie tylko przeboje, ponieważ na zegarach już prawie południe, to teraz w Radio Opole wiadomości. Szpitalny oddział ratunkowy to nie przychodnia, uczula pacjentów dyrekcja szpitala w Oleśnie. Adrenalina i sportowa rywalizacja na Jeziorze Otmuchowskim. Odbywają się tam regaty. Prezydent USA zapowiada karę dla Kanady.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Szpitalny oddział ratunkowy nie jest całodobową przychodnią, podkreśla Andrzej Prochota, dyrektor szpitala powiatowego w Oleśnie. Nie od dziś w całym kraju mnożą się sytuacje, kiedy na SOR-ach pomocy szukają pacjenci, którzy powinni zgłosić się do lekarza rodzinnego. Ich stan nie zagraża życiu, a potrzebują na przykład recepty. W ubiegłym roku na oleski SOR trafiło przeszło 18 tysięcy pacjentów. Do połowy tego roku było już prawie 10 tysięcy. To pacjenci w bardzo różnym stanie, mówi dyrektor Prochota.
2: Nie wszyscy pacjenci, którzy trafiają na SOR, powinni być pacjentami sorowskimi, stąd też ten element triażu i segregacji pacjenta. Stwarza to pewne problemy też, bo o kolejność obsługi pacjenta nie decyduje kolejność zgłoszenia się, tylko stan pacjenta i kategoria zdrowia. No ale myślę, że ta edukacja też społeczna na tyle jest już zaawansowana, że powinniśmy wiedzieć, że SOR to nie jest całodobowa przychodnia.
0: Triaż, przypomnijmy, polega na przydzieleniu pacjentowi jednego z pięciu kolorów, co oznacza czas oczekiwania na lekarza.
1: To dzieje się teraz w regionie.
0: W Otmuchowie weekend upływa pod znakiem regat. Dziś i jutro na Jeziorze Otmuchowskim rozgrywane są regaty o Puchar Polsko-Czeskiego Pogranicza. Radio Opole jest patronem medialnym tego wydarzenia, a szczegóły imprezy zna Joanna Matlak.
3: Regaty rangi pucharowej zostaną rozegrane we wszystkich pięciu klasach regatowych. Fin, Fireball, Flying Dutchman, Corsage i Omega Standard. Organizatorzy zapowiadają wymagające warunki na wodzie, sportowe ściganie z prawdziwą rywalizacją, a zmagania sterników rozstrzygną profesjonalni sędziowie. Dla uczestników i widzów przygotowano także koncerty i zabawę, a zakończenie regat przewidziano na niedzielę na godzinę 15.30.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Nie milkną polityczne komentarze po wecie prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Karol Nawrocki wczoraj zawetował nowe przepisy. Do tego wydarzenia odnieśli się goście programu Śniadanie w Trójce. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna powiedział, że decyzja prezydenta nie powinna nikogo dziwić.
4: Miał chwilę rzeczywiście, tak oceniam, słabości politycznej, kiedy powiedział, że jest otwarty na rozmowy i jest w stanie dyskutować. To jest po prostu niepoważne. To jest polityk, który będzie walczył z tą koalicją w każdym wymiarze i w każdym momencie.
0: Według posła PiS Jarosława Sellina prezydent, wetując ustawę, stanął po stronie konstytucji, bo proponowane przepisy ją naruszały.
5: Tak naprawdę, jak się w nią wczytać, to jest ustawa o legalizacji małżeństw jednopłciowych. Mało tego, ta ustawa, na to prezydent zwrócił uwagę, nowelizowała 238 ustaw. Jest to więc ustawa nie rozwiązująca jakąś prostą sprawę, tylko absolutnie wywracająca do góry nogami cały ustrój prawa rodzinnego w Polsce. To jest ustawa, można powiedzieć, konstytucyjna. Miała w gruncie rzeczy taki charakter.
0: Ustawa o statusie osoby najbliższej przewidywała, że dwie pełnoletnie osoby będą mogły zawrzeć przed notariuszem umowę rejestrowaną potem w Urzędzie Stanu Cywilnego, regulującą m.in. takie kwestie jak wspólnota majątkowa, obowiązek alimentacyjny czy korzystanie z mieszkania. Teraz zagranica. W Czechach około 40 osób zostało rannych w zderzeniu dwóch autobusów. Stan 9 rannych określany jest jako ciężki lub średnio ciężki. Donald Trump zagroził nałożeniem nowych ceł na Kanadę po tym, jak setki pożarów lasów sprawiły, że znaczna część północnych Stanów Zjednoczonych znalazła się pod duszącą warstwą dymu. Groźba ta pojawiła się w następstwie skarg amerykańskich ustawodawców na pożary oraz wypowiedzi premiera Ontario Douga Forda, który wezwał USA do udzielenia wsparcia w walce z ogniem zamiast narzekania na sytuację. Według kanadyjskiego systemu informacji o pożarach lasów w piątek w Kanadzie miało miejsce około 880 pożarów, z których większość wymknęła się spod kontroli.
6: Stany Zjednoczone są niepotrzebnie atakowane przez brudne, zanieczyszczone i szkodliwe dla zdrowia powietrze, stwierdził w mediach społecznościowych Donald Trump, grożąc nałożeniem nowych opłat w związku z umyślnym jego zdaniem zaniedbaniem ze strony Kanady. W swoim wpisie Trump zapowiedział, że zadzwoni do premiera Marka Carneya, by zażądać wyjaśnień, zarzucając Kanadzie niewłaściwą dbałość o lasy i zarośla. Rząd w Kanadzie nie odniósł się do groźby nałożenia ceł, jednak premier Carney podkreślił, że walka ze zmianami klimatu jest obowiązkiem obu państw. W ciągu ostatniego roku relacje między USA a Kanadą bywały napięte, głównie z powodów handlowych. Oba kraje do dzisiaj nie zawarły porozumienia w tej sprawie.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Temperatura w Opolu przekracza 24 stopnie Celsjusza, na południowych krańcach regionu sięga 25 stopni. Maksymalnie w regionie termometry mogą pokazać dziś 26 stopni Celsjusza. Takie są przynajmniej zapowiedzi synoptyków. Zachmurzenie jest teraz umiarkowane, ale może wzrastać dziś to zachmurzenie. Z tych chmur może też przelotnie popadać. Miejscami mogą wystąpić burze. Spaść grad też może. Prognozowana wysokość opadu do 25 mm, ciśnienie na poziomie 1011 hektopaskali, wiatr jest umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: Jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat, muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Reklama społeczna.
4: Reklama.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na Caritas.pl.
4: Po reklamie.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W drugiej części audycji pod swojskim tytułem Nauka bez ściemy kłaniam się Krzysztof Dobrowolski, a w naszym studiu niezmiennie dr Jerzy Bosowski, autor wybitnej pracy doktorskiej dotyczącej księgi Ezechiela, starotestamentowej księgi Ezechiela. Ale muszę dodać, że dr Jerzy Bosowski, niegdyś nasz redakcyjny kolega w Radiu Opole, tak więc łączą nas tutaj więzy braterstwa łącznie z powodzią z 97 roku, skoro tak już historycznie to zagaiłem, ale interesujesz się genealogią. I przyznam, że tak może trochę uprzedzę, jak to niektórzy mówią, spoileruję. Cały czas mam przed oczami pewien obraz fotografii twojej rodzinnej, o której bardzo często opowiadam. Jak to drzewiej bywało w mieście Breslau mniej więcej w roku 1925. Jeśli się pomylę, to proszę cię, popraw mnie. Otóż jest to zdjęcie całej rodziny, wykonane u fotografa, a więc to poważne wydarzenie.

0: i powiedzmy, no to był synonim zamożności. A teraz uwaga, tę całą rodzinę, kto utrzymywał? Jeden człowiek, Schwimmlehrer chyba, czyli nauczyciel pływania w mieście Breslau w roku 1925. To tak a propos zmian społecznych, jakie na świecie nastąpiły. I to jest fotografia chyba taka kluczowa, dla której chyba warto zająć się przeszłością swojej rodziny i warto szukać starych fotografii, artefaktów, historii. I o tym chciałem w drugiej godzinie porozmawiać, bo co tu dużo mówić? Tutaj wiele jest również wątków poznawczych, a więc i naukowych.
1: Oczywiście, że tak. Genealogią warto się zajmować, dlatego że Druga wojna światowa, skutkiem II wojny światowej jest ogromna migracja ludności. Zarówno przymusowej, jak i dobrowolnej. Mamy osoby z Zabuga, którzy wcale nie chcieli, ale zostali przymusowo przesiedleni tak naprawdę na Śląsk. Mamy osoby, które ze Śląska albo uciekały przed frontem, też nie było to dobrowolnie, ale woleli uciec przed frontem, albo byli wysiedleni po wojnie. I takie rzeczy działy się wszędzie i to jest oderwanie od korzeni tak naprawdę i od tak zwanej ojcowizny, czyli domu, w którym się mieszkało przez wiele lat, domu co najmniej trzy, czasami cztery pokoleniowy, gdzie w pobliżu był cmentarz, można było pójść na cmentarz, oczyścić groby, posadzić tam jakieś kwiatki, zapalić świeczkę czy cokolwiek innego, to wszystko było w pobliżu. Rodziny oderwane i przeniesione do innych zupełnie miejscowości. Sąsiadka kiedyś opowiadała, że ona jako 14 czy 12-letnia dziewczynka jechała w pociągu właśnie z Kresów. Mieli jechać do Wrocławia. Pociąg zatrzymał się na stacji Opole Wschód, żeby nabrać wody, bo wtedy były parowozy. Ktoś biegł wzdłuż pociągu i krzyczał, nie jedźcie do Wrocławia, ponieważ jest zbombardowany i spalony. I oni tak jak stali, wyszli po prostu z wagonów i zasiedlili najbliższe budynki. To były budynki dla żołnierzy i oficerów koszar jeszcze pruskich na rogu Plebiscytowej i Ozimskiej. Ten cały kompleks z czerwonej cegły, tam były koszary, ale gdzieś musieli mieszkać oficerowie i podoficerowie. Ci ludzie, którzy byli wyrwani ze środowiska wiejskiego, mieli ze sobą w wagonie, mieli krowy, mieli świnie, mieli tam, podróż trwała jakiś czas, to ten pociąg się zatrzymywał i tak dalej, więc trzeba było mieć jakieś tam żywność dla tej wody, trzeba było. I oni te zwierzęta wyprowadzali. Więc jak weszli do miejskiej zabudowy, gdzie zostawić krowę? Nie było obory. Więc krowę zostawili w piwnicy, w tak zwanej pralni. Świnia była na strychu. No, świnia zazwyczaj pod sobą brudzi, więc musieli po prostu, już później brudził sufit, więc musieli ją po prostu ubić i spożyć jako mięso. Natomiast później przyzwyczajenia, które były ze wsi, w mieście zupełnie nie działały. Byłem w takiej miejscowości tuż przy granicy z Czechami, w Izbie Pamięci, gdzie panie się w ogóle ucieszyły, że ja z rodziną przyszedłem, czyli cztery osoby przyszły. Szukałem tam korzeni akuratnie rodziny mojej żony. Pani powiedziała, o świetnie, mamy tutaj mapę tej miejscowości i pod sufitem kilka kartek, na których był narysowany plan tej wsi, wzdłuż drogi oczywiście. I co ciekawe, były opisane nazwiska, kto tam mieszka. Było Schneider, Schneider, Schneider, Schneider, Schneider, Schneider, Schneider, Schneider. Wiele tych nazwisk było w tej wsi. Nie wiem, czy byli spokrewnieni, dlatego że ta ludność, która wtedy uciekła, również proboszcz po pierwsze zabierał na wóz, jak uciekał przed frontem, zabierał naczynia liturgiczne, bo są cenne i księgi metrykalne, bo są cenne. A to była historia spisana, więc te księgi metrykalne później trafiają gdzieś tam w Niemczech, czasami do jakichś archiwów, czasami do jakichś muzeów. Natomiast nie zawsze są, że tak powiem, opracowane cyfrowo, żeby nie użyć słowa, zdigitalizowane, żeby były dostępne w internecie. Coraz częściej się to robi i dobrze, że tak jest. W każdym razie oderwanie z tych korzeni powoduje, że czasami nie wiemy, jakie mamy korzenie. Od razu powiem, większość ludności

ludności na terenie Polski wywodzi się ze wsi. 95 czy może nawet więcej procent wywodzi się ze wsi. XVIII-XIX wiek, kiedy następowała urbanizacja, czyli budowanie miast i industrializacja, budowanie przemysłu, na wsiach brakowało jedzenia. Pola były bardzo malutkie i nie dało się wyżywić. Wtedy rodziny były 8, 10, 12 dzietne. Wszystkich nie dało się wyżywić. Więc ludzie ze wsi jechali do miasta za pracą, po to, żeby odzyskać pracę. Jeżeli udało się zatrudnić mężczyzn w fabryce, no to się cieszyli. Kobiety nie zawsze chciano zatrudniać. W Łodzi na przykład w zakładach włókienniczych i tam pracowały. Natomiast kobiety, jeżeli nie znalazły pracy, no to wykonywały najstarszy zawód świata, żeby po prostu z czegoś żyć. Stąd to też przeniesienie się z takiej kultury agralnej, z takiej wsi, gdzie się tak naprawdę żyje, a w mieście się mieszka. I zupełnie inne są układy. I stąd poszukiwanie swoich korzeni jest w moim przekonaniu bardzo sensowne, bo trzeba wiedzieć, skąd się pochodzi.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Nasz gość, dr Jerzy Bosowski, genealogią prywatnie zajmuje się, tak jak ja pamiętam, to już dobre kilkanaście lat, jak nie więcej. No i podstawowe pytanie, jakie było twoje największe odkrycie, jeżeli chodzi o te poszukiwania rodzinne? I wiem, że to prowadziłeś co najmniej dwutorowo, no bo twoje, chodzi o Bosowskich i chodzi o twoją małżonkę Kornelię.
2: Tak, odkryć było bardzo dużo, natomiast no, trzeba sobie uświadomić, każdy człowiek ma ojca i matkę. Czasami ojciec nie jest znany, ale zawsze ma ojca. Ci rodzice mieli swoich rodziców, ojca i matkę, więc to wszystko rośnie w sposób logarytmiczny. I tutaj do trzeciego pokolenia dobrze jest zapytać jeszcze żyjących dziadków, babcie, może jakąś starszą ciocię?
1: Prababcie.
2: Prababcie, jeżeli jeszcze żyje. Gdzie się urodziła, gdzie była ochrzczona, gdzie brała ślub, gdzie są pochowani jej krewni, bo to już sugeruje, gdzie jest miejsce i jakie to są daty.
1: Ewentualnie gdzie szukać ksiąg parafialnych.
2: I o to mi chodzi. Gdzie szukać ksiąg parafialnych? Można szukać tak samo w archiwach państwowych. Niektóre archiwa, oczywiście za pieniądze, ale przyjmują zlecenia poszukiwań genealogicznych. Jest też taki serwer Mormonów, Family Search się nazywa, jest dostęp bezpłatny i tam można poszukiwać, ponieważ Mormoni mają taki zwyczaj, że modlą się o zbawienie już osób zmarłych, więc stąd księgi, za zgodą oczywiście odpowiednich instytucji, jeżeli mają zgodę, fotografują, robią to na mikrofilmach i przechowują w Salt Lake City, bo to jest miasto wybudowane na pustyni przez Mormonów, w górze, w której jest bunkier przeciwatomowy. Ale na szczęście to wszystko jest, że tak powiem, udostępnione, te zdjęcia są udostępnione w internecie i można poszukiwać. Nie zawsze się zgadza właściciel tych ksiąg, żeby były zdjęcia. Czasami trzeba to opisywać. No i problem jest na przykład z polskimi nazwiskami, dlatego że jeżeli to robi jakiś Amerykanin...
1: Dąbrowski może być różnie napisany na przykład.
2: Dokładnie tak. Pomijam to, że w samych księgach mogą być różne zapisy. Na przykład u mnie w rodzinie nazwisko Bosowski jeszcze ma formę Bosowski przez 2S. Ale to był zapis, kiedy dziadek wyjechał do Dąbrawy, powiat Frysztat, to był wtedy okręg cieszyński i tam była administracja pruska.
1: I teraz, żeby było przez S, to napisano przez 2S.
2: Dokładnie tak. Jest adres book, czyli księga adresowa, ale nazwisko zapisane przez 2S, żeby się czytało fonetycznie przez 1S, bo gdyby było tylko 1S, to było Bozowski. No i tutaj są tego typu takie historie. To nie jest błąd, tam się urodziła szóstka dzieci i wszyscy mieli dokumenty z podwójną pisownią. Kiedy przyjechali z tymi dokumentami, już w Polsce, w tej gminie wystawiono świadectwo przynależności do gminy i wpisano takie nazwisko, jakie było. I mam ciocię, która jest Anna Bosowska, ale dokument wystawiony w Polsce po wojnie, świadectwo przynależności do gminy. No bo ten błąd jest później, znaczy nie błąd, no taka była pisownia, to jest później powielane, tak jak jest w dokumentach. Także tutaj też trzeba bardzo ostrożnie.
1: To ja teraz mam pytanie dotyczące samych Mormonów, bo przyznam, że zainspirowany przez ciebie starałem się szukać też swoich korzeni na wschodnich kresach II Rzeczypospolitej i niestety poległem, nawet parę osób poległo, było to marne. Przyczyna jest chyba dość prosta, brutalna i prozaiczna. Otóż Związek Radziecki przyłożył się do tego, by jakoś zacierać ślady naszej obecności, w ogóle polskości na kresach wschodnich. I tam na przykład, gdzie w tej miejscowości, skąd pochodzi część mojej rodziny, niedużej miejscowości, miasteczka, tam gdzie był cmentarz, jest obecnie chyba boisko sportowe, a więc zaorano cmentarz. Zresztą trzy nacje były dominujące, a więc polska, ukraińska i żydowska. To był standard w tamtych miasteczkach. Tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś był zaskoczony, to warto przypomnieć, że w słynnym mieście Lwowie prawie 20 chyba było narodowości. No i nikomu to nie przeszkadzało wówczas. Ale wracając do mojej przypadłości, niestety księgi Mormonów pokazują zero. Prawdopodobnie dlatego, że te dokumenty parafialne czy dokumenty państwowe w czasie tej całej, mówiąc w skrócie, zawieruchy wojennej zostały zniszczone. I nie ma sposobu na odtworzenie ich.
2: Niestety tak bywa, że właśnie działania wojenne po prostu spowodowały, że te dokumenty zginęły. Miałem przypadek, że szukałem w miejscowości Lękę, czyli po polsku Łąka, ale koło Ozimka. Zadzwoniłem do księdza proboszcza, przedstawiłem się. Proszę pana, w 45. bomba trafiła w plebanię i spłonęła plebania łącznie z kancelarią i z księgami. No i po zawodach. Także po prostu albo była powódź, albo jakiś pożar i te księgi po prostu spłonęły. Także nie zawsze jest możliwość dotarcia tam, gdzie się da, no to trzeba szukać, żeby zobaczyć, ale w pewnym momencie jest kres, no bo nie ma dokumentów i tutaj już się nic nie zrobi, nie da się odtworzyć. A pamięć, tamci ludzie, papra dziadkowie już dawno nie żyją, więc też nie opowiedzą wcześniej swojej historii czy swojego dzieciństwa.
1: No i dobrze, że ty się tym zajmujesz, bo przynajmniej swoim dzieciom, a może i wnukom, przekażesz piękne dokumenty. A ja sobie przypominam takie zdjęcie i myślę, że na koniec naszego spotkania będzie to bardzo dobry akcent, dlatego że on jest wręcz prawie sensacyjny, jak z filmu. Chodzi mi o fotografię, którą kiedyś pokazałeś, chyba dwóch braci, chodzi o twojego dziadka, i ich losy. No myślę, że spotkanie z okresu I wojny światowej to taka szansa na to, żeby się tu zetknęli, tu zrobili fotografię. To jest taka mniej więcej jak wygrać w totolotka za pierwszym razem szóstkę. Proszę cię, opowiedz po to, żeby zobrazować, jak to jest fascynujące zajęcie i jakie niesamowite odkrycia, wręcz naukowe, można przy okazji uczynić, bo tak na marginesie, nie jedna praca magisterska, doktorska powstała właśnie na kanwie genealogii. To jest bardzo poważna dziedzina nauki.
2: Tak, jak najbardziej. To zdjęcie, o którym opowiadasz, to chodziło o ojca i syna. Mój dziadek mieszkał w Pieninach, Chromowca Wyżnych, to było Austro-Węgry. Nikt go nie pytał, do jakiej armii chce pójść w czasie I wojny światowej, czy do pruskiej, czy do rosyjskiej. Administracja była austriacka, więc został zaciągnięty do armii austriackiej. To była armia wielonarodowa. Byli Polacy, Czesi, Słowacy, Rumuni, Węgrzy, Żydzi, Ukraińcy. Różne wyznania były rzymskokatolickie, prawosławne, unickie, islam, było też wyznanie mojżeszowe. I dziadek w tej wielonarodowej gromadzie był i przekonał się, że kule nie mają, że tak powiem, żadnego rozeznania, kto jest jakiego wyznania, po prostu trafiają wszystkich, jeżeli mają trafić. Natomiast faktycznie na tym zdjęciu jest tak, że mój dziadek i mój pradziadek, czyli tato mojego dziadka, byli w tym samym czasie w armii austriackiej, w zupełnie różnych oddziałach, ale spotkali się na terenie Włoch. I jest takie zdjęcie, gdzie pradziadek z długimi wąsami, a przed nim stoi grupa 18, 19, może 20 lat, jeszcze bez wąsów, bo im wtedy nie wolno było. I babcia zaznaczyła, moja babcia, żona tego dziadka, zaznaczyła swojego przyszłego męża krzyżykiem, i swojego przyszłego teścia też zaznaczyła krzyżykiem. Także odkrycie, nawet nie retuszowałem tego, bo to było świadectwo właśnie mojej babci, że zaznaczyła te dwie osoby.
1: Ale niesamowite, jak oni się z różnych frontów spotkali w tym jednym miejscu na ziemi włoskiej i ktoś jeszcze zrobił zdjęcie i to zdjęcie przetrwało, no i ty jeszcze to masz w swoich zbiorach, no to jest jakby jedno pasmo cudów.
2: Zdjęcia, dokumenty, na przykład akty chrztu, akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa, to są dokumenty, które należy zbierać. Zdjęcia, o ile nie są kolorowe, właśnie czarno-białe, ale jeżeli są osoby, które są w stanie wyjaśnić, kto to jest, gdzie to było zrobione, w jakim mniej więcej okresie, to wszystko należy gromadzić i później, bo być może znajdzie się, ja miałem taką sytuację, że bardzo, bardzo późno swojego kuzyna, który ode mnie był 40 lat starszy, zaczęliśmy korespondować, bo on mieszkał w Krakowie, ja w Opolu. Ja mu przesyłałem zdjęcia i on mi zaczął opisywać, bo on bliżej znał tę rodzinę. Dzięki temu poszczególne osoby mogłem rozpoznać i mogłem to później rozpisać.
1: No i to, co kiedyś powiedział mi wiele, wiele lat temu rektor Uniwersytetu Opolskiego, wówczas profesor Nicieja, jeżeli tylko mamy kogoś, kto wie, kto jest na tym zdjęciu, poprosić go i ołówkiem na odwrocie napisać, że ten, ten i ten, ewentualnie nawet na karteczce obok, żeby te kontury zaznaczyć, żeby nie było wątpliwości, że pierwszy z prawej to prawa jest ta, czy to prawa jest ta, prawda? Jak zależy, jak patrzymy, tak. Że to jest właśnie stryjek, wujek albo jeszcze ktoś. Bardzo Ci dziękuję za to opowiadanie. No, życzę sukcesów, kolejnych odkryć, bo myślę, że mimo Twojej pracy naukowej nad księgą Ezechiela i postacią tego proroka biblijnego znajdujesz czas jeszcze na właśnie odkrycia swoje genealogiczne. No i chciałbym jeszcze Cię kiedyś zaprosić, no jak dokonasz czegoś fascynującego i uda się może przekonać kogoś, kto nas słucha, że warto gromadzić takie skarby.
2: Zbliżam się już do emerytury, więc na emeryturze mam zamiar dalej ciągnąć to drzewo genealogiczne. W rodzinie mojego taty najstarsza data to jest 1815 rok, ale w rodzinie mojej mamy 1795. To jest rok trzeciego rozbioru. To jest mój pra dziadek. No i, a można to jeszcze pociągnąć dalej.
1: No to tego ciągu dalszego życzę Ci owocnego. Doktor Jerzy Bosowski z Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Teologicznego był naszym gościem i nie tylko tak czysto naukowo, ale także z pasją do genealogii opowiadał o swoich działaniach. Bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję również.
1: Gdyby ktoś z Państwa miał jakieś spostrzeżenia, ewentualnie chciał kogoś zaprosić do tej audycji, kto zajmuje się badaniami naukowymi, pasjonującymi, bardzo proszę, pozostawiam na deser adres mojej poczty radiowej krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Reklama.
2: Architektura, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, nowoczesne technologie i projekty, zrównoważony rozwój i współpraca z przemysłem. 25 lat Akademii w Nysie. Łącz kompetencje z praktyką. Stań się częścią biznesowej elity. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz.
3: Ultor Master Truck Show. Odpalamy największą motoryzacyjną imprezę tego lata. Najlepszy tuning ciężarówek, oldtimery, auta amerykańskie, motocykle i mnóstwo atrakcji. Na scenie gwiazdy, w tym Ines. Ultor Master Truck Show. 17, 18, 19 lipca. Lotnisko Polska Nowa Wieś pod Opolem.
4: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
1: Po reklamie.
5: A na zegarach już prawie godzina 13. Słuchają Państwo Radia Opole. Pora na wiadomości. Kierowców w Opolu czekają zmiany w tymczasowej organizacji ruchu na obwodnicy północnej miasta. Remont na piłkarskiej części Orlika w Dobrodzieniu. Po sąsiedzku na Dolnym Śląsku trwają poszukiwania Pumy.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Już od najbliższej środy zmieni się tymczasowa organizacja ruchu przy budowanym węźle na obwodnicy północnej Opola u zbiegu z ulicą Partyzancką. Wyłączony będzie z ruchu jej ostatni fragment od wjazdu do Makro aż do obwodnicy. Dotyczy to również prawoskrętu w kierunku Bytomia. Przejadą tamtędy tylko miejskie autobusy. Te zmiany są konieczne, mówi Mariusz Chałupnik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.
6: To między innymi ostatnie prace związane z układaniem mas bitumicznych, także ostatnie prace z wykończeniem wysp rozdziału. Rozpoczną się także pierwsze działania, jeżeli chodzi o oznakowanie poziome. No i jeszcze jest jeden istotny element prac, które będą realizowane w tym czasie. Chodzi o wykonanie urządzenia przesłony przeciwpowodziowej.
5: Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do końca lipca.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: W Czechach około 40 osób zostało rannych w zderzeniu dwóch autobusów. Stan 9 rannych określany jest jako ciężki lub średnio ciężki.
7: Do wypadku doszło na trasie między Brnem a Znojmem na południu Moraw. Czołowo zderzyły się dwa autobusy regionalnego przewoźnika. W akcji uczestniczy 13 zespołów ratownictwa medycznego, w tym śmigłowiec oraz specjalny ambulans używany podczas zdarzeń masowych. Ranni są przewożeni do szpitali w Brnie i Znojmie. Główna trasa między tymi miastami pozostaje zablokowana. Policja wytyczyła objazdy. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
5: Rehabilitacja poonkologiczna dla kobiet prowadzona będzie w Aleksandrówce w Jarnołtówku. Ośrodek należy do powiatu nyskiego. Obecnie przychodzi gruntowny remont, który dobiega końca. Planowo obiekt odbierzemy 31 sierpnia, mówi Jolanta Balska, wicestarosta powiatu nyskiego.
8: Ten obiekt w tej chwili będzie gotowy na 18 łóżek. To pierwszy etap prac, ponieważ istnieje możliwość wyremontowania dodatkowego skrzydła i z projektu wynika, że jest możliwość rozszerzenia działalności o dodatkowe 20 łóżek.
5: Po zakończeniu prac budowlanych starostwo będzie rozmawiać z Narodowym Funduszem Zdrowia o kontraktowaniu usług. Wicestarosta Barska zapewniła, że samorząd będzie się starać, by świadczenia oferować jeszcze w tym roku. Rozpoczął się remont piłkarskiej części kompleksu Orlik w Dobrodzieniu przy ulicy Piastowskiej. W ubiegłym roku udało się wyremontować boisko do koszykówki i siatkówki. Teraz czas na sztuczną trawę. Przez lata użytkowania taka nawierzchnia zużywa się i w praktyce nie widać już trawy, a jedynie czarny granulat. O zakresie prac mówi Agnieszka Hurnik, burmistrz Dobrodzienia.
9: Będzie nowa powierzchnia. Mam nadzieję, że te techniki, które dzisiaj mamy, też różnią się od tych, które były wtedy, kiedy Orliki powstawały, i ta nawierzchnia będzie rzeczywiście lepsza dla grających, ale tam mamy jeszcze do czynienia z piłkochwytami, które trzeba na nowo zrobić, z takimi miejscami dla widzów. Także to będzie taki bardzo fajny, kompleksowy remont.
5: Jak informuje pani burmistrz, wykonawca zapewnia, że z pracami powinien zdążyć do końca sierpnia, a nawet może wcześniej. Remont Orlika w Dobrodzieniu kosztuje ponad 700 tysięcy złotych. Obiekt otrzymał też dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Puma na Dolnym Śląsku wciąż poszukiwana. Kot widziany był na terenie gminy Jerzmanowa, dlatego służby oraz leśnicy od wczoraj próbują potwierdzić te doniesienia, a także ustalić, gdzie zwierzę się znajduje. O przebiegu akcji mówi Barbara Matyjasik z Nadleśnictwa Głogów.
1: Po informacji o tym, że ta puma była widziana właśnie w okolicach miejscowości Golowice wczoraj wieczorem, w nocy były prowadzone działania, aby zlokalizować to zwierzę. Działania dalej trwają, nadal jest prowadzona akcja.
5: Służby apelują o ostrożność, zwłaszcza do mieszkańców gminy Jerzmanowa, gdzie zwierzę było widziane. Leśnicy i samorządowcy proszą, by unikać terenów, na których może przebywać drapieżnik. Jeśli dojdzie już do spotkania z pumą, nie należy do niej podchodzić, ani tym bardziej łapać czy straszyć. Należy się oddalić i powiadomić służby.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: W Opolu termometry pokazują prawie 24 stopnie Celsjusza. Na południowych krańcach województwa temperatura spadła do 22 stopni. Przypomnę, że synoptycy przewidują na dziś maksymalnie 26 stopni. Zachmurzenie teraz jest umiarkowane. Z tych chmur może przelotnie popadać, może też dzisiaj zagrzmieć, może spaść grad. Na barometrach 1011 hektopaskali. Wiatr jest umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

Dzień dobry, Marzena Śmierciak, kłaniam się i zapraszam do godziny 15. Bardzo się cieszę, że te dwie godziny spędzimy wspólnie, a spędzimy je na rozmowach oczywiście o zdrowiu. Dziś zaczniemy bardzo aktywnie, bo będziemy mówić o korzyściach płynących z ruchu. Wszyscy wiemy, że ruch to zdrowie. Ten temat omawialiśmy nieraz w naszym programie, jednak jak pokazują statystyki, wciąż za mało osób praktykuje jakąkolwiek aktywność fizyczną. Bardzo dużo cały czas siedzimy. Dlaczego warto znaleźć czas na codzienną dawkę ruchu, jak to zrobić? Naszym gościem już za chwilę będzie doktor habilitowany Przemysław Domaszewski z Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego, to także wieloletni trener fitness, więc tutaj żadnych wymówek nie będzie co do aktywności fizycznej. W drugiej części audycji, czyli po 14:00, zmiana tematu, porozmawiamy o tlenoterapii hiperbarycznej. W jakich schorzeniach, w jakich przypadkach medycznych ma ona zastosowanie? Jak wygląda sesja w komorze hiperbarycznej? Komu jest ona dedykowana? O tym opowie Jacek Bartosz, zarządzający na co dzień SPZOZ-em MSWiA w Opolu. Dodajmy, ten opolski szpital uruchomił niedawno ośrodek terapii hiperbarycznej. Zaczynamy, zapraszam.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną pierwszy gość, doktor habilitowany Przemysław Domaszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim. To także pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk o Zdrowiu właśnie na tej uczelni i wieloletni trener fitness. I z naszym dzisiejszym gościem będziemy rozmawiać na temat ruchu. Nie po raz pierwszy w audycji rozmawiamy o ruchu, o tym, jak ważna jest aktywność fizyczna, ale tych tematów nigdy za wiele, prawda? Bo aktywność fizyczna to w zasadzie taki najtańszy lek. No, biorąc pod uwagę cenę czasami trenerów personalnych, może nie taki najtańszy, ale bardzo istotne jest, żebyśmy się ruszali, żebyśmy praktykowali aktywność fizyczną. A dlaczego? Poproszę pana doktora właśnie o pana spojrzenie na ten aspekt życia. Ruszamy się za mało, prawda?
2: Myślę, że cały czas ruszamy się za mało, natomiast to, co jestem w stanie zauważyć, patrząc na branżę fitness, ale również ogólnie obserwując ludzi dookoła, przez perspektywę tych już kilkudziesięciu lat, w którym tym się zajmuję, to możemy zauważyć swego rodzaju polaryzację. Bo z jednej strony mamy osoby, które ruszają się dużo, bardzo dużo, niekiedy niezdrowo dużo, a z drugiej mamy osoby, które całkowicie zapominają o tym, że powinny się ruszać w ogóle. Dlatego pojawia się doniesienia w przestrzeni publicznej odnośnie tego, że ruch jest tak bardzo przeciążający. I ja się absolutnie z tym zgadzam, bo jeżeli ktoś zaczyna biegać maratony, wstając z kanapy, to wiadomo, że jego organizm nie jest w stanie udźwignąć tego typu wysiłku. Więc tutaj ruch jest bardzo, bardzo ważny. Jest najlepszym lekiem. Na wielu różnych poziomach, bo możemy mówić zarówno z perspektywy naszego zdrowia, działania antynowotworowego, ale również ze względu na zdrowie psychiczne, które ostatnio jest bardzo problematyczne. Ale ruch musi być odpowiednio dozowany. I wspomniała pani tutaj o trenerach personalnych i to jest dosyć ciekawy temat z tego względu, że z jednej strony dobry trener jest w stanie nieprawdopodobnie przyspieszyć naukę prawidłowych wzorców ruchowych, nauczyć nas, jak powinniśmy trenować, jak trenować nie za dużo, nie za mało, odpowiednio dla nas. Z drugiej strony rynek trenerów personalnych ostatnimi czasy jest dosyć mocno zepsuty, jest ich bardzo dużo. I niestety, patrząc po treningach, które docierają niekiedy do mnie ze strony moich studentów, podopiecznych, to możemy zauważyć, że część z nich, myślę, że zgodnie z zasadą Dunninga-Krugera, efektem Dunninga-Krugera, wydaje mi się, że wiedzą dużo więcej niż wiedzą w rzeczywistości. A ruch, pomimo tego, że jego podstawowe formy wydają się ekstremalnie proste, jak większość rzeczy, im głębiej wejdziemy, tym bardziej zauważamy niuanse, które są kluczowe dla tego, żeby on był zdrowy.
1: To jak dopasować ruch do naszych potrzeb, potrzeb naszego ciała? To ma też nam sprawiać przyjemność, bo nie będzie przyjemności i takich dobrych efektów, jeżeli będziemy robić coś, no, co jest dobre dla naszego ciała, ale dla nas jest nudne, tak mentalnie nam te ćwiczenia nie odpowiadają. Jak dopasować ćwiczenia w zależności od wieku, bo rozumiem, że to ma znaczenie, tak? Inny zestaw ćwiczeń będzie dla dzieci, inny dla osób w średnim wieku, nie wiem, czy płeć ma tutaj znaczenie,
2: tak.
1: I wiek 60+.
2: Okej, to jest bardzo złożone pytanie, ponieważ musielibyśmy je podzielić na kilka czynników. Z jednej strony w poszczególnych grupach wiekowych również powinniśmy dopasować strukturę ruchu ze względu na przeciążenie, urazy, kontuzje, które pojawiły się wcześniej. Dlatego jestem wielkim fanem pracy z fizjoterapeutą, nawet w kontekście profilaktyki fizjoterapeutycznej, bo to jest coś, co z jakiegoś powodu cały czas nie funkcjonuje, że zakładamy, że idziemy do fizjoterapeuty, kiedy coś nas boli.
1: Tak.
2: Ale do dentysty chodzimy kontrolnie.
1: Tak.
2: Równie dobrze można byłoby raz na miesiąc poświęcić 150 zł i pójść do dobrego fizjoterapeuty, po to, żeby nas naprawił, żeby nas nie bolało, żeby działać profilaktycznie. Wszędzie mówi się o tym, że profilaktyka jest skuteczniejsza od leczenia.
1: Albo żeby sprawdzić, czy dobrze biegamy, czy dobrze kucamy, czy dobrze wykonujemy pewne ćwiczenia.
2: Tak, są podstawowe wzorce ruchów, które trzeba się nauczyć. I jeżeli się ich nie nauczymy odpowiednio, one często są naprawdę poskładane w sposób skrajnie zły. Dlatego nauczenie podstawowych wzorców ruchowych jest w kwestii dobrego trenera, nauczyciela wychowania fizycznego albo fizjoterapeuty, a później musimy je tylko stosować. Przy czym nie zawsze jest to bardzo proste, natomiast w praktyce jesteśmy w stanie się tego nauczyć. Duże znaczenie ma tutaj praca z dziećmi. Dlatego ten trening z dziećmi jest dla mnie o tyle kluczowy, że ja patrząc, pracuję z moimi dziećmi. Mam syna, mam córkę, mam wcześniaka, z którym trenuję na siłowni. I z jednej strony paradoksem jest to, że wiele siłowni ma politykę, która mówi, że nie można wprowadzić dziecka poniżej 13, 15, 16 roku życia, co uważam za absurd. Ponieważ tak naprawdę na siłowni możemy spokojnie, w kontrolowanych warunkach, kogoś nauczyć ruchu. Mhm. Nie mówimy o tym, żeby brać duże obciążenia, mówimy o nauce ruchu. Ruchu trzeba się po prostu nauczyć. i patrzę na moje dzieciaki i widzę, jak dużo daje nawet 3 miesiące takiego regularnego treningu, jak zmienia im się postawa, to jak podchodzą do codziennych czynności. Zresztą jesteśmy w stanie zauważyć z perspektywy fizjoterapeutów czy trenerów ludzi, którzy potrafią się dobrze ruszać. Oni mają bardziej naturalne ruchy i widać, jak stawiają stopę, jak siadają na krzesłach. Więc nauka podstawowych wzorców ruchowych, dobra nauka wzorców związanych i z siłą, i ze stabilnością, i z rozciągnięciem jest dla mnie kluczowa. I ona będzie bazą na wszystkie etapy życia.
1: Ale jeżeli chodzi o dzieci, to tutaj w ogóle bardzo istotne jest to, żebyśmy nauczyli dzieci życia z aktywnością fizyczną. Nie mówimy, że to musi być koniecznie ta siłownia, ale chyba chodzi o to, żeby dzieci po prostu się dużo ruszały, czy grały w piłkę, żeby ten ruch był urozmaicony. Dzieciom ma to sprawiać przyjemność.
2: Tak. Problemem jest to, jak to zrobić, jeżeli my sami jako rodzice nie jesteśmy aktywni fizycznie.
1: No tak.
2: Bo wiemy doskonale, że nasze dzieci przede wszystkim biorą z nas przykład, przynajmniej w pierwszej fazie swojego życia. Później oczywiście buntują się przeciwko wszystkiemu, natomiast na początku biorą po prostu z nas przykład. Tutaj szkoła może zrobić bardzo dużo dobrej roboty. I podoba mi się to, że ostatnimi czasy mamy dużo takich dodatkowych zajęć dla dzieciaków. Dużo zespołów, jeżeli chodzi o piłkę nożną, o kosza, więc to jest fajne. Natomiast znalezienie chęci chyba najtrudniejsza rzecz. Co zrobić, żeby nam się chciało chcieć? Zwłaszcza, że musimy to przekazać naszym dzieciom. Co zrobić, żeby naszym dzieciom się chciało chcieć? Zwłaszcza, że impulsy, które normalnie mają z gier zespołowych, rywalizację, kontakt z innymi obecnie, skutecznie zastępowane są przez impulsy, które są wirtualne. Mhm. Grają z słuchawkami, mają rywalizację, mają kontakt z ludźmi. To są dokładnie te same rzeczy, które szukamy w sportach zespołowych.
1: No tak, ale też serotonina się wydzieli, tak? Na siedząc przed komputerem, dopamina, coś, tak, co się wydziela, kiedy uprawiamy aktywność i kiedy sprawia nam to radość.
2: Dlatego problemem jest również to, że zrozumienie faktu, że aktywność fizyczna jest kluczowa dla naszego dobrostanu, tak szeroko rozumianego. I to jest coś, co tłumaczę od lat, że możemy trenować okazjonalnie, możemy trenować dlatego, żeby dobrze wyglądać w stroju kąpielowym, na plaży, ale przede wszystkim powinniśmy patrzeć w kategoriach naszego zdrowia psychicznego, bo aktywność fizyczna zabezpiecza nas w dużej mierze, jeżeli chodzi o wszelkiego typu zmiany depresyjne. Oczywiście nie zawsze, niektóre zmiany są dużo mocniejsze i tego nie jesteśmy w stanie zrobić aktywnością fizyczną. Natomiast wszelkie badania wskazują, że nawet jeżeli mamy osoby z ciężką depresją, czy z innymi zmianami chorobowymi, jeżeli chodzi o psychikę, i dodamy ją aktywność fizyczną,

0: jest ten moment.
1: Tak, no zmiana perspektywy. Trzeba byłoby się zastanowić, jak zmienia się perspektywa, jeżeli nie idziemy na trening, nie idziemy na spacer, nie idziemy na rower. To wtedy do zmiany perspektywy potrzebujemy czegoś innego. Pytanie, co to jest? Myślę, że alkoholizm, który nam się niekiedy pojawia, jest taką właśnie próbą zmiany perspektywy. A wracając do wcześniejszego pytania odnośnie dopasowania aktywności fizycznej na poszczególnych etapach, najlepiej podpowie nam to organizm, ale musimy go nauczyć się słuchać. I ten element nauczenia się słuchania swojego organizmu, właśnie w kontekście tego, co jest dla nas dobre, co nam pasuje, wcale nie jest taki prosty, zwłaszcza, że mamy charakterystyczny układ, w którym osoby zaczynają trenować i w pierwszej fazie trenują bardzo często za dużo. Więc jako trener najczęściej w pierwszej fazie tonowałem ich potrzeby treningu, po to, żeby powoli się wdrożyły, ponieważ to wymaga czasu. Trenowałem również moją młodszą siostrę, mówił mi to samo. Najpierw jeden trening po to, żebyś poczuła, że chcesz trenować, dopiero później dwa, ale mówimy o perspektywie całkiem długiej. I to jest też pewien problem, ponieważ reklamy czy media mówią nam o tym, że jesteśmy w stanie zmienić się całkowicie w ciągu 6, 8, 10 tygodni. A ja często powtarzałem moim podopiecznym, że to wygląda trochę na tej zasadzie. Jeżeli ktoś nie trenował przez 20 lat, to niech sobie da 5 lat na powrót do formy. I wtedy to jest dla mnie dobry czas, żeby spokojnie wrócić, budując nowe nawyki, a nie tylko zmieniając ciało. Bo to trzeba podzielić. Zmienić ciało możemy. Możemy w ciągu kilku miesięcy, bez najmniejszych problemów. Tyle tylko, że koszty emocjonalno-psychologiczne będą na tyle duże, że będzie to jak bańka wstańka. Wrócić do podstaw, do tego, co było wcześniej. I to widzimy najczęściej.
0: Kontuzje od razu też się mogą pojawić, jeżeli tak. Nie ćwiczyliśmy przez wiele lat.
1: Oczywiście, że tak. Więc mamy błędne koło. Ktoś zaczyna trenować, trenuje za dużo, pojawia się kontuzja, przestaje trenować, wraca do poprzedniego układu i później znowuż powtarza się to raz za razem. Dlatego tutaj wsparcie ze strony specjalistów jest dla mnie kluczowe. I cieszymy się, że tych specjalistów jest coraz więcej. Zresztą my jako wydział kształcimy całkiem sporą grupę tych specjalistów i jesteśmy z nich dumni. I z naszych fizjoterapeutów, i kosmetolożek, i z pielęgniarek, i z położnych, więc i z dietetyków. To akurat jest o tyle ciekawe, że ten rynek zdrowia bardzo mocno nam się rozwija. I dobrze wykształcony specjalista to jest skarb, zwłaszcza, że jest duża potrzeba ze strony społeczeństwa na takich właśnie specjalistów i ciągle jest nisza dla takich kompetentnych, wysoko wykształconych osób.
0: Oj tak, i nie tylko w tej branży, ale także w innych branżach. Dobrze, mamy dzieci, dzieci uprawiają sporty, pewnie zaczynają, nie wiem, od tańców dziewczynki, chłopcy od piłki nożnej, potem wchodzą w sporty walki, dzieciom się zmienia, tak? Tak. Niech dzieci zmieniają, niech próbują różnych aktywności. A jak jest z tym WF-em? Poprawiło się coś, jeśli chodzi o chęć ćwiczenia u dzieci?
1: Myślę, że z chęcią ćwiczenia u dzieci na WF-ie, w szkole, jeszcze mamy jakiś taki moment bezwładności. Jeszcze z jakiegoś powodu WF, według mnie, nie jest traktowany z należytym szacunkiem, bo on powinien być momentem przerwy w nauce, a jest traktowany jako trochę taki niemiły obowiązek. Przy czym, patrząc na nauczycieli, na to, kto teraz uczy, coraz więcej jest ludzi, którzy są naprawdę zafascynowani sportem i ruchem. Więc pasjonaci, którzy pracują z dzieciakami, robią niesamowicie dobrą robotę. Bo nagle okazuje się, że oni przekazują tą swoją pasję. I chyba najgorsze, co może być, i prawdopodobnie każdy z nas miał takiego nauczyciela wychowania fizycznego, który było widać, że on nie lubi sportu, nie lubi aktywności fizycznej. To nie jest jego, niezależnie...
0: Rzucał piłkę, pograj się przez dwie godziny teraz lekcyjne.
1: Więc zgodnie z założeniem, że jeżeli nie jesteśmy czymś zaintrygowani, zafascynowani, to nie jesteśmy w przekazać tej wiedzy w odpowiedni sposób. Tak samo i tutaj. Więc według mnie jakość nauczycieli ładnie nam się poprawia, ponieważ kompetencje młodych ludzi są teraz trochę inne. Ci, którzy naprawdę chcą, są w stanie bardzo szybko, bardzo mocno się rozwijać. Bo mamy dostęp, mam wrażenie, z perspektywy kilku dekad, nagle nie ma problemu z językiem, nie ma problemu, żeby się szkolić w zagranicznych instytucjach, nie ma również problemu z tym, żeby się szkolić zdalnie. Więc oni naprawdę mają niesamowitą wiedzę, tylko że trzeba wybrać tych najlepszych. A tych najlepszych, zgodnie z tą zasadą polaryzacji, jest... niemało.
0: Panie doktorze, za chwileczkę będę pytała o dorosłe osoby, jak wrócić do tej aktywności, jak ją wprowadzić, jak wybrać, na co zwrócić uwagę, żeby nie zrobić sobie po tych latach siedzenia na kanapie krzywdy. Przypomnę, ze mną w studiu doktor habilitowany Przemysław Domaszewski z Uniwersytetu Opolskiego z Wydziału Nauk o Zdrowiu, to zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu, pracownik naukowo-dydaktyczny, to także wieloletni trener fitness. Proszę z nami pozostać.
2: Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Qu'on soit d'ici ou d'ailleurs, nous ne sommes que des hommes.

0: Ze mną w studiu doktor habilitowany Przemysław Domaszewski z Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, gdzie jest zastępcą dyrektora, to także pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk o Zdrowiu i wieloletni trener fitness, a rozmawiamy o aktywności fizycznej. Przejdźmy teraz może do osób w średnim wieku, które pracują, które są bardzo mocno spięte. Dużo osób pracuje przed komputerem, więc teraz już w ogóle zaczęliśmy siedzieć. Jak taki tryb siedzący wpływa na nasze ciało? Jak wstać, jak się przekonać do tego, żeby zacząć się ruszać? I czy jazda na rowerze raz w tygodniu, czy tam wyskoczenie raz w tygodniu na basen, czy to załatwia temat?
1: Obawiam się, że nie. I tutaj mówimy o takim organicznym treningu, który powinien być komponowany w codzienne funkcjonowanie. Dla mnie jest traktowany trochę jak mycie zębów. Może niekoniecznie dwa razy dziennie, czy trzy razy dziennie, natomiast powinien być codziennym elementem. Trochę kojarzy się z tym układem z dwudziestolecia międzywojennego, gdzie patrzyliśmy na naszych dziadków, pradziadków, oni się budzili i nad ranem mieli element gimnastyki. Robili przysiady, stawali na palcach, machali ramionami. Przecież to była codzienna gimnastyka robiona.
0: Taki rozruch ciała.
1: Rozruch ciała, jako element podstawowy do tego, żeby się obudzić. W wielu różnych kulturach mamy coś takiego, że ludzie zaczynają od ruchu, od jakiejkolwiek formy ruchu, nawet jeżeli to jest kwestia kilku, kilkunastu minut. Dlatego codzienna aktywność fizyczna tutaj sprawdza się według mnie najlepiej. Do tego stopnia, że ostatnimi czasy coraz częściej rekomenduję, żeby ludzie ruszali się, mieli plan, którym codziennie mają coś. Z tego względu, że zauważyłem na przykład w kontekście planów treningowych na siłowni, że one bardzo często były dzielone na trzy i miałeś do zrobienia trzy treningi w tygodniu. Tydzień zaczyna się od poniedziałku, więc jest wizja trochę jak z paradoksem kata, że mamy przecież dużo czasu do końca tygodnia. W poniedziałek łatwo jest odpuścić, bo zrobimy to we wtorek, środę. Wystarczy, że coś odpadnie we wtorek i wiadomo, że treningi nie zostaną zrobione w tym tygodniu, bo już później nie ma jak ich zrobić, bo jest ich za dużo, za mało czasu i pojawiają się wyrzuty sumienia. Dlatego ja wolę, żeby ktoś założył, że ma codziennie aktywność fizyczną. Nie musi być bardzo intensywna, nie musi trwać bardzo długo.
0: Ale ktoś tutaj powie, panie, ja nie będę codziennie na siłownię chodzić, nie mam na to czasu, nie mam na to możliwości, mam obowiązki domowe. No,
1: tak, całe szczęście siłownia nie jest jedyną formą aktywności fizycznej. Pójście do pracy jest formą aktywności fizycznej, świadomie robione. Jeżeli mamy dwa kilometry do pracy, możemy spokojnie przejść raz w tygodniu piechotą i wtedy mam już aktywność fizyczną. Niekoniecznie mówimy o wyrabianiu kroku, możemy pojechać rowerem, możemy wyjść z psem. I nie iść z psem z prędkością 3 km na godzinę, ale przyspieszyć odrobinę pozwoli, żeby ten pies nam się trochę zmęczył. Ta aktywność jest dużo szersza i każda z nich będzie działała na nas w określony sposób. I każda będzie działała pozytywnie.
0: Czyli to, co możemy zrobić w ruchu, zróbmy to w ruchu. Jeżeli mieszkamy na siódmym piętrze, spróbujmy iść na piechotę.
1: Tak, w zależności oczywiście od naszego zaawansowania. Więc dla mnie myślenie o aktywności fizycznej w kategoriach siłowni, zajęć grupowych, to jest trochę uproszczenie, ponieważ mamy całe spektrum aktywności fizycznej i wystarczy, że sobie założymy, że po prostu aktywność fizyczna jest częścią naszego dnia. Przy czym znowuż ta zmiana nastawienia mówiąca o tym, że to jest aktywność, żeby nam było dobrze. Nie po to, żeby być szczupłym, bo tego nikt po sobie nie widzi. Pracowałem jakiś czas jako trener kulturystów i w sportach sylwetkowych jest tak, że oni też nie widzą u siebie zmiany. Oni widzą u siebie zmiany dopiero jak wygrywają zawody. A wcześniej jest tak, że patrzą na siebie osoby, które mają, powiedzmy, ekstremalnie już wyrzeźbione sylwetki i wcale nie zauważają postępu. Bo nie jesteśmy w stanie po sobie bardzo zauważyć. Proszę zwrócić uwagę, że zmiany, które widzimy na sobie, najczęściej dotyczą tego, że widzimy jakieś zdjęcie albo pakujemy się w ciuchy, w które nagle są luźne albo nie są luźne. Po sobie nie widać, więc motywacja związana z wyglądem jest motywacją, która jest z góry skazana na porażkę.
0: A czy dobrym pomysłem jest na przykład teraz w mediach społecznościowych są różni trenerzy, którzy ćwiczą, tak? Włączymy sobie platformę YouTube, tam są trenerzy, którzy prowadzą całe treningi. Czy to jest dobry sposób na aktywność fizyczną?
1: Byłoby, gdybyśmy mieli informację zwrotną.
0: A właśnie.
1: A więc wersja zdalnego treningu z trenerem, który patrzy na nas przez kamerę, jest okej. Zresztą współcześnie treningi personalne często tak wyglądają, że nagrywamy swoje treningi i wysyłamy do trenera, który daje feedback odnośnie tego, co się dzieje. Jest pewien minus tego podejścia, ponieważ dostajemy feedback po czasie. Możemy to zmienić, skorygować na następnym treningu, a nie możemy tego zrobić na bieżąco. To jest ta różnica związana z tym, że mając kogoś, kto na nas patrzy bezpośrednio, z kim mamy bezpośredni kontakt, on potrafi dozować i poprawiać na bieżąco rzeczy, zwłaszcza, że zaawansowani trenerzy, kiedy patrzą na ruch, widzą dużo więcej. To jest trochę tak, jak każdy specjalista. Kiedy patrzę na tą swoją przestrzeń, swoją działkę, zauważa niuanse, które są bardzo ważne. Z mojej perspektywy oddech, napięcie pewnych grup mięśniowych, nawet tak naprawdę zaczęcie ruchu. Patrząc na przysiad, można zacząć ruch nie od tej grupy mięśniowej, której powinno się zacząć. Mhm. I trzeba to po prostu przestawić.
0: Tak, nagle się okazuje, że robimy przysiad albo jakiś tam wykrok i że ramiona są spięte, podniesione, tak, że źle oddychamy, że robimy to na wydechu na przykład i spuszczamy całą moc z siebie.
1: Ale do tego mamy jeden problem, ponieważ kiedy mówimy o tych wszystkich niuansach, okazuje się, że dla części osób to staje się niebotyczne, żeby rozpocząć trening, bo wydaje się, że to jest takie skomplikowane. A jest zasada małych kroków. Zaczniemy i on spokojnie będzie nam się rozwijał. Nie dawajmy sobie na początku bardzo mocno w kość, pozwólmy, żeby organizm się zaadoptował do wysiłku i on sam nam pokaże pewne rzeczy, a później będzie naturalna zmiana. Raczej patrzmy na to w kategoriach takiej ewolucji. Zaczynamy od małych kroczków, najpierw pierwszy, później drugi, później piętnasty i w końcu okazuje się, że zaczynamy myśleć po pół roku, po trzech miesiącach, w zależności od świadomości własnego ciała, zaczynamy myśleć o tym, gdzie oddychamy, czy oddychamy do brzucha, czy oddychamy do klatki, gdzie mamy nasze ramiona, trochę tak jak z nauką tańca. Musimy zacząć od rzeczy bardzo elementarnych po to, żeby później odpowiednio modyfikować, ale nie da się tego przyspieszyć.
0: Panie doktorze, jak istotny ruch, tak już wchodząc w szczegóły, jest dla naszego ciała? Mówił pan doktor tutaj na przykład o naszej psychice, ale jak to jest ważne dla naszych mięśni? Co te mięśnie, dlaczego one muszą być wzmacniane? Jakie są konsekwencje takiego nic nie robienia? Te mięśnie słabną, zanikają i co się potem dzieje z naszym ciałem?
1: Bardzo mi się podobają pani pytania, bo to są świetne pytania, one wymagają wielogodzinnych odpowiedzi. Postaram się to odrobinę skrócić. W praktyce mam wrażenie, że większość osób rozumie konsekwencje bez ruchu. Dla nas jest to coś, co jest najbardziej negatywne z perspektywy naszej fizyczności, co może być. I pewne tortury w przeszłości polegały na tym, że zamykaliśmy komuś i nie pozwalaliśmy mu się ruszać. Atrofia wynikająca z bezczynności jest doświadczeniem naprawdę strasznym i nasze mięśnie po prostu znikają. Do tego stopnia, że współcześnie to, co robimy sami sobie, siedząc przed telewizorem, czerpiąc energię poniekąd, tak jak pani wspomniała, dopaminę, emocje z rozgrywek, z filmów, z seriali czy z gier komputerowych, niszczy nas na wielu różnych poziomach. Spróbujmy iść od samej takiej zewnętrznej struktury. Najczęściej codziennie przyjmujemy postać siedzącą z tego względu, że większość naszej pracy jest taka. Bardzo mało jest biurek stojących, już biurek z bieżniami jest ekstremalnie mało, więc większość z nas siedzi przez większość swojego dnia. I tutaj mamy już pewien zestaw przykurczy, rozluźnień mięśni, które powinny być napięte. To, co nam się rozluźnia, kiedy siedzimy, to jest pośladek i jesteśmy w stanie to wyczuć, w końcu jest cały czas rozluźniony. A to, co nam się przykurcza, to jest przednia strona mięśni zginaczy biodrowo-udowych. Kiedy wstajemy po długim siedzeniu, nagle czujemy, że bolą nas plecy. To często wynika z faktu, że przednia grupa mięśniowa chwyciła i ścisnęła, dociągnęła nam biodra, powodując nienaturalne ustawienie całego kręgosłupa, który później przekłada się na funkcjonowanie, na bóle, na dysfunkcję w obrębie górnej części ciała, na migreny, na bóle z kolanami. Więc tutaj sam fakt, że współcześnie nasze zegarki już pokazują wstań, rusz się, to już jest coś. Ale to i tak z reguły jest za mało, ponieważ tego ruchu powinno być znacznie więcej. Ten ruch powinien być ładnie dopasowany. Jeżeli czujemy, że siedzimy długo, powinniśmy wstać i zrobić ćwiczenie, które zmusi nasz pośladek do napięcia. Paradoks jest taki, że kiedy siedzimy długo i później wsiądziemy na rower, tam też pracujemy na skurczonych zginaczach. Więc to też nie jest idealne rozwiązanie.
0: No właśnie, bo też nawet jak uprawiamy jakąś dyscyplinę sportową i sprawia ona nam przyjemność, to jednak istotne jest, żebyśmy też dbali o inne części ciała, które są nieużywane w trakcie danej dyscypliny sportowej.
1: Tak. I tutaj
0: trochę sprawa nam się tutaj komplikuje bardziej.
1: I to jest cały paradoks, że ruch jest prosty, niuansów jest bardzo dużo, tak jak w każdej dyscyplinie, w każdym aspekcie. I tutaj akurat powinniśmy patrzeć na nasz organizm i ja często to robiłem z moimi podopiecznymi, mówiłem im o zasadzie trochę jak ze swoim samochodem, że to nie jest tak, że możesz dbać tylko kilka części. On jest całością, tak samo jak nasz organizm jest całością. My możemy wyśmienicie robić przysiady, natomiast jeżeli nie będziemy wzmacniać innych grup mięśniowych, to pojawią się dysfunkcje, które nas w końcu wykluczą z tych przysiadów. Niestety każde ćwiczenie, każda grupa mięśniowa ma swoją grupę antagonistyczną, czyli grupę, która działa przeciwstawnie. I one muszą być ze sobą w swego rodzaju równowadze i dopiero wtedy nasz organizm będzie działał tak, jak powinien, czyli jak maszyna. Bo nasz organizm, pomimo tego, co niektórzy z nas myślą, jest maszyną. Możemy ją dobrze naoliwić i dobrze o nią dbać, albo źle o nią dbać. I to będzie warunkowało to, czy będziemy radośni, szczęśliwi i zdrowi, czy też pójdziemy w tą drugą stronę, w którym życie będzie dosyć nieszczęśliwe i bardzo często związane z bólem i chorobą.
0: Czyli musimy trochę urozmaicać nasze aktywności fizyczne, tak? Nie sprowadzajmy naszych treningów tylko na przykład do jazdy na rowerze,
1: tak,
0: czy do basenu, czy do jakichś gier zespołowych. Siłownia tutaj jest takim wyjściem naprzeciw, no bo tutaj możemy rzeczywiście wzmacniać, jeżeli to robimy we właściwy sposób, wszystkie partie ciała.
1: Tak, i siłownia jest fajnym rozwiązaniem, zwłaszcza jeżeli rozpatrzymy również siłownię w kategoriach ćwiczeń tlenowych, które możemy tam wykonywać. Czyli idziemy do klubu, gdzie możemy ćwiczyć i z wolnymi ciężarami, i na maszynach, ale również wejść na bieżnię, na rowerek, na argument wioślarski. I to jest takie kompleksowe, ogólnorozwojowe. Zresztą pierwotnie siłownie powstały właśnie ku temu. Natomiast jeżeli mamy inną formę ruchu, czy to będzie jazda na rowerze, czy bieganie, to należy dodawać ćwiczenia dodatkowe. Niekiedy w sporcie zaawansowanym mówimy o ćwiczeniach akcesoryjnych. Natomiast dla mnie, jeżeli ktoś tylko biega, to ja wiem, że bardzo szybko pojawią się przeciążenia wynikające z innych części ciała. Bo to tak niestety działa. Zresztą widać po ludziach, którzy tylko biegają, jak biegają, że sama struktura ruchu podczas biegu jest świetna, natomiast nie są w stanie niekiedy zrobić przysiadu.
0: Codziennie? Te minimum pół godziny?
1: Mam wrażenie, że to jest trochę za dużo, ponieważ, znowu, rozpatrzmy to w tych kategoriach. Możemy zmieniać sobie intensywność treningu i jego czas trwania. Akurat moi przyjaciele, z którymi trenuję, to są trójboiści, ich treningi trwają 4,5 godziny. Więc oni najczęściej się śmieją, ponieważ mój trening na siłowni trwa w granicach 20 minut. Mhm. W zupełności wystarczy, ale raczej jest codzienne. Im większa intensywność, tym krótszy czas trwania. Stąd mamy dużą popularność metod na przykład HIIT albo Tabat, gdzie możemy wsiąść na rowerek stacjonarny, możemy przejść się na bieżnię, możemy zrobić absolutnie, możemy iść na basen i dać sobie w kość przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, kilkanaście razy z rzędu. Łącznie protokół profesora Tabaty zajmuje nam 4 minuty. To jest 20 sekund dania sobie do odcięcia w kość, 10 sekund przerwy, powtarzane przez 8 razy. 4 minuty. I często wykorzystywałem to również, kiedy ktoś mówił, sorry, nie mam czasu. Dobra, to ja chcę, żebyś postawił sobie rower u siebie w domu, wsiadasz na rowerek, 5 minut się rozkręcasz, później robisz 4 minuty do odcięcia, później minutę kręcisz i jesteśmy załatwieni. 10 minut.
0: I wystarczy.
1: Z perspektywy układu sercowo-naczyniowego protokół Tabata jest bardzo mocno potwierdzony. Jego działanie jest bardzo szerokie, chociaż z racji tego, że obniża nam poziom cukru we krwi, zwiększa zdolność układu sercowo-naczyniowego do pokonywania oporu, rozwija nam wydolność, co było swego rodzaju odkryciem w tamtych czasach, że jesteśmy w stanie zwiększyć wydolność tlenową, pracując beztlenowo.
0: Trzeba tylko chcieć. I nie rozpatrujmy, nie roztrząsajmy, czy nam się chce, czy nie chce. Po prostu zróbmy jakąś aktywność i będziemy zadowoleni. Bo jak zaczniemy rozpatrywać i roztrząsać, czy mamy dzisiaj ochotę, to raczej tego możemy nie zrobić.
1: Dlatego mówię o myciu zębów. Bo nikt nie myśli, czy chce umyć zęby, czy nie.
0: Tylko trzeba.
1: Tylko to się po prostu robi dla naszego zdrowia, ponieważ naprawa zębów trochę kosztuje.
0: Chociaż statystyki tutaj trochę też są niepokojące, naprawdę.
1: Mam cichą nadzieję, że jednak będzie...
0: Niestety, niestety.
1: W każdym razie, zakładam, że świadome osoby jednak myją zęby, tym samym i zasada jest taka, to jest dokładnie to samo. Dla zdrowia, dlatego żeby nie cierpieć, nie być chorym, nie płacić później grubych pieniędzy za naprawę zębów, myjemy zęby i o nie dbamy. Tak samo powinno się popatrzeć na całą resztę naszego ciała. I jesteśmy w domu. Nic więcej nam nie jest potrzebne.
0: Przypomnę, gościem audycji jest doktor habilitowany Przemysław Domaszewski. Za chwileczkę ciąg dalszy rozmowy na temat aktywności fizycznej. Skupimy się na seniorach.
2: Mówisz mi zostań i jestem dziś pewien.

0: Gościem audycji jest cały czas doktor habilitowany Przemysław Domaszewski, z którym w zasadzie powinniśmy się spotkać na siłowni, prawda?
1: Tak,
0: i robić ćwiczenia,
1: najlepiej.
0: A nie siedzieć tutaj. To zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk o Zdrowiu i wieloletni trener fitness. A jak jest z seniorami? Bo seniorzy nie są zwolnieni z aktywności fizycznej, prawda? Pewnie są już tutaj większe ograniczenia, też taki opór psychiczny przed ruchem. Dlaczego aktywność fizyczna w starszym wieku, dojrzalszym, jest tak ważna?
1: Bardzo dobre pytanie. Jeżeli chodzi o seniorów, to mamy kilka rzeczy naukowych, które jest bardzo mocno potwierdzone. Ostatnio zmieniło nam się odrobinę taki paradygmat naukowy, mówiąc o tym, że zawartość tkanki mięśniowej jest bardzo dobrym predyktorem długości życia i jakości tego życia. Więc mamy tutaj już proste połączenie. Im więcej mamy masy mięśniowej, tym będziemy żyć dłużej i o lepszej jakości będzie nasze życie. To już samo w sobie jest istotne. Doniesienia odnośnie wzmacniania kości, zapobiegania osteoporozie, zapobiegania złamaniom też są bardzo powszechne.
0: A kości wzmacniamy między innymi przez wzmacnianie mięśni.
1: Tak. Trening siłowy będzie działał jako mechaniczny właściwie impuls do wzmacniania kości. Jest jeszcze kolejny czynnik, który jest tutaj kluczowy. Mianowicie podczas treningu jakiegokolwiek wzmacniamy również zdolność do propriocepcji, do czucia naszego ciała. Co przekłada się na mniejszą liczbę upadków osób, które trenuje.
0: No właśnie, bo osoby starsze mają już problem z równowagą.
1: Tak. I jedna z przyczyn ich śmierci czy dysfunkcji długotrwałych, to są właśnie upadki. Upadki, które kończą się złamaniami, które w tym wypadku, zwłaszcza przy osteoporozie, bardzo ciężko nam się goją. Tym samym ja tu widzę cały spektrum rzeczy, dla których seniorzy powinni się ruszać. Mamy jeszcze aspekt związany z tym, że problemem u seniorów często jest samotność. A mamy zajęcia grupowe dla seniorów, mamy zajęcia tai chi, zajęcia nordic walking, zajęcia na siłowni, zajęcia w fitness klubach, które są ukierunkowane dla seniorów, które ich jednoczą, tworzą swego rodzaju grupy. Myślę, że to też jest niebagatelne znaczenie.
0: Taki aspekt społeczny i nie mówimy tylko tutaj o zajęciach płatnych. Są na przykład w mieście, może w mniejszych miejscowościach jest z tym większy problem, ale w samym Opolu na przykład jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, są zajęcia z Nordic Walking i one są nieodpłatne dla starszych osób.
1: Tak, są też oddolne inicjatywy, w którym kilkanaście osób po prostu zaczyna robić coś wspólnie. Ściągając sobie trenera, fizjoterapeutę, kogoś, kto będzie ich prowadził przez ten czas. I wydaje się, że to jest naprawdę kluczowe, zwłaszcza, że no, długość życia nam się zwiększa. Tylko, że to, że zwiększa nam się średnia długość życia, nie wpływa na to, czy zwiększa nam się jakość tego życia. A wydaje się, że jakość jest jednak bardziej kluczowa niż jego długość.
0: A ruch poprawia jakość życia?
1: Bezwzględnie. Na zasadzie dobrze zaplanowany ruch to jest dla mnie panaceum. Ono działa na tak wielu różnych poziomach, w każdej grupie wiekowej, że właściwie jedyne, co może nam się, w czym ruch może przeszkadzać, to wtedy, kiedy jest źle dozowany. Przy czym źle dozowany znaczy dozowany zbyt mocny, zbyt duży. Nie to nieodpowiedni trening, nieodpowiednie ćwiczenia. Kiedy ruch jest odpowiednio dozowany, to rozwiązuje tak dużo problemów, które wydają się nierozwiązywalne na wielu różnych poziomach, zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym, że ja cały czas jestem w ciężkim szoku, że tak mały odsetek osób trenuje, chociaż i tak zauważam pewną ciekawą zmianę, patrząc z perspektywy tych kilku dekad, w którym zajmuję się ruchem, że kiedyś spotkanie biegacza było niemalże niemożliwością. A obecnie, kiedy jeżdżę rowerem, czy biegam tutaj, tych ludzi jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc odsetek osób, które trenuje, stale nam wzrasta. Ciągle niestety jest bardzo mały. Mam cichą nadzieję, że w dłuższej perspektywie będziemy w stanie propagować odpowiednio ruch jako taki. Tym samym jako instytut organizujemy różne imprezy, w tym na przykład następną konferencję, którą zamierzamy zorganizować w październiku, dokładnie od 14 do 16 października. To jest konferencja pod tytułem Nowoczesne trendy badawcze w naukach biomedycznych. A tematyka konferencji będzie to wielowymiarowe, interdyscyplinarne rozumienie zdrowia i choroby w kontekście zarówno ruchu, jak i leczenia. Przy czym projekt finansowany jest ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Wektory Nauki.
0: I Opolanie mogą sobie przyjść na taką konferencję w październiku, czy to jest tylko skierowane do pracowników naukowych, do studentów?
1: Wystąpienia są skierowane do studentów, do pracowników naukowych. Ściągamy ludzi z całego świata. Udało nam się ściągnąć specjalistów, zaczynając od Australii, Japonii, Stanów Zjednoczonych. Przyjeżdżają osoby, które w świecie nauki z zakresu ruchu, zdrowia, choroby są top of the top. I każda osoba może przyjść i posłuchać. Planujemy również zatrudnić kogoś, kto będzie tłumaczył nam to na bieżąco, bo konferencja będzie z oczywistych względów po angielsku. Natomiast uczestnictwo w konferencji bierne jest ogólnie dostępne.
0: To odsyłamy do Instytutu Nauk o Zdrowiu. Tutaj Państwo więcej informacji uzyskają, ale to dopiero w październiku i na pewno o tym w radiu jeszcze będziemy opowiadać, bo trochę czasu jeszcze zostało. Panie doktorze, to jak zmobilizować, co zaproponować seniorowi, jeśli chodzi o ruch?
1: Myślę, że na pewno pierwszym elementem w ruchu, zwłaszcza jeżeli ktoś nie ruszał się wcześniej, to jest znalezienie kogoś, kto będzie się ruszał z nami.
0: Dobra.
1: Społeczne aspekty z ruchem, związane z ruchem, są dla mnie kluczowe. Jeżeli mamy jedną, dwie osoby, które będą wzajemnie się motywowały, to już szanse na to, że ten ruch będzie trwał, już są duże. Zacząłbym od rzeczy najprostszych, od wspólnych spacerów, spacerów z kijami, może siłownie plenerowe, do których oczywiście trenerzy niekiedy mają zastrzeżenia, ale są jakąś formą ruchu. A później, kiedy ten ruch stanie się czymś takim normalnym, elementem dnia, będzie można coraz bardziej wchodzić w ruch, który będzie dane osoby, grupy, jednostki trochę bardziej interesował. I ja tutaj nie wykluczam, to może być rower, może być bieganie, zwłaszcza, że widzimy coraz więcej osób, które są grubo po 60 czy 70, biegają, jeżdżą rowerami. Zmienia nam się to, co widzimy na chodnikach, w parkach. I to jest świetne. Pamiętam, jeszcze jako młody chłopak byłem w Amsterdamie i zdziwiło mnie coś, co było dla mnie nieprawdopodobne. Jak widziałem kobietę w wieku mojej babci, która na rolkach śmigała sobie w leginsach nad kanałami. Podczas gdy moja babcia po prostu już była starą babcią, klasycznie. Ledwo się ruszała, robiła swoje, natomiast to nie było to samo. I cieszy mnie to, że po 20 latach widzę to samo tutaj w Opolu.
0: Oczywiście są kontuzje, które wynikały na przykład z wcześniejszego naszego stylu życia, z naszych chorób, czy też ze specyfiki naszej pracy, no bo to też musimy wziąć pod uwagę, są ograniczenia. Jest coś, co wyklucza zupełnie, nie dopuszcza do ćwiczeń?
1: Nie. Nie jestem w stanie znaleźć niczego takiego, co wykluczałoby absolutnie z każdego ruchu. Jest coś, co wyklucza nas z określonych form ruchu. Natomiast rzeczy elementarne typu spacer sprawdza się u wszystkich. Oczywiście, dobra, jesteśmy w stanie wyobrazić sobie osoby, które jest na wózku inwalidzkim, ale one też muszą się ruszać.
0: Tak.
1: Ba, one muszą się ruszać nawet więcej. Dlatego każdy ma swoją formę ruchu. Ba, każdy ma swoją formę ruchu, która będzie idealnie do niego pasowała, która będzie go tonowała. Zwłaszcza, że ostatnimi czasy coraz więcej widać osób, które chodzą sobie z słuchaweczkami, słuchają swoich podcastów, swoich filmów, seriali, audiobooków i to też jest forma na spędzanie wolnego czasu, dużo ciekawsza niż siedzenie przed telewizorem. Zwłaszcza, że w telewizorze nie jest to jakoś bardzo interesujące i pomimo tych wszystkich platform streamingowych mam wrażenie, że to jest marnotrawstwo czasu i każdy z nas to trochę czuje, kiedy spędza pół dnia oglądając serial.
0: Nawet włączamy taką platformę i potem przyłączamy to, nie to i przez 20 minut próbujemy coś wybrać i nie udaje się. A czy na przykład taki codzienny spacer załatwia temat, czy jednak ta aktywność musi być trochę silniejsza? Już pytam tutaj generalnie. No bo modne jest, żeby wykonywać na przykład 10 tysięcy kroków dziennie. Czy to wystarczy?
1: Z jednej strony spacer to już jest coś. Jeżeli ktoś tylko będzie spacerował, to ja już będę szczęśliwy. Jeżeli moja babcia postanowiłaby codziennie spacerować, to dopingowałbym ją z całych sił. Natomiast kiedy widzę młode osoby, które mogłyby zrobić dużo więcej i których organizmy potrzebują dużo więcej niż tylko kroków, które chwalą się tym, że zrobiły 10, 12, 15 tysięcy kroków, okej, ale to są tylko kroki, czyli mamy trening o niskiej intensywności, długotrwały trening o niskiej intensywności, który odrobinę, dobra, on będzie działał w jakim zakresie i jest sporo badań, które potwierdza działanie kroków, określonej liczby kroków, natomiast to nie rozwiązuje nam całego problemu. Więc z mojej perspektywy, kiedy osoba w wieku 20, 30, 50, 60, 70 lat mówi o tym, że ona robi kroki, to mówi, okej, to co robisz więcej? Bo to są tylko kroki. Mhm. Jest to coś, ale chciałbym, żebyś mi jeszcze powiedziała, że idziesz na siłownię, idziesz na trening, spotkasz się z fizjoterapeutą, jedziesz na rowerze, podbiegniesz sobie gdzieś, zrobisz sobie jakiś interwał. To musi być wszechstronne. Jeżeli spojrzymy na nasze organizmy trochę szerzej, z perspektywy być może ewolucyjnej, to mieliśmy tam różne formy wysiłku fizycznego. Nie tylko chodzenie, nie tylko bieganie, nie tylko jazda na rowerze, nie tylko siłownię jako taką. Tam było wszystko i właśnie ta różnorodność jest tutaj kluczowa do różnorodnego, do wszechstronnego rozwoju.
0: A jak intensywne, ile razy w tygodniu powinny być takie intensywniejsze treningi? Bo to, że musimy się ruszać każdego dnia, to już wiadomo. A jak w takim razie dozować intensywność treningów?
1: Tutaj, jeżeli mamy problemy sercowo-naczyniowe, inne problemy medyczne, w pierwszej kolejności zawsze uważam, że spotkanie się z lekarzem ze swoim dobrym lekarzem, który powie, co możesz, czego nie możesz, jest kluczowe. Jeżeli z jakiegoś powodu to nie idzie przez lekarza, to wtedy trener i monitory pracy serca, które będą nam pokazywały, kiedy wchodzimy w przedziały, które są już niebezpieczne. Przecież no tutaj to niebezpieczeństwo, które zostało rozpowszechnione, to jest to, że zbyt wysokie tętno, to jest możliwość wylewu, zawału serca. Natomiast mam wrażenie, że nasze organizmy mają naturalne systemy, które skutecznie blokują przed tym, żeby wskakiwać bardzo wysokie tętno. Więc to nie jest coś dla mnie takiego, zawsze warto się ubezpieczyć lekarzem. Niech lekarz sprawdzi, co się dzieje z naszym sercem. Czy ono odpowiednio bije? Przy wszelkiego typu arytmiach, problemami z zastawkami, okej, rozumiem, że wtedy intensywność musi być mniejsza dla bezpieczeństwa. Natomiast kiedy nie ma problemów sercowo-naczyniowych, to intensywność od czasu do czasu naprawdę nie robi nam dużych szkód. Paradoks jest taki, że ona nie jest męcząca. To jest, większość osób nie potrafi tego pojąć, że osoby, które trenują z bardzo dużą intensywnością na siłowni, często nawet się nie pocą, bo intensywność jest odwrotnie proporcjonalna do czasu. Jeżeli damy sobie mocno w kość przez 20 sekund, nie zdążymy się nawet zasapać. 100 metrowcy jak kończą swój bieg, oni dopiero oddychają, jak skończą biegać.
0: Znalazłam takie dane WHO. Dorośli w tygodniu potrzebują minimum 150 do 300 minut takiej umiarkowanej aktywności, do tego dwa razy trening siłowy. Seniorzy podobnie, z tym, że oni tutaj też muszą zwrócić uwagę na ćwiczenie równowagi, no bo jest ten problem z koordynacją i właśnie z tą równowagą. No i dzieci to nawet godzina dziennie aktywności plus jeszcze takie dodatkowe treningi.
1: Im więcej, tym lepiej w tym wypadku, jeżeli chodzi o dzieci, bo najczęściej dzieci jeszcze czują swoje organizmy i one nie przeginają za bardzo. Tam nie ma takiego potrzeby pokazania sobie i wszystkim innym dookoła. To pojawia nam się później i niestety tutaj ambicjonalne podejście do sportu, do aktywności fizycznej niekiedy bywa przyczyną wielu przeciążeń i kontuzji. Tutaj te wytyczne, jeżeli chodzi o WHO, są fajne. One mówią o, tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na to w kategoriach tygodnia, o tym, że powinniśmy codziennie się ruszać.
0: To, co mówiliśmy na samym początku.
1: Tak. Ruch jak mycie zębów.
0: Aktywność fizyczna to zdrowie, bo nie będę mówić, że sport, bo ktoś tutaj powie, że są liczne kontuzje. Aktywność fizyczna jak najbardziej tak. I myślę, że z panem doktorem jeszcze się będziemy spotykać, żeby promować aktywność fizyczną.
1: Bardzo
0: nie
1: chętnie.
0: Tylko aktywność, ale następna nasza rozmowa będzie poświęcona kofeinie, dobrze?
1: Super. To jest mój temat, który uwielbiam od lat.
0: Dlaczego kofeina? To proszę po prostu być z Radiem Opole. Pojawi się tutaj doktor habilitowany Przemysław Domaszewski i wtedy wszystko się wyjaśni. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do zobaczenia następnym razem. Dziękuję.
1: Do widzenia.

0: Radio Opole. Bo najlepsze dzieje się teraz.
1: Reklama.
2: Odkrywaj Cieszyn, miasto pełne zabytków i urokliwych miejsc. Zachwyć się wyjątkową atmosferą, a także niezwykłą architekturą na styku kultur dwóch krajów. Weź udział w wydarzeniach muzycznych i filmowych oraz zakosztuj lokalnych specjałów. Poznaj historię miasta podczas weekendowych spacerów z przewodnikiem. Szczegóły na www.cieszyn.pl. Cieszyn robi wrażenie.
1: Po reklamie. Zbliża się godzina 14. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na serwis informacyjny. Protest w Opolu personelu medycznego z kilku szpitali przeciw pomysłowi ich konsolidacji. Powiemy też o proteście przeciwko transportowi konnemu do Morskiego Oka. Ponad 50 żaglówek ściga się natomiast na Jeziorze Otmuchowskim w regatach o Puchar Polsko-Czeskiego Pogranicza.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Ponad 100 osób protestowało na Placu Wolności w Opolu. Ubrani na czarno uczestnicy akcji sprzeciwiają się planom konsolidacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z trzema innymi lecznicami, jak Kliniczne Centrum Ginekologii, Opolskie Centrum Onkologii oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ulicy Wodociągowej, mówi Ewa Fortuna Ptasiewicz ze Szpitala Ginekologicznego.
3: Pytanie moje jest takie, dlaczego tak szybko ta konsolidacja, dlaczego w takim pośpiechu i dlaczego do tej pory nie było żadnych konsultacji społecznych z mieszkańcami Opola, którzy są zainteresowani bezpośrednią fuzją tych szpitali. We wrześniu w sejmiku ma zapaść decyzja o całej fuzji i radni mają przegłosować pomysł właśnie tych czterech fuzji, więc sprawa jest bardzo szybka i bardzo nagła.
1: Plany konsolidacji krytycznie ocenia też Ewa Dyktyńska, pielęgniarka koordynująca blok operacyjny w Opolskim Centrum Onkologii oraz związkowiec Konfederacji Pracy.
4: Na spotkaniu nie wyjaśniono nam dokładnie niczego, nie podano żadnych argumentów, które miałyby działać na naszą korzyść. My jesteśmy białym personelem, nie boimy się o swoją pracę, bo jesteśmy wyspecjalizowani w opiece nad naszym pacjentem, ale nasza administracja jest dla nas ważna.
5: Wszystkie szpitale funkcjonują bardzo dobrze, nikt nie ma długów, a niestety chcą zrobić właściwie, no nie wiemy, z jakiego powodu jeden szpital.
1: Dodaje Joanna Paluch, przewodnicząca Związków Zawodowych Konfederacji Pracy w Opolskim Centrum Onkologii.
0: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
1: W miejscu Odrzańskim w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim na ulicy Dąbrowa drzewo przewróciło się na przewody elektryczne. Do usunięcia wiatrołomu skierowano na miejsce dwa zastępy straży pożarnej. Z wiatru cieszą się na pewno nad jeziorem Otmuchowskim. Ponad 50 żaglówek startuje tam w regatach o Puchar Polsko-Czeskiego Pogranicza. Są zawodnicy z Polski, Czech i Niemiec. Regaty rozgrywane są we wszystkich pięciu klasach regatowych. Fin, Fireball, Flying Dutchman, Corsarz i Omega Standard. Dopisuje nam wiatr, a to najważniejsze przy regatach, przyznaje Damian Nowakowski, burmistrz Otmuchowa.
6: Po odbuchów jezioro Otmuchowskie słynęło z tego, że były organizowane regaty, ale później niestety zabrakło entuzjazmu, chętnych i te regaty, które się odbywały, były takie malutkie, można powiedzieć lokalne. Tu mamy już klasę międzynarodową. W tamtym roku żeśmy uzgodnili z naszym partnerem w Czechach, że taką imprezę chcemy zrobić, żeby promować dwa jeziora. Otmuchowskie i to w Czechach. Tydzień temu były regaty właśnie w Czechach.
1: A teraz są w Otmuchowie. Za rok ma być kolejna odsłona regat dla uczestników i widzów tegorocznych. Przygotowano także koncerty, a zakończenie imprezy jutro o godzinie 15.30.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Aktywiści protestują dziś na Palenicy Białczańskiej w Tatrach przeciwko transportowi konnemu do Morskiego Oka. Domagają się całkowitego wycofania z tej trasy transportu konnego. Protest przebiega spokojnie, nad jego bezpieczeństwem czuwa policja. Z powodu manifestacji fiakrzy zawiesili dziś przewozy. Ta decyzja bardzo nas ucieszyła, mówi organizatorka protestu Joanna Marcinkowska.
7: W XXI wieku to już naprawdę jest wstyd i hańba, żeby wykorzystywać konie do tak ciężkiej pracy. Zwłaszcza w momencie, kiedy mamy busy elektryczne, kiedy mamy kolejki elektryczne, mamy dorożki elektryczne, ale przede wszystkim idąc tutaj warto by było iść na własnych nogach. I to jest też nasz dzisiejszy przekaz. Nie przyjechali tutaj dzisiaj furmani, konie nie jeżdżą. Z tego się cieszymy, że chociaż dziś, tego jednego dnia, odpoczywają.
1: Aktywiści rozmawiają z turystami i zachęcają ich do dojścia do Morskiego Oka pieszo. Domagają się także odwołania minister klimatu i środowiska oraz dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego. A na koniec z dwóch kontrolnych meczów, jakie na dziś zaplanowała sobie Odra Opole, pierwszy z Banikiem Ostrawa już za zawodnikami. Niebiesko-czerwoni na Itaka Arenie ulegli jednak 0-3 drużynie z Czech. Przed Opolanami jeszcze drugi mecz o 16 w Gliwicach z tamtejszym ekstraklasowym Piastem, a wieczorem w Opolu o oficjalna prezentacja drużyny o godzinie 20 na schodach przy kościele na Górce. Pierwszy ligowy mecz Odry Opole z Arką Gdynia 24 lipca o godzinie 21 na Itaka Arenie.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Jest słońce, potem są chmury, potem znowu słońce, potem znowu chmury, czyli tak jak zapowiadali na dziś synoptycy. Teraz akurat przynajmniej w Opolu bardziej pochmurno niż słonecznie. Temperatura jednak w Opolu rośnie, 25 stopni pokazują termometry. Na południowych krańcach temperatura spadła już do nieco ponad 21 stopni. Nie zmienia się ciśnienie, na barometrach wciąż 1011 hektopaskali. Wiatr jest umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. A ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Na kolejne wiadomości Radio Opole zapraszam w imieniu Romana Juranka.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji Ze zdrowiem ci do twarzy. Ze mną nowy gość, przed nami nowy temat do omówienia. Dyrektor SPZOZ-u MSWiA w Opolu, Jacek Bartosz. Dzień dobry panie dyrektorze.
2: Dzień dobry panie dyrektor, dzień dobry państwu.
1: A z panem dyrektorem będziemy rozmawiać i o najnowszej inwestycji szpitala, ale też o nowych świadczonych usługach. Będziemy rozmawiać o komorze hiperbarycznej, która jest właśnie w szpitalu MSWiA w Opolu. Jak wygląda ta komora hiperbaryczna, na czym polega leczenie, skąd w ogóle popularność tego rodzaju terapii hiperbarycznych, bo jest coś takiego. O to będę pytać naszego dzisiejszego gościa. Panie dyrektorze, skąd w ogóle pomysł, żeby w Opolu powstał ośrodek terapii hiperbarycznej?
2: W Polsce dotychczas, zanim urodził się ten projekt, aby wykonać tą komorę hiperbaryczną w Opolu, w Polsce funkcjonowało około 15 komór hiperbarycznych na terenie całego kraju. Można by powiedzieć, że jedna komora przypadała na jedno województwo, aczkolwiek występują takie województwa jak małopolskie czy mazowieckie, gdzie występują dwie komory w jednym województwie. Komora hiperbaryczna z racji bardzo szerokiego zakresu terapeutycznego wydaje się, że powinna być w każdym województwie, a w szczególności w strukturach organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dlatego że w sieci MSWiA, a tych jednostek w Polsce jest 29, w żadnych z tych jednostek nie ma komory hiperbarycznej. I w szczególności w odniesieniu do zabezpieczenia, do konieczności zabezpieczenia służb mundurowych, czyli przede wszystkim Straży Pożarnej, Policji, służb antyterrorystycznych, powiedzmy, które mają do czynienia z bardzo szerokim spektrum zdarzeń nieszczęśliwych, które mogą wyniknąć. Wydaje się, że była taka potrzeba, żeby przynajmniej jeden ośrodek w kraju taką komorę hiperbaryczną miał w dyspozycji. Nie na zasadach wynajmu powierzchni, tylko na zasadach właśnie tytułu własności, do tego, żeby była pełna dyspozycyjność do bieżących potrzeb, przede wszystkim dla służb mundurowych. Czyli, ale oczywiście również dla pacjentów cywilnych. Co do tego
1: nie ma wątpliwości. Taki ośrodek wpisujący się w bezpieczeństwo kraju, mogę tak nawet powiedzieć.
2: Bezwzględnie tak. Nawet już pani minister zdrowia, pani minister Leszczyna wspominała o tym, że na poziomie Ministerstwa Zdrowia toczą się rozmowy na temat utworzenia takiej sieci, które by były wyspecjalizowane w zakresie leczenia oparzeń. Trzeba pamiętać, że w wyniku uczestnictwa w konflikcie zbrojnym ponad 60% zdarzeń, ran, to są rany o charakterze oparzeniowym. To są rany, to są trudno gojące się rany, to są rany wymagające szczególnej pielęgnacji, bardzo długiego okresu rekonwalescencji. I tutaj jako jedno z zadań komory hiperbarycznej, tej terapii hiperbarycznej, właśnie uzyskuje się ten efekt dotarcia tego tlenu podawanego pod ciśnieniem do najmniejszych cząstek, że tak powiem, komórkowych, natlenienia ich, to stymuluje szybszy powrót do zdrowia.
1: Na Opolszczyźnie mamy jeszcze komorę hiperbaryczną w Nesie. Jeżeli wpisywałam w internecie komora hiperbaryczna, to wyskakiwały mi też jakieś takie mniejsze, prywatne podmioty, tak? Które też tego rodzaju terapię oferują. Czym wy się różnicie, oprócz tego, że jesteście nowym ośrodkiem, od tego, który jest w Nysie?
2: Myśmy aplikowali o uruchomienie komory hiperbarycznej w podobnym okresie jak Nysa, uzyskując zarówno zgodę Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i stanowisko wojewody co do tego, że taka komora powinna być w województwie opolskim uruchomiona. I rzeczywiście w Nysie funkcjonuje już ten ośrodek bodajże ponad 4 lata. Natomiast należy zwrócić uwagę na to, że komora hiperbaryczna w Nysie dysponuje jedynie 6 miejscami. Większość komór w kraju to są komory co najmniej 10 bądź 12-osobowe i wydaje się, że to jest rozwiązanie bardziej optymalne z punktu widzenia dostępności pacjentów, bo żeby Nysa przyjęła 12 pacjentów, musi wykonać 2 razy tą terapię, tak? Podczas gdy w komorze 12-osobowej, a taką właśnie dysponujemy w naszym ośrodku, wystarczy tak zwane jedno sprężenie, czyli w ramach jednego procesu terapeutycznego, jednej jednostki czasowej przyjmujemy 2 razy więcej pacjentów niż Nysa. Także wydaje się, że ta dostępność jest po prostu większa.
1: Ośrodek zaczął działać 1 lipca, czyli to świeżynka, a jak długo trwało przygotowania w ogóle do tego, żeby taki ośrodek utworzyć?
2: W związku z tym, iż budynek, który uzyskaliśmy od pana prezydenta miasta Opola, wymagał bardzo szerokich prac inwestycyjnych, bo był to budynek praktycznie bez żadnych mediów, nie posiadał własnego ujęcia wody, zrzutu kanalizacji, nie posiadał odrębnej instalacji dostawy energii elektrycznej, cieplnej. Ta inwestycja kosztowała na przestrzeni ostatnich 5 lat około 27 milionów złotych. Ale to nie jest koszt bezpośrednio z samego ośrodka terapii hiperbarycznej, tylko całego budynku, który został rozbudowany, nadbudowany, przebudowany po to właśnie, aby w zależności od tego, jakie są potrzeby Narodowego Funduszu Zdrowia i naszej społeczności opolskiej, żeby ten budynek wykorzystać w 100% do prowadzenia działalności medycznej. I jako pierwszy etap właśnie realizacji tej inwestycji w planie było wykonanie właśnie tego zadania dotyczącego budowy 12-osobowej komory hiperbarycznej.
1: Komora hiperbaryczna nam zazwyczaj się kojarzy z płetwonurkami, którzy muszą pojechać tam na terapię, ewentualnie z poparzonymi górnikami, czy też ze sportowcami, którzy też korzystają z takiej komory hiperbarycznej, żeby przejść szybszą regenerację zdrowotną. Kto może korzystać z komory hiperbarycznej? Czy to jest tylko ta grupa tych osób, które wymieniłam?
2: Te grupy osób, które pani redaktor wskazała, rzeczywiście też mogą uczestniczyć w terapiach hiperbarycznych, natomiast zakres oddziaływania medycznego komora hiperbaryczna ma znacząco większy, dlatego że te wskazania, o których pani tutaj powiedziała, dotyczą przypadków nagłych, tak? Czyli to jest w przypadku wyniku jakiegoś zdarzenia nieszczęśliwego, czyli to jest zbyt szybka dekompresja, jeżeli chodzi o nurgów, to jest zatrucie tlenkiem węgla, jeżeli chodzi o służby mundurowe, strażaków przede wszystkim. Natomiast zawodnicy to jest podniesienie wydolności organizmu, wynikające z tego, że właśnie do najmniejszych naczyń włosowatych dociera ten tlen podawany pod ciśnieniem. Należy przede wszystkim wskazać, że czym jest tlen? No, tlen nam jest potrzebny w ogóle do funkcjonowania. Mhm. Tak? Nie tylko stanowi te około 21% objętości składu powietrza, około 78% to jest azot. Nie tylko go potrzebujemy do oddychania, ale jak się okazuje, ewidentnie wykazuje właśnie takie funkcje lecznicze. Dlaczego? Dlatego, że podawany w warunkach hiperbarycznych tlen, czyli to jest 100% tlenu podawanych przez maskę, ale w warunkach zwiększonego ciśnienia,
1: no właśnie, bo to jest klucz, prawda?
2: 2,5-krotnego zwiększenia ciśnienia ma ten charakter zdrowotny przy zachowaniu oczywiście określonego reżimu. Dlatego, że w zależności od postawionego rozpoznania, czy to jest nagła głuchota, czy to jest trudno gojąca się rana, czy to jest popromienne uszkodzenie tkanek, to ten sposób prowadzenia tej terapii jest zróżnicowany. I tutaj do grona tych osób, które mogą korzystać z tej terapii, należy właśnie wskazać, oprócz tych wskazań, o których pani mówiła, to są ci pacjenci, u których występują trudno gojące się rany.
1: Na przykład cukrzycy mają tego rodzaju problemy.
2: Tak, stopa cukrzycowa jest takim jednym z podstawowych rozpoznań, która nieprawidłowo leczona, nieprawidłowo prowadzona rzeczywiście może doprowadzić do martwicy, tak, i niestety konieczności amputacji kończyn. Natomiast terapia hiperbaryczna rzeczywiście w znakomity sposób na odpowiednim etapie leczenia, czyli po dobrym opracowaniu takiej rany, to taka trudno gojąca się rana, to jest rana, która jest leczona co najmniej przez 4 tygodnie przy wykorzystaniu wszystkich innych technik, które są możliwe, włącznie z zastosowaniem takich niekonwencjonalnych sposobów, jak chociażby zastosowanie larw, czy innego sposobu usuwania części martwiczych. I rzeczywiście, jeżeli nie ma już żadnej innej ścieżki, rzeczywiście wtedy ta kwalifikacja do leczenia w warunkach hiperbarycznych jest jak najbardziej wskazana. Natomiast trzeba również zwrócić uwagę, za chwileczkę o tym powiem, są również przeciwwskazania. Kolejną grupą to są pacjenci, u których występuje popromienne uszkodzenie tkanek, tak? Czyli to są pacjenci przede wszystkim po radioterapii. O tym się nie mówi zbyt wiele. Mówi się bardzo dużo o nowotworach, o poziomie zachorowalności, o poziomie śmiertelności, o problemach związanych z dostępnością. Natomiast w ogóle się nie mówi o tym, tym, że właśnie komora hiperbaryczna i leczenie tlenem również przynosi znakomite efekty w odniesieniu do pacjentów właśnie, u których to popromienne uszkodzenie tkanek występuje. Kolejna grupa to jest grupa pacjentów, u których występuje nagła głuchota idiopatyczna, uraz akustyczny u uszu. Jeżeli tacy pacjenci w odpowiednim terminie podejmą leczenie, czyli zostaną, że tak powiem, otrzymają takie skierowanie od ośrodków, które, czy to z oddziału laryngologicznego, otolaryngologicznego, czy z poradni otolaryngologicznych, jeżeli jest takie wskazanie, to ta głuchota nagle występująca może się cofnąć nawet do 100% uzdrowienia pacjenta.
1: Niesamowite.
2: No i oczywiście jeszcze zakażenie tkanek miękkich, to już po prostu, to w stosunku do pacjentów, którzy przede wszystkim występują na oddziałach internistycznych, chorób wewnętrznych, również z oddziałów chirurgicznych, gdzie rzeczywiście już na poziomie operacyjnym, czy takiego standardowego postępowania zachowawczego, nie ma już innych metod, żeby pacjentowi pomóc. Rzeczywiście wtedy to leczenie tlenem jak najbardziej znajduje swoje uzasadnienie i przynosi spektakularne efekty.
1: Panie dyrektorze, za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Będę pytać i o te przeciwwskazania, ale też właśnie więcej na temat samego oddziaływania tego tlenu hiperbarycznego. Przypomnę, gościem audycji jest dyrektor SPZOZ-u MSWiA w Opolu, Jacek Bartosz. Rozmawiamy o komorze hiperbarycznej. Proszę pozostać z Radiem Opole.

0: Ze mną w studiu jest dyrektor SPZOS MSWiA w Opolu, Jacek Bartosz. Rozmawiamy o komorze hiperbarycznej, jaka funkcjonuje od początku lipca właśnie przy szpitalu MSWiA w Opolu. Gdzie dokładnie mieści się komora hiperbaryczna? Bo nie tutaj po sąsiedzku.
1: Tak, tak, rzeczywiście. Dziękuję za to pytanie, pani redaktor, dlatego, że w większości Opolan szpital czy przychodnia MSWiA kojarzy się z tym, że jesteśmy zlokalizowani w centrum miasta, tak naprawdę przy dworcu i wszyscy wiedzą, o co chodzi.
0: Tak, albo przy poczcie.
1: Przy głównej. Poczcie, dziękuję bardzo. Natomiast komora hiperbaryczna została posadowiona w lokalizacji naszego nowego ośrodka. To jest przy ulicy Kowalskiej 4, bezpośrednio sąsiadujący jest to adres z Halą Gwardii.
0: Okay.
1: Czyli po drugiej stronie dworca, tak naprawdę.
0: Opolanie też będą wiedzieć.
1: Wiedzieć, gdzie, tak, wiedzą, gdzie jest Hala Gwardii. Dokładnie tak.
0: Tam jest komora hiperbaryczna. Jak wygląda taka sesja terapeutyczna w takiej komorze hiperbarycznej? I czy już wiecie, no bo dopiero zaczęliście działalność tak naprawdę, których pacjentów będziecie mieć, z jakimi chorobami najwięcej? Gdzie jest takie największe zapotrzebowanie? Umówmy się, taka sesja terapeutyczna to jest wspieranie, tak, terapii pacjenta, czy to onkologicznego, czy pacjenta z cukrzycą, ze stopą cukrzycową. To nie jest główna terapia, to jest wsparcie w leczeniu.
1: To jest wręcz terapia ratująca, bo tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na to z perspektywy pacjenta, dla którego na poziomie operacyjnym chirurdzy nie mają już nic więcej do zrobienia, jak tylko dokonanie amputacji, to komora hiperbaryczna może uratować tą kończynę. No i z punktu widzenia zarówno sprawności osobistej, jak i zawodowej, no to ma to charakter kardynalny, zasadniczy. Tak, tak?
0: Czyli to może być kluczowa terapia.
1: Tak, to może być jeszcze ta nadzieja na wykorzystanie rzeczywiście wszystkiego, co jest możliwe, żeby jednak uratować tą kończynę przed amputacją.
0: A dlaczego ten tlen hiperbaryczny jest tak skuteczny? Dlaczego to pomaga? No ktoś mógłby sobie pomyśleć, wystarczy tylko tutaj tlenoterapię zastosować, wdychać ten tlen. Tu chodzi też, o czym pan dyrektor mówił w pierwszej części, ale chciałbym, żeby to jeszcze wybrzmiało, o to ciśnienie, tak?
1: Tak. Należy też zwrócić uwagę na to, że w otaczającym nas świecie w tej chwili jest dostępnych wiele ośrodków, które oferują usługi właśnie o charakterze hiperbarycznym.
0: To się modne zrobiło chyba.
1: Tak, tak. Jest ostatnio bardzo dużo takich ośrodków kosmetycznych, powiedzmy tak, czy nawet fitnessowych, które właśnie posiadają w swoich strukturach komory hiperbaryczne, natomiast to nie są komory hiperbaryczne, w których można osiągać takie wartości sprężenia, takie wartości ciśnienia i w taki sposób kształtować realizację samego procesu terapeutycznego, jak w komorze właśnie takiej profesjonalnej. I też dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia, opisując, jakie wymogi należy spełnić, w sposób bardzo restrykcyjny określił wymogi techniczne, jak i sprzętowe, jakie muszą być zabezpieczone na poziomie prowadzenia terapii hiperbarycznej. Pamiętajmy również o tym, że tlen jest substancją wybuchową, w związku z czym to nie jest tak, że pacjent na przykład na zwykłym wózku inwalidzkim, czy na zwykłym takim wózku, który jest na wyposażeniu karetki, która ratuje życie, te sprzęty nie mogą wjechać w ogóle do komory hiperbarycznej. Dlatego, że cały sprzęt, który tam jest, wykorzystywany w trakcie terapii, musi mieć specjalny certyfikat do pracy w warunkach hiperbarycznych. To samo dotyczy chociażby rozruszników serca, które są wszczepiane u pacjentów bez weryfikacji certyfikatu, czy może pracować w warunkach hiperbarycznych, pacjent nie będzie wpuszczony do takiej komory. Stąd jest ta różnica między komorami hiperbarycznymi, jednoosobowymi, tak zwanymi tubami, które mają zastosowanie w kosmetologii, właśnie często u sportowców, a czym innym taka profesjonalna komora, która jest przedmiotem umowy kontraktowej z Narodowym Funduszem Zdrowia, która ewidentnie nie ma charakteru już tylko kosmetycznego, ale ewidentnie ma charakter leczniczy. To ciśnienie, które występuje w komorze hiperbarycznej, standardowo to jest około 2,5 raza wyższe niż normalne, które jest poza komorą. Natomiast istnieją takie przypadki, w szczególności w odniesieniu do pilotów czy w odniesieniu do nurków, gdzie to ciśnienie jest jeszcze wyższe.

0: Zdarzył wam się już nurek jakiś?
1: Nie. Nasza komora, tak jak pani redaktor wspomniała, pracuje dopiero od 1 lipca, także to są tak naprawdę 2 tygodnie. Natomiast te wskazania dotyczące zatruć, powiedzmy, czy tego typu historii, to są o charakterze nagłym. Póki co żadnego takiego transportu nie mieliśmy.
0: Czyli na razie są pacjenci z chorobami przewlekłymi, tak?
1: Tak, przede wszystkim.
0: Jak wygląda kwalifikacja? Właśnie działacie w ramach NFZ-u.
1: Tak.
0: Tylko i wyłącznie. W ramach NFZ-u. Kto może skorzystać z tego rodzaju świadczeń? Jak to wygląda? Jak wygląda kwalifikacja? Za chwileczkę zapytam też o to, jak wygląda sama sesja, ale może któryś z pacjentów, na przykład ze stopą cukrzycową, pomyślał sobie, może tego spróbuję. Ktoś ma trudno gojącą się ranę i pomyśli sobie, może to jest właśnie ta droga. Jak wygląda kwalifikacja? Kto kieruje do komory hiperbarycznej?
1: Tak, pierwszym elementem, który należy spełnić, to jest otrzymać skierowanie od lekarza. Tak?
0: I
1: to
0: może lekarza
1: być,
0: POZ-u.
1: Może być to lekarz POZ-u, może to być lekarz specjalista z poziomu poradni specjalistycznej. Wspominałem tutaj o laryngologach, o chirurgach, o diabetologach. Również lekarz pierwszego kontaktu takie skierowanie może wystawić. My w tej chwili jesteśmy w trakcie takiej akcji informacyjnej, gdzie rozprowadzamy ulotki wśród konkretnych placówek medycznych naszego województwa z przygotowanym materiałem dla lekarzy, żeby ułatwić im pracę, z konkretnymi rozpoznaniami, które są wymagane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I takie skierowanie, jak pacjent pozyska, wtedy kontaktuje się z naszym ośrodkiem. Wszystkie namiary oczywiście i informacje są na naszej stronie internetowej. Mamy również przygotowane ulotki dla pacjentów ze wszystkimi danymi kontaktowymi. Te ulotki również są dostępne w tych ośrodkach, w których już podjęliśmy taką akcję informacyjną i będziemy dalej je dystrybuować. Po takim kontakcie wyznaczamy termin do kwalifikacji. Mhm. Kwalifikacje są realizowane codziennie przez lekarza, który, no właśnie, zarówno lekarz, jak i cały personel pracujący w komorze hiperbarycznej, mówię tutaj o personelu medycznym, musi przejść odpowiednie szkolenie. Jest jedyny ośrodek w kraju, w Gumedzie, w Gdyni, który szkoli personel medyczny, zarówno lekarski, jak i pielęgniarski, do tego, by w takiej komorze hiperbarycznej pracować. I tutaj jest chociażby postawiony taki wymóg, że personel pielęgniarski musi przejść co najmniej 160 godzin roboczych w ośrodku hiperbarycznym. Dopiero wtedy nabiera uprawnień po temu, aby rzeczywiście w takiej sesji hiperbarycznej brać udział. Tak więc pacjent, zgłaszając się do naszego ośrodka ze skierowaniem, jest kwalifikowany. No, ta kwalifikacja rzeczywiście jest bardzo restrykcyjna, dlatego że jest wiele schorzeń współistniejących, które mogą dyskwalifikować pacjenta w wzięciu udziału właśnie w takiej terapii hiperbarycznej.
0: I tutaj będę pytać w takim razie o przeciwwskazania. Właśnie jakie są przeciwwskazania, jakie wskazania, te wskazania już się pojawiły w pierwszej części, to może właśnie skupmy się na tych przeciwwskazaniach. Kto nie może skorzystać z takiej komory hiperbarycznej, z tego rodzaju terapii? Co decyduje o tym, że dany pacjent jest kwalifikowany? Bo to, że on ma skierowanie od lekarza POZ-u na przykład, to nie znaczy, że automatycznie od razu wejdzie do tej komory. Jeszcze tak. Lekarz wasz w ośrodku musi zbadać takiego pacjenta.
1: Tak, rzeczywiście tak jest. Pacjent, który zgłasza się do nas ze skierowaniem, przede wszystkim musi wykazać się, że nie ma problemów z nieodbarczoną odmą opłucnową, czy też, że jest w trakcie na przykład chemioterapii. Niektóre leki onkologiczne są ewidentnym przeciwwskazaniem.
0: Czyli radioterapia tak, chemioterapia niekoniecznie.
1: Dokładnie tak.
0: Są warunki.
1: Dokładnie tak.
0: Tak.
1: Natomiast trzeba podkreślić, że ta kwalifikacja ma ewidentnie charakter indywidualny.
0: Okay.
1: Tak? Każdy jeden pacjent to jest odrębny przypadek z racji chociażby właśnie tej wielochorobowości czy swojej historii leczniczej. Tak? I są takie właśnie rozpoznania bez względu, o których mówiłem, czyli ta nieodbarczona odma opłucnowa, czy też niektóre leki onkologiczne, które są pobierane w ramach chemioterapii. Natomiast do względnych, no przede wszystkim to są problemy z układem oddechowym. Tak? Czyli to jest niedoleczone na przykład POHP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc. Tak? To są, powiedzmy, takie nawet codzienne dolegliwości typu katar, zapalenie zatok, jakieś ostre zapalenie uszu, tak? To z czym na co dzień możemy mieć do czynienia. ale również jeżeli w wywiadzie zostanie ujawnione, czy występowanie jakichś drgawek, gorączek, gorączki, odmy samoistnej, czy wystąpienia wcześniej w historii nowotworów złośliwych, oczywiście rozedma, czy tak jak wspominałem, POHP, rozrusznik serca, też mówiłem o tym, bez atestu hiperbarycznego, czy inne tego typu schorzenia, które lekarz już bezpośrednio na miejscu ustala, wyjaśnia i w zależności od tego, jakie zostaną udzielone odpowiedzi, jaki będzie przeprowadzony ten wywiad, jakie będą z tego płynęły wnioski, ta kwalifikacja następuje, może być przesunięta w czasie, tak, bo jeżeli jest jakiś nieżyt górnych dróg oddechowych, to być może trzeba wrócić do tematu za 2-3 tygodnie po wyleczeniu i wtedy nie ma już żadnych przeciwwskazań, bądź też następuje dyskwalifikacja.
0: Oczywiście. Rozumiem, że wy skupiacie się na dorosłych pacjentach, no bo dzieci też mogą być poddane w pewnych warunkach takiej terapii, ale rozumiem, że wy świadczycie usługi dla pacjentów dorosłych, pełnoletnich.
1: Przede wszystkim tak, natomiast jeżeli byliby to pacjenci małoletni, jesteśmy gotowi również na to, aby takich pacjentów przyjmować. Natomiast kwestia kwalifikacji znowu obejmuje rodziców, bądź też lepszym rozwiązaniem. Zabezpieczamy rodzicom pokój relaksacyjny z elementami muzykoterapii. Tym bardziej, że ośrodek jest położony w kapitalnej lokalizacji bezpośrednio przy Odrze, przy ciągu pieszo takim rowerowym. Także istnieje możliwość, żeby, jeżeli jest osoba towarzysząca, żeby na spokojnie poczekała, aż pacjent po terapii hiperbarycznej będzie już przekazany z powrotem na przykład rodzicom.
0: A ktoś może mieć lęk przed wejściem do komory, jakieś mniejsze pomieszczenie? Tutaj taki aspekt psychologiczny
1: oczywiście,
0: też badacie?
1: Oczywiście, że tak. To jest jednym właśnie z przeciwwskazań. Tak? To jest to jest ta indywidualizacja kwalifikacji. Między innymi to właśnie się mieści w ocenie przez lekarza, czy dany pacjent jest w stanie wziąć udział w takiej terapii.
0: Panie dyrektorze, to za chwileczkę będę pytać już o samą sesję terapeutyczną, w jaki sposób ona wygląda, ile trwa, jak to właśnie tam przebiega wszystko. Przypomnę, gościem audycji jest dyrektor SPZOZ-u MSWiA w Opolu, Jacek Bartosz. Proszę z nami pozostać.

0: Jesteśmy w komorze hiperbarycznej, chociaż w Radio Opole, w studiu Radio Opole. Rozmawiamy cały czas o komorze hiperbarycznej, o takiej terapii z dyrektorem SPZOZ-u MSWiA w Opolu, z Jackiem Bartoszem. Panie dyrektorze, to w takim razie jesteśmy zakwalifikowani do tego rodzaju terapii i wchodzimy do tej komory. Czego może spodziewać się pacjent, pacjentka, kiedy jesteśmy pierwszy raz w takiej terapii, w takiej komorze? Jak to wygląda? Jak wygląda taka sesja?
1: Przede wszystkim, zanim pacjent wejdzie do komory, to najpierw jest mu udzielony bardzo szeroki instruktor, zarówno na etapie kwalifikacji pacjenta, czyli kiedy lekarz bezpośrednio przekazuje te najistotniejsze informacje, żeby pacjent miał pełną świadomość tego, w czym uczestniczy. Z drugiej strony, zanim ten pacjent uda się do komory, również przechodzi krótkie przeszkolenie, już realizowane na poziomie pielęgniarskim. Okay. Po to właśnie, aby wskazać danemu pacjentowi jego miejsce, wytłumaczyć, na czym polega ten proces, właśnie jak długo trwa, czego należy się spodziewać. No właśnie, i czego się należy spodziewać?
0: Właśnie, no, przede wszystkim nie będzie jakoś nas ściskać, jak pod wodą, jak to wygląda?
1: Panie redaktor, najpierw w pierwszej kolejności pacjent się musi przebrać.
0: Dobra.
1: Dlaczego? Dlatego, że do komory hiperbarycznej mogą wejść pacjenci, którzy są ubrani w pełnym zakresie, i jeżeli chodzi o bieliznę, i jeżeli chodzi o ubiór, wykonany z materiału co najmniej w 95% wykonanych z bawełny. My zabezpieczamy ubrania i obuwie dla tych pacjentów. Trzeba zostawić oczywiście wszystkie ozdobniki, pierścionki, powiedzmy, tego typu rzeczy. Najlepiej, żeby panie przychodziły bez makijażu, bez pomalowanych paznokci, po to, aby zminimalizować ryzyko zdarzenia niepożądanego, wynikającego z tego, że mamy do czynienia z czystym tlenem. Tak więc pacjenci są wyposażani w butelkę wody, po to, aby jak rośnie ciśnienie czy spada, żeby przełykać, tak jak to w samolocie się dzieje, prawda? To bądź cukierki, bądź woda. Tutaj stosujemy wodę. Pomagamy każdemu pacjentowi zająć swoje miejsce. Drzwi się zamykają. No i wtedy rozpoczynamy terapię hiperbaryczną.
0: I lecimy w kosmos.
1: Prawie.
0: Albo
1: prawie,
0: nurkujemy.
1: Prawie.
0: Zresztą, jak na łodzi podwodnej trochę chyba to wygląda, tak?
1: Trochę tak to wygląda rzeczywiście, bo to pomieszczenie komory hiperbarycznej ma taki kształt okrągły, powiedziałbym nawet litery omega z alfabetu greckiego, z takimi okrągłymi oknami typu bulaj. Dokładnie tak jakby to było na okręcie. Pacjenci zajmują miejsca i wtedy operator komory hiperbarycznej, razem z pacjentami do komory za każdym razem wchodzi personel medyczny, tak zwany attendant, który czuwa nad pacjentami, obserwuje pacjentów, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, podejmuje interwencję medyczną. Tak więc w naszym przypadku, o tyle, o ile komora ma 12 miejsc, jedno miejsce zawsze jest zajęte przez pracownika medycznego i 11 miejsc jest do dyspozycji pacjentów. My również mamy możliwość wprowadzenia do naszej komory dwóch wózków, jednocześnie sprężać, podając je, nie wózki oczywiście pacjentów, na tych wózkach sprężeniu. Pierwszy etap sprężenia, które trwa około 1,5 godziny, to jest taki 15-minutowy czas zwiększania ciśnienia.
0: To długo trwa.
1: Tak, tak. 1,5 godziny to jest taki wypracowany, standardowy czas terapii. Pierwszy okres to jest sprężenie. Sprężenie to jest podniesienie ciśnienia, czyli tak jakbyśmy ściskali powietrze, które jest w środku w komorze, i wtedy odczuwamy taką energię cieplną. Robi się cieplej. Dlatego nasza komora jest wyposażona w instalację klimatyzacji po to, żeby utrzymywać temperaturę na w miarę stałym poziomie, żeby ten komfort pacjentów był zapewniony. Natomiast jest przemożne odczucie ciepła. Po 15 minutach ciśnienie się stabilizuje na poziomie tych, powiedzmy, 3 atmosfer i podajemy tlen. Tlen podajemy bezpośrednio do masek. To nie jest tak, że to komora jest wypełniona tlenem. Tak nie jest. Każdy pacjent ma swoją indywidualną maskę w trakcie całego turnusu terapeutycznego, więc jest zakładana maska, jest sprawdzana szczelność i oddycha przez maskę właśnie tym 100% tlenem. W odniesieniu do pacjentów, którzy mają bujne brody, bądź też w odniesieniu na przykład do pacjentów o mniejszym wzroście, czy pacjentów małoletnich, mamy również specjalne takie hełmy, które się zakłada, on też się je uszczelnia, żeby ten komfort, zwłaszcza w odniesieniu do małoletnich, żeby nie było właśnie takich zachowań natury panicznej, tak? Żeby to było akceptowalne. I taka terapia trwa te 60 minut. Ten przez cały czas jest utrzymywane ciśnienie na tym samym poziomie po to, żeby absorpcja tlenu była na maksymalnym poziomie i po godzinie czasu następuje obniżanie ciśnienia i wtedy akurat odczuwamy chłód. Tak, ale ten proces jest pod stałym nadzorem, jest opracowane specjalne oprogramowanie do komory hiperbarycznej, są wykresy graficzne, jest przedstawianie liczbowe. Ci technicy, operatorzy, którzy prowadzą w tym wymiarze technicznym, prowadzą całe sprężenie, całą tą terapię, mają to pod ścisłą kontrolą. Mało tego, są przez cały czas w dwustronnej komunikacji z personelem medycznym w środku, personelem medycznym na zewnątrz, bo na zewnątrz też jest personel medyczny na wypadek konieczności wystąpienia zdarzenia niepożądanego, na przykład drgawek, czasami się to zdarza i trzeba, żeby ten druga osoba z personelu medycznego weszła do komory i pomogła tej osobie, która w środku jest personelu medycznego. Zawsze na zewnątrz jest jeszcze druga część, bądź lekarz, bądź pielęgniarz, który może w każdej chwili podjąć pomoc. Jeżeli w trakcie tej terapii chociażby pacjentowi się skończyła woda, czy może chciałby książkę poczytać, bo taka możliwość też jest, ale nie mówimy tutaj o żadnych tabletach, żadnych telefonach w żadnym wypadku, tylko i wyłącznie zwykła, prawdziwa książka. Wtedy jest taka możliwość, mamy taką specjalną śluzę do podawania w bezpieczny sposób takich małych przedmiotów, czy to sprzętu medycznego, czy wody właśnie, czy książki, więc to również nie stanowi problemu po to, żeby ten czas spędzony w komorze był jak najbardziej akceptowalny i komfortowy dla pacjentów.
0: No tak, no bo nie możecie nagle otworzyć tej komory hiperbarycznej.
1: Jeżeli jest taka potrzeba, żeby druga osoba z personelu medycznego wyszła do komory hiperbarycznej, musi wejść najpierw do przedsionka. Po wejściu do przedsionka są zamykane drzwi między tym światem zewnętrznym a przedsionkiem. Mhm. Następuje wyrównanie ciśnień komory głównej i przedsionka i dopiero wtedy jest możliwość wejścia tej drugiej dodatkowej osoby do pomocy do komory hiperbarycznej, do tej komory głównej, gdzie następuje sprężenie.
0: Tak jak w filmach science fiction, też to widzimy czasami, tak? W statkach kosmicznych, że też.
1: Dokładnie tak.
0: Wyrównywanie ciśnienia. Co zgłaszają pacjenci? Co mówią? Jakie oni mają wrażenie, jeżeli pierwszy raz są na takiej terapii? No, mogą się pojawić takie niepożądane objawy, tak jak pan dyrektor mówił, to mogą być drgawki, coś jeszcze może się pojawić takiego niekorzystnego?
1: Tak, to może być ból głowy na przykład, tak, to może być suchość w ustach właśnie.
0: Ale to bardziej z nerwów, czy na skutek
1: Napięciowo. Tak. No są osoby, tak jak pani dyrektor wspomniała, chociażby o takich problemach z klaustrofobią, tak, i być może dotychczas nie mieli takich zmian otoczenia, które by wyzwalały to uczucie właśnie tego zagrożenia, tej paniki, tak, tego niepokoju i być może pobyt w komorze właśnie to wyzwolić po raz pierwszy w życiu nawet, tak? Natomiast mamy personel przeszkolony, to są naprawdę profesjonaliści, to są zarówno jeżeli chodzi o lekarzy, to do komory hiperbarycznej do kursu hiperbarycznego mogą być zakwalifikowani tylko i wyłącznie lekarze ze specjalizacją anestezji intensywnej terapii, bądź też z medycyny ratunkowej. I to samo jeżeli chodzi o personel pielęgniarski, to są tylko pielęgniarze ze specjalizacją anestezji i intensywnej terapii. Także to są osoby przyzwyczajone do zdarzeń nagłych, do zdarzeń nawet zagrażających życiu. Tutaj akurat nie ma takich przesłanek, natomiast chcę podkreślić to, że to są osoby z bardzo dużym doświadczeniem, którzy potrafią rozmawiać z pacjentem, którzy potrafią postępować z pacjentem. Także no, nawet niejedno, w większości przypadków nie ma potrzeby przerywania tej terapii hiperbarycznej.
0: Rozumiem. Panie dyrektorze, ja wiem, że pan nie jest lekarzem, tylko osobą, która zarządza SPZOZ-em, ale jakie są korzyści z tej terapii hiperbarycznej, w komorze hiperbarycznej? Bo mówiliśmy, jacy pacjenci są tam kierowani, że to jest to natlenienie takie lepsze, ale co jeszcze daje taka terapia?
1: Chciałbym tutaj wspomnieć o takiej nietuzinkowej osobie. To jest pan profesor Jacek Kot. To jest osoba, która kieruje ośrodkiem właśnie Uniwersytetu w Gdyni, który jest wręcz guru, jeżeli chodzi o hiperbarię. To jest osoba, która opracowuje międzynarodowe standardy wytyczne i standardy leczenia tlenoterapią. I tutaj wprowadził pewne takie zasady, które nawet nie mają charakteru zapisanego, ale w większości ośrodków hiperbarycznych prowadzi się chociażby dokumentację zdjęciową. Jeżeli to są trudno gojące się rany, wykonujemy zdjęcie na początku procesu, przed rozpoczęciem terapii i na koniec takiej terapii. I tutaj dochodzi naprawdę do wręcz spektakularnych wyników tego leczenia. Ja nie mówię już nawet o tym przywróceniu słuchu w 100%, kiedy występuje ta nagła głuchota idiopatyczna, tak? Bo to praktycznie to jest kwestia 15 sprężeń. On nawet jeszcze nie wspomniałem o tym, ile jest w ramach terapii sprężeń, a też warto byłoby to powiedzieć. W przypadku, jeżeli chodzi o nagłą głuchotę, najczęściej kwalifikuje się takich pacjentów do odbycia 15 sesji. Jeżeli są trudno gojące się rany, to tutaj do ich optymalnego wyprowadzenia jest niezbędnych około 30 sesji.
0: Okej, czyli to nie jest tylko raz? Tylko to jest cały szereg sesji, tak? Cały taki proces leczniczy.
1: Tak, które powinny być minimum 5 razy w tygodniu prowadzone.
0: Okay.
1: Nie można pozwolić sobie na to, żeby powiedzmy przeprowadzić 5 sesji, tydzień przerwy i kolejne 5 sesji. Tak nie powinno być, ponieważ powinna być zachowana ciągłość tego procesu terapeutycznego.
0: A można się ruszać, czy jednak pacjent musi siedzieć?
1: Co do zasady, tam nie ma za dużo miejsca. To tak jak w samolocie. Okay. Może fotele są wygodniejsze, troszeczkę szersze, natomiast ten produkt ma charakter kompaktowy. Oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, można wstać, bo tam normalnie można się przejść 2 kroki w jedną, w drugą stronę. Mm. Należy na pewno to najpierw zgłosić do atendenta, do tej osoby medycznej, która bierze udział w sprężeniu, po to, żeby znowu odpowiednio pacjentów powiadomić o tym, żeby to nie było nic o charakterze nagłym, wzbudzającym niepokój i tak dalej. Ale tak jak mówię, to tutaj mamy pod kontrolą. Natomiast nie, to nie jest tak, że tę godzinę czy półtorej trzeba jak kamień siedzieć w fotelu. No nie, bez przesady.
0: Ale możemy nadrobić na przykład zaległe lektury, tak?
1: Tak,
0: bo
1: poczytać,
0: to trochę trwa.
1: Poczytać można, natomiast rozmawiać niestety nie, bo każdy z pacjentów jest w masce, tak? Więc tutaj tego komfortu akurat nie ma.
0: Czyli wracając do tego procesu leczniczego, to nie jest tak, że jest tylko to jedno sprężenie, jedna sesja, tak? Tylko to trwa, co
1: tak,
0: pan dyrektor
1: tak, to musi,
0: mówi,
1: musi
0: w zależności
1: mieć charakter,
0: od choroby.
1: Tak, i musi mieć charakter ewidentnie systematyczności, tak? To z dnia na dzień stan tych uszkodzeń, tych ran się poprawia. Natomiast tak jak mówię, my to weryfikujemy, czy będziemy weryfikować, bo jeszcze ci pierwsi pacjenci, którzy do nas przyszli 1, 2 lipca, jeszcze nie zakończyli tej terapii, tak? Natomiast będziemy oczywiście stosować te wytyczne pana profesora Kota, aby prowadzić tą dokumentację również w sposób fotograficzny.
0: A czy nadmiarem tlenu, czy to w ogóle jest możliwe, że pacjent się nawdycha za dużej ilości tlenu i możemy sobie jakoś zaszkodzić? No, za mało tlenu szkodzi, za dużo tlenu
1: też
0: może jest szkodliwe.
1: Tak, oczywiście, że tak. I o tym przekonywaliśmy się jeszcze na etapie walki z COVID-em, dlatego że jednym z podstawowych wtedy czynników, który ratował życie, to były respiratory. To były wysokoprzepływowe maski tlenowe. Wspomnę tylko, że szpital MSWiA w Opolu, obok szpitala na bazie centrum, tego ośrodka konferencyjnego, byliśmy szpitalem jednoimiennym. Byliśmy w 100% przekierowani do walki z COVID-em. I tutaj też mamy spore doświadczenie w tym zakresie. Tak, tlen może oczywiście zaszkodzić, jeżeli jest podawany w sposób nieodpowiedni i bez kontroli. Natomiast tutaj chciałbym podkreślić, że ta działalność, którą prowadzimy, jest w 100% kontrolowana i bezpieczna.
0: Tutaj generalnie chodzi o to, żeby ten organizm został dobrze natleniony, tak?
1: Tak?
0: Żeby te tkanki chorobowe zostały dobrze natlenione, bo to przyspiesza gojenie, zmniejsza obrzęki, tak? Taka jest specyfika tej komory hiperbarycznej, tak?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Ten tlen ma dotrzeć do najmniejszych właśnie naczyń włosowatych, naszych komórek i stymulować ich regenerację. Co na tym polega?
0: I chyba też pan dyrektor wspominał o tych zakażeniach bakteryjnych. Bakterie beztlenowe też tutaj
1: dokładnie tak.
0: Szybciej są eliminowane. A jak jest z kolejkami do was? Jesteście świeżym ośrodkiem. Ośrodek w Nysie już działa od kilku lat. A jak jest u was? Jaki jest długi czas oczekiwania?
1: W tej chwili z racji tego właśnie, że niewiele jeszcze osób wie w naszym województwie, że ten ośrodek został uruchomiony, stąd jakby siłą rozpędu, tym bezwładem, większość pacjentów korzysta z komory w Nysie. Natomiast u nas w tej chwili prowadzimy zapisy na drugą połowę sierpnia.
0: Czyli miesiąc i
1: 2-3 tygodnie. Należy pamiętać o tym, że jeżeli mamy pełne obłożenie komory, czyli 11 pacjentów w komorze i jest 10 sprężeń, no to 2 tygodnie już nikt więcej do tej komory nie wejdzie. Tak?
0: Rozumiem.
1: Myślę, że od miesiąca września będziemy już zwiększać liczbę sprężeń. W tej chwili sprężamy raz dziennie, natomiast myślę, że od września już będziemy sprężać 2 razy dziennie, żeby w miarę kompletowania pacjentów, spływu pacjentów, żeby podołać po prostu zabezpieczeniu im w te usługi.
0: A są jakieś badania, już tak na sam koniec dopytam, które potwierdzają, że ten tlen i taka komora hiperbaryczna poprawia nasze myślenie? Bo ten mózg jest bardziej dotleniony?
1: Panie redaktor, osobiście nie brałem udziału jeszcze w takim sprężeniu, więc trudno mi się do tego odnieść. Natomiast dziękuję za to pytanie, dlatego że jak okrzepniemy, bardzo bym był zainteresowany tym, aby rozmawiać z panem dyrektorem Maderą, dyrektorem naszego największego szpitala, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, czy aby nie moglibyśmy nawiązać jakiejś współpracy, bo być może na początku to były rany, na początku to byli piloci, to byli nurkowie. W tej chwili już mówimy o usuwaniu tej skutków nagłej głuchoty. Mówimy, badania udowodniły skuteczność w zakresie popromiennego uszkodzenia tkanek. Być może, że na bazie naszego jakiegoś programu badawczo-rozwojowego naszego uniwersytetu i przy współpracy z USK bylibyśmy w stanie pozyskać jakiś ciekawy grant i być może wrzucić kamyczek do ogródka rozwoju tej terapii.
0: Tak jest. To tego życzę. Serdecznie takiego dziękuję. Dalszego rozwoju. Dziękuję serdecznie za te wszystkie informacje. Dyrektor SPZOZ-u MSWiA w Opolu Jacek Bartosz był moim i Państwa gościem. Dziękuję Panie Dyrektorze.
1: Dziękuję Panie Redaktor, dziękuję Państwu.
0: A ja dziękuję Państwu za uwagę. Dziś w programie to wszystko. Spotykamy się za tydzień między 13 a 15 w audycji Ze Zdrowiem Ci do Twarzy. Życzę przyjemnego weekendu, oczywiście bardzo dużo zdrowia. Marzena Śmierciak.

0: są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
1: Po reklamie.
2: Już godzina 15, tu Radio Pole na FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. A w nich ostrzeżenia przed burzami dla znacznej części kraju. W wiadomościach także PSL o wecie do ustawy o statusie osoby najbliższej. Powiemy również o polsko-czeskim festiwalu inscenizacji na poligonie w Baborowie.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: Roman Juranek. W znacznej części Polski, także w naszym regionie, obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Alerty obejmują przede wszystkim wschodnią połowę kraju oraz część południa. Jak powiedziała Polskiemu Radiu synoptyk IMGW Anna Gryczman, burze będą najbardziej aktywne w godzinach wieczornych.
4: Spodziewamy się opadów rzędu 25 do 35 mm. Porywy wiatru powinny osiągać prędkości maksymalne do 70-80 km na godzinę. W burzach możliwy jest grad.
2: A dokładnie w naszym regionie punktowo mogą występować porwy wiatru do 65 km na godzinę. W ciągu najbliższych godzin nastąpi dalszy rozwój burz, a intensywność towarzyszących im zjawisk będzie stopniowo wzrastać. Punktowo sumy opadów wyniosą od 20 do 30 mm, a porywy wiatru mogą sięgać 70-80 km na godzinę.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Ludowcy otwarcie krytykują weto prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent zawetował wczoraj rządową ustawę o statusie osoby najbliższej. Karol Nawrocki swoją decyzję argumentował nieodwracalnym jego zdaniem obniżeniem statusu związku małżeńskiego i przywilejów, jakie wynikają z jego zawarcia. To jest prywatna zemsta prezydenta, tak natomiast mówi zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Stefaniak.
5: Pan Nawrocki od dłuższego czasu prowadzi szeroko zakrojoną akcję odwetową wobec polskiego rządu. Ta akcja odwetowa polega na tym, że wetuje wszystkie ustawy, które w jakikolwiek sposób mogłyby dać Polakom pewnego rodzaju ulgę albo mogłyby spełniać ich oczekiwania.
2: Od momentu objęcia urzędu prezydenta w sierpniu ubiegłego roku Karol Nawrocki skorzystał z prawa weta ponad 40 razy.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: Centrum Przetwarzania Danych Data Center będzie rozbudowane. Na ten cel Park Naukowo-Technologiczny pozyskał ponad 40 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich. Powstanie nowoczesna platforma chmurowa Experience. Mając serwerownię, jedną z pierwszych w kraju o bardzo wysokich normach bezpieczeństwa, powielamy to doświadczenie na nowy obiekt, wyjaśnia profesor Jarosław Mamala, prezes PNT.
6: Natomiast to, co jest najważniejsze, te pieniądze to nie tylko infrastruktura. To jest również wyposażenie, to jest również odpowiednie przeszkolenie pracowników, tak aby te wszystkie nowinki technologiczne, które są na rynku, mogły być zaimplementowane u nas w Opolu dla naszych MŚP. My mówimy, że teraz możemy w naszej serwerowni umieścić około 5000 serwerów. Docelowa wartość po rozbudowie będzie 15 000. To mówi, że my trzykrotnie urośniemy pod względem pojemności.
2: Projekt zakłada budowę nowoczesnego obiektu o powierzchni blisko 3000 m2. Wartość całej inwestycji to ponad 67 milionów złotych. Inscenizacje grup rekonstrukcyjnych, pokaz sprzętu i broni, przejażdżki pojazdami wojskowymi oraz występy artystyczne. To główne atrakcje polsko-czeskiego festiwalu inscenizacji między fikcją a rzeczywistością. To niecodzienne wydarzenie dzisiaj i jutro na poligonie w Baborowie. Każdego roku staramy się wprowadzać jakieś nowości, mówi Tomasz Krupa, burmistrz Baborowa.
7: W tym roku skupiliśmy się w głównej mierze na inscenizacjach historycznych, połączonych trochę z fikcją. Natomiast jeśli chodzi o przejażdżki, jak samochodami różnego typu na naszym poligonie, po trasach, gdzie jeździły też czołgi. W tamtym roku wydawało się, że było na poligonie dużo pirotechniki, natomiast proszę mi uwierzyć, akurat to było jeszcze mało akurat. W tym roku będzie dużo więcej. Oczywiście czołg, samolot, to również Państwo będziecie mogli zobaczyć na naszym poligonie.
2: Organizatorem wydarzenia jest gmina Baborów, a Radio Opole patronem medialnym przedsięwzięcia.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: 25 stopni za oknami, ciśnienie to 1011 hektopaskali, w regionie zachmurzenie umiarkowane i duże, opady deszczu i burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów w trakcie burzy do 25 mm, wiatr umiarkowany, okresami porywisty z kierunków zachodnich, a w czasie burz porywy wiatru do około 75 km na godzinę.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
1: Kiedy przyjedzie tata?
8: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
1: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
9: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
8: O nie, proszę, nie.
1: Co się stało? Gdzie jest tata?
10: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
11: Pamiętasz tę piosenkę?
12: Jesteś legenda.
11: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
13: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
3: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
14: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
15: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
3: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
16: Reklama.
17: 3,17,41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Po reklamie.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzień dobry, rozpoczynamy program Co w trawie piszczy przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec, a dzisiaj moim gościem będzie pan Mirosław Gerc, czyli Miro z Lasa, który między innymi opowie o tym, jak fascynuje się naturą, przyrodą, jak przekazuje swoją wiedzę o survivalu, łucznictwie i życiu w naturze tym najmłodszym, ale nie tylko, ale przede wszystkim i od tego zaczniemy, będzie opowiadał o tym, jak w bezpieczny sposób usuwa właśnie niepotrzebne gałęzie, jak się wspina na linach po bardzo wysokich drzewach, żeby właśnie dbać o bezpieczeństwo ludzi, jednocześnie myśląc o naturze i o przyrodzie. Szykuje się bardzo ciekawa, różnorodna rozmowa. Już za moment ze mną pan Miro z Lasa, a wy zostańcie z Radiem Opole. W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: naszym programie już jest Miro z Lasa. Dzień dobry. Panie Mirku, dzisiaj porozmawiamy o lesie, ale z różnej perspektywy. Gdyby pan się miał zdefiniować i przedstawić się, czym pan się konkretnie zajmuje, to co zajmowałoby pierwsze miejsce? A tak tylko z przymrużeniem oka powiem, zanim pan odpowie, zadzwoniłam do pana Mirka, no i tam miał wizytę u dentysty, no i tak ja próbowałam pana przecież odmówić od tego wywiadu, że no przecież ząb i tak dalej, no ale pan stwierdził, że już w sumie był pan na drzewie. No to stwierdziłam, że skoro pan był już rano na drzewie, no to wywiad absolutnie jest możliwy.
1: Okej, więc czym się zajmuję? Zajmuję się pracą w terenie, w lesie. I nie tylko, w parkach, w ogrodach też, bo od dziecka pasjonowała mnie przyroda. Od zawsze lubiłem gdzieś tam biegać po krzakach. I dzisiaj zajmuję się pielęgnacją drzew z dostępem linowym, a tak zawodowo, zarobkowo. Natomiast taką moją główną pasją jest survival, bushcraft, outdoor, czyli ogólnie to, co kiedyś ludzie nazywali biwakowaniem, albo było też takie kiedyś pojęcie jak letnicy.
0: Tak?
1: Tak, za PRL-u. Tak, i przekazuję wiedzę dzieciakom, to jest moja też pasja właśnie, czyli przekazywanie takiej wiedzy leśnej dzieciakom oraz inspirowanie ich, wyciąganie z nich potencjału.
0: Zastanawiam się, od którego tematu i od której gałęzi dzisiaj będziemy zaczynać. Myślę, że zaczniemy od tej miłości do lasu, bo jednak przyrodę trzeba kochać, rozumieć. W którym momencie pan zdecydował się na to, że właśnie tę miłość albo też taką pasję do przyrody przerodzi pan w zawód?
1: Myślę, że takim momentem był rok 2017, wróć, nie, 2016, kiedy pojechałem na obóz survivalowy do Kriska, Krzysztofa Kwiatkowskiego, czyli nazywanego czasem ojcem polskiego survivalu. To jest pan, który napisał książkę Survival po polsku i on tam podejmował temat survivalu w tej książce, ale totalnie od innej strony. Czyli nie skupiał się na technikach, tylko na psychologii przetrwania, bo on kiedyś też pracował w ośrodkach z trudną młodzieżą i właśnie poprzez survival resocjalizował te dzieciaki, które zabierał w teren. I zauważył, że to bardzo jest bardzo dobrym narzędziem. Tak? Czyli podobne zjawisko można obserwować w harcerstwie, czy w wojsku w niektórych przypadkach. Tak, i byłem wtedy na obozie u niego w Bieszczadach w 2015 roku. Byłem wtedy już pełnoletni i marzyłem o tym, żeby pojechać do niego na obóz, ale wcześniej nie było mnie stać. Więc wcześniej pracowałem też za granicą, odłożyłem sobie pieniążki, pojechałem już jako dorosły człowiek na ten obóz, tam miałem 20 parę lat. No a uczestnicy byli tam młodsi. Krisek gdzieś pojechał, już nie pamiętam, na zakupy, zostawił nas samych z pewnym zadaniem. Trzeba było zbudować kuchnię polową, bo padał deszcz. No i jakoś tak nie było mocy, żeby coś zacząć robić, no to ja podjąłem inicjatywę i jakby no dzięki mojej inicjatywie przekonałem tych uczestników, żeby zacząć coś robić. Także byłem takim trochę starszym kolegą na tym obozie i stwierdziłem, kurczę, podoba mi się to. To jest może coś, czym powinienem się zajmować. Rozmawiałem też z innym znajomym, który też pracował z dzieciakami w outdoorze, z takim Mojżeszem z Łodzi, też pozdrawiam go. I on powiedział mi, słuchaj, tylko że wiesz co, to jest tak, że nie jesteś w stanie z tego wyżyć przez cały rok, bo to jest taka praca sezonowa. Także wszystko fajnie, pasja pasją, no ale, że tak powiem, no pieniążki też skądś trzeba brać. No i wtedy poznałem Olka, który był na obozie u Kriska i on właśnie zajmował się arborystyką, czyli właśnie pielęgnacją drzew z dostępem linowym. No i postanowiłem, że też zrobię taki kurs. No, czyli będąc tym dwudziestokilkulatkiem, określiłem mniej więcej, co chcę robić, w jakim kierunku chcę podążać.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Na czym polega ta pielęgnacja tych drzew?
2: To jest zawód łączący wiedzę z zakresu dendrologii oraz technik alpinistycznych. Mhm. Plus do tego jeszcze dochodzi praca pilarką, nie?
1: No właśnie, czyli można powiedzieć, że pan w jakimś stopniu profesjonalnie pomaga się pozbyć drzew, to znaczy nie, no i chciałabym, żeby to tak zabrzmiało. Jak właśnie to powiedzieć ładnie?
2: Okej, no to generalnie tak, usuwaniem drzew, które na przykład zagrażają bezpieczeństwu.
1: O, właśnie, bo to o bezpieczeństwo chodzi.
2: Tak, tak, i głównie takie drzewa staram się wycinać, staram się nie przyjmować takich zleceń, gdzie trzeba wyciąć drzewo od tak po prostu. Bo często niestety spotykam się z czymś takim, że no, ludzie chcą wyciąć drzewo, bo liście spadają. Aha. I trzeba je grabić. No to generalnie takich zleceń w tym roku odmówiłem właśnie wycinki takiego pięknego dębu. Natomiast jak są drzewa zagrażające bezpieczeństwu, tak, to no, suche są albo gdzieś się pochylają po wiatrach, to wtedy. A tak generalnie no to pielęgnacja i no pielęgnacja. No generalnie drzewo nie chce być przycinane, ale jakby dla dobra to trzeba pójść taki konsensus, trzeba znaleźć złoty środek, czyli żeby drzewu nie zaszkodzić, ale też żeby ludziom nie zagrażało, tak? I wtedy się właśnie wykonuje cięcia sanitarne, tak zwane w zawodzie.
1: A czyli można pana zaprosić na przykład i pan zadba o to drzewo, pan wie jak przyciąć takie drzewo, żeby zdrowo mu się rosło też?
2: Tak, tak, właśnie wykonujemy takie zabiegi, arboryści tak ogólnie wykonują właśnie takie zabiegi, które... To trochę tak jak, ja bym porównał trochę to do chirurga i do rzeźnika, prawda? Jeden i drugi w cudzysłowie tnie.
1: No tak.
2: No tak, tylko że chirurg, weterynarz powiedzmy, prawda?
1: Tak.
2: No szywa, pracuje na tym pacjencie, ten pacjent ma przeżyć, prawda? I tutaj podobnie, więc, no ale niestety jest tak, że przetargi wygrywają częściej firmy, które zatrudniają po prostu zwykłych pilarzy. No i się dzieje, co się dzieje, tak? W Opolu też widać.
1: A co na przykład dzieje się, co się dzieje? Co to oznacza?
2: No drzewa są nieprawidłowo przycinane, zostają kikuty. To jest taka najprostsza rzecz do zaobserwowania, czyli po prostu drzewo jest ucięte po prostu w połowie, zamiast być ucięte do przewodnika, tak jak to się u nas w branży mówi, czyli do cienkiej gałęzi, tylko po prostu.
1: Aha, czyli są jakieś takie określone zasady właśnie,
2: tak,
1: jak
2: tak,
1: przycinać
2: tak
1: te drzewa, ale to też chodzi o zdrowie tego drzewa, czy też chodzi o takie względy wizualne, albo też względy bezpieczeństwa, bo mamy taką wiedzę, że jeśli drzewo zostanie przycięte właśnie w tym miejscu, to wiemy, że najprawdopodobniej ten porost drzewa będzie wyglądał tak. Ja tak trochę się nie znam, więc dopytuję.
2: No tak, generalnie to jest cała sztuka formowania korony. Powstało na ten temat masę podręczników i poradników też jest sporo. No natomiast najprościej w skrócie polega to na tym, żeby właśnie temu drzewu jak najmniej zaszkodzić, odciążyć czasami koronę, bo czasami jest taką, mamy taką sytuację, że drzewo się przechyla w jednym kierunku, to na przykład prowadzimy zabiegi odciążające, tak odcinamy te części, które przeważają w jednym kierunku i zostawiamy te, które idą w drugim. Ale też trzeba pamiętać, że te cięcia jednak to zawsze są jakby ze względu na człowieka. Jakby drzewo samo w sobie nie potrzebuje tego. Inaczej rzadko tego potrzebuje, no bo czasami są jakieś wyłamania, tak, to jak chcemy wesprzeć to drzewo, to możemy je gdzieś tam też podwiązać. Natomiast no, w naturze, no natura jest brutalna, prawda? No czyli jak coś się wyłamie, to się wyłamie. Po prostu chcemy tutaj sprawić, żeby drzewo było zdrowe i żeby człowiek był zadowolony, tak? Jesteśmy takimi pośrednikami, można powiedzieć.
1: Taki kompromis, trochę dostosowanie tej natury do jakiegoś rodzaju, nie wiem, bytu człowieka, może tak to jest. My lubimy podporządkować sobie naturę, tak nam się wydaje, że...
2: Tak, tak. No i właśnie arboryści są takimi pośrednikami, bym to powiedział, więc... No we Wierzchach też mamy w ogóle Opolską Szkołę Arborystyki, znaczy oni teraz zmienili nazwę, kiedyś tak mieli, jak jeszcze tam Tomek pracował.
1: Jeśli ktoś chciałby na przykład się wykształcić w takim kierunku, to może...
2: Tak,
1: to
2: jak najbardziej.
1: Szkoła,
2: we
1: tak?
2: Wierzchach jest na Opolszczyźnie, to jest tam jak w okolicach Kluczborka jest szkoła.

0: Jakie cechy charakteru i jakie umiejętności właśnie pan wykorzystuje w tym zawodzie?
1: Bardzo podobne środowisko jak trochę jak u wspinaczy. Czyli to jest taka specyficzna branża, nie wiem, czy generalnie wspinacze to też jest specyficzna branża, tak? To są ludzie, którzy często mają bardzo podobne cechy charakteru, na przykład, nie wiem, spanie w lesie dla nich też jest często takim taką naturalną rzeczą, nie? Odwaga.
0: Jakiś rodzaj adrenaliny też?
1: No tak, tak. Adrenalina też się wydziela. Nieraz się zdarzyło, jak były jakieś takie sytuacje, że trzeba było łapać gałąź w rękę, żeby gdzieś tam nie poleciała. Albo gdzie się jakiś karabinek odkręcił, bo też się zdarzają takie rzeczy. Albo jakaś przetarta lina, albo przecięta. Także no dużo, dużo jest takich sytuacji.
0: Takich niebezpiecznych po prostu.
1: Tak, tak. Więc trzeba mieć, no umieć na pewno panować nad emocjami. Także tutaj
0: czyli jednak psychologia tak naprawdę.
1: Tak, tak. Psychologia na, no tak jak w sztuce przetrwania w survivalu, tak, czyli właśnie psychologia jest najważniejsza, tak?
0: A jak pan się przygotowuje technicznie do takiej wycinki? Jakie informacje pan musi zebrać? W jakim stopniu pan może polegać na swojej wiedzy, swoim doświadczeniu? I w jakim stopniu pan ufa też takim informacjom, które zostały przekazane przez na przykład takiego zleceniodawcę?
1: Popełniłem kilka razy ten błąd, że przyjechałem do pracy oceniając tylko na podstawie zdjęć, no i potem się okazało, że drzewo jest dużo większe, albo że na zdjęciu nie było uwzględnione to, jakby zdjęcie nie obejmowało, że pod spodem znajdują się jakieś obiekty. I także generalnie zawsze wywiad taki środowiskowy, tak byśmy to nazwali, takie sprawdzenie drzewa przed wizytą, przed cięciem jest konieczne.
0: A co jest na przykład takie zaskakujące w tej pracy? Właśnie to, że trzeba uważać na budynki, na ludzi.
1: Zaskakujące? No jest wiele rzeczy, które...
0: Bo gdyby pan nam opowiedział jakieś takie historie, które się wydarzyły, no bo ja podejrzewam, że one się różnią wszystkie.
1: Tak, tak. No generalnie miałem na przykład taką sytuację, kiedy pracowałem też z taką inną firmą, jako podwykonawca i zdarzało się, że wydawało mi się, że zawiązałem dobrze węzeł, opuszczając całą koronę sosny, to było na tych domkach nad Turawą. I się okazało, że jednak nie, ale ja tego nie wiedziałem i tnę tą sosnę i czekam na takie bujnięcie, bo generalnie jest tak, że jak jest duży ciężar, duża masa w koronie i ucinamy ten czubek, no to on jest podpięty do specjalnej liny, która jest dostosowana do takich obciążeń i na takim specjalnym bloczku. No i czekam na to bujnięcie, na to szarpnięcie, no i ono nie następuje. I w takich ułamkach sekund dosłownie czas mi zwolnił, no i już jakby okej, zacząłem pojmować, o co chodzi. Po prostu ta gałąź się wyplątała, ten konar, i ona po prostu luzem spadła na ten dach.
0: Ojejku.
1: Na szczęście no nie było jakichś dużych, bo to była, nie było jakichś dużych strat, tam były do wymiany dwa takie panele, blacha trapezowa, dwa czy tam trzy takie arkusze, więc no nie był to na szczęście jakiś duży koszt. No, także zdarzają się. No też tutaj z, no niestety taka smutna trochę historia u nas z Opolskiego, to właśnie taki znajomy Tomasz, pewnie koledzy z branży wiedzą, o kogo chodzi, miał właśnie wypadek na Wyspie Bolko, gdzie przycinali i też generalnie ja osobiście tam nie byłem, ale wiem, że po prostu lina czy tam taśma, którą chwytali koronę, która była odcięta, czy ten czubek drzewa, po prostu pękła i to spadło na nich. Tam oni na podnośniku pracowali, Tomek i jeszcze jeden kolega. No i Tomek po roku walki w szpitalu, wcześniej był w śpiączce, to potem no niestety zmarł. Był naprawdę świetnym arborystą.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Czy tutaj też rutyna może zgubić? Trzeba się pilnować jak w każdym zawodzie?
2: Zdecydowanie, rutyna może zgubić. Wystarczy naprawdę niewielkie niedopatrzenie. Nie wiem, to, że mamy jakąś taśmę, która jest przetarta, gdzie generalnie ufamy, że wytrzyma, ale tym razem opuszczamy większą sekcję niż zwykle. Także no, zdarza się.
1: No. Czyli to jest takie bardzo realne, bardzo takie realne zagrożenie. No, niebezpieczna praca. Ktoś mówi, no, że ktoś, tak. Nie wiem, pod ziemią jest niebezpiecznie, a tutaj niby taka zwykła wycinka drzew. Ja nie chcę tego temu tak ujmować, nie? Czy wycinka to jest dobre słowo?
2: W ogóle praca przy wycince też jest niebezpieczna. Nawet wydaje mi się, że statystycznie na ziemi się więcej wypadków zdarza niż na linach. Myślę, że to jest podobnie jak z tym, że jak ktoś uprawia ekstremalne sporty, to nic się złego nie dzieje, a potem idzie na ulicy, tak, i wypadek samochodowy, albo także generalnie w tych takich zawodach albo w sportach ekstremalnych generalnie człowiek ma dużą uważność też przed, najczęściej, prawda? Znaczy wiadomo, są ludzie, którzy są brawurowi, ale generalnie ta uważność jest ważna.
1: Uważność. Ale tak zastanawiam się nad tym, jeśli pan przystępuje do takiego procesu, to są jakieś takie określone zasady, tak jak w każdym sporcie albo właśnie w różnych dyscyplinach niebezpiecznych, że są jakieś procedury, których trzeba przestrzegać, zwłaszcza jak na przykład uczy się kolejnych młodych ludzi tego fachu. To są jakieś takie procedury, które są święte, których trzeba się trzymać po prostu.
2: No tak, są. Na przykład jedną z takich podstawowych rzeczy to są zawsze dwa punkty założone. Dwa punkty wpięcia, kiedy używamy ostrych narzędzi.
1: Aha.
2: Przykładowo, prawda? No i jedna z podstawowych rzeczy.
1: Kolejna
2: to kask na dole, tak? Czyli osoba dołowy tak zwany, czyli osoba, która pracuje na dole, zawsze powinna mieć kask. Bo może nawet gałąź nie spać, ale może wypaść mi klucz do pilarki, albo jakiś inny karabinczyk zwykły, no i spadając z tych 15 metrów może zrobić krzywdę. Także no, są takie rzeczy, na które są małe, takie detale naprawdę, ale czasami one powodują właśnie wypadki.
1: A jak to jest ze sprzętem? O ten sprzęt trzeba jakoś szczególnie dbać?
2: No zdecydowanie trzeba...
1: Jakość tego sprzętu też decyduje o
2: tym
1: bezpieczeństwie.
2: Sprzęt jest, powinien być certyfikowany, co jakiś czas się powinno tą uprząż wymieniać, liny tak samo. No ale przy tym zawodzie to też nie jest taki duży koszt jakby. Człowiek ufa temu sprzętowi, więc człowiek musi polegać na tym sprzęcie, więc ten sprzęt musi być dobry i wysokiej jakości, tak?
1: Z jednej strony sprzęt, a z drugiej strony drugi człowiek, czyli można pracować tylko z takimi zaufanymi ludźmi, których się zna.
2: Tak. No i podstawa też, no jak wchodzimy na drzewo, to raczej unikamy sytuacji, gdzie jesteśmy sami. Czyli zawsze ktoś na dole powinien być, no, żeby wezwać pomoc chociażby.
1: Ale ktoś, kto z kim pracujemy, kogo znamy, czy to nie
2: tak,
1: ma znaczenia?
2: Tak, ważne, żeby ten dołowy tak też był w cudzysłowie ogarnięty.
1: A to są takie nazwy różne, tak?
2: No, dołowy to jest takie powszechne, popularna nazwa na właśnie osobę, która na dole pracuje.
1: A o czym właśnie ta osoba na dole musi pamiętać?
2: No, o tym, żeby cały czas mieć uważność na to, co dzieje się do góry i zawsze słuchać komend, tak? Czyli uwaga.
1: Aha, czyli macie też komendy określone,
2: tak.
1: Jakie na przykład?
2: No, uwaga, podaj linę, albo kiedyś pracowałem w Bielsku-Białej, to tam też specyficzny...
1: Inne słowa. Komendy mieli? Inne słowa? Inny
2: tak,
1: język?
2: Tak,
1: gwary jakieś?
2: Nie, gwarę dosłownie inną gwarę, na przykład podaj grubasa, tak? Czyli podaj linę do opuszczania urobku, tak? Czyli, bo ona jest gruba, stąd grubas.
1: Aha.
2: No, także no, jest parę takich komend. No i warto, no jednak no, to jest praca zespołowa też. Trzech arborystów na jedną posesję niewielką, tak? O niewielkiej powierzchni. No to zrobi się zamęt. Ale jak pracujemy w parkach na przykład, gdzie pielęgnujemy większy park, no to wtedy faktycznie jest więcej tych arborystów. No, to jest coś taka, w tej branży jest coś takiego, że jak są większe zlecenia, to się chłopaki po prostu skrzykują i przyjeżdżają z całej Polski, czy tam z różnych regionów się znają, po prostu przyjeżdżają i wspólnie sobie działają. Kiedyś zdarzyło mi się pracować w Brzegu, to tam też była ekipa no, z różnych części Polski, z różnych części Polski, Bartek Hojdas, który wtedy tam, on jakby koordynował, taki znajomy właśnie, którego poznałem w Bielsku-Białej, bo w Bielsku-Białej robiłem kurs, bo wtedy w Opolu jeszcze nie było tej firmy szkoleniowej. No i on koordynował, tak, i tam też pani jest taka bardzo przyjazna drzewom w Brzegu, taka bardzo świadoma, także wie, jaką ekipę w cudzysłowie wpuścić. No bo no niestety to wie pani, to tak wygląda, że jest przetarg i często wygrywają firmy najtańsze, a niekoniecznie te lepsze.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie.
2: Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 16. Czas na wiadomości. Zapraszam. Zgody na kolejne ekshumacje na Ukrainie mają być wydawane natychmiast. W wiadomościach także nowe wzory legitymacji ZUS-owskich dla emerytów i rencistów. Powiemy również o przygotowaniach do Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca w Opolu.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: Roman Juranek. A zaczynam od informacji dla kierowców. Uwaga, na 259 kilometrze w kierunku na Katowice samochód osobowy uderzył w bariery. Nikt na szczęście nie został ranny. Autostrada jest obecnie zablokowana w tym kierunku. Zgody na kolejne ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej będą wydawane natychmiast, zapewnił Polskie Radio szef ukraińskiego IPN Oleksandr Afiorow. Wczoraj o tym, że polscy badacze nie będą mieli problemów z pracami poszukiwawczymi i wydobyciem szczątków ofiar rzezi wołyńskiej, mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej jest instytucją, która wydaje takie pozwolenia.
4: Oleksandr Afiorow podkreślił, że według ukraińskiego prawa ekshumacje szczątków muszą być poprzedzone poszukiwaniami. Zgodę na poszukiwania wydaje Ministerstwo Kultury, a zgodę na ekshumację wydaje komisja przy Ukraińskim Instytucie Pamięci Narodowej. Po zakończeniu poszukiwań trzeba odczekać pewien czas, aby uzyskać zgodę na ekshumację. Jednak w obecnych warunkach mogę powiedzieć, że komisja działa bardzo szybko i zgody na ekshumację po zakończeniu prac poszukiwawczych wydawane będą praktycznie natychmiast. Obecnie na Ukrainie prowadzone są ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej.
2: A z szefem ukraińskiego IPN rozmawiał Paweł Buszko. Ukraina w zeszłym roku po kilkuletniej przerwie odblokowała możliwość poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar na swoim terytorium. Od tego czasu udało się ekshumować i godnie pochować ofiary rzezi wołyńskiej w Późnikach, ale też szczątki polskich żołnierzy września 1939 roku.
3: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił wygląd zarówno tradycyjnej, jak i elektronicznej legitymacji. Ma być bardziej nowocześnie i bezpiecznie. Takie modyfikacje wynikają z nowych przepisów, które obowiązują od lipca, mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS.
5: Tradycyjna plastikowa karta ma teraz nowoczesne zabezpieczenia, które skutecznie chronią dokument przed sfałszowaniem. Równolegle odświeżamy też wygląd M-legitymacji w aplikacji M-Obywatel, czyli legitymacji w wersji elektronicznej. Na przykład nie będzie tam już informacji o oddziale ZUS, którego klientem jest konkretny emeryt bądź rencista.
2: Jak informuje rzecznik ZUS, stare legitymacje zachowują ważność przez okres na nich wskazany. Nie ma potrzeby składania żadnych wniosków ani odwiedzania placówek ZUS, dodaje.
3: Tu są wiadomości Radio Opole.
2: Tancerze z całej Polski przyjadą do Opola. Przed nami Opole City of Dance 2027, czyli Ogólnopolski Festiwal Tańca. Organizatorzy przewidują, że na scenie zaprezentuje się około 50 grup tanecznych w co najmniej 6 kategoriach. W turnieju będą mogli też wystąpić soliści. Wszystkie turnieje taneczne odbywają się w centrum kraju albo na północy, więc postanowiliśmy stworzyć taką imprezę u nas, mówi Magdalena Kolman, założycielka Scorpion Dance Team.
6: Już we wrześniu wszystkim podamy regulamin. On będzie dostępny na specjalnie powołanej stronie. W skrócie, będzie to taniec nowoczesny, taki i kategorie takie, z których Opole jest słynne. Zespołów tanecznych tańca nowoczesnego jest mnóstwo. Nie będę wymieniać teraz nazw, ale jest to balet, jazz, modern, hip-hop, disco dance, disco show. Liczymy na około 1000 uczestników. Mamy nadzieję, że tak będzie. Jeśli będzie więcej, damy radę.
2: Samo wydarzenie zaplanowano na 20 lutego w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym. I jeszcze krótko sport. Przed Odrą Opol ostatni sparing przed startem sezonu. W Gliwicach rozpoczyna się spotkanie z Piastem. Wieczorem powrót na prezentację zespołu, która odbędzie się o godzinie 20.30 na schodach przy kościele na Górce w Opolu.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Coraz chłodniej, 23 stopnie, a ciśnienie troszkę do góry, 1012 hektopaskali. W regionie zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe opady deszczu i burzcze i burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów w trakcie burz do 25 mm. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, w czasie burz porywy wiatru do około 75 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami nad ranem, na południu regionu przelotne opady deszczu, a temperatura minimalna tej nocy to 14 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiaj w naszym programie rozmawiam z panem Mirkiem, Miro z Lasa, tak możecie go znaleźć w internecie, powiem tak trochę kolokwialnie, taką ma pan stronę, prawda? Mhm. Zajmuje się pan survivalem na co dzień. No właśnie, na czym polega ta sztuka przetrwania? Dzisiaj chyba coraz bardziej modny i na czasie temat, nie? Bo trochę trzeba przyznać, że w naszej rzeczywistości, w rozwoju technologii, trochę się rozleniwiliśmy, nie? Wszystko mamy podane, wszystko jest, ale też w tej przestrzeni, która nas otacza w naszym świecie, w tych zagrożeniach, które są coraz bliżej nas, wydaje mi się, że ten survival jest coraz bardziej konieczny i z jednej strony nie traktujemy go tylko tak rozrywkowo. No nie wiem, czy są osoby, które podchodzą do tego rozrywkowo, jako taka pasja, o, sztuka przetrwania, takie sprawdzenie siebie, nie? No z jednej strony pewnie tak, bo u pana też to był jakiś taki element, że sprawdzenia siebie, tych granic swoich.
2: Tutaj znowu mogę się odnieść do pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, Kriska, który jest moim w sumie takim mentorem, takim moim sensejem. I on mówił o czymś takim, pisał właściwie, o sztuczkach. Że właśnie to rozpalanie ognia, czy no załóżmy, no mam takich kilku znajomych w Polsce, mamy takich kilku speców naprawdę od rozpalania ognia, którzy znają naprawdę ciekawe techniki. Nawet jest jeden facet, który odkopuje stare techniki, na przykład jest taka technika niecenia ognia poprzez rolowanie wacika. I on to odkrył w książkach od Sybiraków. Jakby wspomina na podstawie pamiętników osób zesłanych do łagrów, oni sobie odpalali w ten sposób papierosy, czyli pomiędzy dwie deski wkładano jakiś materiał naturalny, jakąś tkaninę, sypano tam popiół albo piasek, już nie pamiętam, i rolowano intensywnie i tam się zaczął wydzielać żar. Także no i mamy takiego w Polsce frika, jeśli chodzi o ogień. To są sztuczki, tak? To są te właśnie sztuczki, czyli te różne umiejętności, te skille, nazwijmy to dzisiejszym językiem.
1: To jest interesujące.
2: To jest fajna rzecz. To jest właśnie rzecz, którą możemy zaciekawić właśnie dzieciaki. Natomiast kwintesencją sztuki przetrwania jest jednak ta psychologia, tak? Czyli siła woli, sens życia, tak? Mhm. Dlatego ja też zacząłem jakby takim dalszym etapem mojego rozwoju, jeśli chodzi o zagłębianie się w survival, było właśnie zaczęcie jakby pracy nad sobą, czyli zmiany swojego mentalnego nastawienia do życia, tak? Gdzie kiedyś miałem raczej taką mentalność ofiary, byśmy to nazwali, tak? No ale potem z czasem zacząłem przekuwać to w
1: taką swoją mocną stronę po prostu.
2: Tak, tak, tak. No na zasadzie, że te porażki albo te rzeczy, które mnie spotkały w życiu, zaczęły mnie wzmacniać w tym momencie, tak? Nawet właśnie szkoda, że nie mam dostępu teraz do starego bloga, bo na starym blogu kiedyś zrobiłem właśnie taki wpis Grunt to nie stracić z celu. Taki był. Generalnie mój pseudonim Miro z Lasa jest z tego, że zacząłem pisać bloga. To było właśnie tam w 2013 albo 2014 roku, było po śmierci mojej mamy. Właśnie wtedy miałem takie mocne refleksje nad życiem. I wtedy zacząłem chcieć przekazywać swoje myśli ludziom. I tak się zaczęło właśnie. Najpierw tam na Blogspocie pisałem z jednym znajomym. Potem jeszcze z innym znajomym pisałem. No teraz w końcu mam swojego bloga, chociaż teraz nie mam czasu na pisanie za bardzo. W każdym razie w tym wpisie miałem właśnie, opisywałem to, jak survival mi pomógł jakby przezwyciężyć te trudne momenty w życiu. Że tak naprawdę pasja jest ważna w życiu. Ta pasja, która daje poczucie sensu, tak? Teraz też jestem świeżo po lekturze książki od Wiktora Frankla Człowiek w poszukiwaniu sensu, tak? I tam właśnie też on o tym wspomina, że to poczucie sensu jest bardzo ważne. Ono pozwala nam przykład, tak? Tak jak właśnie w tej książce u Wiktora Frankla przetrwał obozy koncentracyjne różne, bo był żydowskiego pochodzenia, tak, i był zesłany. A on chciał wydać swoje, bo on był psychologiem już wtedy, tak, przed trafieniem i chciał wydać swoje dzieła, tak? Te rzeczy, nad którymi pracował i chciał je wydać. I to pozwalało mu przetrwać, więc
1: miał
2: wiedział,
1: cel.
2: Że miał cel. A jakby te okoliczności, w które został wsadzony, jakby były dla niego takim...
1: Jakby taką siłą.
2: Nie, taką... Nie nazwę tego laboratorium, tylko tam mógł jakby zyskać doświadczenie poprzez obserwację tych ludzi, którzy cierpieli wśród tego cierpienia. Wśród tego cierpienia mógł zaobserwować wśród tego cierpienia ludzi będących w obozach, ich dążenie do poszukiwania sensu i jaki ten sens ma znaczenie dla ich przetrwania, tak? Na przykład to, że ktoś czekał na żonę, tak? Albo na dzieci. Te cele są różne, ten sens, tak? Ważne, żeby go mieć.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Mam spędzić sama tydzień w lesie. I rozumiem, że tutaj te wszystkie umiejętności i sztuczki i wiedza, jak poruszać się po tym lesie jest potrzebna. Gdyby właśnie ktoś chciał się na coś takiego zdecydować, z jednej strony psychologia, tam siła przetrwania i tak dalej, no ale przecież różne umiejętności i ta wiedza pomaga w tym, prawda?
2: Jasne, jasne.
1: Czy to za prosto powiedziałam? Tydzień w lesie.
2: To znaczy...
1: Bez niczego. No, albo co musimy mieć?
2: Okej, okay, no to tutaj...
1: No bez telefonu komórkowego.
2: Tutaj to są, zdania są podzielone, ale generalnie, bo już było dużo takich ankiet i dużo takich

0: mentalu i nastawienia, to jest, myślę, że nóż, nie? Takim narzędziem najważniejszym. No ale znowu warto sobie w survivalu ćwiczyć sytuacje, w których nie mam tego. Właśnie, czyli jak nie mam noża, to co mogę zrobić? Dlatego na przykład podobało mi się to na obozie u właśnie Chriska, że musieliśmy sami zrobić nóż z puszki, mając do dyspozycji tylko kamień i sznurek, tak? Czyli za pomocą kamienia trzeba było naostrzyć, zagiąć tą blaszkę, potem rozszczepić kawałki drewna, osadzić to, rękojeść, zawinąć to sznurkiem, no i w ten sposób zrobić nóż, tak? Czyli w survivalu dobrze, ważne jest też takie niekonwencjonalne myślenie i kreatywność, tak? Żeby nie myśleć też tak szablonowo, czy w ogóle jak w życiu, prawda? Że często jest tak, że szukamy jakiegoś rozwiązania na jakiś problem, a tu się okazuje, że jakieś najprostsze rozwiązanie, po prostu, nie wiem, podchodzi pięciolatek i mówi, a może to zrobić tak.
1: Ale akurat dzieci to mają naturalnie jakoś tak, tak rozwinięte. My to potem zabijamy.
0: Ja tutaj mam taki przykład właśnie z obozu, kiedy ja generalnie pokazuję taki patent na budowanie schronienia z koca ratowniczego. To jest bardzo fajna rzecz.
1: Na czym to polega?
0: No, że się rozstawia koc ratowniczy pod kątem. Koc ratownicy, koc NRC, tak nazywa, taki, który w apteczce można nosić, bo on jest lekki, prawda? W kieszeni go możemy mieć, a jest wodoodporny i ma też dzięki tej powłoce srebrnej, czy też złotej, on odbija ciepło. I po prostu ustawiamy go sobie pod kątem i kiedy rozpalimy sobie ognisko, to w środku jest bardzo ciepło. Się robi taki termos. Testowaliśmy to ze znajomymi zimą i działa. Na kursach przetrwania też się taki patent stosuje. Jest to szybsze do rozłożenia niż na przykład budowa klasycznego szałasu z gałęzi. Bo tak naprawdę budowa szałasu z gałęzi to jest kilka godzin. Ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, bo myślą, no, no wrzucam parę patyków. Ja z dziecią zawsze robię test, żeby polali na przykład butelką wody, prawda? Żeby polali, czy jest szczelne. Oni widzą, a no, nie za bardzo. Generalnie też okej, bo trochę w dygresję poszedłem, ale może...
1: Ale właśnie fajne, dobrze, okay,
0: generalnie
1: się.
0: Miałem też taką, właśnie, bo wracając do tej sytuacji na obozie, to miałem taką sytuację właśnie, że jeden chłopak, ja zawsze budowałem to schronienie jakby pomiędzy dwoma drzewami, albo z jednej strony drzewo, z drugiej strony patyk wbity w ziemię, taki wyższy, tak, i było takie jednospadowe schronienie z takim prostym daszkiem. Na ten chłopak przywiązał po prostu do drzewa i potem już do ziemi. Czyli zrobił taką, no, jakby w jednym punkcie był szczyt, tak? I potem to wszystko schodziło w dół. Czyli po prostu od totalnie innej strony zbudował to schronienie. I miałem takie, wow, że ja tyle lat to robię, tyle lat się tym zajmuję, a nie wpadłem na to, że można inaczej. No. Także...
1: Ale to był młody człowiek.
0: Tak, tak, młody człowiek, no. Generalnie kiedyś miałem tak, że jak szkoliłem dzieciaki, pokazywałem im te różne techniki, to zawsze mówiłem, no teraz budujemy szałas i musicie zbudować taki, taki, tak. A teraz wychodzę z założenia, że lepiej dać im zbudować po swojemu, te młodsze dzieci szczególnie, to one budują sobie w cudzysłowie bazy bardziej niż namiot, niż szałasy takie z prawdziwego zdarzenia. I kiedyś z tym walczyłem, a to potem stwierdziłem, to nie ma sensu, bo najlepiej oni się nauczą, kiedy sami właśnie zmokną. I były takie sytuacje, że właśnie budujemy sobie te schronienia, no i oni budowali po prostu po swojemu, na przykład z płaskim dachem się zdarzyło nawet, że zrobili, gdzie nałożyli płaskofolię, tak? No i potem spadł deszcz, no i to po prostu wszystko na nich spadło, prawda? No bo jak płaski dach może trzymać się z folii, prawda? Gdyby to była blacha, to jeszcze, ale no folia nie za bardzo. No i właśnie to, że dzieci powinny się uczyć na błędach, znaczy w ogóle warto się uczyć na błędach i no nie ma nic złego w popełnianiu błędów, bo żyjemy w takiej erze, że ojej, popełniłeś błąd, to jesteś zły, tak? Nie, generalnie błędy są spoko.
1: I są
0: potrzebne też.
1: I są różne drogi do tego celu, nie?

0: kiedy pracuje pan z tymi najmłodszymi, kiedy pan organizuje takie obozy, no właśnie, to są takie zadania, które stosuje pan na dzień dobry i na pożegnanie na przykład?
1: Czyli jednym z pierwszych takich moich warsztatów, nazwijmy to, podczas obozu, to jest bezpieczna praca z narzędziami.
0: A, czyli bezpieczeństwo i zasady
1: tak,
0: BHP.
1: Tak, tak, bo używa się jednak tego noży, siekier, pił.
0: Dzieci?
1: Też, oczywiście.
0: O jacy.
1: Sprawstwo, tak? Uczą się sprawczości w ten sposób. No na tym to polega, tak? Bo generalnie tak jak mówiliśmy sobie, że żyjemy w czasach, gdzie jest bardzo komfortowych i żadne skaleczenie, jakieś w ogóle wyzwania takie, gdzie moglibyśmy się ubrudzić, to unikamy tego. A generalnie no tak naprawdę nie ma rozwoju bez wchodzenia w dyskomfort.
0: A dzieci można już uczyć takiego survivalu rzeczywiście?
1: Jasne. No,
0: powinno się?
1: Prostym przykładem jest też nasze leśne przedszkole, tak, w którym pracuję, gdzie generalnie uczymy odpowiedzialności dzieciaki poprzez to, że na przykład bierzemy plecaczek na wyprawę, ale ten plecaczek trzeba nieść na plecach, a potem go zabrać. Jak ktoś dziecko chce zostawić, no to okej, nie? Były takie sytuacje, gdzie dzwoniliśmy do rodziców i że no, dziecko zostawiło plecak w lesie. Czy jest to okej? Okay? No dobra, nie? I trzeba było potem iść z tym dzieckiem, żeby to dziecko nauczyć tej konsekwencji, że no tak się dzieje, prawda? Gdzieś tam ja jestem w ogóle fanem podejścia do wychowania tak jak mieli to ludzie pierwotni, tak?
0: Czyli?
1: No gdzie generalnie to dziecko podążało za rodzicem, a nie tak jak teraz żyją.
0: Że rodzic za dzieckiem.
1: Tak, tak, no nie, bo to się nam hierarchie odwróciły totalnie w naszych czasach. Dziecko powinno podążać za rodzicem. Jasne, trzeba mieć otwartość i słuchać to dziecko, co ono mówi, przyjmować jego komunikaty, ale generalnie to rodzic powinien mieć tą...
0: Ale jak to wam się sprawdza w przedszkolu, to jak to wygląda w praktyce? Mm. No jak to wygląda, takie praktyczne działania?
1: Ramy oczywiście, że są i są bardzo ważne. Ważna jest ta struktura dnia. W ogóle dla dzieci, tak, jak czytam różne też książki, czytam pisy, poradniki, tak, na temat jakby psychologii rozwoju dziecka, no to tak, no to trzymanie się jakby ram jest bardzo ważne, bo to daje po prostu dzieciakom poczucie bezpieczeństwa.
0: W którym momencie pan wkracza, żeby pomóc dziecku?
1: A, okej, rozumiem. No generalnie mamy na przykład taką zasadę, jeśli chodzi o wchodzenie na drzewa, prawda?
0: O, wchodzicie na drzewa.
1: Tak, tak.
0: Dzieciaki macie ograniczoną wysokość?
1: Czy... Tak, tak. O, mówimy tam,
0: jest jakaś zasada?
1: W cudzysłowie trzecie piętro, prawda? Generalnie przy rodzicu mogą więcej, prawda? Tylko bo jakby no nie chcemy też brać my odpowiedzialności za to, że
0: oczywiście.
1: Coś się stanie, bo no... Wie pani, póki jest dobrze, to jest dobrze. Póki dziecko wspina się na drzewo i nic się nie dzieje, to jest super. No ale jak z tego drzewa spada, no to jednak jest strach. Więc no trzeba mieć taką elastyczność, ale też taką właśnie uważność na to, żeby te granice postawić. I na przykład mamy takie zasady, że na przykład nie powinny się dzieci wspinać po kilka osób na jedno drzewo, bo oni wtedy tracą uważność, tak?
0: Mhm. Albo... Czyli też uczą się tej uważności, tak. A to jest bardzo ważne, ta koncentracja.
1: Tak, tak, tak. Ale wspaniale jest obserwować właśnie, jak te dzieciaki przychodzą, takie powiedzmy 3,5-latki, tak? I są
0: to
1: takie troszkę niezdarne na początku, ale potem po półtora, po dwóch latach bycia tam i naprawdę mamy takie przykłady, że mamy 5-latki, które się tak dobrze wspinają. Ostatnio też kupiliśmy, Kasia kupiła, dyrektorka przedszkola, taką kopułę do wspinania z metalu i super, po prostu dzieciaki na tym po prostu
0: uwielbiają. A pokazujecie im jakieś techniki? I jednak pan podpowiada czasami, tak.
1: Ja im mówię na przykład to, żeby jak wchodzą na drzewo, żeby się trzymali w tego miejsca, gdzie odchodzi gałąź, tak? Aha. Bo on jest wytrzymały, ale natomiast jak im dalej od miejsca, gdzie wyrasta ta gałąź, im dalej gałęzi, tym jest bardziej niebezpiecznie.
0: Czyli oni poznają takie różne sposoby, jak właśnie obcować z naturą.
1: Tak, tak, tak, jasne. No takie techniczne rzeczy też, typu na przykład pokazuję im patent na kleszcze, prawda? Czyli,
0: jaki?
1: Że wkładamy sobie nogawkę do skarpetki. Bo generalnie największą barierą, znaczy najlepszym zabezpieczeniem się przed kleszczami jest po prostu nasz ubiór. To jest jakby ktoś, kto dużo chodzi po lesie, czy tam leśnicy, czy nie, myśliwi, albo przyrodnicy różni, to pewnie się ze mną zgadzą. Generalnie ja ze swoich obserwacji widzę, że te środki niekoniecznie działają. No może muga, ale ona jest znowu toksyczna, tak samo jak permetryna, ona jest toksyczna dla kotów. No dla ludzi też, ale dla kotów jest bardzo toksyczna. Więc to są skuteczne środki, ale no coś za coś, prawda? Natomiast taką, ja generalnie prawie nic nie stosuję. To jest właśnie to, że ludzie mnie pytają, no tak dużo chodzisz po lesie, pracujesz gdzieś tam na tych drzewach, no co stosujesz? No ja mówię, że nic. Rzadko, bardzo rzadko. Jak gdzieś tam chmara komarów do mnie podlatuje, to czasem się popryskam jakąś mgłą.
0: No właśnie, bo teraz tak trochę skręcam. Jest pan na drzewie wysoko, jest ważny moment, a tutaj taki komar i to chyba ciężko jest przewidzieć.
1: No, trzeba się powstrzymać.
0: To są proste rzeczy,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, ale kiedyś miałem taką sytuację w Turawie, gdzieś tam, czy nad jeziorem Turawskim, wchodzę na drzewo, a tutaj osy zaczynają wylatywać.
0: No
1: tak?
0: To już w ogóle.
1: Ale na szczęście miałem ze sobą chusteczkę w kieszeni, zatkałem otwór, z którego ten, a potem jak schodziłem, to odetkałem, prawda, żeby mogły sobie z powrotem wyjść.
0: No dobrze, osy tutaj proszę.
1: Tak, nie no, osy są fajne, w sensie no, nie fajne, kiedy nas żądlą, albo kiedy gdzieś na poddaszu się zagnieżdżą, ale ogólnie są bardzo pożyteczne stworzonka, nawet ostatnio o tym też rolkę właśnie zrobiłem na Instagramie. No, także wracając, no, generalnie zabezpieczenie przed kleszczami, no najlepsze to właśnie ubiór, tak, długie spodnie, ale niekoniecznie, bo ja czasami stosuję też krótkie. I jak chodzę w trawie, ja widzę po prostu, jak mi po skórze chodzi. Ja jestem już bardzo wyczulona, ja mam jakieś po prostu, już sobie wyrobiłem przez te lata taki, nie wiem, taki...
0: Radar.
1: Taki radar dokładnie na kleszcze i już wiem, kiedy się wspina.
0: Naprawdę?
1: Czasami nie zauważę i no średnio w roku zdejmuję z tych 10 kleszczy.
0: O ja.
1: Nie wszystkie są wbite, bo to też warto pamiętać o tym, że kleszcz nie zarazi nas po, nie wiem, pierwszej godzinie kontaktu z nami. No chyba, że go wyciśniemy, jak się wbije, prawda? Ale generalnie ten kleszcz, on jest malutki i on bardzo powoli się wspina. I zanim on znajdzie to miejsce, to mija parę godzin. Czyli najpierw wędruje po ubraniu, więc taka profilaktyka. Przychodzimy z lasu albo w miejsca, gdzie było dużo trawy, bo teraz trzeba pamiętać, że nie tylko w lesie, tylko właśnie w wysokich trawach żyją kleszcze. To są takie mity, nie wiem skąd one się biorą, że kleszcze na przykład z drzewa skaczą, nie? Kleszcz czeka na, po prostu na końcu trawy, na szczycie, wchodzi, wspina się na tą trawę i czeka, aż przejdzie tędy jakiś zwierz, tak? I też nieraz widzieliśmy takie gniazda kleszczy dosłownie, że w miejscach, gdzie dużo zwierzyny przechodzi, są ścieżki zwierząt, jest coś takiego jak,
0: no, czekają.
1: Jak ścieżki zwierzęce. Kto chodzi dużo po lesie, ten wie, co mam na myśli. Po prostu są wydeptane takie dróżki, gdzie tam sarny czy tam dziki sobie biegają i w tych miejscach tak naprawdę kleszcze czatują i czekają na ofiarę. I takich miejsc trzeba gdzieś też unikać. To jest jedna sprawa. Dwa, jak wchodzimy w takie miejsca i wychodzimy już później z nich, to warto otrzepać ciuchy, najlepiej się, nie wiem, do bielizny rozebrać, wytrzepać wszystkie ubrania porządnie i dopiero potem można dalej iść gdzieś tam chodzić, prawda? Czy potem jak się wróci do domu, to też dokładnie się przejrzeć. No i nie ma co panikować, że tam jeden kleszcz się wbił, bo naprawdę on musi siedzieć naprawdę ileś godzin i dopiero po iluś godzinach jest jakaś tam szansa, że on coś tam wypluje. No i też nie smarować.
0: Najgorzej to jeśli chodzi o dzieci też, nie? No bo one tak nie wiedzą i tutaj to jest taka...
1: No ostatnio mieliśmy taką sytuację, że też pomimo profilaktyki, tak, że trzepaliśmy ubranka i tak dalej, to i tak na chłopcu się znalazły te kleszcze wbite, tak, mama znalazła dwa kleszcze, ale no nie ma też co panikować, no warto na pewno się, jak ktoś dużo przebywa w lesie, to warto się na odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, tak, zaszczepić. No bolerioza też nie jest fajna, ale no różnie ją ludzie przeżywają, ale no jest na pewno mniejszym złem niż to odkleszczowe zapalenie opon mózgowych. No ja tyle lat chodzę i mi się nigdy nic nie stało, nigdy nie miałem nigdy boleriozy, przynajmniej niezdiagnozowanej, raz się sprawdzałem i nie miałem.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Oswoić się z tym lasem. Ja pamiętam moją pierwszą noc w lesie.
2: No proszę opowiadać. Pan był na to nastawiony przecież,
1: trochę
2: prawda?
1: Tak, ale na przykład nie wiedziałem, jak istotna jest izolacja od podłoża.
2: Tak? Aha.
1: I wziąłem tylko, nie pamiętam, czy kalimatę brałem, chyba wymieniam taką kalimatę z wojsk niemieckich, z demobilu. Ona jest taka cienka bardzo i jego współczynnik izolacji jest praktycznie żaden. A była jesień, był wrzesień. I generalnie bałem się rozpalić ognisko, bo bałem się, że leśniczy przyjdzie, da mi mandat. Więc takie bardzo skromne. Rozbiłem poncho i zrobiłem sobie z tego schronienie. No i generalnie prawie nie spałem, było mi zimno, jeszcze było rykowisko.
2: O matko.
1: Ale wspomnienia do tej pory, mam sentyment trochę do tego. Bo człowiek wtedy był taki, jakby ten sprzęt nie grał takiej roli. Po prostu brało się, co się miało i się szło do lasu. Tak? Potem pamiętam, byłem na takich zlotach z forów, bo kiedyś były fora survivalowe, teraz tego trochę nie ma. Teraz są grupy na Facebooku. No ale fora to były fora, jednak trochę inny klimat tam panował, kto był kiedyś na jakichś
2: forach. Ale to proszę opowiadać, bo może słuchacze...
1: Tak bardziej rodzinnie było. Mm-hmm. Nie było tego tyle, też hejtu nie było. Generalnie tam... W każdym razie byłem kiedyś na takim zlocie i byli też starsze osoby, tak? Po 30, po 40. I ja tam spałem po prostu w jakimś skromnym sprzęcie, pod jednym ponczem ciasnym, a oni mieli jakiś tam wypasiony sprzęt, maty dmuchane i w ogóle. I ja tak mówię, kurde, po co wy to nosicie do lasu, takie ciężkie? A on mi mówi, zobaczysz, z wiekiem to komfort zaczyna być ważny. No i faktycznie tak jest, tak? Zresztą potem jest tak, że no wiadomo, jak młody człowiek, to też nie za bardzo nie ma kasy na sprzęt jakiś tam do biwakowania. Chociaż teraz w dobie temu i chińskiego sprzętu, to teraz no wszystko zaczyna być ludzi stać. Chociaż jakość tych produktów jest różna. Ale w każdym razie generalnie no potem starszy człowiek sobie zarobi, prawda? I sobie może odłożyć te pieniądze na pasję, tak? A generalnie no młodzi to kombinują, nie? Ale no najważniejsze, żeby mieli pasję. No ja też tak ogólnie
2: wiem. Ale co daje takie podróżowanie i taki kontakt bliski z naturą panu? Co? Bo jednak ta pasja z czegoś wynika. Co jest w tym takiego mocnego, ważnego, że jednak pan podejmuje też sam takie wyzwania, a potem też automatycznie uczy pan tego?
1: Myślę, że hard ducha, tak? Nazwalibyśmy to tak po staremu trochę.
2: Ale to chodzi o to, żeby przekraczać swoje granice?
1: Też, ale też w lesie człowiek ma czas na kontemplację, na bycie ze sobą. To jest szczególnie ważne w naszych czasach, kiedy jesteśmy przebodźcowani ekranami, dźwiękami, reklamami na YouTubie i innymi rzeczami, gdzie wszyscy do nas krzyczą, kup, zapłać mniej i w ogóle wiadomo, o co chodzi, albo wyglądaj tak i tak dalej, tak? A człowiek potrzebuje takich momentów odcięcia od tego wszystkiego. No różni ludzie w różny sposób sobie odreagowują, tak? Niektórzy się właśnie wspinają, tak? W skały jadą, niektórzy idą właśnie do lasu, inni, nie wiem, nurkują, inni idą na ryby. I generalnie co jeszcze? Na pewno też zajmowałem się autostopem, w sensie trochę jeździłem na stopa po Europie, byłem w Chorwacji, byłem w Rumunii. Byłem też,
2: to też jest taki survival, prawda?
1: Tak, zdecydowanie. I też to nauczyło mnie rozmawiania z ludźmi. Generalnie, bo jak się wsiada do obcego samochodu, to trzeba wyczuć tego człowieka. Na przykład, czy to będzie osoba o poglądach prawicowych czy lewicowych. Mhm. Albo czy katolik, czy może osoba niewierząca. Żeby też nie urazić kogoś, tak? Trzeba umieć tak płynnie rozmawiać, żeby... Ja staram się zawsze z wszystkimi znaleźć, z osobą, która mnie wiezie na stopa, tak? Wspólny język. A czy w ogóle z ludźmi, tak? Zawsze staram się znaleźć...
2: A co z tym zaufaniem?
1: Z zaufaniem, no generalnie ja nie miałem jakichś nieprzyjemności większych. Może raz w Rumunii nam facet kazał zapłacić, gdzie wcześniej się na to nie umawialiśmy i powiedział, że nie da nam naszych plecaków, bo wtedy z taką koleżanką łapaliśmy stopa. Ale ona wpadła na pomysł taki, że powiedziała, no ale portfel mamy w plecaku, nie? I poszliśmy po plecaki, no i wtedy wyszliśmy, nie? Daliśmy mu jakieś tam drobne, bo nie mieliśmy przy sobie, bo generalnie lepiej nie mieć przy sobie większej gotówki, jak się podróżuje. Znaczy to zależy, tak? Bo jak nie ma bankomatów, to czasami trzeba, ale generalnie unika się posiadania większej ilości gotówki, raczej się wszystko na karcie trzyma. No i jakoś wybrnęliśmy, tak? Ale generalnie no ja nie miałem jakichś większych nieprzyjemności, natomiast różne koleżanki albo znajome, bo też jeździłem na przykład na zloty autostopowe, a jest też taka grupa na Facebooku Autostopowicze, czyli my, i tam można też niezłych przygód posłuchać od ludzi. I dziewczyny mają na pewno więcej, jakby dla nich to jest trochę bardziej ryzykowne, tak? No, ale generalnie dla facetów jest troszkę mniej tego ryzyka, ale z kolei jak jesteś facetem, to trudniej jest złapać stopa. To jest taki minus. Ale dlatego dobrze się łapie w parach, tak? Jak jest para, to generalnie często jest nawet większe zaufanie, mam wrażenie, jest od ludzi. I co jeszcze, ważne to się uśmiechać do kierowców, tak? Mimo tego, że jak już się stoi trzecią godzinę czy piątą, bo zdarzało się tak, w najdłużej to chyba w Budapeszcie czekałem. W Bratysławie, przepraszam. Na Słowacji, to tam czekałem praktycznie 2 doby, nie potrafiłem się wydostać z tego miasta, z obwodnicy. No i to jest irytujące, kiedy ludzie jadą w tym kierunku, mają puste siedzenia i tak cię nie wezmą, gdzie generalnie, no ja nie wiem, może ja wyglądam jak zbir, ale chyba nie, więc bo generalnie też no zdarza się tak, że na stopa łapią, ja kilka razy miałem tak, że złapałem na stopa osoby, które były po prostu nieczeźwe, albo wracały po prostu w cudzysłowie z melanżu.
2: No bo podejrzewam, że pan jak widzi taką osobę, to pan się od razu zatrzymuje.
1: Tak, generalnie
2: nie?
1: Tak, ja już mam na tyle gdzieś tam dystans do tego i uważność, że się zatrzymam w większości osobom, tak, nawet takim, które nie wyglądają za bardzo. No i właśnie raz miałem taką sytuację, że gdzieś tam stanąłem, zimka, jechałem i facet po prostu no, wracał z imprezy, chłopaczek taki, gdzieś tam po prostu nie było busa żadnego, no i potrzebował tego transportu, nie? Też bądźmy wyrozumieli. No. Wiadomo, wszystko też z dystansem, z uważnością, no bo różni ludzie są, różne historie się jakby powtarzają, ale...
2: Ojejku, dzisiaj naprawdę podróżowaliśmy po bardzo różnych przestrzeniach, trzeba przyznać. No taki jest survival właśnie.
1: Tak, właśnie survival jest, czerpie z tak wielu dziedzin, że ciężko właśnie, ten las to jest tylko taki symboliczny, dużo ludzi właśnie utożsamia survival z lasem, ale generalnie survival to życie, nie?
2: No tak, dokładnie. I potem na samym końcu się okazuje, że głowa jest najważniejsza, nie?
1: Tak, nastawienie, no nasze nastawienie to, że wiemy po co żyjemy, wiemy dla kogo żyjemy.
2: Panie Mirku, bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: No ja również.
2: Pan Miro z lasu dzisiaj był moim gościem.

0: Już za kilka sekund godzina 17, tu Radio Pole na FM w internecie i DAB+, czas na wiadomości. Szef gabinetu prezydenta zapowiada wniosek o referendum. W wiadomościach także atrakcje polsko-czeskiego festiwalu w Baborowie. Powiemy też o meczu o brązowy medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. A zaczynamy od akcji strażaków. Pożar samochodu w podziemnym parkingu w Solarisie. Przebywający tam mieszkańcy Opola usłyszeli komunikat ostrzegający. Strażacy są na miejscu, jest tam już 6 zastępów, poinformował dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu kapitan Tomasz Piątek. Po przedstawieniu przez Komisję Europejską propozycji zmian w systemie ETS prezydent Karol Nawrocki ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej. Zapowiedział to szef gabinetu prezydenta. We wpisie na portalu X Paweł Szefernaker ocenił, że opublikowana przez Komisję Europejską koncepcja nie oznacza rzeczywistej reformy. Jak napisał, przewidziane rozwiązania nie rekompensują kosztów, jakie jego zdaniem ponosi polski przemysł w związku z obowiązującym systemem. Poprzedni wniosek referendalny w tej sprawie złożony na początku maja został odrzucony. Inscenizacja znanych polskich produkcji filmowych, serialu Czterej Pancerni i Pies oraz filmu Demony Wojny to główne atrakcje polsko-czeskiego festiwalu między fikcją a rzeczywistością. W ten weekend na poligonie w Baborowie można również zobaczyć sprzęt sportowy, wozy bojowe, przejechać się czołgiem czy polecieć śmigłowcem. Podczas obu inscenizacji będziemy wykorzystywać bardzo dużo sprzętu, który wystąpi w obu produkcjach, mówi Bartosz Noculak, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Pasjonatów Wojskowych Kompania Bytom.
2: Będziemy dzisiaj mieli oczywiście czołg T-34, którym Janek Kos przemierzał Polskę i nie tylko, zdobywając Berlin. No i kochani Państwo, jutro będą honkery, będzie bardziej współczesny sprzęt, można powiedzieć ten, który do dzisiaj można w wojsku spotkać jeszcze. Na pewno będzie tutaj głośno, na pewno będzie tutaj widowiskowo. Myślę, że każdy, kto potrzebuje adrenaliny i chciałby zobaczyć takie widowisko, koniecznie musi tutaj zajrzeć.
0: Nasza grupa odtwarza jednostki Wojska Polskiego od czasów odzyskania niepodległości poprzez dwudziestolecie międzywojenne do roku 45, mówi Sławomir Pazderyn z Grupy Rekonstrukcji Historycznej Gwardia.
3: Dzisiaj jestem ubrany jak żołnierz polskich sił zbrojnych na wschodzie. Idziemy od wschodu ze Stalinem wyzwalać nasz kraj. Będziemy brać udział w tej inscenizacji przy wsparciu czołgu T-34 oraz samolotu, który się też tutaj dzisiaj pojawi. Będziemy nacierać na Niemców i mam nadzieję, że wygramy.
0: A jutro od 14 drugi dzień atrakcji na poligonie w Baborowie.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Jeszcze do końca lipca, potem od września do końca roku w Urban Lab Opole można skorzystać z bezpłatnych dyżurów psychologa. To inicjatywa dla mieszkańców między 13 a 35 rokiem życia. W Urban Lab tworzymy przestrzeń pełną akceptacji, empatii i całkowitego bezpieczeństwa, mówi Dominika Rygiel.
4: Przyjmuje pani psycholog Magdalena Matczak. Zapisy odbywają się drogą mailową. Wystarczy na maila zapisy@urbanlabopole.pl przekierować informację, że chcemy skorzystać z takiego okienka, troszeczkę nakreślić problem, z czym się chcemy zgłosić i my kierujemy to bezpośrednio do pani psycholog.
0: Terminy spotkań pojawią się m.in. na naszym facebookowym profilu oraz stronie internetowej miasta.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Anglia czy Francja? Zastanawiają się kibice piłkarscy na całym świecie. Dziś w Miami rozpocznie się mecz o brązowy medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Obie drużyny liczyły na walkę o złoto, ale w półfinałach od Francji lepsza okazała się Hiszpania, a Anglię pokonała Argentyna. Komentator sportowy Telewizji Polskiej Dariusz Szpakowski również uważa, że mecz będzie bardzo wyrównany.
5: Nastawienie do tego meczu jest takie, że obie reprezentacje nie chcą go zagrać. Pewnie tak jest, dlatego że trudno się zebrać na takie spotkanie w momencie, kiedy człowiek przegrywa coś, o czym myśli, marzy, a może zdarzy się tylko raz w karierze. Zawsze przekonanie i mental, i nastawienie jest najważniejsze w takim spotkaniu. Oczywiście Francuzi ze swoim potencjałem, z podrażnionym ego, myślę, że będą chcieli coś udowodnić, przynajmniej to trzecie miejsce. Tak teoretycznie przyznałbym Francuzom, a boisko wszystko rozstrzygnie.
0: Początek meczu o brązowy medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej o 23 czasu polskiego.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Temperatura ponownie nieco do góry, około 25 stopni, a ciśnienie to 1012 hektopaskali. W regionie pochmurno, możliwe opady deszczu i burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów do 25 mm, a w czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże, z rozpogodzeniami, nad ranem przelotne opady deszczu i temperatury od 14 do 16 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Reklama społeczna.
4: Reklama.
5: Cześć, sąsiad. Jak firma?
6: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
5: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
6: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
5: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
6: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Cały nasz sport w Radiu Opole.
4: 11 minut po godzinie 17. Grzegorz Frankowski, Marcin Kobza. Dzień dobry. W takim składzie będziemy z wami przez najbliższe 2 godziny. Na Mistrzostwach Świata w Ameryce Północnej dziś wieczorem mecz o 3. miejsce Anglia-Francja. Jutro wielki finał Argentyna-Hiszpania. Jeżeli chodzi o futbol w naszym województwie, również wiele ciekawych rzeczy się dzieje w stolicy regionu. Już o godzinie 20.30 oficjalna prezentacja Odry Opole przed kościołem na górce, spotkanie z zespołem, sztabem szkoleniowym, kierownictwem. Trzeba tam być, warto tam być, zobaczyć w jakim składzie do nowego sezonu BetClick pierwszej ligi przystąpi Opolska Odra. Pierwszy mecz już za tydzień, Arka Gdynia, tak więc rywal z najwyższej półki, bo to przecież spadkowicz z Ekstraklasy. A o przygotowaniach do tego sezonu, który już niebawem się rozpocznie, porozmawiamy z naszym gościem, Tomasz Lisiński, prezes Odry Opole. Dzień dobry, witamy.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Panie prezesie, bardzo intensywne przygotowania, sporo zmian kadrowych, można powiedzieć wietrzenie magazynu, wietrzenie szatni, sporo zawodników przyszło, sporo odeszło, gry kontrolne, nawet dzisiaj 2 mecze, jeden już za wami, do południa przed własną publicznością na Itaka Arenie graliście z Banikiem Ostrawa. 2 zdania na temat tego sparingu.
5: Na temat tego sparingu, tak, no 2 zdania to na pewno mecz pokazał, że jesteśmy na etapie bardzo dużego zmęczenia fizycznego, że zawodnicy, widać było po nich, że są w poszukiwaniu świeżości. Ten mecz pokazał, że my mamy tydzień do ligi i trzeba na pewno zmniejszyć obciążenia i na pewno trzeba już dojść do tego, tej takiej formy meczowej, być bardziej dynamicznym, zrywnym, po to, żeby właśnie radzić sobie w takich pojedynkach bezpośrednich, ale też żeby napędzać się bardziej do przodu. Tu tego dzisiaj nie potrafiliśmy, ale jestem święcie przekonany, że to jest pod pełną kontrolą i tutaj kolejny mikrocyk doprowadzi nas do lepszej formy. No i będziemy gotowi na mecz piątkowy z Arką Gdynia.
4: Trwa jeszcze spotkanie z Piastem Gliwice, to przedstawiciel Ekstraklasy. No ale nowy trener Łukasz Tomczyk zapowiadał ciężką pracę, większą intensywność i to się dzieje. Mówiliśmy przed wejściem na antenę, że zawodnicy czują to w nogach, ale najważniejsze, by te nogi ich poniosły do zwycięstwa od pierwszej kolejki.
5: No na pewno ten okres przygotowawczy był bardzo intensywny, zarówno pod względem ilości jednostek treningowych, objętości tych jednostek treningowych, ale też i gier kontrolnych, bo dzisiaj w tej chwili odbywa się już 8, jak dobrze liczę, gra kontrolna. Większość z tych meczy, praktycznie rzecz biorąc, każdy z tych meczy to jest przeciwnikiem bardzo wymagającym. Przeciwnikiem co najmniej na naszym poziomie, a większość to są przeciwnicy powyżej naszego poziomu, czyli oprócz bardzo dużego zmęczenia fizycznego tym okresem przygotowawczym dochodzą jeszcze mecze z zespołami bardzo wymagającymi. To na pewno było widać w tych meczach, ale w niektórych tych meczach było też widać nowe możliwości tego zespołu, nowe kierunki działania tego zespołu i wierzę w to, że wraz z przyjściem tej świeżości i rywalizacją ligową będą mogli zobaczyć to też kibice i radować się z lepszych wyników niż w tych sparingach, bo o ile nie przywiązuje się do nich wagi, do tych meczy kontrolnych, to do tej pory nie udało nam się wygrać żadnego meczu kontrolnego. Ja osobiście nie mam z tego tytułu żadnego problemu. Zawsze mówiłem, że gdy wygrywa się mecze kontrolne, to później należy się bać i martwić o tym, co się wydarzy w lidze. My tu tego problemu nie mamy i wierzę, że ta forma na ligę przyjdzie i to tam przyjdą też zwycięstwa Odry Opole.
4: I do tego pierwszego i pozostałych 33 spotkań ligowych Odra przystąpi w zupełnie innym zestawieniu. Bardzo dużo działo się, jeżeli chodzi o rynek transferowy, o dopinanie kadry. Sporo zawodników przyszło, sporo odeszło. Jak to w ogóle wygląda w liczbach, jeżeli chodzi o zawodników pozyskanych, tych, którzy opuścili klub z opolskiej drużyny?
5: No, jest to pierwsze okienko transferowe od wielu lat, które naprawdę bardzo szeroko otworzyło drzwi w szatni, zarówno w tych drzwi wejściowe, jak i drzwi wyjściowe. Ale zaczęliśmy od tych drzwi wyjściowych, aż 14 zawodników na dzisiaj już odeszło z pierwszej drużyny Odry Opole, ale chcę z tego miejsca powiedzieć, że na pewno nie są to ostatnie odejścia, bo jeszcze jakieś ruchy być może w tym kierunku zostaną zrobione. A już 10 zawodników wraz z 2 dzisiejszymi transferami dokonaliśmy zawodników przychodzących. Także więcej zawodników odeszło niż przyszło, ale wierzę, że postawiliśmy na zawodników jakościowych, zawodników, którzy będą spełniać oczekiwania sztabu szkoleniowego, co do intensywności i jakości grania. No i będą to zawodnicy, którzy podniosą potencjał tej drużyny zarówno w grze defensywnej, choć tu nie było najgorzej, ale z pewnością na pewno w pomocy i w grze ofensywnej. Więc te ruchy są bardzo duże. No i trzeba pamiętać o tym, że na pewno na zgranie zespołu przy tak dużych ruchach to trzeba odrobinę czasu, trzeba odrobinę cierpliwości, ponieważ to jest praktycznie rzecz biorąc nowy zespół. Po wyciągnięciu tylko kilku, jednego, dwóch, trzech zawodników z poprzedniego zespołu już staje się to automatycznie nowy zespół. Tu, żeby wypracować sobie właśnie te automatyzmy, to zrozumienie się zawodników w ilości 10, którzy doszli do Odry Opole w tym okienku transferowym, na pewno trzeba trochę więcej czasu. Stąd też ta praca, która jest bardzo intensywna, jest duża objętościowo i wierzę, że już niebawem będzie widać tego efektu.
4: No właśnie, panie prezesie, to nie była ewolucja, to była rewolucja, jeżeli chodzi o zmiany w kadrze. To była koncepcja i kierownictwa, i trenera, czy trener, nowy trener Tomczyk tutaj nalegał, że no chce jakby swój stempel swojej pracy od pierwszego dnia postawić i powiedział panowie prezesi, potrzebuje takich, a nie innych zawodników na konkretne pozycje. Niektórym piłkarzom będziemy musieli podziękować. Stąd aż tak duża jest tutaj ilość tych transferów.
5: Decyzje na pewno rozpoczęły się od analizy przez pion kierowniczy i właściciela spółki, po to, żeby postawić przed sobą dużo bardziej ambitne cele i rozliczyć się z poprzedniego sezonu. Musieliśmy sobie odpowiedzieć, czy jesteśmy z niego zadowoleni. Odpowiedź była jednoznaczna. Na pewno nie jesteśmy z niego zadowoleni z tego poprzedniego sezonu, więc jedyną drogą, jedną ścieżką było dla nas znaleźć nowe rozwiązania. A nowymi rozwiązaniami było właśnie bardzo szerokie otworzenie drzwi w szatni, ale też zatrudnienie nowego pierwszego trenera, powiększenie sztabu, dokooptowanie nowych członków do sztabu szkoleniowego. Wszystko to, większość tych ruchów dokonana rękami nowego dyrektora sportowego, który również do nas dołączył. Także ten pion sportowy, można powiedzieć, że w 80% jest to nowy pion sportowy. Osoby decyzyjne tak naprawdę na najwyższych stanowiskach to są nowe osoby, więc jest to nowa wizja budowania składu na kolejny sezon, ale w pełni zgodna z tym, jaką wizję ma kierownictwo tego klubu, więc zakładam, że te ruchy, które zostały dokonane, to są ruchy takie w pełni świadome, ale ruchy prowadzące nam ku lepszemu. Braliśmy pod uwagę bardzo wielu zawodników do dokoptowania do Odry Opole, do dołączenia do Odry Opole. Z pewnością byli to też zawodnicy, których ściągnięcie było bardzo trudne w wielu przypadkach. I nie wszystkie transfery nam się udały, ale mogę powiedzieć, że 85-90% tych transferów to są dokładnie te transfery, które były w pierwszej kolejności naszymi wyborami na liście życzeń, patrząc na możliwości i potencjał Odry Opole oraz cele ambitne, przed którymi stawiamy drużynę na kolejny sezon.
4: Panie prezesie, kończąc wątek transferów, no to dzisiaj jeszcze nawet dwa nazwiska pojawiły się w kadrze polskiej drużyny. Już o tym informujecie na oficjalnej stronie klubu. Patryk Szysz to pierwszy zawodnik. Dwa zdania na temat tego chłopaka i kolejnego, którzy zasilili wasze barwy.
5: Myślę, że duże nazwisko, jeśli chodzi o Odrę Opole. Zawodnik z doświadczeniem ekstraklasowym, ale zawodnik również grający za granicą w Turcji. Jego transfer opiewający na 2 miliony euro, gdy trafiał z Ligi Polskiej do Ligi Tureckiej, no pokazuje, jaką miał wówczas wartość. Nie do końca potoczyły się jego losy tak, jak sobie zakładał, mimo tego, że był w Turcji ceniony, nabawił się kontuzji i po powrocie do Polski w poprzednim sezonie odbudowywał się i trzeba to jasno powiedzieć. Odbywało się zarówno fizycznie, mentalnie, jak i typowo piłkarsko poprzez grę w Arce Gdynia. I wierzę, że przychodzi do nas zawodnik gotowy do rywalizacji, zawodnik zdrowy, a co najważniejsze z potencjałem i rozdrażniony, ponieważ nie spełnił swoich oczekiwań i planów w ostatnim sezonie i wierzę, że Odra będzie dla niego takim miejscem. Drugim z tych zawodników, który dzisiaj dołączył, jest z kolei trochę odmienna historia, bo jest to bardzo młody zawodnik, jest to młodzieżowiec Franciszek Franczak, kompletnie nieoczywisty transfer, zawodnik z Ligi Szkockiej, który kiedyś ocierał się o reprezentację Polski, został przez nas też zweryfikowany na tym etapie, kiedy grał w reprezentacjach Polski. Zawodnik o bardzo dobrej motoryce, zawodnik mogący grać na wahadle i wierzę w to, że potencjalnie jest to chłopak, który będzie się fantastycznie rozwijał i da nam w kolejnych sezonie czy dwóch latach bardzo dużo radości. No i zawodnik też z dość dużym potencjałem sprzedażowym.
4: Tomasz Liśnicki, prezes Odry Opole, jest gościem naszego programu, a do rozmowy w audycji Cały Nasz Sport powracamy już niebawem.

0: 23 minuty po godzinie 17. Audycja Cały Nasz Sport na antenie Radia Opole. Dziś naszym gościem Tomasz Lisiński, prezes Odry Opole. Czekamy na wielką prezentację drużyny. 20:30 przed kościołem na Górce. Oczywiście wszystkich fanów niebiesko-czerwonych zapraszamy serdecznie. Panie prezesie, prezentacja to jedno, no ale kończą się przygotowania do nowego sezonu rozgrywek 2026-27. Bardzo duże zmiany w kadrze zespołu. Pana zdaniem, co ten nowy skład może dać? Na co może pozwolić? Bo na pewno kibice przez kilka pierwszych kolejek, nie ukrywajmy, będą musieli się dopiero uczyć tych nazwisk, możliwości poszczególnych zespołów. No ale na pewno sztab szkoleniowy te rozeznanie już ma i miejmy nadzieję, że od pierwszej kolejki, pierwszego meczu drużyna będzie grać to, co sobie trenerzy założyli.
1: Wierzę, że praca trenera Tomczyka i sztabu dość szybko takie odbije piętno na tej drużynie. Dość szybko zauważymy, że to jest drużyna w pierwszej kolejności, drużyna intensywna, drużyna potrafiąca grać wysokim pressingiem, potrafiąca się również dobrze bronić w swoim polu karnym. To, co robiliśmy w poprzednim sezonie, co dla niektórych było nieakceptowalne, ale ta obrona pola karnego ona ma kluczowe znaczenie. Ale wierzę w to, że ten ciężar gry zostanie przesunięty trochę wyżej, trochę pod bramkę przeciwnika, trochę bardziej będziemy agresywni na górze, będziemy potrafili odbierać piłkę, co będzie się przekładać też na większą naszą bytność w polu karnym przeciwnika, a po tym będzie się to przekładać na sytuacje bramkowe i bramki, bo tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi. Więc myślę, że więcej gry takiej ofensywnej, więcej gry naciskającej na przeciwnika w jego rozegraniu, to są sprawy dla nas kluczowe. Wydaje mi się, że w ostatnim sezonie do tego nam zabrakło w szczególności. Zabrakło nam transferu piłki w pole karne, zabrakło nam dorzutek na napastnika, na ofensywnych pomocników z bocznych skrzydeł. I wierzę w to, że tutaj będziemy mogli to zauważyć. Wielką wartością na pewno każdej drużyny w obecnym futbolu są stałe fragmenty gry. Praca, którą sztab szkoleniowy wykonuje pod tym kątem, wierzę, że również przyniesie efekty i z tego też będziemy dużo bardziej skuteczni niż wcześniej. Na pewno chciałbym zobaczyć też Odrę co najmniej tak dobrze broniącą, a jeśli da się, to i lepiej broniącą niż w poprzednim sezonie, bo to było tak naprawdę bardzo ważne. Byliśmy drużyną, która chyba czwarte miejsce zajęła w liczbie straconych bramek. To świadczyło, że potrafiliśmy bronić, potrafiliśmy też wtedy cierpieć, tak mówię, bezpośrednio nazywając to, ponieważ to było takie cierpienie, będąc bez piłki, broniąc, blokując strzały przeciwnika i w tym byliśmy dobrzy. Taka gra, ona w niektórych momentach również będzie na pewno widoczna, ale bardzo mocno liczę, że na większą kreatywność zawodników ofensywnych, środkowych pomocników. Myślę, że to nie przyjdzie od razu, bo ta rewolucja, która jest, ona jest bardzo duża. Ta liczba zmian jest bardzo duża, ale każdy z zawodników, który jest w drużynie, jest w pełni świadomy, jaka jest jego rola, czego się od niego oczekuje i jak tylko ci zawodnicy załapią te detale, o których trener mówi, sztab szkoleniowy wdraża na treningach, no to będziemy mieli z tego sporo satysfakcji. Czy od razu na meczu z Arką Gdynia? Bardzo bym chciał to zobaczyć, ale chciałbym, żeby kibice, którzy mam nadzieję licznie przyjdą na mecz z Arką Gdynia na inaugurację sezonu, zobaczę taką Odrę walczącą, Odrę agresywną, Odrę niebezpieczną dla każdego, bo ja zawsze chciałem, żeby wszyscy przeciwnicy w lidze liczyli się z Odrą Opole, że po prostu zwyczajnie z nią bardzo łatwo stracić punkty.
0: Ten mecz, panie prezesie, z Arką Gdynia, o którym pan wspominał, bardzo ważny. Zresztą jak każdy ligowy mecz, w każdym zawsze gracie o komplet punktów. Arka to spadkowicz, ale Arka na pewno ma już nawet jeszcze przed rozpoczęciem sezonu Betclic pierwszej ligi plan, by powrócić na najwyższy szczebel rozgrywkowy. Zawsze jest na dwoje babka wróżyła, no bo ktoś po spadku to albo od razu jest mocny i idzie jak po swoje, albo no ma trochę więcej czasu na ten taki prawdziwy piłkarski rozruch. No i łatwiej w tych teoretycznie przynajmniej pierwszych kolejkach go pokonać.

0: To jakiś będzie dla was handicap, że gracie z Arką w pierwszej kolejce, czy skupiacie się tylko na sobie, na grze własnego zespołu?
1: No, na pewno skłamałbym, gdybym powiedział, że nie analizuje się sytuacji u przeciwnika, nie myśli się o tym, co u nich, jak oni mogą myśleć, w jakim mogą być stanie, nastroju i procesie przebudowy, bo tak trzeba sobie powiedzieć o Arce Gdynia. Zmienił się na pewno kierunek tego projektu, znaczy kierunek sportowy jest cały czas, ale chodzi o to, że nawiązali bardzo bliską współpracę ze Slavią Praga. To jest duży partner. Myślę, że wymiana myśli szkoleniowej odbywa się również trochę w tym kierunku czeskim. Sztab szkoleniowy też to jest zbudowany w oparciu trochę o tą czeską myśl szkoleniową. No na pewno to będzie coś nowego, coś zaskakującego. Dużo zawodników też wiodących odeszło z drużyny. To też trzeba pamiętać, że kilku zawodników spełniało oczekiwania na poziomie ekstraklasy, a już ich w Arce nie będzie. Więc drużyna w przebudowie. No i pytanie, jak szybko uda im się to osiągnąć. Mam nadzieję, że na Mersodrom Opole jeszcze nie będą w optymalnej formie.
0: Panie prezesie, ta rewolucja, która nastąpiła w składzie Odry, pana zdaniem, co to może finalnie dać drużynie po 34. kolejce? No bo presja jest duża. Kibice z jednej strony no, cieszą się, że drużyna gra na szczeblu centralnym od już wielu lat drugi poziom rozgrywkowy, no ale coraz mocniejsze, coraz głośniejsze są te głosy, że trzeba powalczyć o coś więcej. Zresztą kibic ma to do siebie, że lubi, jak jego zespół gra o coś. Lepiej, gdy gra o awans, a nie utrzymanie i miejmy nadzieję, że no w tą stronę będziecie szli w tym sezonie.
1: Rewolucja, którą zapoczątkowaliśmy latem i która, mam nadzieję, teraz już za chwilę się kończy, chociaż dzisiejszymi transferami można powiedzieć, że praktycznie się zakończyła, nie była rewolucją dla samej rewolucji, po to, że należało ją zrobić, ale z pełnym przeświadczeniem, że nie jesteśmy zadowoleni z tego, co mieliśmy. Nie byliśmy usatysfakcjonowani walczeniem o środek tabeli. Na pewno nowy sezon jest po to, żeby bić się do samego końca o jak najwyższy cel w tej lidze. Patrząc na jakość zawodników, na zaangażowanie sztabu trenerskiego, myśl szkoleniową trenera, podejście dyrektora sportowego i nasze zaangażowanie finansowe w klubie, bardzo mocno w to wierzę, że baraże w przyszłym sezonie są celem dla nas całkiem realnym, nie mieszczą się w sferze marzeń, a obieram ją jakąś taką sferę realności i to jest coś, do czego będziemy dążyć od pierwszej do ostatniej kolejki. A jeśli nam się to uda, świat stoi otworem.
0: Okej, okay, panie prezesie, na pewno ten, kto śledzi z większą uwagą rozgrywki BetClick pierwszej ligi, może zauważyć, że te rozgrywki się coraz bardziej profesjonalizują, coraz lepsi zawodnicy, coraz lepiej zorganizowane poszczególne drużyny, coraz większe budżety, no coraz więcej pieniędzy trzeba mieć w kieszeni, by to wszystko utrzymać, by mieć jakieś sportowe cele, sportowe ambicje. To na pewno nie jest proste dla włodarzy klubu, tak jak dla pana, no to często na pewno jest problem przy negocjowaniu kontraktów, a że no, gdzieś tam spotyka pan się ze ścianą, której finansowo nie jest pan w stanie póki co przekroczyć.
1: Powtarzam to często, ale tak jest naprawdę. Odra nie jest klubem pierwszego wyboru dla wielu zawodników chcących grać na poziomie pierwszej ligi. Wiele klubów ma dużo lepsze możliwości, szczególnie te finansowe, niż Odra Opole. My bronimy się zupełnie innymi elementami, które żeśmy wzmocnili w tym sezonie, stawiając to jako element, który pozwoli nam ściągnąć zawodników, którzy nie będą patrzeć tylko i wyłącznie przez pryzmat pieniędzy. Postawiliśmy na bardzo profesjonalny sztab szkoleniowy, który myślę, że ilością i jakością jest to sztab na poziomie ekstraklasy. Mamy dyrektora sportowego, który również ma doświadczenie na poziomie ekstraklasy, potrafił wprowadzać drużyny z pierwszej ligi do ekstraklasy, potrafił promować i sprzedawać dobrze zawodników w swoich poprzednich klubach, dobrze, czytaj, drogo. To już mamy. i do tej całej układanki mamy fantastyczny stadion. Więc to są elementy, które na pewno dla wielu zawodników są ważne, często kluczowe. Dochodzi do tego piękne miasto Opole, w którym mieszkamy, żyjemy, które jest bardzo dobrym miejscem do życia. Więc tak naprawdę, jeśli będziemy mieli taką ofertę konkurencyjną dla zawodnika, a odrobinę droższą, czyli odrobinę więcej zarobi w miejscu, które nie ma takich możliwości jak Opole, to być może będzie właśnie kierowało tego zawodnika w naszą stronę. I myślę, że w tym okienku transferowym dzięki tym zmianom, postawieniu na trenera Tomczyka, zmiana, powiększenie sztabu jakościowo, ilościowo, dyrektor sportowy Darek Sztylka, to też były elementy dość ważne w niektórych negocjacjach z prowadzeniem zawodników, a nie tylko i wyłącznie ten aspekt finansowy. Gdybyśmy do tego dołożyli jeszcze aspekt finansowy, gdybyśmy mieli możliwości finansowe, jak niektóre kluby w Ekstraklasie, chociażby te, które w pierwszej lidze, jak chociażby te, które w zeszłym roku awansowały, bo przypomnę, każdy z których awansował miał budżet przekraczający 50 milionów złotych. To jest coś, co dla nas jest niewyobrażalne, więc musimy sposobem myśleć o tym, jak znaleźć się w górnej, w pierwszej szóstce tabeli po 34. kolejce, żeby walczyć do samego końca, ale myślę, że ten sposób sposobem są właśnie ludzie, których dobraliśmy.
0: Budżet Odry Opole to jest mniej więcej połowa tych najlepszych z zeszłego sezonu, czy jeszcze troszeczkę mniej, o ile może pan powiedzieć?
1: Mniej niż połowa tych, które awansowały w zeszłym roku do Ekstraklasy. Ale tak jak mówię, różne historie piłka nożna widziała i wierzę właśnie, że musimy zrobić coś nieoczywistego sposobem. Czy nam się to uda? Tak, jesteśmy pełni wiary i nadziei, że idziemy w dobrą stronę. Mimo tego, że wyniki w sparingach tego nie pokazują, cały czas uważam, że kierunek, w którym drużyna idzie, w którym idzie sztab, ta praca, ona przyniesie nam efekty. Przyprowadzi też wielu kibiców na stadion, którzy będą się cieszyć z gry i wyników Odry Opole już na jesieni.
0: 26 minut pozostało do godziny 18:00. Z prezesem Odry Opole Tomaszem Lisińskim wracamy do rozmowy już niebawem.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: W sportowej audycji Radia Opole wracamy do rozmowy z naszym gościem Tomasz Lisiński, prezes Opolskiej Odry. Panie prezesie, dziś wielka prezentacja drużyny. Jeszcze zespół gra drugi mecz kontrolny z Piastem Gliwice, przedstawiciel Ekstraklasy. W międzyczasie dzwonił pan do dyrektora sportowego. Wiemy, jaki wynik aktualnie na kilka minut przed końcem?
2: Tak, mówiliśmy przede wszystkim o tym, że Odra żadnego sparingu w okresie przygotowawczym nie wygrała, więc na 10 minut przed końcem prowadzimy 1-0, więc być może będzie tutaj takie przełamanie, aczkolwiek dopóki piłka w grze, jak to mówią, trzeba być cały czas czujny. Pamiętajmy o tym, że to tylko sparing.
1: Okej, sparing za chwilę się zakończy, a my czekamy na prezentację drużyny 20:30 przed kościołem na Górce. Zapraszamy wszystkich kibiców. Zawsze to jest ten moment, że każdy szanujący się fan powinien być razem z drużyną. Myślę, że tutaj drużyna nie będzie narzekać na ilość kibiców, która się pojawi, no ale szykujecie pewną miłą niespodziankę dla wszystkich tych, którzy pojawią się na tym spotkaniu.
2: Tak, zwyczajowo przed sezonem takich spotkań okolicznościowych jest kilka, bo w tygodniu przed pierwszym meczem zawsze staramy się spotkać z karnetowiczami, docenić te osoby, które kupiły karnety, i to spotkanie mamy już też w zeszłym tygodniu za sobą, pod koniec zeszłego tygodnia. Dzisiejszy otwarty sparing dla kibiców, możliwość oglądnięcia Odry Opole na własnym stadionie, więc to też takie wydarzenie przedsezonowe, ale chyba najważniejszym, tym topowym zawsze wydarzeniem jest prezentacja drużyny. Dzisiejsza myślę, że będzie miała też fantastyczną oprawę, zarówno muzyczną, świetlną, w wyjątkowym miejscu, bo tych miejsc w Opolu jest bardzo dużo i staramy się każdorazowo wybierać jakieś miejsce, które dla Opolan ma symboliczne znaczenie. W tym roku schody prowadzące do kościoła na Górce od ulicy Świętego Wojciecha. Myślę, że spektakularne miejsce, w którym będzie można spotkać się z kibicami, spotkać się z zawodnikami. Kibice będą mogli poznać każdego z zawodników. Będzie możliwość zobaczenia sztabu szkoleniowego Odry Opole, który poprowadzi nas, wierzę, do sukcesów w kolejnym roku. No i myślę, że najważniejsza rzecz, taka jedna z bardziej wyrazistych rzeczy tego wieczoru, to prezentacja nowej koszulki, w której piłkarze Odry Opole będą mogli zaprezentować się na boisku na Itaka Arena, ale również na meczach wyjazdowych. Myślę, że wyjątkowa odzież zarówno dla każdego kibica Odry Opole, oparta o historyczne rysy miasta, genialny produkt, praca wielu osób, wierzę, że zyska aprobatę i wiele osób będzie chciało po prostu taką koszulkę nabyć, bo to jest najważniejsze przywiązanie do barw klubowych.
1: Powiedział pan, co mógł powiedzieć na temat tej koszulki. Trzeba przyjść i zobaczyć, jak ona wygląda, potem nabyć oczywiście w sklepie klubowym, tak żeby wszyscy fani już na mecz z Arką wyglądali jak jedna drużyna. A propos drużyny i stadionu, o którym pan też wspominał, był ten efekt wow w poprzednim sezonie. Wiele spotkań z kompletem, czy prawie z kompletem publiczności. Ten drugi sezon na pewno będzie troszeczkę trudniejszy pod tym względem, a może nie. Jak, panie prezesie, do tej pory sprzedają się karnety? Jak generalnie liczycie na frekwencję w tym nadchodzącym właśnie sezonie?
2: No na pewno liczba, którą przekroczyliśmy, 1000 karnetów już, jest to liczba, która wypełnia jakieś takie nasze minimum i cieszymy się, że tyle osób już zdecydowało się nabyć karnet na Odrę Opole. Na pewno bardzo ważne będzie to, żeby w przyszłym sezonie zapraszać ludzi na mecze Odry Opole, żeby ludzie chcieli przychodzić na mecze właśnie Odry Opole, a nie w pierwszej kolejności patrzeć, z kim Odra Opole ten mecz gra, bo to jest najistotniejsze, żeby wspierać swoją drużynę, być swoją drużyną, cieszyć się ze zwycięstwa, ale też martwić się porażkami, bo one też zazwyczaj przychodzą, ale właśnie to Odra Opole dla kibica powinna być zawsze najważniejsza, a nie czy przyjedzie do nas zespół z Łodzi, zespół z Gdyni, czy z Gdańska, czy z innego miasta. Bo to Odra Opole tak naprawdę jest w sercu mieszkańców miasta i regionu i bardzo dążymy do tego i chcielibyśmy, żeby właśnie ona była magnesem dla wszystkich i wierzę, że tak będzie. Oczywiście kibic lubi wynik sportowy i jeśli ten wynik jest dobry, jest dużo łatwiej osoby ściągnąć na widownię. Ale najważniejsze w pierwszej kolejności jest to, że chcemy, żeby ta Odra Opole była Odrą walczącą, Odrą zaciekłą i Odrą nieprzyjemną dla wszystkich. I niezależnie od wyniku, jakim on będzie, kibic będzie z meczu wychodził zadowolony, usatysfakcjonowany i będzie taki spełniony, bo zobaczy tą walkę, która tak naprawdę na arenie piłkarskiej jest najważniejsza. Bo wiadomo, można mecz walczyć, ale czasami ten mecz nawet przegrany, ale po walce jest meczem, który jest akceptowalny przez kibica, jest wynikiem, który jest akceptowany przez kibica. Tak więc walka o każdego kibica dla nas jest bardzo ważna, trwa, zawodnicy są tego świadomi i wiemy, że jakością piłkarską na pewno przyciągniemy większą rzeszę kibiców. Liczę na to, że będziemy mieli naprawdę już na inaugurację fantastyczne wydarzenie piłkarskie przy kilkutysięcznej widowni, a może i kilkunastu.
1: Oby nawet kilkanaście. Aspekt sportowy, tych ilości fanów na trybunach to jest podstawa, no ale też tak mi się wydaje, że pomysłów, jeżeli chodzi o oprawy poszczególnych spotkań na swoim stadionie, wam też nie zabraknie, bo już w poprzednim sezonie kilka było takich spektakularnych, różnego rodzaju wejść, czy to artyści, czy jakieś inne pomysły. W tym roku też macie w zanadrzu tego typu historie?
2: Tak, Opole muzyką stoi i trzeba promować najbardziej uzdolnionych opolskich artystów, którzy pracują głosem, zarabiają graniem na różnych instrumentach. No i to jest właśnie taka tkanka miasta. My jako bardzo istotna tkanka miasta, historyczna Odra Opole, klub wielosekcyjny przez lata, chcemy pokazywać w Opolu to, co najlepsze i łączyć siły. Także Opole muzyka, Opole futbol, to wszystko się pięknie spaja i na pewno będziemy chcieli muzycznie wchodzić, przy akompaniamencie muzycznym będziemy chcieli wchodzić w mecze piłkarskie, a później już tylko i wyłącznie futbol, fantastyczna oprawa kibiców, wierzę w to, że doping od pierwszej do ostatniej minuty, no i wiara w zwycięstwo, bo to jest bardzo ważne. Zawodnicy potrzebują tej wiary ze strony kibiców. Niezależnie od tego, czy mecz w 10, 15 minucie się nie układa, dopóki piłka w grze, wszystko może się wydarzyć. Mieliśmy taki mecz chociażby w poprzednim sezonie ze Zniczem Pruszków, który kompletnie nam nie wychodził w pierwszej połowie. Przy porażce 2-0 schodząc do szatni udało się ten mecz odwrócić, wygrać 3-2. No takie historie się pamięta, ale do takich historii potrzebna jest wiara każdego. Każdego zawodnika, każdego trenera, każdego człowieka w klubie, dziennikarza, ale nade wszystko każdego kibica, który wspiera swój klub.
1: Pięknie powiedziane. Tomasz Lisiński, prezes Odry Opole, gościem audycji Cały Nasz Sport, a do tej rozmowy jeszcze powrócimy.

0: audycja Cały Nasz Sport. W pierwszej godzinie gościem naszego programu Tomasz Dzisiński, prezes Odry Opole. Za chwilę, tak można powiedzieć, prezentacja drużyny 20:30 przed kościołem na Górce. Zapraszamy wszystkich fanów, trzeba tam być. Odra gra ostatni sparring z Piastem Gliwice, no i prowadzi, przynajmniej prowadziła kilka chwil temu 2-0, a za tydzień w najbliższy piątek, 21, pierwszy mecz o ligowe punkty. Arka Gdynia, Spadkowicz z Ekstraklasy, na pewno trudny rywal, ale miejmy nadzieję w zasięgu zespołu z Opola. Panie prezesie, jeżeli chodzi o młodzież w drużynie, jak będzie wyglądać właśnie ilość tych młodych zawodników z rodowodem wychowanków przy tak dużej rotacji w składzie? Bo to zawsze cieszy kibiców, jak są swoi zawodnicy, z kim mogą się identyfikować. Czy jest szansa, że no, ich się pojawi na tyle dużo, że będą zauważalni? Może ktoś wyskoczy z jakąś super formą? Jak to może wyglądać?
1: Myślę, że też w klubie nastąpiła dość duża, znacząca zmiana, jeśli chodzi o podejście do tych młodych chłopaków, ponieważ trochę nas zmusiła sytuacja, spadek drużyny z centralnej juniorów U19 pozwolił nam otworzyć szersze wrota na drugą drużynę. I dzisiaj w drugiej drużynie pozostawiliśmy najzdolniejszych młodych chłopaków, którzy biją się o to, żeby awansować do pierwszej drużyny. W nowym sezonie poprowadzi ich trener Piotr Plewnia, czyli trener z bardzo dużym doświadczeniem, z dużą umiejętnością wprowadzania młodych zawodników, którzy dzisiaj nawet wygrali sparring 4-1 z zespołem z Oławy, więc zespołem naprawdę mocnym. Sparring sparringiem, ale na pewno praca, którą już wykonują, przynosić zaczyna pomału pewne efekty. Ale też kilku chłopaków trener Łukasz Tomczyk już wyłowił dzisiaj i daje im szansę w pierwszej drużynie. W meczach kontrolnych chyba najbardziej takim widowiskowo grającym zawodnikiem, bo wychodzącym dzisiaj już nawet w pierwszej jedenastce w meczu przeciwko Banikowi, był Marcin Staś. Chłopak, który ma duże umiejętności i wierzę w to, że kibice zwyczajnie go piłkarsko polubią jako takiego ofensywnego, drobnego piłkarza, który świetnie operuje lewą nogą. Ale też trener daje szansę Filipowi Kupczykowi, który już w poprzednim sezonie był widywany w pierwszej drużynie. Doszło kilku zawodników młodzieżowych z zewnątrz, jak chociażby bramkarz, wahadłowy, ofensywny pomocnik. To jest kilku tych zawodników, którzy będą się decydowali o sile młodzieżowca. Skupiając się na naszych chłopakach z Akademii, no to myślę, że jeszcze jeden, dwóch zawodników, czyli maksymalnie trzech, a maksymalnie może czterech, jeśli dobrze będzie, to będą zawodnicy, którzy będą mieli szansę na granie w pierwszej drużynie Odry Opole. Z pewnością dla sukcesu klubu każdorazowo, przy każdym roku, jeśli jeden, dwóch zawodników dołącza do kadry pierwszej drużyny wywodzący się z Akademii, to jest bardzo dużo. I wierzę, że tak to, co jest teraz, to jest właśnie takim elementem naszej strategii stawiania na młodych chłopaków wywodzących się z Opola. I w kolejnych latach będzie to realizowane. Więc Akademia, bardzo ważny projekt, istotna sprawa, ale muszą być stuprocentowo gotowi i przygotujemy ich poprzez drugą drużynę, mam nadzieję, jeszcze lepiej niż to było w latach poprzednich.
0: A propos jeszcze drugiego zespołu, w zeszłym sezonie występował na boiskach czwartej ligi. W tym ma, no właśnie, co ma, jakie ma zadanie? Awansować szczebel wyżej, już na szczebel centralny?
1: Na pewno połączenie sił zespołu 19 i drugiej drużyny, tak bardziej oczywiście w kierunku drugiej drużyny niż inaczej niż to było w poprzednim sezonie, kiedy to priorytetem było U19, to jest jasny kierunek, że chcemy powalczyć o coś więcej w tej czwartej lidze opolskiej. Nie chcemy być tylko i wyłącznie miejscem, gdzie ogrywają się młodzi zawodnicy, ale chcemy nawiązać rywalizację również sportową i wygrywać więcej meczy, powalczyć o to, żeby być może trzecia liga za sprawą drugiej drużyny zawitała do Opola w 2027 roku. Oczywiście to nie jest cel, za który będziemy umierać, ale wierzę w to, że praca trenera Piotra Plewni, asystent Tomek Copik, najzdolniejsi młodzi chłopcy z naszej akademii, to może przynieść naprawdę dużo trudności innym zespołom z opolskiej czwartej ligi i może dać nam miejsce jedno z dwóch promowanych, bo trzeba pamiętać, że z czwartej ligi również drugie miejsce ma możliwość grania w barażach. Więc furtka otwarta otwarta, wszystko w głowach i nogach młodych zawodników, a mają się od kogo uczyć, bo sztab szkoleniowy, który będą mieli i wyższy poziom profesjonalizmu na pewno pozwoli im na jeszcze intensywniejszą pracę.
0: Panie prezesie, Odra Opole kończy przygotowania do nowego sezonu. Kończy się także mundial. Na koniec naszej rozmowy chciałem pana spytać to, co dzieje się za wielką wodą. Dziś mały finał, czyli mecz o trzecie miejsce Anglia-Francja. Jutro Argentyna-Hiszpania. Pierwszy raz 48 drużyn. Jak to panu wszystko się podobało? Dużo jest takich głosów, że za dużo komercji, za dużo środków do zarabiania jeszcze większych funduszy. Jak pan to widzi? I kto pana zdaniem wygra jutrzejszy finał? Messi i jego koledzy? Czy odwrotnie?
1: No, ewidentnie widać na tym turnieju komercjalizację futbolu, jak ono daleko idzie. Liczba drużyn, promocja, popularyzacja futbolu w różnych najdalszych zakątkach świata jest nieprzypadkowa. Fantastycznie, że to się odbywa, ale mam wątpliwość, czy powinno się to odbywać za pośrednictwem tak ważnego turnieju najwyższej rangi, jaką są Mistrzostwa Świata. Dla mnie ten turniej jest trochę daleko. O ile pamiętam do dzisiaj, turniej z 1994 roku, kiedy był pierwszym mundialem w krainie sokera, to wówczas Stany Zjednoczone były gospodarzem Mistrzostw Świata. Wtedy chyba po prostu z ogromnym entuzjazmem śledziłem to, co się działo. Dzisiaj trochę mniej czasu poświęcam na te mecze. Na pewno ta faza już końcowa jest na najwyższym poziomie i szkoda aż tracić, nie oglądając tych meczy. Mecze Argentyny, ostatni mecz Argentyny, zasadniczo końcówka tego meczu, to był pokaz fantastycznego futbolu, determinacji, to co w futbolu najbardziej się lubi, czyli pójście takie maksymalne po bramkę. Chyba najwięksi przegrani Francuzi, w moim odczuciu, bo czułem, że oni zdobędą tytuł mistrza świata, ale finał, ja jednak myślę, że Europa zwycięży z Ameryką Południową i to Hiszpanie okażą wyższą jakość w tym meczu finałowym, a w meczu o trzecie miejsce, wbrew pozorom, czuję, że być może ci Anglicy gdzieś do końca zlekceważeni przez Francuzów mogą ten mecz wygrać.
0: Mundial jest ważny, ale oczywiście najważniejsza jest Odra Opole. Przypominamy 20:30 prezentacja zespołu przed kościołem na Górce. Trzeba tam być. Prezentacja także nowej koszulki niebiesko-czerwonych. Bardzo ładna, to możemy tylko tyle na ten moment powiedzieć. A jak wygląda w rzeczywistości? To trzeba przyjść i zobaczyć na własne oczy, a potem oczywiście nabyć ten trykot, by móc dopingować zespół już w meczach ligowych. Tomasz Lisiński, prezes Odry Opole, był gościem audycji Cały Nasz Sport. Dziękuję panie prezesie za wizytę w studio. No i do zobaczenia na prezentacji.
1: Dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich kibiców Odry Opole, ale i futbolu na mecze Odry Opole przy ulicy Oleńka 1 na Itaka Arena.

0: Słuchają Państwo Radiopolem. Jest godzina 18, czas więc na kolejne wiadomości. Serdecznie zapraszam. A w nich międzynarodowy zlot ciężarowych pojazdów tuningowanych w polskiej Nowej Wsi. Będziemy także na 18 edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej. Kropka. To w Głuchołazach. A Grecja stawia sprawę na ostrzu noża w sprawie sankcji na Rosję.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. A zaczynamy od dróg. Uwaga kierowcy, w miejscowości Niwki w powiecie strzeleckim doszło na drodze wojewódzkiej 409 do dechowania samochodu osobowego. Pojazdem podróżowały dwie osoby. Jedna doznała obrażeń. Pierwszej pomocy udzielają jej strażacy. Na miejsce jedzie pogotowie ratunkowe. Na lotnisku w polskiej Nowej Wsi od wczoraj trwa 22. międzynarodowy zlot ciężarowych pojazdów tuningowanych Ultor Master Truck. Na wieczór zaplanowano m.in. pokaz świateł, koncerty, dyskotekę i klakson do nieba, czyli hołdy dla zmarłych kierowców, uczestników wcześniejszych edycji. Andrzej Wachowski, organizator zlotu, zwraca uwagę na brak korków w dojeździe na zlot, co może wywoływać złudne wrażenie niższej frekwencji zwiedzających.
2: Wynajęto firmę, która nie robi kolejek. Te samochody na parking wjeżdżają płynnie i nie ma tych korków. No jak nie ma korków, no to wszystkim się wydaje, że coś się zmieniło. Tak, zmieniło się. Gmina się postarała, że te drogi są. Później tą czołgową drogę zrobiono, że można jeździć 120 ton. I to wszystko odróżniło. Także to tylko wizualnie tak wygląda, ale frekwencja taka sama jak w zeszłym roku. Także nic się nie dzieje.
0: Zdzisław przyjechał z Wielkopolski 32-letnią amerykańską ciężarówką Kenworth. Jestem tu po raz pierwszy. Mój samochód budzi duże zainteresowanie. Mówi.
3: Ludzie bardzo podziwiają, chcą oglądać, ja się bardzo z tego cieszę. Pojemność to jest 16 litrów, 700 koni, dwie turbiny, sam ciągnik, koń tak zwany 26-28, w zależności jak się jedzie. W perspektywie czasowej będę miał naczepę i będę jeździł z moimi samochodami klasycznymi, też amerykańskimi typu Cadillac i inne, bo mam jeszcze 15 aut Detro.
0: A jutro poznamy najpiękniejsze pojazdy tej edycji. Radio Opole to patron medialny Ultor Master Truck.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Miłośnicy piosenki turystycznej, poetyckiej i folkowej zjechali do Głuchołaz. Do niedzieli potrwa tam 18. edycja Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej. Kropka. W programie koncerty w Muszli Leśnej w Parku Zdrojowym, spotkania autorskie, przegląd utworów z charakterem oraz czeska tramska hudba. Dziś w Centrum Kultury odbywa się przegląd utworów z charakterem. Na scenie w sumie wystąpi 18 zespołów, mówi Jerzy Krużel, przewodniczący jury przeglądu.
4: Zawsze przegląd utworów z charakterem, czyli Puch, to był taki przegląd piosenek z różnych nurtów, mimo że wiodącym jest oczywiście nurt piosenki turystycznej i to, że ta poezja, która w tych piosenkach przebija, zawsze była wiodącą w Głuchołazach. Jest szerokie spektrum muzyki w Głuchołazach. Co mnie bardzo cieszy, bo widać, że festiwal przebił się i na całą Polskę promieniuje.
0: A początki festiwalu wspomina Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz.
5: Wszystko zaczęło się w 2007 roku w Muszli Leśnej, w Parku Zdrojowym, który to zarówno park, jak i amfiteatr wyglądał zupełnie inaczej niż teraz. Tam były naprawdę warunki po prostu turystyczne. Dzisiaj to już ma ręce i nogi i jest bardziej cywilizowane, ale na pewno to tylko dodało jeszcze uroku.
0: Dodajmy, że hasło 18. edycji festiwalu Kropka brzmi Góry, ludzie, muzyka.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Grecja stawia sprawę na ostrzu noża i blokuje najnowsze sankcje na Rosję. Jak ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia, nie będzie zgody na 21. pakiet, jeśli nie będzie ustępstw wobec władz w Atenach, a chodzi o tranzyt rosyjskiego LNG do państw spoza Unii.
6: Grecja nie zauważyła, że do 19. pakietu sankcji wpisany jest zakaz importu gazu skroplonego z Rosji do Unii i tranzyt tego surowca do państw spoza Unii. A tymczasem na tranzycie właśnie jedna grecka firma zarabia i to nieźle. Grecja wykorzystuje więc pracę nad najnowszymi sankcjami, by wymusić zmiany. Grecy tego nie odpuszczą, a wszystkim zależy na 21. pakiecie sankcji, bo tam jest zamrożenie limitu cenowego na rosyjską ropę. Konieczny będzie kompromis, usłyszałam od jednego z wysokich rangą unijnych dyplomatów.
0: A kulisy negocjacji dotyczących najnowszych sankcji na Rosję poznawała Beata Pumecka.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 25 stopni za oknami, ciśnienie to 1012 hektopaskali, w regionie pochmurno, możliwe opady deszczu i burze z gradem, wiatr w czasie burz w porywach to około 75 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, temperatury od 14 do 16 stopni, a jutro w dzień od 24 do 26, w dzień zachmurzenie duże, początkowo większe przejaśnienia, a później już opady deszczu i miejscami burze.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: 12 minut po godzinie 18 rozpoczynamy drugą godzinę sportowego spotkania na antenie Radia Opole. W pierwszej gościliśmy prezesa Opolskiej Odry Tomasza Lisińskiego. Trwają przygotowania, one powolutku już się kończą. Dzisiaj ostatni sparing z Piastem Gliwice, wygrany przez Odrę 2-0. 20:30 przypominamy, prezentacja zespołu przed kościołem na Górce. Zapraszamy serdecznie. Tam również oprócz tego, że będzie można zobaczyć wszystkich zawodników, którzy będą reprezentować barwy Odry w nowym sezonie i sztab szkoleniowy, zostanie zaprezentowana nowa koszulka niebiesko-czerwonych. Już za chwilę Łukasz Tomczyk, trener Odry Opole w tym sezonie. Z nim będziemy rozmawiać, a konkretnie zrobi to Kuba Biel. Przypominamy, że dziś wieczorem mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Anglia zagra z Francją. Dwaj wielcy przegrani półfinałów. Przede wszystkim Francuzi, którzy wymieniani byli przed mundialem jako główny faworyt do zwycięstwa. No a jutro wielki finał Argentyna-Hiszpania. Wygra ktoś mówiący w języku hiszpańskim. Zobaczymy, czy to będzie drużyna z Ameryki Południowej, czy z Europy. Argentyna broni tytułu. Argentyna w półfinale zwłaszcza pokazała niezwykłą moc, gdy odrabiała straty w meczu z Anglikami. Leo Messi gdzieś zgubił w ogóle swój PESEL. Jest naprawdę niemożliwy. Prawie 40 lat na karku, a nadal z nogą przy piłce potrafi bardzo wiele. Ten mecz finałowy Hiszpanii z Argentyny jutro o 21:00 czasu polskiego, no a dzisiaj emocje futbolowe na mundialu dużo wcześniej, bo dużo później, bo o godzinie 23:00 Anglia, Francja.

0: Natalia Bukowiecka zajęła piąte miejsce w biegu na 400 metrów rozgranym w Londynie podczas meetingu Diamentowej Ligi. Polka czasem 50 sekund i 10 setnych wyrównała swój najlepszy tegoroczny rezultat. Zwyciężyła faworytka, mistrzyni olimpijska, dominikanka Marie-Lady Paulinho, pewnie finiszując z czasem 48,97 sekundy. Wyprzedziła Norweszkę Henriette Jager 49,15 i Jamajkę Stacey Ann Williams, która uzyskała czas 49,52. A w naszym programie wracamy do regionu, wracamy do stolicy regionu. Czas na zapowiadaną rozmowę z nowym trenerem Łukaszem Tomczykiem, nowym trenerem opolskiej Odry, z którym o przygotowaniach do nowego sezonu rozmawia nasz redakcyjny kolega Jakub Biel. Posłuchajmy.
1: Cały nasz sport. Dziś w audycji Cały nasz sport rozmawiamy sobie o przygotowaniach. Przygotowaniach Odry Opole do sezonu piłkarskiego, który rusza już niebawem. Jesteśmy właściwie na ostatniej prostej. No i zaczynamy od tego, że dziś, bo te mecze się już odbyły, choć nagrywamy tę rozmowę wcześniej, mecz z Banikiem Ostrawa i z Piastem Gliwice, czyli takie ostatnie szlify, ostatnie przetarcie przed startem ligi, pierwszy mecz z Arką Gdynia. No i w końcu mamy okazję i przyjemność porozmawiać o jego pracy, o tym miejscu, jego miejscu w Opolu, o przygotowaniach do sezonu, o kształtowaniu tej kadry Opole z trenerem, nowym trenerem Odry Opole, Łukaszem Tomczykiem. Panie trenerze, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No to jak, zaaklimatyzował się pan już w Opolu?
2: Tak, myślę, że tak. Znam też Opole, tak jak mówiłem, mieszkałem tutaj 2 lata, więc taki powrót szybki i aklimatyzacja.
1: Łukasz Tomczyk, osoba, którą kojarzymy po pierwsze z Polonii Bytom, przygoda w Rakowie, czytałem mnóstwo komentarzy kibiców Rakowa Częstochowa i oni bardzo żałują, mam nadzieję, że pan też gdzieś dotarł do tych komentarzy, bardzo żałują, że ta przygoda się nie powiodła i mimo tego krótkiego okresu, który pan spędził w Częstochowie, bardzo miło wspominają, więc widzieli coś w panu, co mam nadzieję też kibice Odry Opole niebawem zobaczą.
2: No mi to też ciężko ocenić, no raczej po prostu próbowałem zaprezentować się jako osoba w taki sposób, jaki jestem. Myślę, że też w tym stylu gry i pracy codziennej było powoli widać efekty zalążki. Tak jak oglądamy mundial, ja mam taką refleksję, że to jest taki turniej, że jeden mecz decyduje o karierze trenera i to są takie mecze jak Puchar Polski, że cały proces i wiele rzeczy później się nie liczy, tylko ten mecz ma taką wysokie zabarwienie emocjonalne, no i powoduje, że możecie nie być i myślę, że też tak było ze mną, no biorę to na klatę, bo to jest jednak granie o puchar, jakbyś go wygrał, idziesz w inną stronę, nie wygrał.

0: Rozwój klubu i brałem głód, brałem pod uwagę też to, że myślę, że to będzie szło do przodu. Też widziałem, że się tutaj to rozwija i wierzę w to, że są krótszej lub w dalszej perspektywie możliwości na to, żeby zrobić fajną piłkę. Mhm. I na to patrzyłem z perspektywy. No też dostałem informację, że będę miał czas. Mhm. Więc to też była sprawa, która no zawsze dla trenera jest ważna. To widzisz, no patrzysz za rok, za pół, za dwa, no tak to zbuduję. Możesz sobie to rozłożyć. Oczywiście wiemy, że ten czas to pojęcie względne w piłce nożnej, no ale wierzę w to, że on tutaj będzie i będzie można to zbudować. I ujma, często też zderzamy się z czymś takim, że zawodnik schodzi do niższej ligi albo trener i jest mu bardzo ciężko. To też jest dla mnie jakieś wyzwanie.
1: Dlaczego o tym mówię? Ponieważ też biorąc pod uwagę historię ze środowiska piłkarskiego, wiem, że w wielu przypadkach, tych przypadkach, które nie są ambitne do końca, ogromnie ważna jest wygoda. I znam historie, w których na przykład zespół z niższej ligi miał okazję awansować do wyższej. No i oczywiście te kuluarowe rozmowy wyglądały w ten sposób, że właściwie po co mam awansować? Mogę być wysoko na poziomie, załóżmy na to, trzeciej ligi, będę miał spokojną pracę, a tak to awansuję do ligi drugiej, przegram 3-4 spotkania, no i będę musiał szukać roboty, więc tym większy szacun, że zdecydował pan się na coś, co no, nie do końca było pewne, zapewnienia to jedno, ale no, zejście z poziomu ekstraklasy ponownie do pierwszej ligi i podjęcie się pewnego projektu, to też wykaz w moim odczuciu pewnej ambicji i tego, że chce coś się osiągnąć.
0: Tak, no na pewno, tak jak mówiłem, że cały czas jestem osobą ambitną, mam taki lekki ból w sobie, żeby coś się odgryźć, taką złość sportową po tym ostatnim etapie. Oczywiście, no tak jak ja sobie tutaj obserwuję to od środka, to uważam, że głód tutaj jest i tego nie można powiedzieć, że nie. Oczywiście, no można więcej wymagać od zawodników, jeszcze większa intensywność, no dla piłkarzy, żeby to nie było takie ciepłe miejsce, tylko miejsce, które wymaga i powoduje, że idziemy po coś i walczymy, ale oczywiście trzeba to robić wszystko no, mądrze, no bo wiadomo, że to jest proces, w piłce nie ma drogi na skróty, oczekiwania muszą iść w parze z możliwościami choćby finansowymi na dzień dzisiejszy. Ale wierzę w to, że taką zespołowością, tym, że trybuny nam będą pomagać, bo stadion może ci pomóc w jednym momencie, no jak jest zapełniony i wszyscy idą w jednym kierunku, bo dla każdego zawodnika, dla Polonii Bytom przyjazd na taki stadion i rozegranie tutaj meczu, no to jest coś dużego, dodatkowa motywacja. Często drużyny mają mniejsze stadiony i robią wyniki, no bo jest jednak trudny teren, więc tutaj jest stadion, który motywuje każdego zawodnika w tej lidze, więc my wszyscy musimy zrobić tutaj, żeby ten rywal, który przyjeżdżał, miał tutaj trudno, żeby była twierdza, żeby wszyscy pomagali.
1: Panie Łukaszu, co do tej pory już udało się panu zmienić w pana ocenie w funkcjonowaniu drużyny? Nie mówię klubu, bo klubem zarządza prezes, ale funkcjonowaniu drużyny, być może w jakimś mentalnym podejściu do pracy innym. Czy już widzi pan jakieś aspekty, które udało się poprawić? I czy jest pan trenerem, który zarządza twardą ręką? To znaczy nie dostosujesz się, giniesz na tej zasadzie? Czy no, muszą być pewne jasno określone zasady, do których zawodnik ma się stosować, jeżeli nie będzie się stosował? Sorry, winę tu.
0: Na pewno, jeśli chodzi, co udało się zrobić, to na pewno wysoki pressing poprawić, podnieść intensywność treningową, przesunąć trochę granice i sufit zawodnikom, pobyt w klubie, czas, ilość dodatkowych obowiązków i rzeczy takich, które muszą zrobić. Oni podeszli do tego bardzo tak rzetelnie i robią, realizują. Widzę, że są też nastawieni do tego, żeby coś zrobić. Nie mogę tutaj złego słowa powiedzieć. Pracujemy cały czas nad tymi aspektami w ataku, no bo nie ma tego tu za wiele. Nie ma się co oszukiwać. Nie jest to jakaś tam mocna nasza strona, ale na to potrzeba czas i wiele innych też aspektów. Oczywiście mam taki trzon swoich zasad pod kątem taktycznym i które choćby intensywność w pressingu, bieganie, taka odpowiedzialność w defensywie i trzymanie takiego basicu defensywnego, jeśli ona nie będzie realizowana, to ciężko, żeby zawodnik tu grał po prostu. Pewna konsekwencja treningowa, robienie rzeczy, które masz w klubie, jeśli się nie dostosujesz, będzie ciężko. Ale oczywiście w tym ataku są miejsca takie no, na dowolność i kreatywność dla zawodnika.
1: Mówię o tych zasadach nie bez powodu. Oczywiście postaram się nieco rozszerzyć ten wątek za chwilę, ale zanim do tego wątku i o tych zasadach, o twardości, o przestrzeganiu pewnych zasad, to chciałbym porozmawiać o tym, co nas czeka, bo tak jak już zdradziłem na początku naszej rozmowy słuchaczom Radia Opole, że nagrywamy naszą rozmowę przed sobotą, więc ta ostatnia prosta. Dwa mecze sparingowe, jeden domowy, drugi wyjazdowy. Jeszcze w międzyczasie prezentacja zespołu. Przypomnę, Banik Ostrawa w sobotę rano tutaj w Opolu. Przyjeżdżają goście z czeskiej ekstraklasy, więc no kawał drużyny.

0: No i chwilę później drugie spotkanie też z zespołem Ekstraklasy, tyle że polskiej, Piastem Gliwice. No to już pokazuje pewną skalę ambicji, z jaką podchodzicie do pracy przedsezonowej.
1: No tak, jak się wszystkie te sparingi przejrzy, to tak się śmialiśmy dzisiaj, że graliśmy europejskie puchary i niewiele brakło nam, żeby wyjść z grupy. Ale tak naprawdę ci rywale byli bardzo mocni, pokazali nam taką jakość momentów, że jeżeli ty gdzieś zaśpisz, nie wykorzystasz swoich sytuacji, to oni będą mieli i to skończą. Albo stracisz głupio piłkę na swojej połowie w taki, powiedzmy, dziadowski sposób, albo pozwolisz sobie na jakąś nonszalancję, albo lekkie odpuszczenie. Więc myślę, że ten rywal nawet poprzedni, z którym graliśmy, no, nas tego nauczył, bo do przerwy przegrywaliśmy 3-0 i uważam, że po prostu nie byliśmy tak jakby spójni w defensywie. I na za wiele im pozwoliliśmy.
0: Jak ważne będzie wsparcie kibiców, bo swoimi kanałami dotarłem do informacji, że bardzo panu zależy na tym, żeby właśnie na tym ostatnim meczu przedsezonowym z Banikiem Ostrawa już kibice dali odczuć atmosferę meczową swoim zawodnikom, bo w pana filozofii futbolu, w podejściu do pracy jest to niezwykle istotne.
1: Tak, no wszyscy komentują, że ostatni mecz jest zamknięty, nie możemy przyjść zobaczyć, drony latają, nic nie można, no to my otworzyliśmy ten mecz. Jest możliwość dla kibiców przyjścia, pokazania się, dania dopingu, stworzenia jak najbardziej warunków emocjonalnie meczowych. Mhm. Graliśmy teraz ze Śląskiem Wrocław sparing, było, no nie jestem w stanie oszacować, 500 osób, 400 osób na trybunach i już było czuć taką meczowość. Ten mecz był naprawdę taki na poważnie, bynajmniej dla nas. Mhm. I on już dał dużo odpowiedzi, dużo rzeczy taktycznych pokazał pod presją, no bo grasz pod presją przede wszystkim, więc to jest taki ostatni szlif przed ligą, który chciałbym, żeby był jak najbardziej podobny do meczu ligowego.
0: Czy oprócz tego, że te sparingi są przed nami, właściwie z perspektywy słuchacza już za nami, to już jest myślenie o Arce, o tych pierwszych spotkaniach domowych, także tutaj w Opolu o starcie ligi i analiza taktyczna, bo również sygnały docierają, że jest pan tytanem pracy i ten zespół analityczny działa bardzo mocno.
1: Tak, no staram się dużo dać, bo wiem, że no tą pracą możesz nadrobić pewne rzeczy, jakieś tam braki możliwości w danym momencie i też w to wierzę. Przygotowujemy się od 2 tygodni, przygotowujemy się do Arki, szlifujemy pewne rozegrania, pewne rzeczy w pressingu, pod przeciwnika oglądamy, więc cały czas gdzieś ten mecz jest z nami już w mikrocyklu treningowym.
0: Wracam do tych zasad, oczywiście przygotowując się do tej rozmowy, ale także analizując pana pracę, obejrzałem sobie wywiad z Tomaszem Ćwiąkałą, znamy pana historię i wracam do tych zasad. Czy to, jak wyglądało pana życie, wpływa na to, jakim pan jest trenerem, czyli te zasady są twarde i rzeczywiście musisz się dostosowywać, żeby coś w życiu osiągnąć?
1: No tak, no myślę, że w tych organizacjach, w pracy, w taktyce, w pobycie w klubie, w regeneracji, w tym wszystkim, no warto mieć jakieś standardy, zasady, bo później to zawodnik wchodzi do środowiska, które go ciągnie, a nie jest w środowisku, w którym no bimba i szuka czegoś na boku i tak naprawdę mówi, że później mówi, że tego nie ma. Więc staram się tworzyć takie środowisko, żeby zawodnik wchodząc do klubu miał wiele rzeczy na zasadach, wiele rzeczy czasowych, wiele rzeczy na boisku zorganizowanych. A i też ich przestrzegał i dzięki temu, żeby drużyna lepiej wyglądała.
0: Czyli jak w słynnym wywiadzie, który powiedział kiedyś trener Jarosław Kotos, musicie mieć tą mądrość piłkarską, że musicie być mądrzy piłkarsko, a nie być piłkarskimi. Nie będę cytował, co mówił trener Jarosław Kotos, prawda?
1: Coś w tym jest, że na pewno to takie rozumienie gry i taka inteligencja zawodnika na końcu decyduje.
0: Okej, okay, to jedno ostatnie pytanie, bo obiecałem, że trochę pana zaskoczę. Chciałbym pobawić się w grę w skojarzenia. Podam 3 hasła i chciałbym, żeby pan opowiedział historię, dlaczego i skąd się wzięła. Po pierwsze powiem tak. Znicz Kłobuck, żółta koszulka Lidz i pseudonim Mark Widuka.
1: No to dużo pan wie. Tak, jeden z treningów, koszulka i po tym to zostało, że był ten pseudonim. No, nawet sobie przypomniałem ten czas. Świetny czas.
0: No, słyszałem, że właśnie nazywali pana Mark Widuka, choć grał pan chyba na skrzydle.
1: Na skrzydle, na 8, więc nic wspólnego z Markiem Widuką nie miałem.
0: To skąd i dlaczego to Lidz się wzięło?
1: Chyba był taki moment popularny tej drużyny wtedy, nie? Jak był Widuka i tak dalej i on też pakował te bramki i wszyscy mieli taką zajawkę na niego i akurat gdzieś rynek, bazar, koszulka taka co 30-40 zł zakupiona z ostatnich oszczędności. I po prostu taka młodzieńcza miłość do piłki.
0: Okej, okay, ten pseudonim Widuka został z panem długo?
1: No, jeszcze zdarzy mi się, że ktoś z Kłobucka gdzieś mnie widzi, to napisze do mnie w ten sposób.
0: Chyba zaskoczyłem pytaniem, tego się pan nie spodziewał.
1: Tak, ciekawe pytanie, ciekawe. Nie spodziewałem się na pewno.
0: Tyle, Łukasz Tomczyk, trener, nowy trener Odry Opole, który zaprasza na mecz Odra Opole Banik Ostrawa. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, zapraszam na trybuny.
2: A z nowym szkoleniowcem Apolskiej Odry rozmawiał Kuba Biel. Dzisiaj te dwa sparingi już za nami. Pierwszy z Banikiem Ostrawa, porażka 0-3, no ale w drugim z Piastem Gliwice drużyną ekstraklasową wygrana. Opolskiej drużyny 2-0. Przypominamy, że dziś prezentacja zespołu 20:30 przed kościołem na Górce. Zapraszamy serdecznie, tam pokaże się w pełnej krasie i drużyna, i sztab szkoleniowy. Zaprezentowana również zostanie nowa koszulka, w której grać będą zawodnicy Odry w nowym sezonie 2026-27.

0: W audycji cały nasz sport. Zmieniamy temat. Teraz mówić będziemy o siatkówce. Dzisiaj Polska wygrała w Chicago z Brazylią 3-0 w setach 25-22, 28-26. No i w trzecim już zdecydowanie łatwiej 25-19. To był mecz grupowy fazy Ligi Narodów. To drugie zwycięstwo biało-czerwonych na turnieju w Wiecznym Mieście. Wcześniej pokonali Bułgarów także w trzech setach. O triumfie nad Canarinhos mówi trener naszej reprezentacji Nikola Grbicz. Posłuchajmy.
1: Muszę być zadowolony oczywiście. Nie jestem zadowolony tylko z tym, ta seria w drugim secie na zagrywce. Mieliśmy za dużo zagrywki, 8, tylko 11. Ten balans nie był dobry. To powiedziałem na początku trzeciego seta, że powiedziałem, ok, ja chcę, żeby jest ryzyk, ale jeśli jeden zagrywa źle, następny pierwszy, musimy robić blok obrony, bo my blok obrony mamy dobry. Brazylia atakowała lepiej z piłką od siatki lub z perfekcyjnym, pozytywnym przyjomem. Dlatego myślę, że czasami musimy mieć tę uwagę, jeśli jest lepiej ryzykować, albo robić jakieś opcje taktyczne. Ale na końcu oczywiście graliśmy z jednym przeciwnikiem, dla ich to była ostatnia szansa, żeby się zakwalifikowali na turniej. Myślę, że wiedzieliśmy, że oni będą grali swoje najlepsze. Ja oczekuję każdy raz, że każdy zespół, który gra z nami, szuka punktów na rankingu. Myślę, że 24 godziny, dwa mecze, ale mieliśmy te podobne sytuacje w Filipinach ostatni sezon i jest jak jest. Staramy się odpoczywać, regenerować się ile możemy. Nie będziemy robić tylko trening, tylko stretching i jedziemy dalej.
0: Polacy z dorobkiem 8 zwycięstw i 2 porażek zajmują 3 miejsce w tabeli. Zapewnili sobie awans do finałowych zawodów, które odbędą się na przełomie lipca i sierpnia w Chinach. W Chicago podobieczni trenera Nikoli Grbicza zagrają jeszcze z Francją w sobotę o 23 czasu w Polsce i ze Stanami Zjednoczonymi w nocy z niedzieli na poniedziałek. A jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkania, oprócz zwycięstwa Polski z Brazylią 3-0, Kanada przegrała z Kubą 0-3, Argentyna z Włochami 0-3, Słowenia pokonała Turcję 3-1. O 20:00 Serbia zagra z Niemcami. 3 godziny później rozpocznie się spotkanie Polski z Francuzami.

0: Mecz Francji z Anglią rozstrzygnie, kto zdobędzie brązowy medal piłkarskich mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Oba zespoły miały większe aspiracje, ale poniosły porażki w półfinale. Francja przegrała z Hiszpanią, a Anglia musiała uznać wyższość Argentyny. Polscy kibice z meczami o trzecie miejsce mogą mieć tylko dobre wspomnienia. Biało-czerwoni wygrywali małe finały w 1974 roku oraz 8 lat później na mundialu w 1982 roku w Hiszpanii. Medal zdobyła drużyna, w której największą gwiazdą był Zbigniew Boniek. Jak przyznał, kluczowa w takim spotkaniu jest motywacja.
1: Nie jest łatwo, to nie jest łatwo się zmobilizować na mecz o trzecie, czwarte miejsce. Ja pamiętam, myśmy kiedyś też taki mecz grali z Francją, myśmy przegrali z Włochami, była wielka, że tak powiem, trochę żałoba. Nie do końca byliśmy zadowoleni, Francuzi przegrali w rzutach karnych z drużyną niemiecką. Nie jest łatwo zmobilizować się. Ja pamiętam przed meczem w Alicante, kiedyśmy wygrali z Francuzami, tośmy tak się usiedli razem z chłopakami i puściliśmy sobie takie hasło, panowie. To był dobry mundial, zrobiliśmy wszystko dobrze, ale jak nie wygramy tego meczu o trzecie miejsce, to tak jakby nas tutaj nie było. I wydaje mi się, że to dotarło do nas wszystkich i to spowodowało, że mieliśmy ten poziom adrenaliny jeszcze na bardzo wysokim poziomie i potrafiliśmy się jeszcze raz zmobilizować. Francuzi natomiast zrobili coś innego, wystawili prawie zupełnie inną drużynę niż ta, która przegrała w rzutach karnych, no i byli bardzo wymagającym partnerem. Natomiast mecz o trzecie, czwarte miejsce to nie jest mecz, który mi się podoba. Według mnie ci, którzy przegrają w półfinale, powinni dostać brązowy medal i ja bym tego meczu nie robił.
0: Francja-Anglia o 23 w Miami. Mecz o brązowy medal, mały finał Mistrzostw Świata. Ten wielki finał jutro o 21 czasu polskiego, a w nim wystąpią Argentyna, obrońca tytułu i aktualny mistrz Europy Hiszpania. No i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Dobiegają końca przygotowania do nowego sezonu BetClick pierwszej ligi. To w naszym kraju Odra Opole. Oczywiście będzie grać na zapleczu Ekstraklasy także w sezonie 2026-2027. Dzisiaj ostatnie dwa mecze sparingowe. Na początek na Itaka Arenie porażka z Banikiem Ostrawa 0-3, a później wygrana w Gliwicach z Piastem 2-0. Ale to jeszcze nie koniec emocji dotyczącego zespołu z Opola. 20:30 prezentacja zespołu przed kościołem na Górce. Zapraszamy serdecznie wszystkich fanów. Prezentacja zespołu, sztabu szkoleniowego, no i nowej koszulki, w której będą grać niebiesko-czerwoni w nowym sezonie. Nowy sezon już za tydzień, za niespełna tydzień, bo w najbliższy piątek mecz domowy o 21:00 rywalem będzie Arka Gdynia. A dziś w audycji Cały Nasz Sport to już wszystko. Za uwagę dziękuję Grzegorz Frankowski, Marcin Kobza. Dobrego wieczoru. Do usłyszenia.

0: Jest godzina 19, tu Radio Pole na FM, w internecie i DAB+. Rośnie liczba wypadków hulajnóg, plaga zaginięć dzieci nad wodą. Szczegóły za chwilę. W wiadomościach także odwiedzimy stoisko Radia Opole na zlocie Master Truck.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. 9 osób zginęło w Polsce w pierwszej połowie tego roku w wypadkach z udziałem hulajnóg. To 2 razy więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jak wyglądają najnowsze dane policyjne?
2: Zatrważająco. Od stycznia do końca czerwca doszło w całym kraju do ponad 640 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. To 2-krotny wzrost w przeciągu 2 lat. Rannych zostało prawie 600 osób. Dla Arkadiusza Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pytanie, czy hulajnogi są bezpieczne, jest pytaniem retorycznym.
3: Oczywiście, że nie. Mówimy o tym już od wielu lat. Niebezpiecznie się czują piesi, niebezpiecznie się czują inni uczestnicy ruchu drogowego, w tym też kierowcy.
2: Jak dodaje ekspert, trzeba weryfikować prędkość, z jaką jeżdżą hulajnogi, a kaski powinny być obowiązkowe dla wszystkich.
3: A nie tylko dla tych młodych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, że to też wymusi noszenie kasku z sobą albo rezygnację z tego urządzenia.
0: A był to materiał Anety Łuczkowskiej.
1: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: Plaga zaginięć dzieci. Ratownicy wodni z Łeby każdego dnia kilkanaście razy dziennie przeczesują plaże w poszukiwaniu kilkulatków, informuje koordynator Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Kacper Treder.
4: Pilnowanie dzieci małoletnich, które są pod naszą opieką, nie spuszczanie ich z oczu absolutnie nawet na sekundę. Tylko jednego dnia w tym sezonie udało nam się znaleźć 11 zagubionych dzieci, co również odciąga naszą uwagę od tego, co dzieje się na wodzie, angażuje nas w te działania poszukiwawcze.
0: Lokalne służby i ratownicy apelują o czujność, ponieważ przez tłumy na plaży, rozstawiane parawany i gwar, dzieci mogą oddalić się nawet na odległość kilku kilometrów.
5: Największa odpowiedzialność, żeby właśnie zwracać uwagę nie tylko na siebie, ale przede wszystkim na dzieci, bo one są najmniej odpowiedzialne i beztroskie, wchodzą gdzie chcą i robią co chcą, a wtedy może dojść do wielkiej tragedii.
6: Czerwoną flagę wzięli, wszyscy wychodzili z wody i szukali po całym morzu, ale udało się.
0: Mówią plażowicze, aby zapobiec zaginięciu dziecka, najlepszym rozwiązaniem jest wyposażenie go w silikonową opaskę z numerem telefonu do rodzica i ustalenie punktu orientacyjnego, na przykład parasola lub wieży ratowniczej.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Przedłuży się przebudowa rynku w Lewinie Brzeskim. Powód to wcześniejsza 1,5-miesięczna przerwa w pracach, spowodowana silnymi mrozami. Jak zapewniają władze Lewina Brzeskiego, betonozy nie będzie. W tej chwili może tak to wyglądać, że będzie tylko beton, ale wynika to z tego, że obecnie prowadzone są prace brukarskie, mówi Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego.
7: Natomiast pod koniec, czyli jesienią, będą też prace w zieleni i w bilansie zieleni będzie jej więcej niż było do tej pory, więc tutaj proszę czekać, a zieleń też się pojawi. Te roboty drogowe były poprzedzone wymianą instalacji kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, instalacjami gazowymi, siecią wodociągową. Wszystkie te podziemne rzeczy też zostały zrobione, no po to, żeby zminimalizować później ewentualnie możliwość wystąpienia awarii w następnych latach. Więc myślę, że na koniec roku mieszkańcy będą zadowoleni z tego, co wybudujemy.
0: Zmieniamy temat. Tuningowane ciężarówki, zabytkowe samochody, koncerty, konkursy, pokazy i Radio Opole. Nasza akcja Wakacje w Radiowozie zagościła dzisiaj na Ultor Master Truck na lotnisku w polskiej Nowej Wsi. Od rana można było odwiedzić nasze studio plenerowe i skorzystać z atrakcji. Jerzy Nowakowski, który jeździ radiowozem, ocenia zainteresowanie stanowiska Radia Opole jako duże.
8: Dużo ludzi przychodziło, pytali się, czy te gadżety można kupować. Oczywiście one były wszystkie za darmo i rozdawaliśmy piłeczki plażowe, notesy, kreda, plecaczki turystyczne i pojemniczki na wodę. Ludzie też interesowali się selfie, nakręciliśmy dość dużo filmików.
0: A para zdzierżeniowa dobrze bawiła się przy naszym stanowisku.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Ponownie 23 stopnia, ciśnienie to 1011 hektopaskali, w regionie zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe opady deszczu i burze z gradem, w czasie burz porywy wiatry do około 75 km na godzinę. W nocy pochmurne opady deszczu i od 14 do 16 stopni, a jutro w dzień od 24 do 26, w dzień będzie zachmurzenie duże, początkowo większe przejaśnienia, później opada okresami opady deszczu i burze, prognozowana wysokość opadów w niedzielę od 20 do około 35 mm.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Opolska lista polskiej piosenki.

Zapalenie przedrostka spiętego z płyty Full HD to propozycja do kolejnych notowań opolskiej listy polskiej piosenki. W zastępstwie Witka Sułka kłania się Państwu Tomek Wojtyłko. No i oczywiście kolejność wszyscy znają. Najpierw 10 propozycji, a później kolejne notowanie listy. Zaczęliśmy od spiętego, na teraz artysta, który pożegnał się z jarocińską sceną, bo Lech Janerka zapowiedział koniec swojej kariery. No i skoro występował w Jarocinie, no to w teorii już na tym festiwalu się nie pojawi. Chociaż pamiętam, że Tomek Lipiński też zadeklarował, że kończy karierę, a szczęśliwie cały czas występuje. Lech Janerka w utworze, który zaproponuje, jest gościem. Mowa tutaj o awatarach Wirażki. Na później, trzymając się tego klucza polskiej sceny, takiej gitarowo-niezależnej, Bielizna i taniec lekkich goryli.

Bardzo piękny, nieoczywisty utwór, przypomniany kilka lat temu przez orkiestrę męskiego grania, czyli taniec lekkich goryli bielizny. To propozycja do kolejnych notowań o polskiej listy polskiej piosenki. A teraz coś prosto z naszego regionu i wydaje mi się, że warto na Dominikę Gamrot głosować, jeżeli mogę być tutaj stronniczy, dlatego że warto wspierać aspirujących młodych artystów, szczególnie kiedy są z Opolszczyzny. Dominika Gamrot debiutowała singlem Kropki, który pojawił się jakiś czas temu na antenie Radia Opole. Na za sprawą państwa może pojawiać się częściej.

głos Anity Lipnickiej jest zdecydowanie ponad przeciętny, dlatego że w internecie krąży wykonanie utworu Noce Kryształowe Lipka, gdzie udziela się właśnie gościnnie Anita Lipnicka i muszę przyznać, że mimo, że widziałem to nagranie raz, może dwa, to ilekroć słyszę tę regularną studyjną wersję, to nie jestem w stanie się uwolnić od wrażenia, że z Lipkiem śpiewa Anita Lipnicka. Nawet

lipcowy singiel 16 liter, na później 14 piętro Pana F i Pana Emadę, czyli rzecz jasna braci Waglewskich, no ale pozwolili sobie troszeczkę puścić oczko w stronę fanów ich wczesnych płyt. Stąd nazwa tego bytu artystycznego jest lekko zmodyfikowana.

Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski Mordor. Zjeżdżając windą zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił na światopogląd, na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Łutęg i Gorgorod. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta pieprz... Wysokość na 14 pięter. Winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator. Opowiem ci dlaczego. 14 piętro, to wysoko.

prosto ze stolicy, z bloku wielkiej płyty. Guziki w windzie podpalone jak noty zniczy. Smród spalenizny, kwaśny zapach jak ocet winny. Stęchlizna to zapach naszego dzieciństwa. Przez kurtkę i sweter przenika jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całej klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro, to wysoko. Czternaste piętro, to wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tą, tę ekspresję. Wchodzi typ z wielką tę, tą torbą w torbie butelki. Smród diabelski, smród nieziemski, bo to nie abstynent, prędzej absynt. Dwa odległe światy, dwa bieguny jak bipolarny. A w zielonej torbie z żabki tłuką się szklane małpki. Marzę o tym, by być niewidzialny. Więc stoję jak wmurowany, a los jest brutalny. Wsysa mnie jak Heweliusza Bałtyk. Winda rusza, on przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro.

To zwierzę uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na szóstym wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na piątym wchodzi kobieta.

Proszę panią, by w zaistniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15, no nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm. Bo pani mówi coś o skurczach, czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro. To wysoko, 14 piętro. 14 piętro.

Opolanie nie mogą narzekać na brak muzycznych doznań latem. Między innymi można brać udział w letniej scenie NCPP, oglądać młodych artystów, słuchać ich muzyki. Formalnie jest to przegląd czy konkurs, ale ma formę pełnoprawnych, pełnokrwistych koncertów. Najbliższa młoda scena 25 lipca. Wystąpią wtedy Monika Kowalczyk i Sedno, natomiast ja chciałbym wrócić do pierwszego weekendu, czy pierwszej soboty z letnią sceną NCPP. Wtedy zaprezentował się zespół Norbi & Wika, no i Niebieski Kwiat to kolejna z naszych propozycji.

Reni Jusis przyznaje, że utwór Kiecka jest dla niej niezwykle ważny. Traktuje go jako manifest, no i nawet się wzruszyła, kiedy go nagrywała. Jeżeli ten utwór też Państwa wzrusza lub po prostu cieszy, to wiedzą Państwo, co z nim zrobić. Zaczynamy 277. notowanie o polskiej listy polskiej piosenki. Tak się ładnie zgrupowało to wszystko, że na początku artyści, którzy debiutowali w naszych notowaniach tydzień temu, na miejscu 30. Kołowrót i Przesilenie.

Sargis idzie za ciosem. Na początku czerwca triumfował w konkursie premier podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki i jest bodaj jedynym artystą, który zdobył zarówno Karolinkę imienia Anny Jantar w konkursie debiutów, jak i Karolinkę Papy Musioła w premierach. No ale właśnie, w Opolu była ziemia, a w opolskiej liście polskiej piosenki po raz drugi zresztą są trzy jabłka. Dzisiaj ten utwór na miejscu 29. Na miejscu 28, lekko psując niespodziankę, nie jedyna dzisiaj nowość, nie jedyny dzisiaj debiut. No, posłuchamy Szaty Kuś, która utwór Wracam stworzyła z artystą z Opolszczyzny, czyli z Łukaszem Dębińskim.

0: godzina 20. Tu Radio Polen FM w internecie i DAB+, czas na wiadomości. Zapraszam. Zmarł Bernard Serwuszok, dobroczyńca Opolszczyzny. Budowa zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Mora coraz bliżej. W wiadomościach także sport i Grzegorz Frankowski.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. A zaczynamy ponownie od informacji dla kierowców. Uwaga, przejeżdżający przez Pielgrzymów, to powiat głubczycki. Tam samochód osobowy zjechał z drogi, uderzył w ogrodzenie posesji. Na miejscu jest pogotowie ratunkowe, które bada stan kierowcy. Są też strażacy. Nie żyje Bernard Serwuszok, darczyńca i społecznik. Wielokrotnie odwiedzał Opolszczyznę, by pomagać w trudnych chwilach. O jego śmierci napisała OSP Czarnowąsy. Przez lata mieszkał z rodziną właśnie w Czarnowąsach. Potem osiedlił się w niemieckiej Wechcie. Po powodzi stulecia jako tamtejszy Maltańczyk postanowił pomóc mieszkańcom Opolszczyzny i zaczął organizować transporty darów. Z czasem stało się to jego sposobem na życie. Jego pomoc można liczyć w milionach euro. Takie wielkie akcje humanitarna została doceniona przez władze mieszkańców i samorządy Opolszczyzny. Bernard Serwuszok jest laureatem najwyższych honorowych odznaczeń i wyróżnień. Budowa zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Mora coraz bliżej. W przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej wpłynęły dwie oferty. Obie mieszczą się w budżecie przewidzianym przez Wody Polskie na ten etap inwestycji. Ten wynosi 10 milionów złotych. Cieszymy się bardzo z ogłoszenia przetargu na projekt budowy suchego zbiornika na górskim potoku Mora, podkreśla Artur Pieczarka, sołtys Morowa.
2: Sołectwo nasze jest jedną z najbardziej zagrożonych powodziowo miejscowości w gminie Nysa. Wynika to przede wszystkim z położenia w dolnej części zlewni potoku Mora tuż przed zbiornikiem Nyskim oraz braku skutecznych zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Inwestycje w zlewni Mory mają służyć przede wszystkim redukcji fali powodziowej. Lokalnie celem tych planowanych inwestycji jest również spłaszczenie i opóźnienie fali dopływającej do zbiornika Nyskiego.
0: A zbiornik ma powstać na terenie miejscowości Iława i Biskupów.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Od najbliższej środy zmieni się tymczasowa organizacja ruchu przy budowanym węźle na obwodnicy północnej Opola z ulicą Partyzancką. Ostatni fragment partyzanckiej od wjazdu do Makro do obwodnicy zostanie wyłączony z ruchu. Dotyczy to więc również łącznicy prowadzącej od ulicy Partyzanckiej w kierunku mostu na Odrze. Prawoskręt w kierunku Bytomia. Jedynie autobusy miejskie na linii Partyzancka-Sławice nadal będą przejeżdżać odcinkiem przy węźle. Wprowadzenie zmian jest konieczne, aby wykonawca mógł przeprowadzić kilka istotnych prac, mówi Mariusz Chałupnik, rzecznik MZD w Opolu.
3: To między innymi ostatnie prace związane z układaniem mas bitumicznych, także ostatnie prace z wykończeniem wysp rozdziału. Rozpoczną się także pierwsze działania, jeżeli chodzi o oznakowanie poziome. No i jeszcze jest jeden istotny element prac, które będą realizowane w tym czasie. Chodzi o wykonanie urządzenia przesłony przeciwpowodziowej.
0: Ta organizacja ruchu ma obowiązywać maksymalnie do końca lipca. Nie zmieniają się inne zasady poruszania się wokół węzła.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Rozpoczął się remont części piłkarskiej kompleksu Orlik przy ulicy Piastowskiej w Dobrodzieniu. W ubiegłym roku udało się wyremontować boisko do koszykówki oraz siatkówki. Teraz czas na sztuczną trawę. Przez lata użytkowania tego rodzaju nawierzchnia zużywa się i w praktyce wygląda to tak, że nie widać już trawy, a jedynie czarny granulat. O zakresie prac mówi Agnieszka Hurnik, burmistrz Dobrodzienia.
4: Będzie nowa powierzchnia. Mam nadzieję, że te techniki, które dzisiaj mamy, też różnią się od tych, które były wtedy, kiedy Orliki powstawały, i ta nawierzchnia będzie rzeczywiście lepsza dla grających, ale tam mamy jeszcze do czynienia z piłkochwytami, które trzeba na nowo zrobić, z takimi miejscami dla widzów, także to będzie taki bardzo fajny, kompleksowy remont.
0: A remont Orlika w Dobrodzieniu kosztuje ponad 700 tysięcy złotych przy dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 20.
1: Sport w Radiu Opole.
5: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. Mecz Francji z Anglią rozstrzygnie, kto zdobędzie brązowy medal piłkarskich mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Oba zespoły miały większe aspiracje, ale poniosły porażki w półfinale. Francja przegrała z Hiszpanią, a Anglia musiała uznać wyższość Argentyny. Były reprezentant Polski Marek Saganowski, który przed laty był zawodnikiem angielskiego Southampton, jest przekonany, że piłkarzom obu zespołów nie zabraknie motywacji.
6: No mieć medal, a nie mieć medalu, no to jest duża różnica. Na pewno Anglicy, jak i Francuzi byli rozgoryczeni. Natomiast myślę, że w sobotę jest ważny mecz, bo wyjeżdżać bliskich świata po miesiącu na czwartym miejscu, no to jest duża różnica. Mieć medal brązowy, jest o co grać na pewno.
5: Początek meczu w Miami o 23:00. Jutro zaplanowano finał mundialu, w którym broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z mistrzem Europy Hiszpanią. Czwarte zwycięstwo etapowe w tegorocznym kolarskim Tour de France odniósł lider wyścigu Tadej Pogacar. Słoweniec wygrał 14 etap o długości 155 km. W klasyfikacji generalnej słoweński lider umocnił się na prowadzeniu, ma już 4,5 minuty przewagi nad Duńczykiem Jonasem Winigą. Polacy Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek na odległych miejscach. Wicemistrzyni świata Maria Żodzik zajęła 4. miejsce w konkursie skoków z wyż podczas rozegranego w Londynie meetingu Diamentowej Ligi. Reprezentantka Polski zaliczyła 196 cm, ale później wycofała się z zawodów po tym, jak przy drugiej próbie na 199 cm doznała urazu. Triumfowała Nicola Olis-Lagers z Australii przed Ukrainką Jarosławą Machucin. Obie osiągnęły 201 cm. Trzecia była Australijka Eleanor Patterson. I na koniec przenosimy się do stolicy regionu. Za niespełna pół godziny na schodach przy kościele na Górce rozpocznie się prezentacja Odry Opole przed nowym sezonem BetClick pierwszej ligi. Kibice będą mogli zobaczyć całą kadrę i sztab szkoleniowy. Zaprezentowana zostanie także nowa klubowa koszulka. Niebiesko-czerwoni za tydzień w pierwszym meczu nowego sezonu zmierzą się przed własną publicznością z Arką Gdynia.
1: Pogoda.
0: Temperatura dziś bardzo zmienna, co godzinę raz wyższa, raz niższa. Teraz 24 stopnie, a ciśnienie to 1011 hektopaskali. W regionie zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże i możliwe opady deszczu i burze z gradem. W nocy też pochmurno z rozpogodzeniami i przelotne opady deszczu, a jutro w dzień zachmurzenie duże, początkowo większe przejaśnienia, okresami opady deszczu, miejscami burze i prognozowana wysokość opadów do około 35 mm. Temperatury maksymalne od 24 do 26 stopni, a wiatr w czasie burz w porywach do około 75 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Rodzina Cimermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
8: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
9: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
10: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
8: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
11: Pamiętasz tę piosenkę?
12: Jesteś legendą.
11: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
13: Kiedy przyjedzie tata?
14: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
13: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
15: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
14: O nie. Proszę. Nie.
13: Co się stało? Gdzie jest tata?
16: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
1: Reklama społeczna.
17: Reklama.
18: 3,17,41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.
1: Opolska lista polskiej piosenki.

myślałem, nie ma już sekretu, co to bym ich nie odkrył w mig. Nie wyczuł ich, nie przeczuł, choć się przyczają nie tu, spodziewać gdzie się zwykło ich, myślałem, niczym nie zaskoczy.

0: ciebie tam.
1: Wydaje mi się, że Basia Stępniak, Wilk, nie obraziłaby się za porównanie utworu Gdybym ja ciebie nie zobaczył, w którym wspierają Wiku Karacza, znany rzecz jasna zespołu Wonky One, do bombonierki, jej kultowego tandemu z Grzegorzem Turnałem. Stylistycznie, tematycznie, nastrojowo wydaje mi się, że są to zbieżne propozycje, ale oczywiście każda z nich ma swoją tożsamość, nie jest to nic wtórnego. Gdybym ja ciebie nie zobaczył, dzisiaj na 27 notowaniu, przed nami druga godzina 277 notowania o polskiej listy polskiej piosenki. No i pojawi się strefa, mimo że dzisiaj będzie sporo zaskoczeń, no ale też pojawi się strefa takich pewniaków, na przykład zespołu Happy Set z utworem Nie będziemy płakać w wersji koncertowej. Słuchamy po raz 33. Dzisiaj na miejscu 20.

bardzo trzeba uważać na archiwa, żeby nie stracić takich skarbów jak te, które znalazły się na płycie Wodecki Jazz 70. Utwór Fantazja ewidentnie podoba się słuchaczom Radia Opole, dlatego że dzisiaj jest na 25. miejscu, a notowany jest po raz 6. Coraz bardziej podoba się też współpraca Krystyny Giżowskiej z zespołem Blue Suns. Utwór Otwieram się jest o tyle ciekawy, że tak jak Zbigniewa Wodeckiego i jego twórczość Za życia mistrza przypomniał zespół Mitch & Mitch, i też spróbowali skierować nowe światło na tę twórczość. Tak wydaje mi się, że ciekawie do twórczości, do kompozycji, które może Krystyna Giżowska zaśpiewać, podchodzi zespół Blue Suns. Słyszymy jej dialog z wokalistką Blue Suns, czyli z Joanną Karkoszką. Utwór Otwieram się dzisiaj na miejscu 24.

garść. Trzy razy na dobę muszę brać. Pokarmem są bezglutenowe gluty warzyw moc, a z cukrów to

bo zimno mi nawet gdy upał jest. Ubieram się w bawełnę białą, bo tak boli mniej. Myślałem raz, by zabrał mnie do siebie boski pan. Nie byłoby bólu, cierpienia, łez i myśli złych.

Pozwoliłem sobie się nie wpraszać, bo pojawiły się utwory, które już w opolskiej liście polskiej piosenki całkiem nieźle się przyjęły, czyli Defekt i Szyszy na miejscu 23. Tego utworu słuchamy po raz 7, natomiast po raz 11 w notowaniu Lidia Jazgar i Kawa Stygła. Dzisiaj utworu słuchamy na miejscu 22. No i sugerowałem, że dzisiaj w opolskiej liście polskiej piosenki sporo premier, niespodzianek. Jak dużo, nie będę zdradzał, ale mogę podpowiedzieć, że miejsce 21 to nie ostatnia dzisiaj nowość, a na tej pozycji uplasowali się Julia Ende i Jasiek Ken z utworem Pułapka. Julia Ende ostatnimi czasy dzieli się ze światem swoimi poprokowymi singlami, natomiast wywodzi się z nurtu szeroko pojętego folkowego, bo przez lata występowała z kapellą Indygo. Towarzyszący jej Jasiek Kan to z kolei uczestnik popularnego formatu telewizyjnego. Efektem ich współpracy jest Pułapka. Dzisiaj słuchamy tego utworu, przypominam, na 21. miejscu.

Sylwia Nowak nie ukrywa, że Nowy Sen to dla niej najbardziej osobisty z dotychczasowych utworów. No i ta bezpośredniość zdecydowanie podoba się słuchaczom Opolskiej Listy Polskiej Piosenki. Sylwia Nowak debiutowała na liście tydzień temu. Na dzisiaj uplasowała się na miejscu 20. Na miejscu 19 kolejna nowość, kolejny debiut, czyli Oliwka Majewska i jej Tatuaże. Oliwka Majewska debiutowała co prawda w 2023 roku, natomiast jak przyznaje ostatnimi czasy, pozwoliła sobie na wydawniczą przerwę, żeby znaleźć swój język, swoją tożsamość, i Tatuaże to jest zapowiedź jej takiego regularnego debiutu. Bardzo cieszy, że Oliwka ostatnimi czasy współpracuje z artystami z Opolszczyzny, a jeżeli chodzi o Tatuaże, to tutaj współtwórcą tego utworu jest Michał Olewiński, znany też jako All Me. Przypominam, Oliwka Majewska i jej Tatuaże to nowość w naszych notowaniach. Dzisiaj ten utwór na miejscu 19.

Na chwilę oddaliłem się z posterunku, no bo kiedy pojawia się utwór, którego wcześniej nie było, to troszeczkę hucznie go trzeba zapowiedzieć, natomiast kiedy pojawiają się takie, których słuchamy już od kilku, a nawet czasami kilkudziesięciu tygodni, to wtedy wydaje mi się, że koneserzy opolskiej listy polskiej piosenki wiedzą, co się święci. No ale dla formalności, na miejscu 18 dzisiaj letnie dni Oli Równiak i Pawła Liska. Tego utworu słuchamy po raz 25. Na 17 miejscu Sen o Tobie Leszka Komosy i Julii Wasilewskiej. Utwór jest notowany po raz 9. A teraz miejsce 16, a na tej pozycji Magda i Artur i ich Groszki. Dzisiaj słuchamy tego utworu po raz 12.

była Karolina Lewińska i jej przestrzeń. Odsłoniliśmy miejsce 15, a na miejscu 14 artysta niezwykle konsekwentny, jeżeli chodzi o kultywowanie inspiracji latami 80., o brzmienie takie synthwave'owe, czasami darkwave'owe, i rzeczywiście da się zauważyć, że Philip Seven, bo o nim mowa, ma pomysł i wie też, w jaki sposób to spiąć sprzętowo, w jaki sposób to zaaranżować, jak zachować pewną taką 80sową wiarygodność. Zresztą kilka lat temu pojawiła się przeróbka takiego utworu stricte gitarowego, czyli Where Is My Mind z repertuaru grupy Pixies, i też Philip znalazł sposób, jak ten utwór zaprezentować synthwave'owo. Na miejscu 14 Philip Seven i Jak Widać.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 21. Czas na wiadomości, zapraszam. Politycy oczekują, że za deklaracjami władz w Kijowie pójdą czyny. Głuchołazy odbudują stadion zniszczony podczas powodzi. Przed nami na mundialu mecz o trzecie miejsce.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: Roman Juranek. Politycy z zadowoleniem przyjęli deklarację władz Ukrainy o odbudowie dobrych relacji z Warszawą. Ma temu służyć m.in. zwiększenie liczby zgód na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej oraz otwarcie archiwów ukraińskich służb dotyczących tej zbrodni.
5: Politycy oczekują, że za słowami ukraińskich władz pójdą czyny. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że to będzie sprawdzian dobrej woli prezydenta Zełenskiego.
6: Jeżeli to przyniesie radykalne zwiększenie liczby ekshumacji, to powiem tak, to jest dobry krok w dobrą stronę.
5: W dobre intencje ukraińskich władz wierzy Jarosław Esselin z PiS.
7: Chcę brać za dobrą monetę to, co się mówi, więc ufam, że archiwa zostaną otworzone.
5: Takim optymistą nie jest poseł Konfederacji Witold Tumanowicz.
8: Póki nie zobaczymy tych wszystkich ekshumacji, nie możemy nic brać na poważnie.
4: A był to materiał Michała Fabisiaka.
3: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
4: Głuchołazy podpisały umowę z wykonawcą z Warszawy na odbudowę stadionu miejskiego zniszczonego przez powódź. Przedsiębiorca ma 16 miesięcy na zrealizowanie zadania. Obiekt będzie dodatkowo zabezpieczony przed zalaniem takim jak we wrześniu 2024 roku, mówi burmistrz Paweł Szymkowicz.
9: Zadanie to obejmuje odbudowę boiska piłkarskiego, stadionu lekkoatletycznego i zaplecza sanitarnego. Szatniowego. Będzie poszerzona bieżnia, będzie miała 6 torów i umożliwi to rozgrywanie zawodów certyfikowanych, czyli osiągane wyniki będą zapisane w tabelach. Nawierzchnia boiska będzie sztuczna, co umożliwi większej ilości rozgrywanych meczy, jak i treningów.
4: Koszt odbudowy stadionu w Głuchołazach to blisko 25 milionów złotych, a większość sfinansuje dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki. Targi sztuki rzemiosła artystycznego Art Palace odbędą się po raz pierwszy w Pałacu w Roskochowie. Chcemy łączyć pasję twórców z wrażliwością miłośników piękna sztuki i unikatowego rękodzieła, mówi Grzegorz Wnęk, właściciel pałacu, i dodaje, że wydarzenie będzie cykliczne.
10: Będziemy te targi mieli w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Serdecznie zapraszamy wszystkich wytwórców ludowych, rzemieślników, wszyscy, którzy coś tworzą. Można przyjechać, wystawić się. Nie obowiązują żadne opłaty.
4: Pierwsze targi wraz z Giełdą Starości rozpoczną się o godzinie 8 i potrwają do 14. Przypominam, w niedzielę wstęp jest wolny.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
4: Po bolesnych porażkach w półfinałach Mistrzostw Świata reprezentacje Francji i Anglii przystępują do meczu pocieszenia w Miami. Spotkania o brązowy medal, w którym, jak otwarcie przyznają obie drużyny, nikt nie chce grać.
11: Na południowej Florydzie spodziewane są trudne warunki pogodowe. Na godzinę rozpoczęcia meczu, 23 czasu obowiązującego w Polsce, prognozuje się odczuwalną temperaturę przekraczającą 35 stopni Celsjusza. Obie drużyny prawdopodobnie dokonają znaczących zmian w składach, jednak gwiazda reprezentacji Francji Kylian Mbappé współdzieli pozycję lidera klasyfikacji strzelców Mundialu 2026 dorobkiem 8 bramek, tracąc zaledwie jednego gola do rekordu kariery Leo Messiego. I najprawdopodobniej rozegra istotny fragment meczu, by zakończyć turniej mocnym akcentem. Na mundialu zostało nam już tylko jedno spotkanie. Nie odpuścimy. Będziemy chcieli jak najlepiej się zaprezentować. Nasz selekcjoner i kibice zasługują na to, aby godnie zakończyć ten turniej, mówi przed dzisiejszą rywalizacją w telewizji Fox Kylian Mbappé. Będzie to ostatni mecz w roli selekcjonera trójkolorowych, legendarnego Didiera Deschampsa. Pracował on z reprezentacją 14 lat, zdobywając w 2018 roku Mistrzostwo Świata.
4: A z Nowego Jorku mówił Jan Pachlowski.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Niecałe 23 stopnie za oknami, ciśnienie to 1011 hektopaskali, w regionie zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe opady deszczu i burze z gradem. Są ostrzeżenia IMGW, wysokość opadów w trakcie burz do 25 mm, a w czasie burz porwy wiatru do około 75 km na godzinę. W nocy także pogoda niesprzyjająca, przelotne opady deszczu i temperatury od 14 do 16 stopni.
3: Radio Opole.
0: Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
2: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
12: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
2: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
13: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
14: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Reklama społeczna.
14: Reklama.
1: 3.17.41.
15: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
3: 8.11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.
0: Opolska lista polskiej piosenki.

Lucyna Owsińska i Lech Nawrocki pomogli nam rozpocząć ostatnią godzinę opolskiej listy polskiej piosenki. W tej godzinie finałowa trzynastka Lucyny Owsińskiej i Lecha Nawrockiego słuchamy po raz 52, natomiast na miejscu 12 utwór notowany po raz 4, którego współtwórcą jest artysta, jak się okazuje, mocno wszechstronny, dlatego że Miko Blaszczello, jak nazwa pseudonimu sugeruje, to wiolonczelista, który tak naprawdę nazywa się Mikołaj Błaszczyk. Na słuchacze Radia Opole mogą go kojarzyć choćby z zespołu, który tworzy z Jakubem Dubikiem, czyli z Cello Brothers. A dlaczego mówię o wszechstronności Mikołaja? Dlatego, że współpracując z Mademoiselle Dorotą wypuszczają regularnie utwory. Poprzednie single cechowały jakieś takie dyskretne, smyczkowe aranżacje, tymczasem zniknął jak dym. To utwór, który ma momentami nawet taki lekko hyperpopowy charakter. Mademoiselle Dorota w takiej luźnej historii stara się przestrzegać przed ignorowaniem tak zwanych red flagów. Chcę opowiedzieć o pierwszych rozczarowaniach. No i też sugeruję, żeby mieć dystans do własnych pomyłek. Mademoiselle Dorota i Miko Blaszczello dzisiaj na miejscu 12.

miejscu 11 na fali i Berry Blue, utwór, który no już mocno się zadomowił w notowaniach OLPP. Słuchamy go po raz 31. Na teraz piękna sytuacja, dlatego że przed chwilką miejsce 10 i Bartek Wojnar z zespołem Excess, czyli artysta z Opola. Utwór, który dzisiaj się uplasował na 10 miejscu, to By przez ciebie nikt nie płakał, a na miejscu 9 też Opolanka, czyli Tala. Tali raczej słuchaczom Radio Opole nie trzeba przedstawiać, bo Natalia Kryją-Barylak przez wiele lat udzielała się na naszej antenie. Natomiast a propos singla Kobieta, to Natalia do niego podeszła tak konceptualnie, bardzo poważnie, jest to dla niej istotny, osobisty utwór. Zresztą pytała osobistości ze świata mediów i muzyki, co o nim sądzą, te reakcje pozwoliła poznać swoim słuchaczom, no i między innymi konsultowała utwór Kobieta z Iwoną Tokarską z Radia Opole. Kobieta dziś na miejscu 9, utwór jest notowany po raz 11.

Palant Michała 93 dzisiaj na miejscu 8. Michał postanowił swój solowy debiut nagrać zgodnie z filozofią do it yourself. Sam wszystko skomponował, napisał, zrealizował, wyprodukował. I nie ma tutaj żadnej ustawki. Głosowanie jest jak najbardziej uczciwe, ale słuchacze artystów z naszego regionu są dzisiaj wyjątkowo silni. Michał jest przedstawicielem toruńskiej sceny, natomiast przed chwilką słuchaliśmy Bartka Wojnara i jego zespołu XS, później Tali i jej kobiety. Natomiast na miejscu 7 zespół Honker z Kędzierzyna Koźla, który bardzo mocno inspiruje się blues rockiem przełomu lat 80-tych, 90-tych. Te wibracje stara się przywołać na swoich wydawnictwach. Na utwór Rzeczywistość dzisiaj w Opolskiej Liście Polskiej Piosenki po raz 5 w notowaniu numer 277 na miejscu 7.

Drodzy Państwo, nie jestem może najlepszy w budowaniu suspensu. Nie popiszę. Drodzy Państwo, nie jestem może najlepszy w budowaniu suspensu, także nie chcę bawić się w takiego Hitchcocka, aczkolwiek często jest tak w Opolskiej Liście Polskiej Piosenki, że im bliżej podium, tym artyści, którzy gdzieś tam mocniej wryli się w świadomość fanów listy, mówiąc wprost, tacy, których słuchamy od bardzo wielu tygodni. I w sumie dzisiaj tak trochę jest, ale może Państwa spotkać niemała niespodzianka, a nawet spotka. Na razie za dużo nie zdradzam. Podpowiem tylko, że na miejscu szóstym dzisiaj Dziki Blues Band i ich Szerokości, a na miejscu piątym jeszcze żadnych niespodzianek nie ma. Słuchamy Smoketown w utworze Blisko Siebie. Tego utworu w Opolskiej Liście możemy słuchać od 98 tygodni.

dzisiejsze miejsce trzecie to jeszcze nie jest to zaskoczenie, które sygnalizuje od jakiegoś czasu. Słuchaliśmy zespołu Cold Fire, ich 12 kroków. Ten utwór w opolskiej liście polskiej piosenki od 211 tygodni. Natomiast miejsce drugie, już mogę zdradzić, to jest to zaskoczenie. Chociaż da się wyczuć, że pewne środowisko artystyczne ma bardzo wiernych fanów, dlatego że jakiś czas temu bardzo dobrze w notowaniach opolskiej listy polskiej piosenki radziła sobie Iwix, a artystą, który z nią stworzył utwór Po prostu kochać, jest Grzegorz Kurowski, który też występował w zespole The Freedom Birds, doskonale znanym słuchaczom Radia Opole, a buduję tak napięcie i mówię w ten sposób dlatego, że Kurowski jest właśnie dzisiaj na miejscu drugim i co ciekawe w utworze, którego posłuchamy, wokalistką jest Iwix.

Między przedtem a potem Kurowskiego debiutuje i to bardzo wysoko, bo na miejscu drugim w 277 notowaniu Opolskiej Listy Polskiej Piosenki. Jeżeli ktoś mniej więcej kojarzy, jak wygląda podium Opolskiej Listy Polskiej Piosenki od dłuższego czasu, to najwyższym stopniem podium nie będzie zaskoczony. No ale dla formalności podpowiem, że dzisiejszą listę wygrała Ania Blusz i utwór Chwilo Trwaj. Bardzo dziękuję za czas spędzony z Radiem Opole. Oczywiście zachęcam, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę progresywna zmiana roka Adama Wołka, a za Opolską Listę Polskiej Piosenki dziękuję. Tomek Wójtyłko, spokojnej nocy, do usłyszenia niebawem.

0: Słuchają Państwo Radio Pole, jest godzina 22. Czas na wiadomości. Zapraszam. Znacząco lepsze zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców wiosek gminy Głogówek. Medycy na Ukrainie na celowniku rosyjskich dronów.
1: Lekarze bez granic są świadkami ataków na szpitale, karetki pogotowia, pracowników ochrony zdrowia i magazyny leków.
0: Odra Opole zaprezentowała drużyna i sztab szkoleniowy. Szczegóły za chwilę.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Unowocześniono i rozbudowano wodociągi w gminie Głogówek. W jedną całość połączono 3 dotąd niezależne sieci. Koszt to ponad 6 800 000 zł. W ramach tego zadania wykonano m.in. około 11 km sieci wodociągowych, mówi Krzysztof Boruk, prezes zakładu komunalnego w Głogówku.
3: Efektem tej inwestycji jest zwiększenie samowystarczalności i bezpieczeństwa dostaw wody na terenie gminy dla mieszkańców. Odeszliśmy w 95% od zakupu hurtowego wody od gestorów zewnętrznych. Tu mam na myśli zakład komunalny Baborów oraz wodociągi głubczyckie. Dostarczamy wodę z własnych stacji uzdatniania wody i z własnych ujęć.
0: Sieć wodociągowa w gminie Głogówek ma teraz blisko 150 km długości.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: 35% Ukraińców nie ma opieki medycznej, bo na objętym wojną terytorium brakuje personelu medycznego. Z raportu przygotowanego przez Lekarzy bez granic wynika, że szpitale, bazy karetek i magazyny leków coraz częściej są celem rosyjskich ataków. Tomasz Czerniawski z Polskiego Biura Lekarzy bez Granic mówi, że Rosjanie chcą zniszczyć ukraiński system opieki zdrowotnej.
1: To, co dzieje się teraz na Ukrainie w kontekście opieki zdrowotnej, to nie jest przypadkowy skutek wojny. Można powiedzieć, że jest to część szerszej strategii. Zespoły Lekarzy bez Granic są świadkami ataków na szpitale, karetki pogotowia, pracowników ochrony zdrowia i magazyny leków. I są te ataki powtarzające się, są one precyzyjne i coraz bardziej intensywne.
0: Od początku wojny do końca minionego roku rosyjskie drony i rakiety zniszczyły na Ukrainie prawie 2,5 tysiąca placówek medycznych.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Odra Opole zaprezentowała drużyna i sztab szkoleniowy, który będzie rywalizował w sezonie 2026-27 w rozgrywkach piłkarskiej Betclic pierwszej ligi. W trakcie spotkania z kibicami przed kościołem na Górce zaprezentowano również nowy komplet strojów, w jakich zawodnicy będą występować podczas meczów o ligowe punkty. Bardzo solidnie przepracowaliśmy okres przygotowawczy. Mam nadzieję, że to przełoży się na wyniki w lidze, mówi Artur Haluch, bramkarz opolskiej drużyny.
4: Żaden mecz nie jest łatwy. Dobrze, że gramy pierwszy mecz u siebie, w swoim domu. Liczymy na wsparcie kibiców. Nie możemy się doczekać tego pierwszego meczu, a z kim my będziemy grać, jakie to będą drużyny, to nie ma żadnego znaczenia, bo w każdym meczu będziemy walczyć o 3 punkty i chcemy pokazać charakter w każdym meczu.
0: Do drużyny przyszło sporo nowych zawodników. Z każdym kolejnym dniem coraz lepiej rozumiemy się na boisku, mówi Jiří Piřoch, czeski obrońca Odry.
5: Te mikrocykle były tak zrobione, żebyśmy się jak najwięcej zgrali. Dużo analiz, dużo filmików, dużo odpraw, więc myślę, że wszyscy wiemy, co chcemy grać i wierzę, że idziemy do dobrym kierunkiem i że tak to będzie wyglądało.
0: Za nami dużo ciężkiej pracy. Czekamy już na pierwsze mecze z Arką, dodaje obrońca Mateusz Spychała.
6: Wiele sparingów, treningów, dużo właśnie takiej wartościowej wiedzy przekazanej przez trenera, także zaadoptowaliśmy się, uważam, do tych założeń, które trener nakreśla i myślę, że jesteśmy już gotowi na pierwszą kolejkę.
0: W ostatnim sparingu polska Odra wygrała z ekstraklasowym Piastem Gliwice 2-0, a pierwszy mecz w nowym sezonie o ligowe punkty rozegra przed własną publicznością z Arką Gdynia. To spotkanie na Itaka Arenie odbędzie się w piątek 24 lipca o godzinie 21. Polska pokonała Francję 3-1 w finale Mistrzostw Europy Siatkarzy do lat 18. Mecz o złoto odbył się we włoskim Porto San Giorgio. Najwięcej punktów dla drużyny prowadzonej przez trenera Jacka Nawrockiego zdobył Adam Potępa, 24. Brąz dla Bułgarów, którzy wygrali z Włochami 3-0.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Niecałe 22 stopnie za oknami, ciśnienie to 1012 hektopaskali. W nocy zachmurzenie duże, możliwe rozpogodzenia, ale także przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna to 14 stopni. A jutro w dzień zachmurzenie duże, początkowo jeszcze przejaśnienia, a potem okresami opady deszczu, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów do 35 mm. Temperatury maksymalne w niedzielę od 24 do 26 stopni. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany. zachowany jednak w czasie burz porywisty w porywach do około 75 km na godzinę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana rocka.

wizytą w Wielkiej Brytanii rozpoczynamy kolejne wydanie progresywnej zmiany roka, moi kochani. A zaczynamy od zespołu Damanek z roku 2018, krążek zatytułowany In Flight. Ja już kiedyś miałem okazję prezentować wam kilka utworów tego zespołu, natomiast na pewno nie była to płyta wydana w roku 2018, ale ta, która ukazała się rok wcześniej, czyli On Track. Przed nami jeszcze Making Sure z roku 2023, ale nie mogę wam jej dzisiaj zaprezentować z prostego powodu. Nie mam jeszcze fizycznego krążka, ale to się niebawem zmieni, więc i ta płyta Damanek również na antenie Radia Opole w progresywnej zmianie roka się pojawi. Co mogę powiedzieć o tym zespole? Progresywny rok z ciężkimi naleciałościami, ale także bazujący na muzyce klasycznej, na muzyce poważnej. Są chórki, są wiolonczele, są majestatyczne bębny i te backing wokale, które pojawiają się na tej płycie, również robią wielką robotę. Że wspomnę tylko o Julie Kring, Kevinie Curry na przykład i kapitalnych gitarach Luca McKina i Antonio Vito. Jestem zachwycony tym, co prezentują. Raf Azaria zagrał u nich na wiolonczelach i innych instrumentach smyczkowych. To słychać, że panowie są zafascynowani tym, co robiły między innymi takie grupy jak Mahavishnu Orchestra, bo jest gdzieś tam to ta nutka tego trochę psychodelicznego grania, natomiast oni idą w bardziej takie delikatne, choć ciężar również się pojawia, ale bardziej gatunkowy niż metalowy. Naprawdę świetne granie, kapitalny klimat wokół tej płyty się roztacza i jak na razie, bo słyszałem wszystkie trzy, które zostały wydane na rynek, to zdecydowanie In Flight jak dla mnie jest tym numerem jeden. Oczywiście każdy z nas będzie miał tam swój wybór. Płyty są dosyć trudno dostępne, od razu was informuję, natomiast Damanek jest obecny na wszystkich tych portalach streamingowych, czyli od Spotify'a, Tidala, pod Deezera, YouTube'a i tak dalej, możecie sobie słuchać dowoli. I każdy z was sobie pewnie swoją ulubioną płytę wybierze, natomiast moją jest In Flight z roku 2018. Za nami kapitalny utwór z tejże znakomitej pozycji zatytułowany Big Eastern Part 2. To skoro zaczęliśmy od części drugiej, to przejdziemy teraz do części pierwszej. Damanek Big Eastern Part 1, a pracują dzisiaj dla was Marcin Kobza za konsoletą realizatora, a przed mikrofonem Adam Wołek. Jest nam bardzo miło. Ruszamy.

Szamanek przed chwilą na antenie Radia Opole. Płyta In Flight rok 2018. Obiecuję wam, że jeszcze ta z 2023 roku także pojawi się na antenie Radia Opole. Czekam na naszą kochaną pocztę, bądź też kuriera, który zapuka do moich drzwi, a ja z uśmiechem odbiorę od niego pakunek, w którym znajduje się srebrny krążek. Obiecuję wam to, że niebawem to nastąpi. Kochani, z Wielkiej Brytanii przenosimy się teraz do Polski, bowiem

świętujemy, tak? Świętujemy 10 lat na scenie obecny znakomity projekt, konkretnie TRK Project Ryszarda Kramarskiego, który zaskoczył nas swoją pierwszą płytą w postaci Małego Księcia i teraz ten Mały Książę doczekał się reedycji. Ja wam prezentowałem ostatnio kilka utworów zremasterowanych z tejże płyty. Dzisiaj na pewno do TRK Project jeszcze w drugiej godzinie wrócimy ze względu na to, że ukazały się rarytasy. Tymczasem posłuchajmy jeszcze raz utworu, który ukazał się na nowym wydaniu płyty The Little Prince, a będzie to kawałek, który wcześniej się nie ukazał, czyli The Well of Life. Krótki, ale według mnie bardzo treściwy.

RK Project z płyty o Małym Księciu. Każda zresztą z następnych płyt tego znakomitego projektu jest oparta o wielkie dzieła literackie. I dzisiaj jeszcze posłuchamy, dlatego że ukazała się na rynku także płyta, może nie tyle The Best Of, chociaż w tytule to jest, ale bardziej rarytasy, do których przyzwyczaił nas Ryszard Kramarski, choćby w postaci takowych wydawnictw w przypadku flagowego zespołu Lynx Music, czyli Millennium. Chociaż czy flagowego, tutaj naprawdę idą łeb w łeb, bo zarówno Millennium, jak i TRK Project, jak i Framaur, jak i Father Son, a tam wszędzie swoje palce macza Ryszard Kramarski, to jest absolutna czołówka polskiego podwórka i ja się tego będę trzymał, moi kochani. Byliśmy w Polsce na bardzo krótko, dlatego teraz wracamy do Wielkiej Brytanii, a płyta, którą za chwilę usłyszycie, 17 w dorobku tego zespołu, o którym zaraz powiem, to efekt porządków, które robiłem ostatnio na półce i przekładałem płyty z miejsca w miejsce i tak trafiłem pod literkę M i na Marillion. I wiem, że ostatnio było sporo Marillionu, ale tego Marillionu z Fishem, dlatego że w czerwcu mieliśmy dwie rocznice, Misplaced Childhood i Clutchy Cut Straws, o ile się nie mylę, czy Script for Register Tear, teraz nie przypomnę sobie, która. Na pewno Misplaced Childhood 17 czerwca miało swoją 41. rocznicę wydania na rynek. Natomiast dzisiaj sięgamy po 17. płytę tego zespołu. Fisha już od dawna nie ma, a wokalistą jest Steve Hogarth. Jest to płyta dosyć mocno zaangażowana politycznie, charytatywnie, jest taka bardzo aktywistyczna tutaj w kontekście tego, co wyśpiewuje Steve Hogarth, a chodzi oczywiście o płytę Sound That Can't Be Made. Dzisiaj dwa utwory, moi kochani, z tej znakomitej pozycji, bo ja myślę, że bardzo dobrze znacie takie kawałki jak Power i Gaza. Gaza oczywiście pojawia się nieprzypadkowo, bo ciągle ten temat wraca i ciągle bomby wracają nad Gazę. A to płyta wydana w roku 2012.

0: jest godzina 23:00, tu Radio Polen FM w internecie i DAB+. Czas na wiadomości, zapraszam. A w nich protest w sprawie konsolidacji szpitali w Opolu. Na Jeziorze Otmuchowskim ruszyły regaty o puchar polsko-czeskiego pogranicza. Polscy kibice podzieleni przed meczem Francja-Anglia.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Ponad 100 osób protestowało na Placu Wolności w Opolu przeciw planom konsolidacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z trzema innymi lecznicami stolicy regionu. Uczestnicy manifestacji przynieśli transparenty z hasłami „Chcemy leczyć nowotwory, a nie wspierać nowe twory”, czy „Gdy szpitale połączycie, zagrożone będzie życie”. Joanna Paluch, przewodnicząca Związków Zawodowych Konfederacji Pracy w Opolskim Centrum Onkologii, uważa, że pogorszy się sytuacja finansowa szpitala.
2: Podczas podziału pieniędzy niestety będziemy na końcu tego ogonka i tak naprawdę nasi pacjenci będą poszkodowani, nie zyskają właśnie, jeżeli chodzi o leczenie, które jest bardzo kosztowne. Wszystkie szpitale funkcjonują bardzo dobrze, nikt nie ma długów, a niestety chcą zrobić właściwie, no nie wiemy, z jakiego powodu jeden szpital.
0: Konsolidacji z USK mają być poddane Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, Opolskie Centrum Onkologii i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia świętej Jadwigi. Na Jeziorze Otmuchowskim ruszyły regaty o puchar polsko-czeskiego pogranicza. Zawody są rozgrywane we wszystkich 5 klasach regatowych, czyli Finn Fireball, Flying Dutchman, Corsarz i Omega Standard. Antoni Konopka, członek zarządu województwa opolskiego, uważa, że regaty są świetnie zorganizowane.
3: Przyjechałem tutaj na otwarcie, żeby zobaczyć te zawody i jestem naprawdę zbudowany. Wspaniała promocja, bo uczestnicy tutaj, no około 50 załóg, deklarują w większości, że przyjadą i to jeszcze w wzmocnionym składzie większej ekipy.
0: W regatach biorą udział zawodnicy z Polski, Czech i Niemiec. Startuje ponad 50 żaglówek, a dla uczestników i widzów przygotowano także koncerty i zabawy, a zakończenie regat w niedzielę o godzinie 15:30.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Prezydent Węgier podpisał nowelizację konstytucji, która kończy jego własną kadencję. Dokument otwiera drogę do wyboru nowego prezydenta przez parlament.
4: Jeszcze przed złożeniem podpisu Szujok krytykował przyjęte rozwiązania i podkreślił, że skrócenie kadencji urzędującego prezydenta budzi poważne wątpliwości konstytucyjne. Ostatecznie zdecydował się jednak nie blokować procesu i podpisał ustawę w ostatnim dniu przewidzianym przez konstytucję. Zgodnie z obowiązującą ustawą zasadniczą nie przysługuje mi żaden środek odwoławczy w sprawie tej poprawki, która narusza zasady konstytucyjne, ale została przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe jako organ dokonujący nowelizacji konstytucji w ramach zgodnej z prawem procedury. Powiedział Szujok w opublikowanym oświadczeniu po podpisaniu dokumentu. Gdyby odmówił, rząd premiera Petera Modziora zapowiedział wszczęcie procedury postawienia go w stan oskarżenia przed parlamentem i rozpoczęcie procedury impeachmentu. Podpis Szujoka oznacza, że jego kadencja zakończyła się zgodnie z nowymi przepisami, a obowiązki głowy państwa przejmie tymczasowo przewodnicząca parlamentu do czasu wyboru nowego prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe.
0: Była to relacja Piotra Piętki.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Anglia czy Francja, zastanawiają się polscy kibice piłkarscy. W Miami rozpoczął się mecz o brązowy medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Obie drużyny liczyły na walkę o złoto, ale w półfinałach od Francji. Lepsza okazała się Hiszpania, a Anglię pokonała Argentyna. Kibice w Polsce podzielili się sympatiami dla drużyn walczących o trzecie miejsce na mundialu.
5: Myślę, że Francja ma przewagę. Po Anglii w ostatnim meczu było widać, że nie mają pomysłu i szybko opadają z sił.
6: Anglikom większą sympatię mam dla nich. Uważam, że troszeczkę lepiej grają.
7: Stawiam na Anglików, no bo jakoś mi się tak bardziej uważam, że jest to dobra drużyna, no której kibicuję po prostu, no.
8: Francja. Na początku grali piękny futbol, tak jak dawniejszy. Techniczny, bardzo ładny. No i Embuś bardzo fajny. Sympatyczny, niebutny, tak jak wiadomo kto z Argentyny.
0: Z kibicami rozmawiał Witold Banach, a kto wygra, dowiemy się za ponad 90 minut.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, do rana w regionie lokalnie możliwe opady deszczu. Temperatury minimalne tej nocy od 14 do 16 stopni. A jutro w dzień zachmurzenie duże, początkowo większe przejaśnienia, okresami opady deszczu i miejscami ponownie burze. Prognozowana wysokość opadów od 20 do około 35 mm, temperatury maksymalne od 24 do 26 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do około 75 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna.

Wina on Nothing otwiera drugą godzinę progresywnej zmiany roka, której skład jest niezmienny. Marcin Kobza za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek i wy, drodzy słuchacze, współtwórcy tego programu. Jest kilka życzeń, które będę w przeciągu najbliższych naszych spotkań spełniał. Dzisiaj jedno na pewno, a dlatego, że pan Marcin z Paczkowa wybiera się na Ostrów Rock Festival i jak sam określił, jedzie tam dla jednego zespołu i będzie to My Dying Bride. I dzisiaj oczywiście utwór tej kapeli na naszej antenie, a że pan Marcin zażyczył sobie jeden utwór z, wydaje mi się, najlepszej płyty The Angel and the Dark River, to ten utwór na pewno, panie Marcinie, się dzisiaj pojawi. Zapraszam was do kontaktu adam.wolek@radio.opole.pl, także pod zapowiedzią tej audycji, nie filmową, a tekstową, tym razem trzeba sobie życie urozmaicać. A teraz już do We Know Nothing wracamy, dlatego że jest to jeden z tych rarytasów, alternatywna wersja utworu pierwotnego TRK Project, dlatego że ukazała się płyta z okazji dziesięciolecia funkcjonowania projektu Ryszarda Kramarskiego na rynku, na którym radzi sobie bardzo, ale to bardzo dobrze i mam nadzieję kiedyś zobaczyć ich koncert na żywo. Jest to naprawdę fajne wydawnictwo, dwupłytowe, z piękną okładką, warto po nie sięgnąć, dlatego ja wam je dzisiaj tutaj polecam. Na pewno jeszcze nie ma na platformach streamingowych, więc trzeba zaopatrzyć się w płytę, chyba że uzbroicie się w cierpliwość, to w przeciągu, myślę, 2 tygodni, bo taka jest polityka Ryszarda Kramarskiego, ta pozycja pojawi się na platformach streamingowych. Ja oczywiście kupiłem sobie płytę, nie dostałem jej, ja mam taką swoją politykę, że tych swoich ulubionych artystów zawsze płytę kupię, żeby cieszyła oko w mojej płytotece. I tak zrobiłem także z TRK Project, każdą płytą, która wychodziła tego zespołu. Podobnie zresztą jak i Millennium, Framauro czy Father Son, no na razie to jest jedna. Natomiast samo wydawnictwo jest bardzo ciekawe, polecam wam je bardzo mocno. Jeszcze nie pokuszę się o jakąś wielką recenzję, dlatego że słucham go od przedwczoraj, czyli od czwartku ta płyta do mnie dotarła, natomiast bardzo, ale to bardzo cieszy ucho. I ta pomysłowość, to umiejętność przearanżowania utworów, które już znamy, w przypadku Ryszarda Kramarskiego i spółki robi ogromne wrażenie. Books That Ends in Tears. Już teraz przed wami, tam też wyłapujcie smaczki, jeżeli znacie pierwszą wersję tego utworu.

Dwupłytowe wydawnictwo na rynku pojawiło się z okazji dziesięciolecia istnienia TRK Project na rynku. Rarytasy i taki swoisty The Best Of sporo przearanżowanych utworów. Słucha się tego naprawdę świetnie. Można spędzić kapitalny wieczór, a że jest to dwupłytowe wydawnictwo, no to troszkę przy tym czasu można spędzić. Ja sobie poczytałem ostatnio przy cichutko gdzieś tam grającym w tle tym albumie i powiem wam, że sprawdza się kapitalnie, ale to już trzeba posłuchać go któryś raz, żeby zacząć przy nim czytać, bo za każdym razem jednak wychwytujecie te smaczki i odrywacie się od lektury, którą akurat macie przed nosem, a ja mam akurat

w tym czasie. Książkowisko próżności Zbigniewa Górniaka, które wam bardzo serdecznie polecam. Jeżeli ktoś nie chce czytać, może zawsze posłuchać audiobooka, także jest dostępny. Tymczasem, moi drodzy, padło pytanie od Darka z Opola na maila adam.wolek@radio.opole.pl do kontaktu, z którym was serdecznie zachęcam, że skoro było Weather Systems, które powstało całkiem niedawno na gruzach Anatemy po rozpadzie tego znakomitego brytyjskiego zespołu, dlaczego nie sięgam po inne twarze Anatemy? No na przykład Duncan Patterson. Panie Darku, otóż muszę panu powiedzieć, że całkiem niedawno, a konkretnie w lutym, sprawdziłem to, słuchaliśmy na antenie Radia Opole płyty Alternative for the Obscurants. Alternative for oczywiście nazwa wzięła się od tytułu płyty Anatemy, która tak po prawdzie rozpoczęła na dobre ten progresywny kierunek tego swego czasu doom death metalowego zespołu. Pierwsze takie momenty były na Eternity. Natomiast skoro tak, być może pan przegapił tę audycję, to powtarzamy się z Alternative Four, ale nie z płytą The Obscurants, a z The Brink, wydaną w roku 2011. I akurat nam się tak fajnie spina, że to jest 15 lat od wydania tej znakomitej płyty, którą stworzyli Duncan Patterson, były członek Anatemy swoją drogą, który jest wokalistą, gra na gitarach, na mandolinie, na basie. Wokalistą także jest Mark Elson, gra również na gitarze, no a na bębnach Mauro Frison. Wiolonczele obsługuje Filipa Weil, to też jest bardzo ważne, a Georginia Ross również obsługuje wokale. Na pianinie mamy okazję posłuchać Mehdiego Messurici, a chórkami dyryguje El Coro Carino Real. Warto posłuchać tej płyty, bo trzeba przyznać, że ona jest niesamowicie ciekawa. Jest także w niej sporo mroku, ale przede wszystkim dużo muzycznego dobra.

nastrojowe. Dosyć smutne, dosyć deszczowe, ale bardzo, ale to bardzo nastrojowe granie. Świetna płyta zespołu Alternative Four zatytułowana The Brink. Warto po nią sięgnąć. Ja mam fizyczny krążek. On kiedyś wyszedł jednym z pism, które ukazywały się, bądź nadal się ukazuje, więc nie będę wymieniał tytułu. W każdym razie traktująca o roku progresywnym i nawiązujące tytułem do jednej z płyt legendarnego King Crimson. To chyba już wiecie, o jaki tytuł chodzi, ale nie wiem, czy ta gazeta nadal się ukazuje, więc nie będę robił krypto reklamy. W każdym razie jaszczur. Moi kochani, teraz pozostajemy w Wielkiej Brytanii, ale tylko po części, dlatego że ten brytyjski zespół w przyszłym tygodniu będzie miał okazję zaprezentować się publiczności w trakcie festiwalu w Ostrowie Wielkopolskim. Wybaczcie, klimatyzacja jednak robi swoje z gardłem, ale wolę mieć klimatyzację, dlatego że istota ze mnie chłodnolubna, upałów nie znoszę i też średnio je toleruję. Chodzi oczywiście o My Dying Bride. Zresztą ja chylę czoła przed organizatorami tego festiwalu, na którym niestety nie będę mógł dotrzeć, nie będę mógł uczestniczyć. Pewne sprawy jednak zatrzymują mnie w Opolu. A szkoda, bo bardzo chciałem pojechać, by posłuchać, jak zabrzmi My Dying Bride, jak zabrzmi Soul of the Sun, jak zagra Tiamat. To są kapele na koncertach, których już byłem poza Soul of the Sun. Natomiast i My Dying Bride, i Tiamat miałem okazję już oglądać się na żywo i jeżeli jedziecie, no to na pewno się nie zawiedziecie, to będzie świetny koncert. My Dying Bride z nowym wokalistą, nie ma już Arona, ale no nie ma też co płakać nad rozlanym mlekiem. No, ten nowy radzi sobie też całkiem nieźle podobno, więc na pewno będziecie się świetnie bawić, a ja duchem będę z wami, kochani, ci, którzy będą na tym koncercie. No to słyszymy się w przyszłym tygodniu, a zgodnie z prośbą Darka będziecie słuchać teraz zespołu My Dying Bride z albumu The Angel and the Dark River, a utwór, jaki wybrałem, moglibyście się domyślić, oczywiście bez najmniejszego problemu, The Cry of Mankind. Marcin Kobza za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Miło nam było gościć w waszych domach. Dobranoc, cześć.

0: To jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole. Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Dobrowolski i mój gość, autor wybitnej pracy doktorskiej. Mówiłem to jakieś 2 tygodnie temu, ale nic się od tej pory nie zmieniło. Zatem przed nami dr Jerzy Bosowski, Uniwersytet Opolski, niegdyś Radio Opole. Dzień dobry, szanowny doktorze Jurku.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tobie.
1: Nic się nie zmieniło, jesteś nadal autorem wybitnej pracy doktorskiej. Skoro byłem na jej obronie, to mogę za to świadczyć, iż usłyszałem od największego autorytetu w tej dziedzinie, czyli już świętej pamięci księdza profesora Langkamera.
2: Ojciec profesor Hugolin Langkamer, tak, świętej pamięci, ale na mojej obronie jeszcze był i wypowiedział te słowa.
1: A ja pozwolę sobie pójść tak za ciosem, bo już po audycji przyszło mi parę myśli, jak to zwykle bywa, i pomyślałem tak, nie zadałem ci podstawowego pytania dotyczącego całego procesu badawczego, dlaczego spośród tylu ksiąg Biblii, książki grubej na jakieś 4-5 centymetrów w zależności od wydania, ty się skoncentrowałeś na takiej dość niepozornej objętościowo, bo można to przeczytać chyba w kilkadziesiąt minut, księdze Ezechiela, na wszelki wypadek dodam, starotestamentowej. Co takiego magicznego jest w tym tekście?
2: Oj, długo by mówić. Po pierwsze, praca doktorska musi mieć jakiś aspekt nowości. Inaczej mówiąc, musi coś wnieść do nauki polskiej i też światowej. Dlaczego księga Ezechiela? Prorok Ezechiel należy do proroków wielkich, obok Izajasza, Jeremiasza i Daniela. Jest ich 4. Jest jeszcze 12 mniejszych proroków. Natomiast prorok Ezechiel wśród tych wielkich proroków jest postacią nietuzinkową. Po pierwsze, jedyny prorok, który został powołany na wygnaniu, na obczyźnie. Dopiero jak został deportowany do Babilonii, tam go Bóg powołał. Wszyscy inni prorocy byli powoływani na terenie ziemi Izraela. Po drugie, prorok Ezechiel, deportowany 597 przed Chrystusem, czyli przed naszą erą, bo to jest dokładna data, jest w połowie dziejów narodu wybranego, czyli Żydów. Jeżeli przyjąć datę wyjścia z Egiptu, 1200-1250 mniej więcej, to jest najczęściej przyjmowana data, a Mesjasz urodził się w 6-5 roku przed narodzeniem Mesjasza, taki dziwoląg powstaje, ale w zależności od tego, jakie się weźmie argumenty, najczęściej jest właśnie powtarzana ta data 6-5, to prorok Ezechiel wypada w połowie. Mało tego, z Egiptu wyprowadził Żydów Mojżesz. Mojżesz działał nad rzeką Nil i wyprowadził Żydów z Egiptu.
1: Jak to się mówi potocznie, wyprowadził z niewoli. To jest chyba istotą w ogóle tego procesu.
2: Tak. Wyszli na pustynię, mieli swojego przywódcę, mieli swojego Boga, mieli obiecaną ziemię, że szli do Kanaanu. Więc wtedy stali się narodem tak naprawdę. Wcześniej byli właściwie pasterzami błąkającymi się po pustyni ze względu na głód panujący. Przyszli do Egiptu, tam się rozmnożyli tak naprawdę. Początkowo jeszcze Józef ich przyjmował. Józef był w dobrych układach z Faraonem. Faraon go szanował, ponieważ przetłumaczył sny, wyjaśnił te sny, które Faraon miał. Natomiast później faraonowie się zmieniali i ta niewola trwa około 400 lat. Później Żydzi pracowali fizycznie przy budowie miast, tam piramid i tak dalej, ale to była ciężka praca fizyczna do tego stopnia, że właściwie byli niewolnikami. Natomiast Mojżesz wyprowadził ich z Egiptu, z niewoli egipskiej, a wcześniej działał nad rzeką Nil. Ezechiel co prawda nie wyprowadza Żydów z niewoli babilońskiej, natomiast zapowiada to wyprowadzenie i to się spełniło.
1: Czyli to jest de facto księga prorocza, a jego zdolności profetyczne okazały się celne?
2: Tak. I Ezechiel działa nad rzeką albo kanałem Kebar. Automatycznie Ezechiel jest figurą Mojżesza i automatycznie Ezechiel staje się figurą Jezusa, który działał nad rzeką Jordan i wyprowadził nas z niewoli prawa, z niewoli grzechu. Więc to jest nietuzinkowa postać, natomiast komentarzy do księgi Ezechiela jest około z ostatnich 50 lat, około 140. Mój promotor, ojciec profesor doktor habilitowany Andrzej Sebastian Jasiński, OFM, franciszkanin, napisał komentarz. Sam komentarz to jest 10 tomów i kiedy mój kolega przyszedł do mnie i zapytał, już wiedział, że będę pisał pracę, a jaki temat? No mówię, że z księgi Ezechiela.
1: To już tak, chyba wszystko napisano, co ty jeszcze chcesz. Ja bym tak chyba zapytał.
2: Z taką ironią zapytał, czy można coś jeszcze napisać na temat księgi Ezechiela.
1: Po kimś takim jak profesor promotor twój, no postać znana w świecie.
2: Tak, on jest uznawany za specjalistę od księgi Ezechiela, ponieważ to jest największy i najnowszy komentarz. Dla porównania na przykład są zachodni z Ameryki, z Francji komentatorzy, którzy napisali 2 tomy. Po 700-800 stron, ale zmieścili to wszystko w 2 tomach. Natomiast tu jest komentarza bardzo szerokiego, jest co najmniej 10 tomów, plus 3 tomy wstępu, gdzie część pierwsza wstępu była na początku, a część druga wstępu była pisana już później na końcu. Percepcja księgi Ezechiela w różnych środowiskach i w różnych latach. Moje zadanie polegało na tym, żeby podejść do księgi Ezechiela zupełnie inaczej. Zastosowałem metodę retoryki hebrajskiej, która współcześnie nazywa się semicką retoryką biblijną. To jest zupełnie inna metoda niż wszystkie metody, którymi komentatorzy opracowali księgę Ezechiela. To jest metoda porównawcza, która porównuje teksty zarówno wewnątrz księgi, jak i tę księgę z innymi księgami starotestamentalnymi, a tak samo Nowego Testamentu. Na przykład Apokalipsa pełnymi garściami czerpie z księgi Ezechiela. Jest takie pytanie, to jest w czytaniach liturgicznych i pewnie słuchacze będą to kojarzyli. Ci odziani w białych szatach, kim są? I wizjoner odpowiada, Panie, Ty wiesz. U Ezechiela w Dolinie Suchych Kości Bóg pyta proroka, Synu Człowieczy, czy ożyją kości te? Ezechiel odpowiada, Panie, Ty wiesz. Pytanie, odpowiedź. I jest dokładnie to samo.
1: Kopuj w klej.
2: Niemalże. Jest zarówno w księdze Ezechiela jest nowe miasto, idealne, nowa świątynia. Tutaj trzeba dodać, że prorok Ezechiel był synem kapłana Buziego. Wtedy kapłaństwo było dziedziczne, więc prawdopodobnie sam był kapłanem. Nie wiemy tylko, czy już sprawował kult w świątyni. Mogło tak nie być, bo on mówi o 30 roku, ale to już jest wtedy w niewoli, więc on się przygotowywał do kapłaństwa, no ale cała para poszła w gwizdek, Pan Bóg miał wobec niego inne plany. I on to zadanie wykonał. To było bardzo trudne zadanie, bo Bóg już na początku jego powołania mówi, że to są ludzie o bezczelnych twarzach, że mają twarde czoła.
1: Co to znaczy, tak przekładając na język współczesny?
2: Że są po prostu uparci. Że są po prostu uparci i nie będą chcieli słuchać.
1: Ale czekaj, tak przepraszam, chwycę cię może za słowo, ale czy tego typu sformułowania znajdziesz właśnie w księdze Ezechiela? Takie, no powiedzmy, agroganckie wręcz, prawie że wulgarne.
2: Prorok nie przebierał w słowach, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, język hebrajski jest bardzo dosadny.
1: Czyli można powiedzieć, że brzydkie wyrazy w rozumieniu polskim tam się pojawiają na porządku dzielnym i nie wywołują takiego zgorszenia jak u nas, gdybyś powiedział na przykład, że no coś jest do D.
2: Tak, w języku hebrajskim tak, natomiast później to trzeba tłumaczyć na języki współczesne, czyli na przykład na język polski i czasami się używa eufemizmów. Na przykład jest taka groźba wobec Izraelitów, gdzie właśnie w polskim tłumaczeniu kolana ich będą miękkie jak woda. Ze strachu. Oni się po prostu posikają ze strachu.
1: Czyli dosłownie w tekście trzeba by przetłumaczyć tak jeden do jednego.
2: Tak, natomiast to w tym momencie by zaburzało powiedzmy 16 rozdział. To jest wręcz ociekający seksem. Jest tak, że mężczyźni mają zakaz czytania 16 rozdziału księgi Ezechiela, chyba że wcześniej się ożenią i wtedy sprawy seksualności małżeńskiej nie są im obce i wtedy mogą czytać.
1: Czyli dozwolone od lat 18, mówiąc tak na dzisiejsze czasy. Przymrużeniem oka.
2: Wśród Izraelitów od lat 30 dopiero, albo jeżeli się ożeni. Dlatego, że jest tam historia dziecka, dziewczynki znalezionej na pustyni i to jest taki obraz Boga Ojca, który znajduje tą dziewczynkę i ją wychowuje, a później ona jak dorośnie, to uprawia nierząd ze wszystkimi innymi narodami. To jest symbol idolatrii Izraelitów.
1: Ciekawe te historie biblijne sprzed tysięcy lat. Czego się możemy dowiedzieć o przeszłości z księgi chociażby Ezechiela? Przypomnę, że dr Jerzy Bosowski poświęcił właśnie tej postaci i tej księdze swój doktorat, a ja za chwilę zapytam, czego możemy się dowiedzieć o ludzkości właśnie na podstawie tej jednej, nomen omen, wybranej księgi Starego Testamentu.
3: W górze dotykałem chmur, tak daleki był mi grunt, nie wiedziałem, kiedy minie czas.

0: Doktor Jerzy Bosowski opowiada dzisiaj o historii narodu wybranego w mało eleganckich słowach, ale to nie dlatego, żeby był źle wychowany, wręcz przeciwnie, po prostu dosłownie oddaje tłumaczenie Starego Testamentu, a konkretnie Księgi Ezechiela. Jeżeli ktoś tam tak pisze, że ze strachu będzie miał miękkie kolana, a tak dosłownie, to przepraszam, ale siku zrobi...
1: Odda mocno, można to eufemistycznie
0: nazwać. Tak się strasznie wystraszył, taka fizjologiczna reakcja.
1: Tak, bo ze strachu można się posikać.
0: Ale widzisz, ty odbyłeś takie kursy w Izraelu językowe i chciałem cię zapytać, przechodząc na moment do współczesności, czy język hebrajski dzisiejszy w potocznym użyciu jest dalej taki dosadny, że właśnie jakbyś powiedział posikasz się ze strachu, to nie będzie niczym eleganckim, a może jeszcze mocniejsze są sformułowania?
1: Tak, są bardzo eleganckie przekleństwa.
0: Proszę, jeżeli można, bo to dozwolone od lat 18, teraz oko puszczamy.
1: Natomiast takie przekleństwo brzmi, obyś miał 100 pałaców, a w każdym pałacu po 100 pokoi, a w każdym pokoju po 100 łóżek. I żeby cię cholera ciskała z jednego łóżka na drugi, żebyś nie mógł zasnąć. Ładne?
0: Powiem uczciwie, nieładne, to brzydkie życzenie i trochę przydługawe.
1: To jest życzenie, natomiast tak, język hebrajski nadal jest dosadny, język hebrajski ma specyficzne uwarunkowania, nie ma czasu teraźniejszego.
0: Jakoż to?
1: Nie wiem, czy tylko język hebrajski, ale hebrajski na pewno nie ma czasu teraźniejszego. Podstawową formą jest czas przeszły. Natomiast stąd jest problem z tłumaczeniem imienia Boga, który się przedstawia, to w Biblii tysiąclecia jest jestem, który jestem.
0: No i tu jest czas teraźniejszy dobitnie.
1: Tak, natomiast w hebrajskim to są trzy słowa. Echije, asher, echije. To asher to jest zwyczajny który, które, która. Natomiast pierwsze i trzecie słowo jest dokładnie to samo. To jest forma czasownika być. I zapisane jest to w formie perfektum, czyli doskonałej. Można by to było przetłumaczyć jako byłem, który będę. Nie ma czasu teraźniejszego. Czas teraźniejszy jest domyślny. Ale żeby oddać to perfektum, to można by przetłumaczyć nie stałem się, który nie skończę się. I stąd to dogmatycy fundamentaliści wysunęli wniosek, że Bóg nie ma początku i nie ma końca. Natomiast Bóg objawia swoje imię, ale jednocześnie jest to tajemnicą. On po prostu jest. Uczeni żydowscy, którzy w III, II wieku przed Chrystusem tłumaczyli księgi hebrajskie na język grecki, a w języku greckim jest czas teraźniejszy, to wyrażenie echie, asher, echie przetłumaczyli na ego eimi, po prostu ja jestem. I stąd w greckim często, stąd Biblii tysiąclecia jestem, który jestem. Septuaginta, właśnie te teksty greckie dla biblistów są genialne, dlatego że jeżeli mamy jakiś termin w tekście hebrajskim, który nie wiemy jak przetłumaczyć, bo to jest tak zwane hapax legomena, czyli jeden raz występujący w Biblii w ogóle, to mamy kontekst tego, ale nie bardzo wiemy, jak tłumaczyć. Patrzymy wtedy właśnie do Septuaginty. Jak uczeni żydowscy zrozumieli to słowo? I wersję grecką czasami się tłumaczy wtedy na wersję polską. Ponieważ ta Septuaginta, czyli ten zbiór ksiąg hebrajski przetłumaczony na grekę, nie jest tłumaczeniem dosłownym, tylko tłumaczeniem sensu.
0: Czyli w zasadzie chyba ważniejszym, bo oddaje istotę, oddaje ducha, nie jest taki może dosadny wprost, ale rozumiemy dzięki temu ten kontekst, czyli dobrze rozumiemy intencje nadawcy.
1: Dokładnie tak i dlatego to jest, że tak powiem, genialne rozwiązanie, dzięki temu to zachowało się, dlatego że wiele literatury hebrajskiej z średniowiecza i późniejszych nie zachowało się w czasie prześladowań Żydów. Księgi były palone jako heretyckie. Natomiast język grecki nikomu nie przeszkadzał i Septuaginta została do dzisiaj. Więc tych ksiąg greckich nie palono, nie było prześladowań Greków, przynajmniej w Polsce.
0: Mam do ciebie pytanie natury takiej formalnej, bo na ogół współczesne języki no, dzielą się na takie dwie grupy, przynajmniej te nam jakoś bliższe. Język polski na przykład to język, w którym decyduje odmiana, czy jest to język fleksyjny, oraz na przykład języki germańskie, czyli języki pozycyjne, gdzie szyk wyrazów decyduje na przykład o tym, czy jest to zdanie oznajmiające, czy pytające. U nas odmiana jest absolutnie decydująca o zrozumieniu, ale ładnie to zakręciłem, no ale jak wygląda ten formalny podział, jeżeli chodzi właśnie o język hebrajski? Pozycyjny czy fleksyjny?
1: Język hebrajski należy do grupy języków semickich, obok aramejskiego, to jest ten język, którym Jezus się posługiwał, mówiąc do uczniów, przemawiając do ludu. Do dzisiaj na południu Libanu jest kilkadziesiąt wiosek, gdzie ludzie używają tego języka. Jest diaspora w Indiach, którzy też tam używają tego języka. Język arabski też jest językiem semickim. W hebrajskim Abraham, a w arabskim Ibrahim. Nie ma samogłosek w tych językach semickich, więc to trzeba wymowę, że tak powiem, usłyszeć. I to Abraham, Ibrahim, a i, tu tylko różnica, ale to trzeba zrozumieć. Pierwotnie tekst hebrajski był bez samogłosek, natomiast masoreci, czyli tak zwani tradycjonaliści, no właściwie trzymający straż nad tradycją, o tak by to trzeba było nazwać, zaczęli wprowadzać samogłoski i to była masora palestyńska i babilońska. One się różniły umieszczeniem tych systemu kropek i kresek. W babilońskiej było nad literami, w palestyńskiej było pod literami, a czasami w środku litery. Ostatecznie zwyciężyła masora palestyńska i stąd mamy dzisiaj możliwość odczytania tego. Ostatnim kodeksem już, czyli formą księgi, jest kodeks z Aleppo, z IX wieku. Aleppo obecnie Syria, no tam były walki, ale wcześniej ten odkryty ten kodeks bez ingerencji Mazoretów. Dlatego, że Mazoreci działali już po powstaniu, oni to nazywają sekty Jezusa z Nazaretu. Kościół katolicki wywodzi się z judaizmu, dlatego Stary Testament też czytamy. Jeżeli ktoś mówi, że Żydzi nie uwierzyli, że Jezus z Nazaretu jest obiecanym Mesjaszem, to zdanie nie jest prawdziwe. To właśnie Żydzi uwierzyli. Nie wszyscy, to prawda, ale wszyscy apostołowie byli Żydami. Matka Jezusa, a nie, ona była Polką, tak.
0: I to z Częstochowy.
1: Z Częstochowy, tak. Tak. Żartuję. Ona była też Żydówką. Pierwsi papieże, Piotr, był Żydem. Pierwszym poganinem, który przyjął chrzest, był Korneliusz. To już jest opisane w dziejach apostolskich, gdzie Piotr jest w domu Korneliusza, setnika rzymskiego, i on przyjmuje chrzest. Ale pierwotny kościół był składający się z Żydów, którzy już posługiwali się językiem greckim, ale ciągle tkwili w Starym Testamencie. Oni ciągle czekali na tego Mesjasza i oni się przekonali, że Jehoszua Mineceret, to jest hebrajskie określenie Jezusa z Nazaretu, Jehoszua to mnie w skrócie Adonaj zbawia. Mówię Adonaj, żeby nie, tam jest skrócony tetragram, czyli te cztery litery
0: JHWH, to tak,
1: żeby i po powrocie z niewoli babilońskiej był zakaz wymawiania tego imienia, stąd najczęściej Żydzi zastępują to Adonaj, Pan po prostu. Czasem są teksty takie, że jest Adonaj i później tetagram. I Żyd to czyta Adonaj, Adonaj. I wszyscy wiedzą, że...
0: To ten pan.
1: Że to ten pan o tym dokładnie imieniu. Neceret to jest hebrajska nazwa Nazaretu, a Żydzi chrześcijan nazywają Nocrim, czyli pochodzący z Nazaretu. No, ta końcówka im to jest liczba mnoga męska. Tylko, że nie ci, którzy urodzili się w Nazarecie, tylko zwolennicy Jezusa z Nazaretu. I to jest właśnie Nocrim. Ja słucham w pracy radia Reshet Bet i po hebrajsku to wszystko jest, bo ciągle się uczę tego języka. Natomiast czasami ktoś właśnie używa tego terminu Nocrim i już wiem, że chodzi o chrześcijan. Natomiast jeżeli chodzi o odmianę, odmieniają się tylko czasowniki. I znowu jest zupełnie inna odmiana. Próbowano przystawić odmianę łacińską do języka hebrajskiego, to spaliło na panewce. Mają swoje odmiany, które mają swoje własne nazwy. Natomiast rzeczowniki i przymiotniki, w zależności od tego, o jaka jest osoba użyta w rzeczowniku, to wtedy mają taką formę.
0: Czyli można zaryzykować, że trochę prostszy jest ten, niż nam się wydaje, bo jeżeli popatrzysz na te znaki graficzne hebrajskie, brak samogłosek, no to dla nas czarna magia. Natomiast jeżeli popatrzysz na strukturę tego języka, jego konstrukcję, no to w tej chwili po twoich słowach, to mam wrażenie, że skoro odmienia się tylko czasowniki, a nie rzeczowniki, no to w gruncie rzeczy jest nawet prostsze.
1: Gorzej, bo jest jeszcze pisane od prawej do lewej.
0: No tak, to dodaje pikanterii.
1: To jest problem przy składaniu tekstu, w różnego rodzaju publikacjach. Edytory tekstu zazwyczaj przyjmują ten zapis. Jeżeli się na przykład kopiuje z jakiegoś programu z tekstem hebrajskim jakieś zdanie, to ten program to przyjmie. Natomiast programy do składania tekstu muszą mieć specjalną obsługę do języków bliskowschodnich. Jeżeli tego nie ma, to jest później problem. Niedawno było 70-lecie powstania w getcie warszawskim, parę lat temu. Zaproszeni byli 70 dziennikarzy z Izraela. Wszyscy dostali takie pakiety powitalne z taką wkładką wydrukowaną po hebrajsku. Tak się wydawało. Natomiast wszystkie litery były właśnie w odwrotnej kolejności. Czyli pierwsza litera była ostatnią, druga litera była przedostatnią. I zamieniona kolejność. Ktoś tego nie dopilnował. Ktoś pewnie dostał tekst w jakimś edytorze. To zostało wrzucone przez składacza do programu. Tylko nie zauważył. No litery hebrajskie, to hebrajski. Nie znał tych liter, ale widział, że są litery hebrajskie.
0: Że też do ciebie nie zadzwonili i nie poprosili o krótką, fachową konsultację.
1: Nie musieli do mnie. Mogli skonsultować z jakimkolwiek księdzem biblistą, ale to już jest inna sprawa, że po prostu dali plamę.
0: Ewentualnie telefon do Adonai. Nie wiem, czy ktoś ma.
1: No więc właśnie, ale prośba do Ducha Świętego, żeby natchnął

0: doktora biblistę, żeby się dowiedzieć, co się pod ławką kołysze. Mam propozycję, żebyśmy w drugiej części audycji, już po wiadomościach Radia Opole, porozmawiali o twojej pasji, która może jakoś w parze czasami gdzieś tam z twoim doktoratem też się mija. Chodzi mi o genealogię. Zjawisko bardzo modne, ale też myślę, że i bardzo pożyteczne. No i oczywiście pasjonujące.
1: Oczywiście.
0: Jerzy Bosowski, doktor Jerzy Bosowski, autor wybitnej pracy doktorskiej, jest naszym gościem audycji, której brzmienie przetłumaczę na swojski. Nauka bez ściemy.

0: drugiej części audycji pod swojskim tytułem Nauka bez ściemy. Kłaniam się, Krzysztof Dobrowolski, a w naszym studiu niezmiennie dr Jerzy Bosowski, autor wybitnej pracy doktorskiej dotyczącej księgi Ezechiela, starotestamentowej księgi Ezechiela. Ale muszę dodać, że dr Jerzy Bosowski, niegdyś nasz redakcyjny kolega w Radiu Opole, tak więc łączą nas tutaj więzy braterstwa łącznie z powodzią z 97 roku, skoro tak już historycznie to zagaiłem, ale interesujesz się genealogią. I przyznam, że tak może trochę uprzedzę, jak to niektórzy mówią, spoileruję. Cały czas mam przed oczami pewien obraz fotografii twojej rodzinnej, o której bardzo często opowiadam. Jak to drzewiej bywało w mieście Breslau mniej więcej w roku 1925. Jeśli się pomylę, to proszę cię, popraw mnie. Otóż jest to zdjęcie całej rodziny, wykonane u fotografa, a więc to poważne wydarzenie w życiu rodziny. Aparatów fotograficznych tak pod ręką wtedy nie było jak teraz. Szło się do zakładu fotograficznego i tam mniej więcej chyba 8 osób, jeśli dobrze pamiętam.
1: 10?
0: 10, dziękuję bardzo. I wśród tej rodziny drobiazgu, średniego pokolenia, na środku mniej więcej siedzi matrona.
1: Na pierwszym planie, tak, rodzice.
0: Babcia. Tak. Która bez cienia wątpliwości bardzo mocno eksponuje nadgarstek, na którym widać zegarek ręczny. Na tamte czasy w takiej rodzinie mieszczańskiej, powiedzmy, no to był synonim zamożności. A teraz uwaga, tę całą rodzinę kto utrzymywał? Jeden człowiek, Schwimmlehrer chyba, czyli nauczyciel pływania w mieście Breslau w roku 1925. To tak a propos zmian społecznych, jakie na świecie nastąpiły. I to jest fotografia chyba taka kluczowa, dla której chyba warto zająć się przeszłością swojej rodziny i warto szukać starych fotografii, artefaktów, historii. I o tym chciałem w drugiej godzinie porozmawiać, bo co tu dużo mówić. Tutaj wiele jest również wątków poznawczych, a więc i naukowych.
1: Oczywiście, że tak. Genealogią warto się zajmować, dlatego że Druga wojna światowa, skutkiem II wojny światowej jest ogromna migracja ludności. Zarówno przymusowej, jak i dobrowolnej. Mamy osoby z Zabuga, którzy wcale nie chcieli, ale zostali przymusowo przesiedleni tak naprawdę na Śląsk. Mamy osoby, które ze Śląska albo uciekały przed frontem, też nie było to dobrowolnie, ale woleli uciec przed frontem, albo byli wysiedleni po wojnie. I takie rzeczy działy się wszędzie i to jest oderwanie od korzeni tak naprawdę i od tak zwanej ojcowizny, czyli domu, w którym się mieszkało przez wiele lat, domu co najmniej 3, czasami 4 pokoleniowy, gdzie w pobliżu był cmentarz, można było pójść na cmentarz, oczyścić groby, posadzić tam jakieś kwiatki, zapalić świeczkę czy cokolwiek innego, to wszystko było w pobliżu. Rodziny oderwane i przeniesione do innych zupełnie miejscowości. Sąsiadka kiedyś opowiadała, że ona jako 14 czy 12-letnia dziewczynka jechała w pociągu właśnie z Kresów. Mieli jechać do Wrocławia. Pociąg zatrzymał się na stacji Opole Wschód, żeby nabrać wody, bo wtedy były parowozy. Ktoś biegł wzdłuż pociągu i krzyczał, nie jedźcie do Wrocławia, ponieważ jest zbombardowany i spalony. I oni, tak jak stali, wyszli po prostu z wagonów i zasiedlili najbliższe budynki. To były budynki dla żołnierzy i oficerów koszar jeszcze pruskich na rogu Plebiscytowej i Ozimskiej. Ten cały kompleks z czerwonej cegły, tam były koszary, ale gdzieś musieli mieszkać oficerowie i podoficerowie. Ci ludzie, którzy byli wyrwani ze środowiska wiejskiego, mieli ze sobą w wagonie, mieli krowy, mieli świnie. Mieli tam, podróż trwała jakiś czas, to ten pociąg się zatrzymywał i tak dalej, więc trzeba było mieć jakieś tam żywność dla tej wody, trzeba było. I oni te zwierzęta wyprowadzali. Więc jak weszli do miejskiej zabudowy, gdzie zostawić krowę? Nie było obory. Więc krowę zostawili w piwnicy, w tak zwanej pralni. Świnia była na strychu. No, świnia zazwyczaj pod sobą brudzi, więc musieli po prostu, już później brudził sufit, więc musieli ją po prostu ubić i spożyć jako mięso. Natomiast później przyzwyczajenia, które były ze wsi, w mieście zupełnie nie działały. Byłem w takiej miejscowości tuż przy granicy z Czechami, w Izbie Pamięci, gdzie panie się w ogóle ucieszyły, że ja z rodziną przyszedłem, czyli cztery osoby przyszły. Szukałem tam korzeni akurat rodziny mojej żony. Pani powiedziała, o świetnie, mamy tutaj mapę tej miejscowości i pod sufitem kilka kartek, na których był narysowany plan tej wsi, wzdłuż drogi oczywiście. I co ciekawe, były opisane nazwiska, kto tam mieszka. Było Schneider, Schneider, Schneider, Schneider, Schneider, Schneider, Schneider, Schneider. Wiele tych nazwisk było w tej wsi. Nie wiem, czy byli spokrewnieni, dlatego że ta ludność, która wtedy uciekła, również proboszcz po pierwsze zabierał na wóz, jak uciekał przed frontem, zabierał naczynia liturgiczne, bo są cenne, i księgi metrykalne, bo są cenne. A to była historia spisana, więc te księgi metrykalne później trafiają gdzieś tam w Niemczech, czasami do jakichś archiwów, czasami do jakichś muzeów. Natomiast nie zawsze są, że tak powiem, opracowane cyfrowo, żeby nie użyć słowa, zdigitalizowane, żeby były dostępne w internecie. Coraz częściej się to robi i dobrze, że tak jest. W każdym razie oderwanie z tych korzeni powoduje, że czasami nie wiemy, jakie mamy korzenie. Od razu powiem, większość ludności na terenie Polski wywodzi się ze wsi. 95 czy może nawet więcej procent wywodzi się ze wsi. XVIII-XIX wiek, kiedy następowała urbanizacja, czyli budowanie miast, i industrializacja, budowanie przemysłu, na wsiach brakowało jedzenia. Pola były bardzo malutkie i nie dało się wyżywić. Wtedy rodziny były 8, 10, 12 dzietne. Wszystkich nie dało się wyżywić. Więc ludzie ze wsi jechali do miasta za pracą, po to, żeby odzyskać pracę. Jeżeli udało się zatrudnić mężczyzn w fabryce, no to się cieszyli. Kobiety nie zawsze chciano zatrudniać. W Łodzi na przykład, w zakładach włókienniczych, i tam pracowały. Natomiast kobiety, jeżeli nie znalazły pracy, no to wykonywały najstarszy zawód świata, żeby po prostu z czegoś żyć. Stąd to też przeniesienie się z takiej kultury agralnej, z takiej wsi, gdzie się tak naprawdę żyje, a w mieście się mieszka. I zupełnie inne są układy. I stąd poszukiwanie swoich korzeni jest w moim przekonaniu bardzo sensowne, bo trzeba wiedzieć, skąd się pochodzi.

0: Nasz gość, dr Jerzy Bosowski, genealogią prywatnie zajmuje się, tak jak ja pamiętam, to już dobre kilkanaście lat, jak nie więcej. No i podstawowe pytanie, jakie było twoje największe odkrycie, jeżeli chodzi o te poszukiwania rodzinne? I wiem, że to prowadziłeś co najmniej dwutorowo, no bo twoje, chodzi o Bosowskich i chodzi o twoją małżonkę Kornelię.
1: Tak, odkryć było bardzo dużo, natomiast no, trzeba sobie uświadomić, każdy człowiek ma ojca i matkę. Czasami ojciec nie jest znany, ale zawsze ma ojca. Ci rodzice mieli swoich rodziców, ojca i matkę, więc to wszystko rośnie w sposób logarytmiczny. I tutaj do trzeciego pokolenia dobrze jest zapytać jeszcze żyjących dziadków, babcie, może jakąś starszą ciocię?
0: Prababcie.
1: Prababcie, jeżeli jeszcze żyje. Gdzie się urodziła, gdzie była ochrzczona, gdzie brała ślub, gdzie są pochowani jej krewni, bo to już sugeruje, gdzie jest miejsce i jakie to są daty.
0: Ewentualnie gdzie szukać ksiąg parafialnych.
1: I o to mi chodzi. Gdzie szukać ksiąg parafialnych? Można szukać tak samo w archiwach państwowych. Niektóre archiwa, oczywiście za pieniądze, ale przyjmują zlecenia poszukiwań genealogicznych. Jest też taki serwer Mormonów, Family Search się nazywa, jest dostęp bezpłatny i tam można poszukiwać, ponieważ Mormoni mają taki zwyczaj, że modlą się o zbawienie już osób zmarłych, więc stąd księgi, za zgodą oczywiście odpowiednich instytucji, jeżeli mają zgodę, fotografują, robią to na mikrofilmach i przechowują w Salt Lake City, bo to jest miasto wybudowane na pustyni przez Mormonów, w górze, w której jest bunkier przeciwatomowy. Ale na szczęście to wszystko jest, że tak powiem, udostępnione, te zdjęcia są udostępnione w internecie i można poszukiwać. Nie zawsze się zgadza właściciel tych ksiąg, żeby były zdjęcia. Czasami trzeba to opisywać. No i problem jest na przykład z polskimi nazwiskami, dlatego że jeżeli to robi jakiś Amerykanin...
0: Dąbrowski może być różnie napisany na przykład.
1: Dokładnie tak. Pomijam to, że w samych księgach mogą być różne zapisy. Na przykład u mnie w rodzinie nazwisko Bosowski jeszcze ma formę Bosowski przez 2S. Ale to był zapis, kiedy dziadek wyjechał do Dąbrawy, powiat Frysztat, to był wtedy okręg cieszyński i tam była administracja pruska.
0: I teraz, żeby było przez S, to napisano przez 2S.
1: Dokładnie tak. Jest adres book, czyli księga adresowa, ale nazwisko zapisane przez 2S, żeby się czytało fonetycznie przez jedno S, bo gdyby było tylko jedno S, to było Bozowski. No i tutaj są tego typu takie historie. To nie jest błąd, tam się urodziła szóstka dzieci i wszyscy mieli dokumenty z podwójną pisownią. Kiedy przyjechali z tymi dokumentami, już w Polsce, w tej gminie, wystawiono świadectwo przynależności do gminy i wpisano takie nazwisko, jakie było. I mam ciocię, która jest Anna Bosowska, ale dokument wystawiony w Polsce po wojnie, świadectwo przynależności do gminy. No bo ten błąd jest później, znaczy nie błąd, no taka była pisownia, to jest później powielane, tak jak jest w dokumentach. Także tutaj też trzeba bardzo ostrożnie.
0: To ja teraz mam pytanie dotyczące samych Mormonów, bo przyznam, że zainspirowany przez ciebie starałem się szukać też swoich korzeni na wschodnich kresach II Rzeczypospolitej i niestety poległem, nawet parę osób poległo, było to marne. Przyczyna jest chyba dość prosta, brutalna i prozaiczna. Otóż Związek Radziecki przyłożył się do tego, by jakoś zacierać ślady naszej obecności, w ogóle polskości na kresach wschodnich. I tam na przykład, gdzie w tej miejscowości, skąd pochodzi część mojej rodziny, niedużej miejscowości, miasteczka, tam gdzie był cmentarz, jest obecnie chyba boisko sportowe, a więc zaorano cmentarz. Zresztą trzy nacje były dominujące, a więc polska, ukraińska i żydowska. To był standard w tamtych miasteczkach. Tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś był zaskoczony, to warto przypomnieć, że w słynnym mieście Lwowie prawie 20 chyba było narodowości. No i nikomu to nie przeszkadzało wówczas. Ale wracając do mojej przypadłości, niestety księgi Mormonów pokazują zero. Prawdopodobnie dlatego, że te dokumenty parafialne czy dokumenty państwowe w czasie tej całej, mówiąc w skrócie, zawieruchy wojennej zostały zniszczone. I nie ma sposobu na odtworzenie ich.
1: Niestety tak bywa, że właśnie działania wojenne po prostu spowodowały, że te dokumenty zginęły. Miałem przypadek, że szukałem w miejscowości Lenkę, czyli po polsku Łąka, ale koło Ozimka. Zadzwoniłem do księdza proboszcza, przedstawiłem się. On: proszę pana, w 45 bomba trafiła w plebanię i spłonęła plebania łącznie z kancelarią i z księgami. No i po zawodach. Także po prostu albo była powódź, albo jakiś pożar i te księgi po prostu spłonęły. Także nie zawsze jest możliwość dotarcia tam, gdzie się da, no to trzeba szukać, żeby zobaczyć, ale w pewnym momencie jest kres, no bo nie ma dokumentów i tutaj już się nic nie zrobi, nie da się odtworzyć. A pamięć, tamci ludzie, dziadkowie już dawno nie żyją, więc też nie opowiedzą wcześniej swojej historii czy swojego dzieciństwa.
0: No i dobrze, że ty się tym zajmujesz, bo przynajmniej swoim dzieciom, a może i wnukom, przekażesz piękne dokumenty. A ja sobie przypominam takie zdjęcie i myślę, że na koniec naszego spotkania będzie to bardzo dobry akcent, dlatego że on jest wręcz prawie sensacyjny, jak z filmu. Chodzi mi o fotografię, którą kiedyś pokazałeś, chyba dwóch braci, chodzi o twojego dziadka, i ich losy. No myślę, że spotkanie z okresu I wojny światowej to taka szansa na to, żeby się tu zetknęli, tu zrobili fotografię. To jest taka mniej więcej jak wygrać w totolotka za pierwszym razem szóstkę. Proszę cię, opowiedz po to, żeby zobrazować, jak to jest fascynujące zajęcie i jakie niesamowite odkrycia, wręcz naukowe, można przy okazji uczynić, bo tak na marginesie, nie jedna praca magisterska, doktorska powstała właśnie na kanwie genealogii. To jest bardzo poważna dziedzina nauki.
1: Tak, jak najbardziej. To zdjęcie, o którym opowiadasz, to chodziło o ojca i syna. Mój dziadek mieszkał w Pieninach, Sromowca Wyżnych. To było Austro-Węgry. Nikt go nie pytał, do jakiej armii chce pójść w czasie I wojny światowej, czy do pruskiej, czy do rosyjskiej. Administracja była austriacka, więc został zaciągnięty do armii austriackiej. To była armia wielonarodowa. Byli Polacy, Czesi, Słowacy, Rumuni, Węgrzy, Żydzi, Ukraińcy. Różne wyznania były: rzymskokatolickie, prawosławne, unickie, islam, było też wyznanie mojżeszowe. I dziadek w tej wielonarodowej gromadzie był i przekonał się, że kule nie mają, że tak powiem, żadnego rozeznania, kto jest jakiego wyznania, po prostu trafiają wszystkich, jeżeli mają trafić. Natomiast faktycznie na tym zdjęciu jest tak, że mój dziadek i mój pradziadek, czyli tato mojego dziadka, byli w tym samym czasie w armii austriackiej, w zupełnie różnych oddziałach, ale spotkali się na terenie Włoch. I jest takie zdjęcie, gdzie pradziadek z długimi wąsami, a przed nim stoi grupa 18, 19, może 20 lat, jeszcze bez wąsu, bo im nie, wtedy nie wolno było. I babcia zaznaczyła, moja babcia, żona tego dziadka, zaznaczyła swojego przyszłego męża krzyżykiem, i swojego przyszłego teścia też zaznaczyła krzyżykiem. Także odkrycie, nawet nie retuszowałem tego, bo to było świadectwo właśnie mojej babci, że zaznaczyła te dwie osoby.
0: Ale niesamowite, jak oni się z różnych frontów spotkali w tym jednym miejscu na ziemi włoskiej i ktoś jeszcze zrobił zdjęcie i to zdjęcie przetrwało, no i ty jeszcze to masz w swoich zbiorach, no to jest jakby jedno pasmo cudów.
1: Zdjęcia, dokumenty, na przykład akty chrztu, akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa, to są dokumenty, które należy zbierać. Zdjęcia, o ile nie są kolorowe, właśnie czarno-białe, ale jeżeli są osoby, które są w stanie wyjaśnić, kto to jest, gdzie to było zrobione, w jakim mniej więcej okresie, to wszystko należy gromadzić i później, bo być może znajdzie się, ja miałem taką sytuację, że bardzo, bardzo późno swojego kuzyna, który ode mnie był 40 lat starszy, zaczęliśmy korespondować, bo on mieszkał w Krakowie, ja w Opolu. Ja mu przesyłałem zdjęcia i on mi zaczął opisywać, bo on bliżej znał tę rodzinę. Dzięki temu poszczególne osoby mogłem rozpoznać i mogłem to później rozpisać.
0: No i to, co kiedyś powiedział mi wiele, wiele lat temu rektor Uniwersytetu Opolskiego, wówczas profesor Nicieja: jeżeli tylko mamy kogoś, kto wie, kto jest na tym zdjęciu, poprosić go i ołówkiem na odwrocie napisać, że ten i ten, ewentualnie nawet na karteczce obok, żeby te kontury zaznaczyć, żeby nie było wątpliwości, że pierwszy z prawej to prawa jest ta, czy to prawa jest ta, prawda? Jak zależy, jak patrzymy, tak. Że to jest właśnie stryjek, wujek albo jeszcze ktoś. Bardzo Ci dziękuję za to opowiadanie. No, życzę sukcesów, kolejnych odkryć, bo myślę, że mimo Twojej pracy naukowej nad księgą Ezechiela i postacią tego proroka biblijnego znajdujesz czas jeszcze na właśnie odkrycia swoje genealogiczne. No i chciałbym jeszcze Cię kiedyś zaprosić, no jak dokonasz czegoś fascynującego i uda się może przekonać kogoś, kto nas słucha, że warto gromadzić takie skarby.
1: Zbliżam się już do emerytury, więc na emeryturze mam zamiar dalej ciągnąć to drzewo genealogiczne. W rodzinie mojego taty najstarsza data to jest 1815 rok, ale w rodzinie mojej mamy 1795. To jest rok trzeciego rozbioru. To jest mój pra dziadek. No i, a można to jeszcze pociągnąć dalej.
0: No to tego ciągu dalszego życzę Ci owocnego. Doktor Jerzy Bosowski z Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Teologicznego był naszym gościem i nie tylko tak czysto naukowo, ale także z pasją do genealogii opowiadał o swoich działaniach. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: Gdyby ktoś z Państwa miał jakieś spostrzeżenia, ewentualnie chciał kogoś zaprosić do tej audycji, kto zajmuje się badaniami naukowymi, pasjonującymi, bardzo proszę, pozostawiam na deser adres mojej poczty radiowej krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.

0: Dzień dobry, Marzena Śmierciak, kłaniam się i zapraszam do godziny 15. Bardzo się cieszę, że te dwie godziny spędzimy wspólnie, a spędzimy je na rozmowach oczywiście o zdrowiu. Dziś zaczniemy bardzo aktywnie, bo będziemy mówić o korzyściach płynących z ruchu. Wszyscy wiemy, że ruch to zdrowie. Ten temat omawialiśmy nieraz w naszym programie, jednak jak pokazują statystyki, wciąż za mało osób praktykuje jakąkolwiek aktywność fizyczną. Bardzo dużo cały czas siedzimy. Dlaczego warto znaleźć czas na codzienną dawkę ruchu, jak to zrobić? Naszym gościem już za chwilę będzie doktor habilitowany Przemysław Domaszewski z Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego. To także wieloletni trener fitness, więc tutaj żadnych wymówek nie będzie co do aktywności fizycznej. W drugiej części audycji, czyli po 14, zmiana tematu. Porozmawiamy o tlenoterapii hiperbarycznej. W jakich schorzeniach, w jakich przypadkach medycznych ma ona zastosowanie? Jak wygląda sesja w komorze hiperbarycznej? Komu jest ona dedykowana? O tym opowie Jacek Bartosz, zarządzający na co dzień SPZOZ-em MSWiA w Opolu. Dodajmy, ten opolski szpital uruchomił niedawno ośrodek terapii hiperbarycznej. Zaczynamy, zapraszam. Ze mną pierwszy gość, doktor habilitowany Przemysław Domaszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim. To także pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk o Zdrowiu właśnie na tej uczelni i wieloletni trener fitness. I z naszym dzisiejszym gościem będziemy rozmawiać na temat ruchu. Nie po raz pierwszy w audycji rozmawiamy o ruchu, o tym, jak ważna jest aktywność fizyczna, ale tych tematów nigdy za wiele, prawda? Bo aktywność fizyczna to w zasadzie taki najtańszy lek. No, biorąc pod uwagę cenę czasami trenerów personalnych, może nie taki najtańszy, ale bardzo istotne jest, żebyśmy się ruszali, żebyśmy praktykowali aktywność fizyczną. A dlaczego? Poproszę pana doktora właśnie o pana spojrzenie na ten aspekt życia. Ruszamy się za mało, prawda?
1: Myślę, że cały czas ruszamy się za mało, natomiast to, co jestem w stanie zauważyć, patrząc na branżę fitness, ale również ogólnie obserwując ludzi dookoła, przez perspektywę tych już kilkudziesięciu lat, w którym tym się zajmuję, to możemy zauważyć swego rodzaju polaryzację. Bo z jednej strony mamy osoby, które ruszają się dużo, bardzo dużo, niekiedy niezdrowo dużo, a z drugiej mamy osoby, które całkowicie zapominają o tym, że powinny się ruszać w ogóle. Dlatego pojawia się doniesienia w przestrzeni publicznej odnośnie tego, że ruch jest tak bardzo przeciążający. I ja się absolutnie z tym zgadzam, bo jeżeli ktoś zaczyna biegać maratony, wstając z kanapy, to wiadomo, że jego organizm nie jest w stanie udźwignąć tego typu wysiłku. Więc tutaj ruch jest bardzo, bardzo ważny. Jest najlepszym lekiem. Na wielu różnych poziomach, bo możemy mówić zarówno z perspektywy naszego zdrowia, działania antynowotworowego, ale również ze względu na zdrowie psychiczne, które ostatnio jest bardzo problematyczne. Ale ruch musi być odpowiednio dozowany. I wspomniała pani tutaj o trenerach personalnych i to jest dosyć ciekawy temat z tego względu, że z jednej strony dobry trener jest w stanie nieprawdopodobnie przyspieszyć naukę prawidłowych wzorców ruchowych, nauczyć nas, jak powinniśmy trenować, jak trenować nie za dużo, nie za mało, odpowiednio dla nas. Z drugiej strony rynek trenerów personalnych ostatnimi czasy jest dosyć mocno zepsuty, jest ich bardzo dużo. I niestety, patrząc po treningach, które docierają niekiedy do mnie ze strony moich studentów, podopiecznych, to możemy zauważyć, że część z nich, myślę, że zgodnie z zasadą Dunninga-Krugera, efektem Dunninga-Krugera, wydaje mi się, że wiedzą dużo więcej niż wiedzą w rzeczywistości. A ruch, pomimo tego, że jego podstawowe formy wydają się ekstremalnie proste, jak większość rzeczy, im głębiej wejdziemy, tym bardziej zauważamy niuanse, które są kluczowe dla tego, żeby on był zdrowy.
0: To jak dopasować ruch do naszych potrzeb, potrzeb naszego ciała? To ma też nam sprawiać przyjemność, bo nie będzie przyjemności i takich dobrych efektów, jeżeli będziemy robić coś, no, co jest dobre dla naszego ciała, ale dla nas jest nudne. Tak mentalnie nam te ćwiczenia nie odpowiadają. Jak dopasować ćwiczenia w zależności od wieku? Bo rozumiem, że to ma znaczenie, tak? Inny zestaw ćwiczeń będzie dla dzieci, inny dla osób w średnim wieku. Nie wiem, czy płeć ma tutaj znaczenie.
1: Tak.
0: I wiek 60+.
1: Okej, to jest bardzo złożone pytanie, tak. Ponieważ musielibyśmy je podzielić na kilka czynników. Z jednej strony w poszczególnych grupach wiekowych również powinniśmy dopasować strukturę ruchu ze względu na przeciążenia, urazy, kontuzje, które pojawiły się wcześniej. Dlatego jestem wielkim fanem pracy z fizjoterapeutą, nawet w kontekście profilaktyki fizjoterapeutycznej. Bo to jest coś, co z jakiegoś powodu cały czas nie funkcjonuje, że zakładamy, że idziemy do fizjoterapeuty, kiedy coś nas boli.
0: Tak.
1: Ale do dentysty chodzimy kontrolnie.
0: Tak.
1: Równie dobrze można byłoby raz na miesiąc poświęcić 150 zł i pójść do dobrego fizjoterapeuty, po to, żeby nas naprawił, żeby nas nie bolało, żeby działać profilaktycznie. Wszędzie mówi się o tym, że profilaktyka jest skuteczniejsza od leczenia.
0: Albo żeby sprawdzić, czy dobrze biegamy, czy dobrze kucamy, czy dobrze wykonujemy pewne ćwiczenia.
1: Tak, są podstawowe wzorce ruchów, które trzeba się nauczyć. I jeżeli się ich nie nauczymy odpowiednio, one często są naprawdę poskładane w sposób skrajnie zły. Dlatego nauczenie podstawowych wzorców ruchowych jest w kwestii dobrego trenera, nauczyciela wychowania fizycznego albo fizjoterapeuty, a później musimy je tylko stosować. Przy czym nie zawsze jest to bardzo proste, natomiast w praktyce jesteśmy w stanie się tego nauczyć. Duże znaczenie ma tutaj praca z dziećmi. Dlatego ten trening z dziećmi jest dla mnie o tyle kluczowy, że ja patrząc, pracuję z moimi dziećmi. Mam syna, mam córkę, mam sześniaka, z którym trenuję na siłowni. I z jednej strony paradoksem jest to, że wiele siłowni ma politykę, która mówi, że nie można wprowadzić dziecka poniżej 13, 15, 16 roku życia, co uważam za absurd, ponieważ tak naprawdę na siłowni możemy spokojnie, w kontrolowanych warunkach kogoś nauczyć ruchu. Nie mówimy o tym, żeby brać duże obciążenie, mówimy o nauce ruchu. Ruchu trzeba się po prostu nauczyć. I patrzę na moje dzieciaki i widzę, jak dużo daje nawet 3 miesiące takiego regularnego treningu, jak zmienia im się postawa, to jak podchodzą do codziennych czynności. Zresztą jesteśmy w stanie zauważyć z perspektywy fizjoterapeutów czy trenerów ludzi, którzy potrafią się dobrze ruszać. Oni mają bardziej naturalne ruchy i widać, jak stawiają stopę, jak siadają na krzesłach. Więc nauka podstawowych wzorców ruchowych, dobra nauka wzorców związanych i z siłą, i ze stabilnością, i z rozciągnięciem jest dla mnie kluczowa. I ona będzie bazą na wszystkie etapy życia.
0: Ale jeżeli chodzi o dzieci, to tutaj w ogóle bardzo istotne jest to, żebyśmy nauczyli dzieci życia z aktywnością fizyczną. Nie mówimy, że to musi być koniecznie ta siłownia, ale chyba chodzi o to, żeby dzieci po prostu się dużo ruszały, czy grały w piłkę, żeby ten ruch był urozmaicony. Dzieciom ma to sprawiać przyjemność.
1: Tak. Problemem jest to, jak to zrobić, jeżeli my sami jako rodzice nie jesteśmy aktywni fizycznie.
0: No tak.
1: Bo wiemy doskonale, że nasze dzieci przede wszystkim biorą z nas przykład, przynajmniej w pierwszej fazie swojego życia. Później oczywiście buntują się przeciwko wszystkiemu, natomiast na początku biorą po prostu z nas przykład. Tutaj szkoła może zrobić bardzo dużo dobrej roboty. I podoba mi się to, że ostatnimi czasy mamy dużo takich dodatkowych zajęć dla dzieciaków. Dużo zespołów, jeżeli chodzi o piłkę nożną, o kosza, więc to jest fajne. Natomiast znalezienie chęci, chyba najtrudniejsza rzecz. Co zrobić, żeby nam się chciało chcieć? Zwłaszcza, że musimy to przekazać naszym dzieciom. Co zrobić, żeby naszym dzieciom się chciało chcieć? Zwłaszcza, że impulsy, które normalnie mają z gier zespołowych, rywalizacje, kontakt z innymi, obecnie skutecznie zastępowane są przez impulsy, które są wirtualne. Grając słuchawkami, mają rywalizację, mają kontakt z ludźmi. To są dokładnie te same rzeczy, które szukamy w sportach zespołowych.
0: No tak, ale też serotonina się wydzieli, tak? Siedząc przed komputerem, dopamina, coś, tak, co się wydziela, kiedy uprawiamy aktywność i kiedy sprawia nam to radość.
1: Dlatego problemem jest również to, że zrozumienie faktu, że aktywność fizyczna jest kluczowa dla naszego dobrostanu, tak szeroko rozumianego. I to jest coś, co tłumaczę od lat, że możemy trenować okazjonalnie, możemy trenować dlatego, żeby dobrze wyglądać w stroju kąpielowym, na plaży, ale przede wszystkim powinniśmy patrzeć w kategoriach naszego zdrowia psychicznego, bo aktywność fizyczna zabezpiecza nas w dużej mierze, jeżeli chodzi o wszelkiego typu zmiany depresyjne. Oczywiście nie zawsze, niektóre zmiany są dużo mocniejsze i tego nie jesteśmy w stanie zrobić aktywnością fizyczną. Natomiast wszelkie badania wskazują, że nawet jeżeli mamy osoby z ciężką depresją, czy z innymi zmianami chorobowymi, jeżeli chodzi o psychikę, i dodamy im aktywność fizyczną, to te zmiany są trochę mniejsze. Więc to działa na nas jak antydepresant, taki zwykły, zwyczajny.
0: No tak, wystarczy, mamy trudny dzień w pracy, wystarczy iść na trening i jak się czujemy po tym treningu? Zapominamy na moment, przynajmniej na tę godzinę, o tych problemach w pracy, o tym, co nas stresuje. Wychodzimy szczęśliwi, zadowoleni, bo ta chemia w organizmie zadziałała. Oderwaliśmy się od tego, co jest skomplikowanego w naszym życiu. Skupiliśmy się tylko na takich prostszych czynnościach, przysiadach, bieganiu, podskokach. Od razu jest łatwiej, przynajmniej przez ten moment.
1: Tak, no zmiana perspektywy. Trzeba byłoby się zastanowić, jak zmienia się perspektywa, jeżeli nie idziemy na trening, nie idziemy na spacer, nie idziemy na rower, to wtedy do zmiany perspektywy potrzebujemy czegoś innego. Pytanie, co to jest? Myślę, że alkoholizm, który nam się niekiedy pojawia, jest taką właśnie próbą zmiany perspektywy. A wracając do wcześniejszego pytania odnośnie dopasowania aktywności fizycznej na poszczególnych etapach, najlepiej podpowie nam to organizm, ale musimy go nauczyć się słuchać. I ten element nauczenia się słuchania swojego organizmu, właśnie w kontekście tego, co jest dla nas dobre, co nam pasuje, wcale nie jest taki prosty, zwłaszcza, że mamy charakterystyczny układ, w którym osoby zaczynają trenować i w pierwszej fazie trenują bardzo często za dużo. Mhm. Więc jako trener najczęściej w pierwszej fazie tonowałem ich potrzeby treningu, po to, żeby powoli się wdrożyły, ponieważ to wymaga czasu. Trenowałem również moją młodszą siostrę. Mówił mi to samo. Najpierw jeden trening po to, żebyś poczuła, że chcesz trenować. Dopiero później dwa, ale mówimy o perspektywie całkiem długiej. I to jest też pewien problem, ponieważ reklamy czy media mówią nam o tym, że jesteśmy w stanie zmienić się całkowicie w ciągu 6, 8, 10 tygodni. A ja często powtarzałem moim podopiecznym, że to wygląda trochę na tej zasadzie. Jeżeli ktoś nie trenował przez 20 lat, to niech sobie da 5 lat na powrót do formy. I wtedy to jest dla mnie dobry czas, żeby spokojnie wrócić, budując nowe nawyki, a nie tylko zmieniając ciało. Mm-hmm. Bo to trzeba podzielić. Zmienić ciało możemy. Możemy w ciągu kilku miesięcy, bez najmniejszych problemów. Tyle tylko, że koszty emocjonalno-psychologiczne będą na tyle duże, że będzie to jak bańka wstańka. Wrócić do podstaw, do tego, co było wcześniej. I to widzimy najczęściej.
0: Kontuzje od razu też się mogą pojawić, jeżeli tak. Nie ćwiczyliśmy przez wiele lat.
1: Oczywiście, że tak. Więc mamy błędne koło. Ktoś zaczyna trenować, trenuje za dużo, pojawia się kontuzja, przestaje trenować, wraca do poprzedniego układu i później znowuż powtarza się to raz za razem. Dlatego tutaj wsparcie ze strony specjalistów jest dla mnie kluczowe. I cieszymy się, że tych specjalistów jest coraz więcej. Zresztą my jako wydział kształcimy całkiem sporą grupę tych specjalistów i jesteśmy z nich dumni. I z naszych fizjoterapeutów, i kosmetolożek, i z pielęgniarek, i z położnych, więc i z dietetyków. To akurat jest o tyle ciekawe, że ten rynek zdrowia bardzo mocno nam się rozwija. I dobrze wykształcony specjalista to jest skarb, zwłaszcza, że jest duża potrzeba ze strony społeczeństwa na takich właśnie specjalistów i ciągle jest nisza na takich kompetentnych, wysoko wykształconych osób.
0: Oj tak, i nie tylko w tej branży, ale także w innych branżach. Dobrze, mamy dzieci, dzieci uprawiają sporty, pewnie zaczynają, nie wiem, od tańców dziewczynki, chłopcy od piłki nożnej, potem wchodzą w sporty walki, dzieciom się zmienia, tak? Tak. Niech dzieci zmieniają, niech próbują różnych aktywności. A jak jest z tym WF-em? Poprawiło się coś, jeśli chodzi o chęć ćwiczenia u dzieci?
1: Myślę, że z chęcią ćwiczenia u dzieci na WF-ie, w szkole, jeszcze mamy jakiś taki moment bezwładności. Jeszcze z jakiegoś powodu WF, według mnie, nie jest traktowany z należytym szacunkiem. Bo on powinien być momentem przerwy w nauce, a jest traktowany jako trochę taki niemiły obowiązek. Przy czym, patrząc na nauczycieli, na to, kto teraz uczy, coraz więcej jest ludzi, którzy są naprawdę zafascynowani sportem i ruchem. Więc pasjonaci, którzy pracują z dzieciakami, robią niesamowicie dobrą robotę. Bo nagle okazuje się, że oni przekazują tą swoją pasję. I chyba najgorsze, co może być, i prawdopodobnie każdy z nas miał takiego nauczyciela wychowania fizycznego, który było widać, że on nie lubi sportu, nie lubi aktywności fizycznej. To nie jest jego, niezależnie
0: rzucał od tego... Rzucał piłkę, pograj się przez dwie godziny teraz lekcyjne.
1: Więc zgodnie z założeniem, że jeżeli nie jesteśmy czymś zaintrygowani, zafascynowani, to nie jesteśmy w przekazać tej wiedzy w odpowiedni sposób. Tak samo i tutaj. Więc według mnie jakość nauczycieli ładnie nam się poprawia, ponieważ kompetencje młodych ludzi są teraz trochę inne. Ci, którzy naprawdę chcą, są w stanie bardzo szybko, bardzo mocno się rozwijać. Bo mamy dostęp, mam wrażenie, z perspektywy kilku dekad, nagle nie ma problemu z językiem, nie ma problemu, żeby się szkolić w zagranicznych instytucjach, nie ma również problemu z tym, żeby się szkolić zdalnie. Więc oni naprawdę mają niesamowitą wiedzę, tylko że trzeba wybrać tych najlepszych. A tych najlepszych, zgodnie z tą zasadą polaryzacji, jest... nie mało.
0: Panie doktorze, za chwileczkę będę pytała o dorosłe osoby, jak wrócić do tej aktywności, jak ją wprowadzić, jak wybrać, na co zwrócić uwagę, żeby nie zrobić sobie po tych latach siedzenia na kanapie krzywdy. Przypomnę, ze mną w studiu doktor habilitowany Przemysław Domaszewski z Uniwersytetu Opolskiego z Wydziału Nauk o Zdrowiu, to zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu, pracownik naukowo-dydaktyczny, to także wieloletni trener fitness. Proszę z nami pozostać.

0: Ze mną w studiu doktor habilitowany Przemysław Domaszewski z Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, gdzie jest zastępcą dyrektora, to także pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk o Zdrowiu i wieloletni trener fitness, a rozmawiamy o aktywności fizycznej. Przejdźmy teraz może do osób w średnim wieku, które pracują, które są bardzo mocno spięte. Dużo osób pracuje przed komputerem, więc teraz już w ogóle zaczęliśmy siedzieć. Jak taki tryb siedzący wpływa na nasze ciało? Jak wstać, jak się przekonać do tego, żeby zacząć się ruszać? I czy jazda na rowerze raz w tygodniu, czy tam wyskoczenie raz w tygodniu na basen, czy to załatwia temat?
1: Obawiam się, że nie. I tutaj mówimy o takim organicznym treningu, który powinien być komponowany w codzienne funkcjonowanie. Dla mnie jest traktowany trochę jak mycie zębów. Może niekoniecznie dwa razy dziennie, czy trzy razy dziennie, natomiast powinien być codziennym elementem. Trochę kojarzy się z tym układem z dwudziestolecia międzywojennego, gdzie patrzyliśmy na naszych dziadków, pradziadków, oni się budzili i nad ranem mieli element gimnastyki. Robili przysiady, stawali na palcach, machali ramionami. Przecież to była codzienna gimnastyka robiona.
0: Taki rozruch ciała.
1: Rozruch ciała. Mhm. Jako element podstawowy do tego, żeby się obudzić. W wielu różnych kulturach mamy coś takiego, że ludzie zaczynają od ruchu, od jakiejkolwiek formy ruchu, nawet jeżeli to jest kwestia kilku, kilkunastu minut. Dlatego codzienna aktywność fizyczna tutaj sprawdza się według mnie najlepiej. Do tego stopnia, że ostatnimi czasy coraz częściej rekomenduję, żeby ludzie ruszali się, mieli plan, którym codziennie mają coś. Z tego względu, że zauważyłem na przykład w kontekście planów treningowych na siłowni, że one bardzo często były dzielone na trzy i miałeś do zrobienia trzy treningi w tygodniu. Tydzień zaczyna się od poniedziałku, więc jest wizja trochę jak z paradoksem kata, że mamy przecież dużo czasu do końca tygodnia. W poniedziałek łatwo jest odpuścić, bo zrobimy to we wtorek, środę. Wystarczy, że coś odpadnie we wtorek i wiadomo, że treningi nie zostaną zrobione w tym tygodniu, bo już później nie ma jak ich zrobić, bo jest ich za dużo, za mało czasu i pojawiają się wyrzuty sumienia. Dlatego ja wolę, żeby ktoś założył, że ma codziennie aktywność fizyczną. Nie musi być bardzo intensywna, nie musi trwać bardzo długo.
0: Ale ktoś tutaj powie, panie, ja nie będę codziennie na siłownię chodzić, nie mam na to czasu, nie mam na to możliwości, mam obowiązki domowe. No,
1: tak, całe szczęście siłownia nie jest jedyną formą aktywności fizycznej. Pójście do pracy jest formą aktywności fizycznej, świadomie robione. Jeżeli mamy kilka, dwa kilometry do pracy, możemy spokojnie przejść raz w tygodniu piechotą i wtedy mam już aktywność fizyczną. Niekoniecznie mówimy o wyrabianiu kroku, możemy pojechać rowerem, możemy wyjść z psem. I nie iść z psem z prędkością 3 km na godzinę, ale przyspieszyć odrobinę pozwoli, żeby ten pies nam się trochę zmęczył. Ta aktywność jest dużo szersza i każda z nich będzie działała na nas w określony sposób. I każda będzie działała pozytywnie.
0: Czyli to, co możemy zrobić w ruchu, zróbmy to w ruchu. Jeżeli mieszkamy na siódmym piętrze, spróbujmy iść na piechotę.
1: Tak, w zależności oczywiście od naszego zaawansowania. Więc dla mnie myślenie o aktywności fizycznej w kategoriach siłowni, zajęć grupowych, to jest trochę uproszczenie, ponieważ mamy całe spektrum aktywności fizycznej i wystarczy, że sobie założymy, że po prostu aktywność fizyczna jest częścią naszego dnia. Przy czym znowuż ta zmiana nastawienia, mówiąca o tym, że to jest aktywność, żeby nam było dobrze. Nie po to, żeby być szczupłym, bo tego nikt po sobie nie widzi. Pracowałem jakiś czas jako trener kulturystów i w sportach sylwetkowych jest tak, że oni też nie widzą u siebie zmiany. Oni widzą u siebie zmiany dopiero jak wygrywają zawody. A wcześniej jest tak, że patrzą na siebie osoby, które mają, powiedzmy, ekstremalnie już wyrzeźbione sylwetki i wcale nie zauważają postępu. Bo nie jesteśmy w stanie po sobie bardzo zauważyć. Proszę zwrócić uwagę, że zmiany, które widzimy na sobie, najczęściej dotyczą tego, że widzimy jakieś zdjęcie albo pakujemy się w ciuchy, w które nagle są luźne albo nie są luźne. Po sobie nie widać, więc motywacja związana z wyglądem jest motywacją, która jest z góry skazana na porażkę.
0: A czy dobrym pomysłem jest na przykład teraz w mediach społecznościowych są różni trenerzy, którzy ćwiczą, tak? Włączymy sobie platformę YouTube, tam są trenerzy, którzy prowadzą całe treningi. Czy to jest dobry sposób na aktywność fizyczną?
1: Byłoby, gdybyśmy mieli informację zwrotną.
0: A właśnie.
1: A więc wersja zdalnego treningu z trenerem, który patrzy na nas przez kamerę, jest okej. Zresztą współcześnie treningi personalne często tak wyglądają, że nagrywamy swoje treningi i wysyłamy do trenera, który daje feedback odnośnie tego, co się dzieje. Jest pewien minus tego podejścia, ponieważ dostajemy feedback po czasie. Możemy to zmienić, skorygować na następnym treningu, a nie możemy tego zrobić na bieżąco. To jest ta różnica związana z tym, że mając kogoś, kto na nas patrzy bezpośrednio, z kim mamy bezpośredni kontakt, on potrafi dozować i poprawiać na bieżąco rzeczy. Zwłaszcza, że zaawansowani trenerzy, kiedy patrzą na ruch, widzą dużo więcej. To jest trochę tak jak każdy specjalista. Kiedy patrzy na tą swoją przestrzeń, swoją działkę, zauważa niuanse, które są bardzo ważne. Z mojej perspektywy oddech napięcie pewnych grup mięśniowych, nawet tak naprawdę zaczęcie ruchu, patrząc na przysiad, można zacząć ruch nie od tej grupy mięśniowej, której powinno się zacząć. Mm-hmm. I trzeba to po prostu przestawić.
0: Tak, nagle się okazuje, że robimy przysiad albo jakiś tam wykrok i że ramiona są spięte, podniesione, tak, że źle oddychamy, że robimy to na wydechu na przykład i spuszczamy całą moc z siebie.
1: Ale do tego mamy jeden problem, ponieważ kiedy mówimy o tych wszystkich niuansach, okazuje się, że dla części osób to staje się niebotyczne, żeby rozpocząć trening, bo wydaje się, że to jest takie skomplikowane. A jest zasada małych kroków. Zaczniemy i on spokojnie będzie nam się rozwijał. Nie dawajmy sobie na początku bardzo mocno w kość, pozwólmy, żeby organizm się zaadoptował do wysiłku i on sam nam pokaże pewne rzeczy, a później będzie naturalna zmiana. Raczej patrzmy na to w kategoriach takiej ewolucji. Zaczynamy od małych kroczków, najpierw pierwszy, później drugi, później piętnasty i w końcu okazuje się, że zaczynamy myśleć po pół roku, po trzech miesiącach, w zależności od świadomości własnego ciała, zaczynamy myśleć o tym, gdzie oddychamy, czy oddychamy do brzucha, czy oddychamy do klatki, gdzie mamy nasze ramiona, trochę tak jak z nauką tańca. Musimy zacząć od rzeczy bardzo elementarnych po to, żeby później odpowiednio modyfikować, ale nie da się tego przyspieszyć.
0: Panie doktorze, jak istotny ruch, tak już wchodząc w szczegóły, jest dla naszego ciała? Mówił pan doktor tutaj na przykład o naszej psychice, ale jak to jest ważne dla naszych mięśni? Co te mięśnie, dlaczego one muszą być wzmacniane? Jakie są konsekwencje takiego nic nie robienia? Te mięśnie słabną, zanikają i co się potem dzieje z naszym ciałem?
1: Bardzo mi się podobają pani pytania, bo to są świetne pytania, one wymagają wielogodzinnych odpowiedzi. Postaram się to odrobinę skrócić. W praktyce mam wrażenie, że większość osób rozumie konsekwencje bez ruchu. Dla nas jest to coś, co jest najbardziej negatywne z

0: wewnętrznej struktury. Najczęściej codziennie przyjmujemy postać siedzącą z tego względu, że większość naszej pracy jest taka. Bardzo mało jest biurek stojących, już biurek z bieżniami jest ekstremalnie mało, więc większość z nas siedzi przez większość swojego dnia. I tutaj mamy już pewien zestaw przykurczy, rozluźnień mięśni, które powinny być napięte. To, co nam się rozluźnia, kiedy siedzimy, to jest pośladek i jesteśmy w stanie to wyczuć. W końcu jest cały czas rozluźniony. A to, co nam się przykurcza, to jest przednia strona mięśni zginaczy biodrowo-udowych. Kiedy wstajemy po długim siedzeniu, nagle czujemy, że bolą nas plecy. To często wynika z faktu, że przednia grupa mięśniowa chwyciła i ścisnęła, dociągnęła nam biodra, powodując nienaturalne ustawienie całego kręgosłupa, który później przekłada się na funkcjonowanie, na bóle, na dysfunkcję w obrębie górnej części ciała, na migreny, na bóle z kolanami. Więc tutaj sam fakt, że współcześnie nasze zegarki już pokazują wstań, rusz się, to już jest coś. Ale to i tak z reguły jest za mało, ponieważ tego ruchu powinno być znacznie więcej. Ten ruch powinien być ładnie dopasowany. Jeżeli czujemy, że siedzimy długo, powinniśmy wstać i zrobić ćwiczenie, które zmusi nasz pośladek do napięcia. Paradoks jest taki, że kiedy siedzimy długo i później wsiądziemy na rower, tam też pracujemy na skróconych zginaczach. Więc to też nie jest idealne rozwiązanie.
1: No właśnie, bo też nawet jak uprawiamy jakąś dyscyplinę sportową i sprawia ona nam przyjemność, to jednak istotne jest, żebyśmy też dbali o inne części ciała, które są nieużywane w trakcie danej dyscypliny sportowej.
0: Tak. I tutaj
1: trochę sprawa nam się tutaj komplikuje bardziej.
0: I to jest cały paradoks, że ruch jest prosty, niuansów jest bardzo dużo. Tak jak w każdej dyscyplinie, w każdym aspekcie. I tutaj akurat powinniśmy patrzeć na nasz organizm i ja często to robiłem z moimi podopiecznymi. Mówiłem im o zasadzie trochę jak ze swoim samochodem, że to nie jest tak, że możesz dbać tylko kilka części. On jest całością, tak samo jak nasz organizm jest całością. My możemy wyśmienicie robić przysiady, natomiast jeżeli nie będziemy wzmacniać innych grup mięśniowych, to pojawią się dysfunkcje, które nas w końcu wykluczą z tych przysiadów. Niestety każde ćwiczenie, każda grupa mięśniowa ma swoją grupę antagonistyczną, czyli grupę, która działa przeciwstawnie. I one muszą być ze sobą w swego rodzaju równowadze i dopiero wtedy nasz organizm będzie działał tak, jak powinien, czyli jak maszyna. Bo nasz organizm, pomimo tego, co niektórzy z nas myślą, jest maszyną. Możemy ją dobrze naoliwić i dobrze o nią dbać, albo źle o nią dbać. I to będzie warunkowało to, czy będziemy radośni, szczęśliwi i zdrowi, czy też pójdziemy w tą drugą stronę, w którym życie będzie dosyć nieszczęśliwe i bardzo często związane z bólem i chorobą.
1: Czyli musimy trochę urozmaicać nasze aktywności fizyczne, tak? Nie sprowadzajmy naszych treningów tylko na przykład do jazdy na rowerze,
0: tak,
1: czy do basenu, czy do jakichś gier zespołowych. Siłownia tutaj jest takim wyjściem naprzeciw, no bo tutaj możemy rzeczywiście wzmacniać, jeżeli to robimy we właściwy sposób, wszystkie partie ciała.
0: Tak, i siłownia jest fajnym rozwiązaniem, zwłaszcza jeżeli rozpatrzymy również siłownię w kategoriach ćwiczeń tlenowych, które możemy tam wykonywać. Czyli idziemy do klubu, gdzie możemy ćwiczyć i z wolnymi ciężarami, i na maszynach, ale również wejść na bieżnię, na rowerek, na argument wioślarski. I to jest takie kompleksowe, ogólnorozwojowe. Zresztą pierwotnie siłownie powstały właśnie ku temu. Natomiast jeżeli mamy inną formę ruchu, czy to będzie jazda na rowerze, czy bieganie, to należy dodawać ćwiczenia dodatkowe. Niekiedy w sporcie zaawansowanym mówimy o ćwiczeniach akcesoryjnych. Natomiast dla mnie, jeżeli ktoś tylko biega, to ja wiem, że bardzo szybko pojawią się przeciążenia wynikające z innych części ciała. Bo to tak niestety działa. Zresztą widać po ludziach, którzy tylko biegają, jak biegają, że sama struktura ruchu podczas biegu jest świetna, natomiast nie są w stanie niekiedy zrobić przysiadu.
1: Codziennie? Te minimum pół godziny?
0: Mam wrażenie, że to jest trochę za dużo, ponieważ, znowuż, rozpatrzmy to w tych kategoriach. Możemy zmieniać sobie intensywność treningu i jego czas trwania. Akurat moi przyjaciele, z którymi trenuję, to są trójboiści, ich treningi trwają 4,5 godziny. Więc oni najczęściej się śmieją, ponieważ mój trening na siłowni trwa w granicach 20 minut. W zupełności wystarczy, ale raczej jest codzienny. Im większa intensywność, tym krótszy czas trwania. Stąd mamy dużą popularność metod na przykład HIIT albo Tabat, gdzie możemy wsiąść na rowerek stacjonarny, możemy przejść się na bieżnię, możemy zrobić absolutnie, możemy iść na basen i dać sobie w kość przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, kilkanaście razy z rzędu. Łącznie protokół profesora Tabaty zajmuje nam 4 minuty. To jest 20 sekund dania sobie do odcięcia w kość, 10 sekund przerwy, powtarzane przez 8 razy. 4 minuty. I często wykorzystywałem to również, kiedy ktoś mówił, sorry, nie mam czasu. Dobra, to ja chcę, żebyś postawił sobie rower u siebie w domu, wsiadasz na rowerek, 5 minut się rozkręcasz, później robisz 4 minuty do cięcia, później minutę kręcisz i jesteśmy załatwieni. 10 minut.
1: I wystarczy.
0: z perspektywy układu sercowo-naczyniowego protokół Tabata jest bardzo mocno potwierdzony. Jego działanie jest bardzo szerokie, chociażby z racji tego, że obniża nam poziom

0: krwi, zwiększa zdolność układu sercowo-naczyniowego do pokonywania oporów, rozwija nam wydolność, co było swego rodzaju odkryciem w tamtych czasach, że jesteśmy w stanie zwiększyć wydolność tlenową, pracując beztlenowo.
1: Trzeba tylko chcieć. I nie rozpatrujmy, nie roztrząsajmy, czy nam się chce, czy nie chce. Po prostu zróbmy jakąś aktywność i będziemy zadowoleni. Bo jak zaczniemy rozpatrywać i roztrząsać, czy mamy dzisiaj ochotę, to raczej tego możemy nie zrobić.
0: Dlatego mówię o myciu zębów. Bo nikt nie myśli, czy chce umyć zęby, czy nie.
1: Tylko trzeba.
0: Tylko to się po prostu robi dla naszego zdrowia, ponieważ naprawa zębów trochę kosztuje.
1: Chociaż statystyki tutaj trochę też są niepokojące, naprawdę.
0: Mam cichą nadzieję, że jednak będzie...
1: Niestety, niestety.
0: W każdym razie, zakładam, że świadome osoby jednak myją zęby, tym samym i zasada jest taka, to jest dokładnie to samo. Dla zdrowia, dlatego żeby nie cierpieć, nie być chorym, nie płacić później grubych pieniędzy za naprawę zębów, myjemy zęby i o nie dbamy. Tak samo powinno się popatrzeć na całą resztę naszego ciała. I jesteśmy w domu. Nic więcej nam nie jest potrzebne.
1: Przypomnę, gościem audycji jest doktor habilitowany Przemysław Domaszewski. Za chwileczkę ciąg dalszy rozmowy na temat aktywności fizycznej. Skupimy się na seniorach.

0: Gościem audycji jest cały czas doktor habilitowany Przemysław Domaszewski, z którym w zasadzie powinniśmy się spotkać na siłowni, prawda?
1: Tak,
0: i robić ćwiczenia, a nie siedzieć tutaj. To zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk o Zdrowiu i wieloletni trener fitness. A jak jest z seniorami? Bo seniorzy nie są zwolnieni z aktywności fizycznej, prawda? Pewnie są już tutaj większe ograniczenia, też taki opór psychiczny przed ruchem. Dlaczego aktywność fizyczna w starszym wieku, dojrzalszym jest tak ważna?
1: Bardzo dobre pytanie. Jeżeli chodzi o seniorów, to mamy kilka rzeczy naukowych, które jest bardzo mocno potwierdzone. Ostatnio zmieniło nam się odrobinę taki paradygmat naukowy, mówiąc o tym, że zawartość tkanki mięśniowej jest bardzo dobrym predyktorem długości życia i jakości tego życia. Więc mamy tutaj już proste połączenie. Im więcej mamy masy mięśniowej, tym będziemy żyć dłużej i o lepszej jakości będzie nasze życie. To już samo w sobie jest istotne. Doniesienia odnośnie wzmacniania kości, zapobiegania osteoporozie, zapobiegania złamaniom też są bardzo powszechne.
0: A kości wzmacniamy między innymi przez wzmacnianie mięśni.
1: Tak. Trening siłowy będzie działał jako mechaniczny właściwie impuls do wzmacniania kości. Jest jeszcze kolejny czynnik, który jest tutaj kluczowy. Mianowicie podczas treningu jakiegokolwiek wzmacniamy również zdolność do propriocepcji, do czucia naszego ciała, co przekłada się na mniejszą liczbę upadków osób, które trenuje.
0: No właśnie, bo osoby starsze mają już problem z równowagą.
1: Tak. I jedna z przyczyn ich śmierci czy dysfunkcji długotrwałych, to są właśnie upadki. Upadki, które kończą się złamaniami, które w tym wypadku, zwłaszcza przy osteoporozie, bardzo ciężko nam się goją. Tym samym ja tu widzę cały spektrum rzeczy, dla których seniorzy powinni się ruszać. Mamy jeszcze aspekt związany z tym, że problemem u seniorów często jest samotność. A mamy zajęcia grupowe dla seniorów, mamy zajęcia tai chi, zajęcia nordic walking, zajęcia na siłowni, zajęcia w fitness klubach, które są ukierunkowane dla seniorów, które ich jednoczą, tworzą swego rodzaju grupy. Myślę, że to też jest niebagatelne znaczenie.
0: Taki aspekt społeczny i nie mówimy tylko tutaj o zajęciach płatnych. Są na przykład w mieście, może w mniejszych miejscowościach jest z tym większy problem, ale w samym Opolu na przykład jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, są zajęcia z Nordic Walking i one są nieodpłatne dla starszych osób.
1: Tak, są też oddolne inicjatywy, w którym kilkanaście osób po prostu zaczyna robić coś wspólnie. Mhm. Ściągając sobie trenera, fizjoterapeutę, kogoś, kto będzie ich prowadził przez ten czas. I wydaje się, że to jest naprawdę kluczowe, zwłaszcza, że no, długość życia nam się zwiększa. Tylko, że to, że zwiększa nam się średnia długość życia, nie wpływa na to, czy zwiększa nam się jakość tego życia. A wydaje się, że jakość jest jednak bardziej kluczowa niż jego długość.
0: A ruch poprawia jakość życia?
1: Bezwzględnie. Na zasadzie dobrze zaplanowany ruch to jest dla mnie panaceum. Ono działa na tak wielu różnych poziomach, w każdej grupie wiekowej, że właściwie jedyne, co może nam się, w czym ruch może przeszkadzać, to wtedy, kiedy jest źle dozowany. Przy czym źle dozowany znaczy dozowany zbyt mocny, zbyt duży. Nie to nieodpowiedni trening, nieodpowiednie ćwiczenia. Kiedy ruch jest odpowiednio dozowany, to rozwiązuje tak dużo problemów, które wydają się nierozwiązywalne na wielu różnych poziomach, zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym, że ja cały czas jestem w ciężkim szoku, że tak mały odsetek osób trenuje, chociaż i tak zauważam pewną ciekawą zmianę, patrząc z perspektywy tych kilku dekad, w którym zajmuję się ruchem, że kiedyś spotkanie biegacza było niemalże niemożliwością. A obecnie, kiedy jeżdżę rowerem, czy biegam tutaj, tych ludzi jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc odsetek osób, które trenuje, stale nam wzrasta. Ciągle niestety jest bardzo mały. Mam cichą nadzieję, że w dłuższej perspektywie będziemy w stanie propagować odpowiednio ruch jako taki. Tym samym jako instytut organizujemy różne imprezy, w tym na przykład następną konferencję, którą zamierzamy zorganizować w październiku, dokładnie od 14 do 16 października. To jest konferencja pod tytułem Nowoczesne trendy badawcze w naukach biomedycznych, a tematyka konferencji będzie to wielowymiarowe, interdyscyplinarne rozumienie zdrowia i choroby w kontekście zarówno ruchu, jak i leczenia. Przy czym projekt finansowany jest ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Wektory Nauki.
0: I Opolanie mogą sobie przyjść na taką konferencję w październiku, czy to jest tylko skierowane do pracowników naukowych, do studentów?
1: Wystąpienia są skierowane do studentów, do pracowników naukowych. Ściągamy ludzi z całego świata. Udało nam się ściągnąć specjalistów, zaczynając od Australii, Japonii, Stanów Zjednoczonych, przyjeżdżają osoby, które w świecie nauki z zakresu ruchu, zdrowia, choroby są top of the top. I każda osoba może przyjść i posłuchać. Planujemy również zatrudnić kogoś, kto będzie tłumaczył nam to na bieżąco, bo konferencja będzie z oczywistych względów po angielsku, natomiast uczestnictwo w konferencji bierne jest ogólnie dostępne.
0: To odsyłamy do Instytutu Nauk o Zdrowiu. Tutaj Państwo więcej informacji uzyskają, ale to dopiero w październiku i na pewno o tym w radiu jeszcze będziemy opowiadać, bo trochę czasu jeszcze zostało. Panie doktorze, to jak zmobilizować, co zaproponować seniorowi, jeśli chodzi o ruch?
1: Myślę, że na pewno pierwszym elementem w ruchu, zwłaszcza jeżeli ktoś nie ruszał się wcześniej, to jest znalezienie kogoś, kto będzie się ruszał z nami.
0: Dobra.
1: Społeczne aspekty z ruchem, związane z ruchem, są dla mnie kluczowe. Jeżeli mamy jedną, dwie osoby, które będą wzajemnie się motywowały, to już szanse na to, że ten ruch będzie trwał, już są duże. Zacząłbym od rzeczy najprostszych, od wspólnych spacerów, spacerów z kijami, może siłownie plenerowe, do których oczywiście trenerzy niekiedy mają zastrzeżenia, ale są jakąś formą ruchu. A później, kiedy ten ruch stanie się czymś takim normalnym, elementem dnia, będzie można coraz bardziej wchodzić w ruch, który będzie dane osoby, grupy, jednostki trochę bardziej interesował. I ja tutaj nie wykluczam, to może być rower, może być bieganie, zwłaszcza, że widzimy coraz więcej osób, które są grubo po 60 czy 70, biegają, jeżdżą rowerami. Zmienia nam się to, co widzimy na chodnikach, w parkach. I to jest świetne. Pamiętam, jeszcze jako młody chłopak byłem w Amsterdamie i zdziwiło mnie coś, co było dla mnie nieprawdopodobne. Jak widziałem kobietę w wieku mojej babci, która na rolkach śmigała sobie w leginsach nad kanałami. Podczas gdy moja babcia po prostu już była starą babcią, klasycznie. Ledwo się ruszała, robiła swoje, natomiast to nie było to samo. I cieszy mnie to, że po 20 latach widzę to samo tutaj w Opolu.
0: Oczywiście są kontuzje, które wynikały na przykład z wcześniejszego naszego stylu życia, z naszych chorób, czy też ze specyfiki naszej pracy, no bo to też musimy wziąć pod uwagę, są ograniczenia. Jest coś, co wyklucza zupełnie, nie dopuszcza do ćwiczeń?
1: Nie. Nie jestem w stanie znaleźć niczego takiego, co wykluczałoby absolutnie z każdego ruchu. Jest coś, co wyklucza nas z określonych form ruchu. Natomiast rzeczy elementarne, typu spacer, sprawdza się u wszystkich. Oczywiście, dobra, jesteśmy w stanie wyobrazić sobie osoby, które jest na wózku inwalidzkim, ale one też muszą się ruszać.
0: Tak.
1: Ba, one muszą się ruszać nawet więcej. Dlatego każdy ma swoją formę ruchu. Ba, każdy ma swoją formę ruchu, która będzie idealnie do niego pasowała, która będzie go tonowała. Zwłaszcza, że ostatnimi czasy coraz więcej widać osób, które chodzą sobie z słuchaweczkami, słuchają swoich podcastów, swoich filmów, seriali, audiobooków i to też jest forma na spędzanie wolnego czasu, dużo ciekawsza niż siedzenie przed telewizorem. Zwłaszcza, że w telewizorze nie jest to jakoś bardzo interesujące i pomimo tych wszystkich platform streamingowych mam wrażenie, że to jest marnotrawstwo czasu i każdy z nas to trochę czuje, kiedy spędza pół dnia oglądając serial.
0: Nawet włączamy taką platformę i potem przyłączamy to, to, nie to, nie to i przez tak. 20 minut próbujemy coś wybrać i nie udaje się. A czy na przykład taki codzienny spacer załatwia temat, czy jednak ta aktywność musi być trochę silniejsza? Już pytam tutaj generalnie, no bo modne jest, żeby wykonywać na przykład 10 tysięcy kroków dziennie. Czy to wystarczy?
1: Z jednej strony spacer to już jest coś. Jeżeli ktoś tylko będzie spacerował, to ja już będę szczęśliwy. Jeżeli moja babcia postanowiłaby codziennie spacerować, to dopingowałbym ją z całych sił. Natomiast kiedy widzę młode osoby, które mogłyby zrobić dużo więcej i których organizmy potrzebują dużo więcej niż tylko kroków, które chwalą się tym, że zrobiły 10, 12, 15 tysięcy kroków, okej, ale to są tylko kroki, czyli mamy trening o niskiej intensywności, długotrwały trening o niskiej intensywności, który odrobinę, dobra, on będzie działał w jakimś zakresie i jest sporo badań, które potwierdza działanie kroków, określonej liczby kroków. Natomiast to nie rozwiązuje nam całego problemu. Więc z mojej perspektywy, kiedy osoba w wieku 20, 30, 50, 60, 70 lat mówi o tym, że ona robi kroki, to mówi, okej, to co robisz więcej? Bo to są tylko kroki. Mhm. Jest to coś, ale chciałbym, żebyś mi jeszcze powiedziała, że idziesz na siłownię, idziesz na trening, spotkasz się z fizjoterapeutą, jedziesz na rowerze, podbiegniesz sobie gdzieś, zrobisz sobie jakiś interwał. To musi być wszechstronne. Jeżeli spojrzymy na nasze organizmy trochę szerzej, z perspektywy być może ewolucyjnej, to mieliśmy tam różne formy wysiłku fizycznego. Nie tylko chodzenie, nie tylko bieganie, nie tylko jazda na rowerze, nie tylko siłownię jako taką. Tam było wszystko i właśnie ta różnorodność jest tutaj kluczowa do różnorodnego, do wszechstronnego rozwoju.
0: A jak intensywne, ile razy w tygodniu powinny być takie intensywniejsze treningi? Bo to, że musimy się ruszać każdego dnia, to już wiadomo. A jak w takim razie dozować intensywność treningów?
1: Tutaj, jeżeli mamy problemy sercowo-naczyniowe, inne problemy medyczne, w pierwszej kolejności zawsze uważam, że spotkanie się z lekarzem ze swoim dobrym lekarzem, który powie, co możesz, czego nie możesz, jest kluczowe. Jeżeli z jakiegoś powodu to nie idzie przez lekarza, to wtedy trener i monitory pracy serca, które będą nam pokazywały, kiedy wchodzimy w przedziały, które są już niebezpieczne. Przecież no tutaj to niebezpieczeństwo, które zostało rozpowszechnione, to jest to, że zbyt wysokie tętno, to jest możliwość wlewu, zawału serca. Natomiast mam wrażenie, że nasze organizmy mają naturalne systemy, które skutecznie blokują przed tym, żeby wskakiwać bardzo wysokie tętno. Więc to nie jest coś dla mnie takiego. Zawsze warto się ubezpieczyć lekarzem. Niech lekarz sprawdzi, co się dzieje z naszym sercem. Czy ono odpowiednio bije? Przy wszelkiego typu arytmiach, problemami z zastawkami? Okej, rozumiem, że wtedy intensywność musi być mniejsza dla bezpieczeństwa. Natomiast kiedy nie ma problemów sercowo-naczyniowych, to intensywność od czasu do czasu naprawdę nie robi nam dużych szkód. Paradoks jest taki, że ona nie jest męcząca. To jest, większość osób nie potrafi tego pojąć, że osoby, które trenują z bardzo dużą intensywnością na siłowni, często nawet się nie pocą, bo intensywność jest odwrotnie proporcjonalna do czasu. Jeżeli damy sobie mocno w kość przez 20 sekund, nie zdążymy się nawet zasapać. 100 metrowcy jak kończą swój bieg, oni dopiero oddychają, jak skończą biegać.
0: Znalazłam takie dane WHO. Dorośli w tygodniu potrzebują minimum 150 do 300 minut takiej umiarkowanej aktywności, do tego dwa razy trening siłowy. Seniorzy podobnie, z tym, że oni tutaj też muszą zwrócić uwagę na ćwiczenie równowagi, no bo jest ten problem z koordynacją i właśnie z tą równowagą. No i dzieci to nawet godzina dziennie aktywności plus jeszcze takie dodatkowe treningi.
1: Im więcej, tym lepiej w tym wypadku, jeżeli chodzi o dzieci, bo najczęściej dzieci jeszcze czują swoje organizmy i one nie przeginają za bardzo. Tam nie ma takiego potrzeby pokazania sobie i wszystkim innym dookoła. To pojawia nam się później i niestety tutaj ambicjonalne podejście do sportu, do aktywności fizycznej niekiedy bywa przyczyną wielu przeciążeń i kontuzji. Tutaj te wytyczne, jeżeli chodzi o WHO, są fajne. One mówią o, tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na to w kategoriach tygodnia, o tym, że powinniśmy codziennie się ruszać.
0: To, co mówiliśmy na samym początku.
1: Tak. Ruch jak mycie zębów.
0: Aktywność fizyczna to zdrowie, bo nie będę mówić, że sport, bo ktoś tutaj powie, że są liczne kontuzje. Aktywność fizyczna jak najbardziej tak. I myślę, że z panem doktorem jeszcze się będziemy spotykać, żeby promować aktywność fizyczną.
1: Bardzo
0: nie
1: chętnie.
0: Tylko aktywność, ale następna nasza rozmowa będzie poświęcona kofeinie, dobrze?
1: Super. To jest mój temat, który uwielbiam od lat.
0: Dlaczego kofeina? To proszę po prostu być z Radiem Opole. Pojawi się tutaj doktor habilitowany Przemysław Domaszewski i wtedy wszystko się wyjaśni. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do zobaczenia następnym razem. Dziękuję.
1: Do widzenia.

0: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji ze zdrowiem Ci do twarzy. Ze mną nowy gość, przed nami nowy temat do omówienia. Dyrektor SPZOZ-u MSWiA w Opolu, Jacek Bartosz. Dzień dobry, panie dyrektorze.
1: Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry państwu.
0: A z panem dyrektorem będziemy rozmawiać i o najnowszej inwestycji szpitala, ale też o nowych świadczonych usługach. Będziemy rozmawiać o komorze hiperbarycznej, która jest właśnie w szpitalu MSWiA w Opolu. Jak wygląda ta komora hiperbaryczna, na czym polega leczenie, skąd w ogóle popularność tego rodzaju terapii hiperbarycznych, bo jest coś takiego. O to będę pytać naszego dzisiejszego gościa. Panie dyrektorze, skąd w ogóle pomysł, żeby w Opolu powstał ośrodek terapii hiperbarycznej?
1: W Polsce dotychczas, zanim urodził się ten projekt, aby wykonać tą komorę hiperbaryczną w Opolu, w Polsce funkcjonowało około 15 komór hiperbarycznych na terenie całego kraju. Można by powiedzieć, że jedna komora przypadała na jedno województwo, aczkolwiek występują takie województwa jak małopolskie czy mazowieckie, gdzie występują dwie komory w jednym województwie. Komora hiperbaryczna z racji bardzo szerokiego zakresu terapeutycznego wydaje się, że powinna być w każdym województwie, a w szczególności w strukturach organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dlatego że w sieci MSWiA, a tych jednostek w Polsce jest 29, w żadnych z tych jednostek nie ma komory hiperbarycznej. I w szczególności w odniesieniu do zabezpieczenia, do konieczności zabezpieczenia służb mundurowych, czyli przede wszystkim Straży Pożarnej, Policji, służb antyterrorystycznych, powiedzmy, które mają do czynienia z bardzo szerokim spektrum zdarzeń nieszczęśliwych, które mogą wyniknąć. Wydaje się, że była taka potrzeba, żeby przynajmniej jeden ośrodek w kraju taką komorę hiperbaryczną miał w dyspozycji. Nie na zasadach wynajmu powierzchni, tylko na zasadach właśnie tytułu własności, do tego, żeby była pełna dyspozycyjność do bieżących potrzeb, przede wszystkim dla służb mundurowych. Czyli, ale oczywiście również dla pacjentów cywilnych.
0: Co do tego, to jest taki ośrodek wpisujący się w bezpieczeństwo kraju, mogę tak nawet powiedzieć.
1: Bezwzględnie tak. Nawet już pani minister Leszczyna wspominała o tym, że na poziomie Ministerstwa Zdrowia toczą się rozmowy na temat utworzenia takiej sieci, które by były wyspecjalizowane w zakresie leczenia oparzeń. Trzeba pamiętać, że w wyniku uczestnictwa w konflikcie zbrojnym ponad 60% zdarzeń, ran, to są rany o charakterze oparzeniowym. To są rany, to są trudno gojące się rany, to są rany wymagające szczególnej pielęgnacji, bardzo długiego okresu rekonwalescencji. I tutaj jako jedno z zadań komory hiperbarycznej, tej terapii hiperbarycznej, właśnie uzyskuje się ten efekt dotarcia tego tlenu podawanego pod ciśnieniem do najmniejszych cząstek, że tak powiem, komórkowych, natlenienia ich, to stymuluje szybszy powrót do zdrowia.
0: Na Opolszczyźnie mamy jeszcze komorę hiperbaryczną w Nysie. Jeżeli wpisywałem w internet komora hiperbaryczna, to wyskakiwały mi też jakieś takie mniejsze, prywatne podmioty, tak? Które też tego rodzaju terapię oferują. Czym wy się różnicie, oprócz tego, że jesteście nowym ośrodkiem, od tego, który jest w Nysie?
1: Myśmy aplikowali o uruchomienie komory hiperbarycznej w podobnym okresie jak Nysa, uzyskując zarówno zgodę Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i stanowisko wojewody co do tego, że taka komora powinna być w województwie opolskim uruchomiona. I rzeczywiście w Nysie funkcjonuje już ten ośrodek bodajże ponad 4 lata. Natomiast należy zwrócić uwagę na to, że komora hiperbaryczna w Nysie dysponuje jedynie 6 miejscami. Większość komór w kraju to są komory co najmniej 10 bądź 12 osobowe i wydaje się, że to jest rozwiązanie bardziej optymalne z punktu widzenia dostępności pacjentów, bo żeby Nysa przyjęła 12 pacjentów, musi wykonać 2 razy tą terapię, tak? Podczas gdy w komorze 12-osobowej, a taką właśnie dysponujemy w naszym ośrodku, wystarczy tak zwane jedno sprężenie, czyli w ramach jednego procesu terapeutycznego, jednej jednostki czasowej przyjmujemy 2 razy więcej pacjentów niż Nysa. Także wydaje się, że ta dostępność jest po prostu większa.
0: Ośrodek zaczął działać 1 lipca, czyli to świeżynka. A jak długo trwało przygotowanie w ogóle do tego, żeby taki ośrodek utworzyć?
1: W związku z tym, iż budynek, który uzyskaliśmy od pana prezydenta miasta Opola, wymagał bardzo szerokich prac inwestycyjnych, bo był to budynek praktycznie bez żadnych mediów, nie posiadał własnego ujęcia wody, zrzutu kanalizacji, nie posiadał odrębnej instalacji dostawy energii elektrycznej, cieplnej. Ta inwestycja kosztowała na przestrzeni ostatnich 5 lat około 27 milionów złotych. Ale to nie jest koszt bezpośrednio z samego ośrodka terapii hiperbarycznej, Klinicznej, tylko całego budynku, który został rozbudowany, nadbudowany, przebudowany po to właśnie, aby w zależności od tego, jakie są potrzeby Narodowego Funduszu Zdrowia i naszej społeczności opolskiej, żeby ten budynek wykorzystać w 100% do prowadzenia działalności medycznej. I jako pierwszy etap właśnie realizacji tej inwestycji w planie było wykonanie właśnie tego zadania dotyczącego budowy 12-osobowej komory hiperbarycznej.
0: Komora hiperbaryczna nam zazwyczaj się kojarzy z płytwonurkami, którzy muszą pojechać tam na terapię, ewentualnie z poparzonymi górnikami, czy też ze sportowcami, którzy też korzystają z takiej komory hiperbarycznej, żeby przejść szybszą regenerację zdrowotną. Kto może korzystać z komory hiperbarycznej? Czy to jest tylko ta grupa tych osób, które wymieniłam?
1: Te grupy osób, które pani redaktor wskazała, rzeczywiście też mogą uczestniczyć w terapiach hiperbarycznych, natomiast zakres oddziaływania medycznego komora hiperbaryczna ma znacząco większy, dlatego że te wskazania, o których pani tutaj powiedziała, dotyczą przypadków nagłych, tak? Czyli to jest w przypadku wyniku jakiegoś zdarzenia nieszczęśliwego, czyli to jest zbyt szybka dekompresja, jeżeli chodzi o nurgów, to jest zatrucie tlenkiem węgla, jeżeli chodzi o służby mundurowe, strażaków przede wszystkim. Natomiast zawodnicy to jest podniesienie wydolności organizmu, wynikające z tego, że właśnie do najmniejszych naczyń włosowatych dociera ten tlen podawany pod ciśnieniem. Należy przede wszystkim wskazać, że czym jest tlen? No, tlen nam jest potrzebny w ogóle do funkcjonowania. Mhm. Tak? Nie tylko stanowi te około 21% objętości składu powietrza, około 78% to jest azot. Nie tylko go potrzebujemy do oddychania, ale jak się okazuje, ewidentnie wykazuje właśnie takie funkcje lecznicze. Dlaczego? Dlatego, że podawany w warunkach hiperbarycznych tlen, czyli to jest 100% tlenu podawanych przez maskę, ale w warunkach zwiększonego ciśnienia,
0: no właśnie, bo to jest klucz, prawda?
1: 2,5-krotnego zwiększenia ciśnienia ma ten charakter zdrowotny przy zachowaniu oczywiście określonego reżimu. Dlatego, że w zależności od postawionego rozpoznania, czy to jest nagła głuchota, czy to jest trudno gojąca się rana, czy to jest popromienne uszkodzenie tkanek, to ten sposób prowadzenia tej terapii jest zróżnicowany. I tutaj do grona tych osób, które mogą korzystać z tej terapii, należy właśnie wskazać, oprócz tych wskazań, o których pani mówiła, to są ci pacjenci, u których występują trudno gojące się rany.
0: Na przykład cukrzycy mają tego rodzaju problemy.
1: Stopa cukrzycowa jest takim jednym z podstawowych rozpoznań, która nieprawidłowo leczona, nieprawidłowo prowadzona rzeczywiście może doprowadzić do martwicy, tak, i niestety konieczności amputacji kończyn. Natomiast terapia hiperbaryczna rzeczywiście w znakomity sposób na odpowiednim etapie leczenia, czyli po dobrym opracowaniu takiej rany, to taka trudno gojąca się rana, to jest rana, która jest leczona co najmniej przez 4 tygodnie przy wykorzystaniu wszystkich innych technik, które są możliwe, włącznie z zastosowaniem takich niekonwencjonalnych sposobów, jak chociażby zastosowanie larw, czy innego sposobu usuwania części martwiczych. I rzeczywiście, jeżeli nie ma już żadnej innej ścieżki, rzeczywiście wtedy ta kwalifikacja do leczenia w warunkach hiperbarycznych jest jak najbardziej wskazana. Natomiast trzeba również zwrócić uwagę, za chwileczkę o tym powiem, są również przeciwwskazania. Kolejną grupą to są pacjenci, u których występuje popromienne uszkodzenie tkanek, tak? Czyli to są pacjenci przede wszystkim po radioterapii. O tym się nie mówi zbyt wiele. Mówi się bardzo dużo o nowotworach, o poziomie zachorowalności, o poziomie śmiertelności, o problemach związanych z dostępnością. Natomiast w ogóle się nie mówi o tym, że właśnie komora hiperbaryczna i leczenie tlenem również przynosi znakomite efekty w odniesieniu do pacjentów właśnie, u których to popromienne uszkodzenie tkanek występuje. Kolejna grupa to jest grupa pacjentów, u których występuje nagła głuchota idiopatyczna, uraz akustyczny u uszu. Jeżeli tacy pacjenci w odpowiednim terminie podejmą leczenie, czyli zostaną, że tak powiem, otrzymają takie skierowanie od ośrodków, które, czy to z oddziału laryngologicznego, otolaryngologicznego, czy z poradni otolaryngologicznych, jeżeli jest takie wskazanie, to ta głuchota nagle występująca może się cofnąć nawet do 100% uzdrowienia pacjenta.
0: Niesamowite.
1: No i oczywiście jeszcze zakażenie tkanek miękkich, to już